To był zespół Future Island, który pomógł nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj spotkanie z artystą z naszego regionu, który podzielił się ze światem całkiem niedawno swoimi debiutanckimi singlami. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: To była Aliona i Jerry Heil. Ta druga artystka mocno inspiruje naszego dzisiejszego gościa, a jest z nim Max Muntian. No i jest z nami też jego trenerka wokalna. Coś więcej, bo wiem, że Natalia nie lubi tego określenia. Natalia Gosztyła, zaraz o tym porozmawiamy, jak ta współpraca dokładnie wygląda. Cześć.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Wydaje mi się, że warto zacząć od, bo już to zasygnalizowałem, współpracy Natalii z Maxem, bo Natalia zawsze mówi, że dla ciebie praca z głosem to jest coś takiego holistycznego, że nie lubisz właśnie zawężania tego tylko do śpiewania. No i w przypadku Maxa to jest ciekawe, bo tak naprawdę pracowaliście intensywnie nad piosenkami. Ty w najnowszym singlu mu pomogłaś wokalnie, jest nawet nagranie, gdzie tam go instruujesz co do detali, co do tego, jakie pauzy zachowywać. Czy to dla ciebie było jakieś ciekawe wyzwanie, żeby znaleźć sposób, który by najlepiej odzwierciedlił te wokalne atuty Maxa, żeby przypasować jego wokal do piosenki?
1: Wiesz co, faktycznie praca z osobą nie mówiącą w języku polskim, tylko z osobą ze wschodu, spotkała mnie po raz pierwszy i faktycznie jeśli chodzi o pracę z dykcją, też z pracą z głosem, bo jednak to jak wymawiamy poszczególne głoski ma wpływ na pracę naszej krtani, była dla mnie czymś nowym. Cieszę się, że mogłam skorzystać ze swojego doświadczenia. Też powiedziałam Maxowi, że absolutnie nie będę go na siłę w język polski zachęcała do śpiewania, ale Maksym jest w ogóle bardzo otwarty. Powiedział, że bardzo chce się nauczyć po polsku i też do polskiej publiczności ze swoim repertuarem wyjść. Więc zaczęliśmy tą pracę. No i powolutku do przodu idziemy z też, tak jak wspomniałeś, z repertuarem, nie tylko jakby technicznie pracujemy, ale też pracujemy nad tym, żeby Maksym mógł dalej wydawać, bo przyszedł do mnie już z dwoma swoimi singlami wydanymi na Ukrainie, także kontynuujemy pracę nad jego numerami po prostu.
0: Max, to jest ciekawe, bo ta praca z Natalią była bardzo szczegółowa i dotyczyła nawet tego, jaką masz postawę, bo to też w tej pracy wokalnej jest ważne, które głoski wyciągnąć, gdzie i w jaki sposób pauzy stawiać i czy przy przygotowywaniu tych partii wokalnych do singla Politaj, to dla ciebie było ciekawe doświadczenie, czy jednak był taki moment znużenia, że chcesz po prostu zaśpiewać swoją partię, jednak tych niuansów jest tyle, że się człowiek zaczyna gubić.
2: Nie, to było bardzo ciekawe. No, lubię to.
0: A wiedziałeś a propos udziału Natalii też w chórkach, że tam się przyda taki głos, czy to wyszło spontanicznie, jak siedzieliście nad tą piosenką?
2: No tak wyszło spontanicznie.
1: No, spontanicznie i niespontanicznie, bo Maksym powiedział, uparł się, że koniec, kropka, ja to mam zrobić chórki i koniec.
0: Ale mimo, że jakby nie było, jest taka lekko mentorska pozycja, bo ty uczysz śpiewać, to jednak no, byłaś ciekawa, co tam zrobić, czy
1: wiesz co,
0: intensywnie...
1: mentorska i niementorska, ja się staram moim podopiecznym po prostu towarzyszyć w ich drodze, więc absolutnie nigdy nie stawiam się w roli mistrz i uczeń. Także często jak faktycznie prowadzę projekty, gdzie albo tworzymy komuś utwór, albo i utwór teledysk, czy po prostu prowadzimy czyjąś ścieżkę kariery muzycznej, to staram się jakby być przyjacielem i towarzyszem w tej drodze, więc jeśli ktoś mnie prosi o udział też wokalny w jego projekcie, to jak najbardziej chętnie się zgadzam. Jest to dla mnie w ogóle, wiesz, miłe, bo to zostaje pewien ślad mój w czyjejś twórczości, to znaczy, że też jestem dla kogoś ważna i zależy komuś, żeby była cząstka mnie w jego utworze.
0: Ja pytam o też twoje spojrzenie, no bo to jest ciekawe, że jednak no, spotykasz się z, powiedzmy, songwriterem, z kimś, kto też z innymi producentami pracował, kto też, jeżeli chodzi o tę muzykę popularną, ma trochę inne spojrzenie i czy ty w ogóle zastanawiałaś się, jak ten wokal spasować, czy to było dosyć naturalne? A propos tego, co też wcześniej mówiłaś, głosek i tak dalej, czy to była jakaś twoja analiza, czy raczej wsłuchanie się w Maxa?
1: Wiesz co, zacznijmy od tego, że muzyka, którą Max wykonuje, nie jest w ogóle muzyką, którą ja wykonuję. Więc to na pewno był element dla mnie wyzwania, żeby podjąć pracę nad w gatunku, w którym na co dzień się po prostu nie obracam. Ale co jeszcze ciekawsze, myślę, że to jest ciekawe dla słuchaczy, może być, w czasach, kiedy po prostu mamy AI-a wszędzie. Maksym przyniósł ten utwór, powiedział, że tekst napisała do niego koleżanka, a muzykę po prostu stworzyło im AI. Ja powiem tak, mam trudność. Cały czas ja osobiście staram się nie używać AI-a w swojej pracy, aczkolwiek też widzę, ile nam daje to różnych możliwości i znaleźliśmy tutaj gdzieś po prostu złoty środek. Znaleźliśmy też osobę, która nam stworzyła po prostu muzykę, żeby nie do końca oddawać to wszystko robotowi. Także jest też w tym wszystkim w muzyce czynnik ludzki. I tak.
0: A Max, a jeżeli chodzi o tę sztuczną inteligencję, to czy prompt analizował to, co robiłeś we wcześniejszych singlach? Czy miałeś jakieś wskazówki, czy po prostu bardziej bazowałeś na nastroju, emocjach, które tam chcesz komunikować,
2: no,
0: przekazać?
2: Tak, na emocjach, tak.
0: I a propos tego, że ten utwór ewoluował, to też wiem, że chwilę czekaliście na to, żeby zamknąć tę ostateczną wersję, ale ty chciałaś od początku, żeby to był taki numer trochę slap house'owy, deep house'owy, z tanecznym pierwiastkiem, czy...
2: Tak, z tanecznym.
0: Ale od razu miałaś taki zamysł.
2: No, tak.
1: Tak, w ogóle Maksym, powiem ci, że jak przyszedł do mnie pierwszy raz i mi opowiadał o swoich występach, to jest człowiek, który myśli projektowo kompletnie, bo wychodzi ze swoimi tancerkami, zawsze ma świetną stylizację, więc myśli pięknymi obrazami, także przedstawia to, jak on czuje muzykę i emocje w muzyce na swój sposób, co uważam, że jeśli chodzi o tak młodych ludzi w ogóle, jest coraz rzadziej spotykane.
0: Co jest też ciekawe, bo pamiętam, że mówiłaś kiedyś o tym, że lubisz pracować tak projektowo, całościowo.
1: Tak.
0: Nie tylko się ograniczać do uczenia jeden na jeden, także chyba to też spasowało ci, jeżeli chodzi o to, jak ty postrzegasz tworzenie piosenek.
1: No i Maksym jest w ogóle cudownym człowiekiem, także tym bardziej bardzo miło wspominam tą współpracę.
0: No to skoro wywołaliśmy temat, posłuchajmy singla Politaj na antenie Radia Opole.

0: To był zespół Plastic, który przypomniał w tym roku swój debiut w 20. urodziny tej płyty, no ale na przeciwległym biegunie dzisiaj artysta, który wydaje swoje pierwsze single, czyli Max Muntian, który pojawił się dzisiaj z Natalią Gosztyłą, która pomaga mu tworzyć te piosenki, pomaga mu śpiewać. No i sporo rozmawialiśmy o tym, jak wokalnie podeszliście do tego utworu, no ale czymś ciekawym jest, że singiel Politaj, którego słuchaliśmy, produkował Tomasz Budek. Poza anteną musiałem się upewnić, czy to jest muzyk z zespołu Lewi, no bo faktycznie zaskakujący utwór stworzył, biorąc pod uwagę jego macierzystą grupę. Są to rzeczy zupełnie różne stylistycznie. Jestem ciekaw, czy to, Max, wynikało trochę z tego, że ty miałeś jakiś pomysł, sugerowałeś, w jakim klimacie chcesz, żeby on ci to wyprodukował, czy on raczej tak wyczuł twój wokal i samą piosenkę, którą przyniosłeś, że dlatego jest takie house'owe?
1: Wyczuł to po prostu. No ja tak chciałem, żeby po prostu była taka bardzo taka taneczna melodia.
0: A czy czujesz, że ciekawie jest też w Polsce pokazać takie ukraińskie spojrzenie na pop? Bo wydaje mi się, że takie deep house'owe, taneczne brzmienia w utworach, które gdzieś w Ukrainie są przebojami, że to jest coś, co się często pojawia. Czy ty czujesz, że to jest jakaś taka łączność z muzyką z Ukrainy, ten house? Czy...
1: Tak.
0: Bo rzeczywiście, no, przedstawiałeś sporo inspiracji i wydaje mi się, że choćby w twórczości Jerry Heil, na którą się powołujesz, dużo jest tego tańca, także...
1: Tak, tam bardzo.
0: A propos ukraińskiego, szeroko pojętego popu, to wydaje mi się, że czymś, co też jest tam takie dominujące, jest to, że w utworach nieraz takich mocno rozrywkowych, imprezowych, jesteście w stanie przemycić sporo takich folkowych, ludowych nawiązań. Czy coś takiego cię interesuje w przyszłości?
1: Tak.
2: Tak, Maksym bardzo często robi piękne melizmaty. No i właśnie mu nieraz mówiłam, że koniecznie coś takiego trzeba stworzyć.
0: Ale a propos tych melizmatów, ozdobników, to domyślam się, że dla ciebie to jest coś takiego intuicyjnego, że ty się nie zastanawiasz, że to jest ludowe i że Natalia ci pomogła do tego dojść.
1: No.
0: Zanalizować.
1: Tak.
0: Czy dla ciebie współpraca z tutaj polskim producentem różniła się, jeżeli chodzi o samą metodę pracy od tego, co tworzyłeś z producentami z Kijowa, czy wydaje ci się, że to spojrzenie jest podobne?
1: No myślę, że podobne.
0: Nie ma jakichś drastycznych różnic?
1: Nie.
0: Wydaje mi się, że singiel Utumani, którego posłuchamy, ma jakiś taki troszeczkę nawet reggaetonowy, może jamański groove. Skąd to się wzięło w tym utworze?
2: Maxowi się chyba, wiesz co, bo to jest właśnie ten jeden utwór z producentami z Kijowa zrobiony. I z tego, co mi Maxim opowiadał, to Maxim jak coś, to wiesz, buntuj się, jakbym głupotę opowiadała. Ale mówił, jak wiesz, szukał, żeby tworzyć te utwory, to po prostu znajdywał z puli, nie wiem, czy z publishingu te utwory nawet do końca nie były, które mu się po prostu podobały i wybierał te, które mu w duszy grały, bo faktycznie jak Maksym przynosi utwory na zajęcia, to coraz ciekawszy mam repertuar. Ja po prostu, wiesz, mam jedną wielką imprezę na zajęciach.
0: Ale z tego, co mówicie, to żeby dało się przy tym potańczyć, pobawić, jest dla ciebie ważne.
1: Tak.
0: A ty, Natalia, wiem, że a propos twojego całościowego podejścia, też gdzieś się trochę ruchu uczysz coraz więcej, także może wykorzystasz to w swoim doświadczeniu.
2: A jak? Wiesz, holistycznie.
0: No to holistycznie. Zachęcam do odbioru w taki sposób przywołanego utworu, czyli Utumani.

0: Audiokracji. Cały czas gościmy Maxa Muntiana i Natalię Gosztyłę. Rozmawiamy o pierwszych singlach Maxa. Rozmawialiśmy o utworze stworzonym z polskim producentem, no ale też o tych, które powstały wcześniej. I nie chcę oczywiście wchodzić na teraz jakieś takie bardzo smutne, poważne terytoria, ale jestem ciekaw, Max, czy dla ciebie było bardzo ważne, że kiedy pojawiłeś się w Polsce, żeby jak najszybciej wrócić do śpiewu, czy ta współpraca z Natalią była czymś, co pozwoliło ci gdzieś kultywować tę pasję, która jest tak dla ciebie ważna, i czy dzięki temu te single są też istotne?
1: No, tak. Bo śpiewanie to dla mnie wszystko.
2: Tak, jeszcze zanim, wiesz, pojawiłam się ja, to jeszcze Maksym już próbował gdzieś u kogoś też innego, więc no fajnie, że po prostu miał przestrzeń, żeby tutaj na spokojnie wrócić do pasji, no bo wiadomo, że jak nie ma spokoju w głowie i w sercu, to gdzieś te nasze pasje schodzą, a w szczególności sami wiemy podczas i pandemii, czy wybuchu różnych innych sytuacji, to wiemy, że ta w szczególności nasza kultura po prostu schodzi jako pierwsza na bok, co uważam też, no wiesz, być może jakby mi bomby nad głową latały, to bym nie myślała. Myślałabym przede wszystkim o przeżyciu, ale taka jest prawda, że jednak to, że możemy się wyżyć artystycznie w jakikolwiek sposób dla nas dostępny, często nam pomaga w różnych kryzysach. Przecież wielokrotnie sama na zajęciach mam osoby, które traktują te zajęcia po prostu jako terapię, więc w momencie, kiedy ktoś się wyrywa z twojego miejsca zamieszkania, musisz na nowo stworzyć sobie swoją własną rzeczywistość, to gdzieś ta stała w postaci twojej pasji, jak może to do tego wrócić, to wracają, myślę, siły i chęci do życia, nie, Max?
1: No.
0: No i to też wydaje mi się jest przeniesienie tego, co robiłaś od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no bo zorganizowałaś koncert charytatywny, natomiast no też chyba ważne jest dla ciebie, żeby to była taka pomoc na co dzień, robienie czegoś pozytywnego. To, co nawet powiedziałaś, możliwość, czy umożliwienie innym kultywowanie tej pasji, także chyba ładnie się to sprzęga z tym, co zaczęłaś robić kilka lat temu.
2: No myślę, że tak.
0: A Max, z twojej perspektywy, bo te single, no trochę się od siebie różnią, czy to jest tak, że ty jesteś w tym momencie, że chcesz poszukiwać i chcesz, żeby kolejne single też były inne?
1: No tak, bo ja jeszcze teraz szukam swój własny styl.
0: A jeżeli chodzi o kolejne piosenki, to chcesz, żeby one powstawały w miarę szybko, żeby pojawiała się jedna po drugiej, no. I w ten sposób poszukiwać, czy jednak podoba ci się taki
1: tak.
0: system
1: no.
0: powolny.
1: Tak.
0: Czyli lubisz skupić się na piosence i...
1: Tak.
0: Czyli pewnie ten sposób pracy z Natalią.
2: Gdzie tak, Maksym jest w gorącej wodzie kąpany. No, i ja w tym wszystkim muszę się nauczyć pływać.
0: No, a propos nauczenia się pływania, to czy kiedy zwracasz uwagę na te niuanse, detale, to też dbasz o to jednak, żeby nie zatracić emocji. To jest ciekawe z perspektywy nawet jakiegoś takiego perfekcjonizmu, do którego się przyznajesz.
2: Nie, no najpierw jest żołnierski ornung, prawda? Tylko do Maxa to czasami mówię i mówię, a Max tego ha, ha, ha.
0: Ale w momencie, kiedy są rejestrowane te partie, mówiliśmy o tym nagraniu ze studia, taki był wyimek tej pracy, kompilacja, powiedzmy, dużo się tam działo, to masz czasami tak, kurczę, no to podejście jest mniej doskonałe, ale bym je puściła, bo jest ciekawsze.
2: Jest tak czasami, oczywiście, że muszę mieć swoje hamulce, w związku z tym, że jestem perfekcjonistką i jeśli wiem, że mogę z kogoś wycisnąć coś więcej, to moja ambicja nie pozwala mi odpuścić, bo to czasami odpuszczamy krok za szybko, a za tym krokiem już byśmy mieli na przykład kolejne drzwi, które mamy otworzyć. Także moim zadaniem jest to, żeby z kogoś wycisnąć siódme poty i czasami coś powstaje z dużym wysiłkiem, ale oczywiście muzyka jest na tyle intymną częścią nas i delikatną też częścią, że no tu jest już cienka linia, kiedy można faktycznie przesadzić, przegiąć i tak jak mówisz, idealne czasami nie jest tak dobre, jak to, gdzie te emocje będą. No fakt faktem, muzyka, którą wykonuje Max, to jest muzyka taneczna, więc tam te emocje są, mam wrażenie, troszeczkę na drugim planie, więc fajnie, żeby to wszystko przynajmniej od strony technicznej się zgadzało. Max jest cały czas w trakcie nauki wokalu, cały czas się uczy, więc no to są różne drogi. Niektórzy czekają, aż będą w miarę gotowi i dopiero idą ze swoją twórczością, wychodzą do świata. Tutaj Max odważnie podszedł do tematu, ma swój plan, chce wydawać i też super. Ja patrzę po sobie, wieczna perfekcjonistka, gram koncerty ze swoimi utworami, a jak ktoś mnie pyta, gdzie można ich posłuchać, to oczywiście to leży i czeka na swój moment, także jestem dumna z Maxa, z jego odwagi, z tego, że nie boi się tego, zostawia ślad i z każdym dniem, już nie jesteśmy, każdego dnia już nie jesteśmy osobami z wczoraj, więc rozwijamy się. Więc to jest pewnego rodzaju pamiątka, oczywiście nic nie ginie w internecie, ale moim zadaniem jest zadbać o to, żeby było to na tyle dobre, żeby po prostu później się nie wstydzić, tylko wspominać to. To był mój etap i teraz jestem już w innym miejscu na przykład.
0: Max, na koniec posłuchamy utworu Tysiąc Snów i wydaje mi się, że ten utwór ma taki koncertowy potencjał i ciekaw jestem, czy występy są dla ciebie ważne, żeby zobaczyć, które utwory, jak się przyjmują, czy lubisz to sprawdzić w trakcie koncertów.
1: No, tak.
0: A są jakieś utwory, które się w trakcie koncertów na tyle sprawdziły, że chcesz rozwijać ten kierunek? Czy masz jakichś takich faworytów, że widzisz, że ludzie się przy nich bawią, czy nie masz takich spostrzeżeń?
1: No nie, nie mam.
2: Chyba ogólnie przez to, że to jest muzyka taneczna, chyba się zgodzisz ze mną, Max, to ludziom po prostu słucha się tego przyjemnie, a tym bardziej jeśli Max dba o tą oprawę, czyli ma tych tancerzy. Bardzo ładnie to wygląda, bo mają też piękne stroje, no to od razu słuchacze czy publiczność są zainteresowani takim występem.
0: No to w takim razie na koniec spotkania utwór Tysiąc Snów, a opowiadał o nim dzisiaj Max Muntian razem z Natalią Gosztyłą. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo za audiokrację. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wytyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Więcej kultury.
1: Dobry wieczór, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Audycja kulturalna w Radiu Opole Więcej Kultury właśnie się rozpoczyna. Za nami 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. W tym roku hasłem przewodnim było Dobro. Znamy już laureatów tego festiwalu, a ja jeszcze w czasie trwania konkursu rozmawiałam z twórcami obrazu Igrając z Diabłem, Piotrem Małeckim i Maćkiem Naprdalikiem, którzy otrzymali nagrodę za swój film. Ten film zdobył pierwsze miejsce w kategorii pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Obraz Igrając z Diabłem przedstawia sylwetkę cenionego amerykańskiego fotoreportera Christophera Morrisona, który uczestniczył w 28 wojnach, relacjonował je fotograficznie. Jak ten film powstawał, skąd wybór takiego tematu, jak budowana jest ta opowieść, o tym za chwilę będę rozmawiać z jego twórcami.

0: dzisiaj o filmie dokumentalnym pokazywanym na festiwalu filmowym Opolskie Lamy, Igrając z Diabłem. To jest film, który wyreżyserowali Piotr Małecki i Maciek Nabrdalik w naszym studiu. Właśnie goszczą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Opowiedzcie proszę o tym filmie, o pomyśle w ogóle na spotkanie z fotoreporterem, który był na 28 wojnach, pracował dla magazynu Time, otrzymał bardzo wiele nagród. Christopher Morris, który pojawia się w waszym filmie i właściwie cała jego rodzina, to są tacy zbiorowi bohaterowie filmu. Dlaczego, skąd ten pomysł? Dlaczego właśnie taki wybór tematu?
1: Pomysł jest bardzo dla nas naturalny, bo przede wszystkim obaj jesteśmy fotografami, fotoreporterami. Christopher jest też fotografem, z którym ja jestem w amerykańskiej agencji Seven, więc ten bohater gdzieś zawsze był blisko. My z kolei z Piotrkiem zdarzało nam się pracować razem przy różnych okazjach i Piotrek, który znacznie wcześniej wszedł też do tego filmowego świata, był dla mnie taką osobą, z którą konsultowałem nawet pomysły zrobienia jakiegoś filmu. Pierwszy ten pomysł, który Piotrek w sumie podjął, to dotyczył dziennikarzy wojennych, którzy w ramach takiej autoterapii związanego z ich traumami jeżdżą wyczynowo na rowerach. I tak zaczęliśmy pracować nad filmem, który miał właśnie ich dotyczyć, ale pandemia pokrzyżowała nam plany, a głównie pokrzyżowała plany tej grupie dziennikarzy i wtedy odezwaliśmy się do Christophera, który z kolei był postacią charyzmatyczną, jest jednym z najbardziej uznanych fotografów amerykańskich na świecie. Też zawsze wzbraniał się przed tym, żeby być bohaterem filmu dokumentalnego, a ta pandemia dla niego z kolei znaczyła, że postanowił zmierzyć się ze swoim archiwum. I to archiwum wyzwoliło w nim potrzebę rozmowy o nim. I tak się ten nasz pomysł, nasza potrzeba znalezienia bohatera zbiegła z jego potrzebą rozmawiania.
0: Czy to jest trudno stworzyć taki klimat, żeby bohaterowie chcieli się otworzyć, żeby sam Christopher Morris się otworzył, żeby jego rodzina, jego żona też chcieli opowiedzieć swoją historię?
2: Myślę, że byłoby dużo trudniej, gdyby nie to właśnie, że Maciek i Christopher są przyjaciółmi od lat. Bez Maćka ja tego filmu nie byłbym w stanie na pewno zrobić, dlatego właśnie, że ta ich przyjaźń zapewniła nam dobre wejście od razu na samym początku w ten temat. Więc Christopher nas przyjął bardzo fajnie, rodzina również nas przyjęła bardzo fajnie. Rodzina zresztą też, mamy takie wrażenie obaj, że się nawet byli zadowoleni, że troszeczkę on się ma szansę teraz wygadać. On nawet w którymś momencie tego filmu mówi, że on nie może już tego mówić swojej żonie, swoim córkom, po prostu tego opowiadać, tych wszystkich strasznych rzeczy, bo one już tego nie chcą słuchać. Więc on po prostu zaczął nam opowiadać swoje wspomnienia o swoich uczuciach, o tym, co widział, o tych traumach. Więc staliśmy się troszeczkę jego powiernikami, a rodzina, wracając jeszcze do tego pytania głównego, przyzwyczaiła się do nas dość szybko. Zresztą to jest taka rzecz, która się często dość w filmie dokumentalnym dzieje, że filmowcy przestają być atrakcyjni dla filmowanych po pierwszych paru dniach. Bo my już po prostu przestajemy być, już jesteśmy, no cały czas jesteśmy z nimi, no to już trochę nudne, nie? No to już może wróćmy do normalności, do normalnego życia.
0: Skąd wybór czarno-białych kadrów?
1: Przerzucamy się tym pytaniem, bo co naturalne, bo jeśli chodzi o nasze decyzje, to jakby teraz już wiemy, bo rozmawialiśmy właściwie po stworzeniu filmu, dlatego że dla nas był to taki naturalny wybór, że nie mieliśmy tej dyskusji przed. Ja fotografuję głównie w czerni i bieli, szczególnie jeśli nie musi to być fotografia na zlecenie, a jest ta moja, długoterminowa. Piotrek z kolei pewnie może powiedzieć za siebie, planował zrobić czarno-biały film i gdy się spotkaliśmy, to wiedzieliśmy, że chcemy, żeby ten film był czarno-biały i też chcieliśmy się ograniczyć właściwie optycznie do konkretnej ogniskowej, żeby uprościć cały ten system i żeby skupić się na naszym bohaterze.
0: Myślę sobie o tym też, że pokazujecie jaką cenę płaci fotoreporter za uczestnictwo w konfliktach zbrojnych i relacjonowanie tego syndromu PTSD i wszystko z tym związane, ale myślę sobie też, oglądając taki film w kontekście tych światów, które on odwiedza, jak niepomiernie dużo bardziej cierpią ludzie, którzy są fotografowani i pokazywani. Czy takie pytanie gdzieś z tyłu głowy też mieliście, jak to się ma też do tematów jego zdjęć, do ucierpienia, które spotkał?
2: Mieliśmy, oczywiście, że mieliśmy, bo chcąc, nie chcąc, ta fotografia jest, zawsze powstaje pytanie przede wszystkim, co motywuje fotografów wojennych w ogóle podczas wyjazdów na wojny, szczególnie kiedy robi się to aż 28 razy przez dziesiątki lat. I ta dyskusja jak gdyby trwała cały czas w ogóle wśród, szczególnie właśnie w środowisku fotograficznym, newsowym, dziennikarskim. I to jest nierozstrzygnięte, dlatego że tak naprawdę taka motywacja fotografa wojennego najczęściej składa się z paru różnych części. Jedna część, która jest, wydaje mi się, że bardzo, bardzo najważniejsza i najczęściej, jest jednak chęć po prostu żeby udokumentowania tego wszystkiego. Dlatego że dzięki tym zdjęciom, dzięki temu, że jest obecność mediów w takich miejscach, wiele rzeczy nie wydarzyło mimo wszystko dzięki tej obecności. Poza tym to po prostu porusza serca ludzi, co powoduje konkretne polityczne zmiany później i powoduje to, że ludzie albo ONZ, albo w ogóle media, po prostu nagłaśniając to, powodują, że jednak następują jakieś próby rozwiązania tych konfliktów. To jest jedna rzecz i jestem pewien, że to naprawdę fotografowie wojenni wierzą, że ich zdjęcia mogą coś zmienić. Druga natomiast rzecz to jest na pewno chęć zrobienia kariery i to też trzeba im oddać, że to też jest ludzkie, że chcą po prostu robić zdjęcia, bo kochają ten zawód i chcą w tym zawodzie być jak najlepsi, jak najbardziej podziwiani, poważani. Więc tak naprawdę to są takie moim zdaniem dwa główne powody, dla których fotografowie pracują tak długo i narażają życie.
0: Rozmawiamy o filmie Igrając z Diabłem. To dokument poświęcony amerykańskiemu fotoreporterowi wojennemu Christopherowi Morrisonowi, a naszymi gośćmi są, przypomnę, reżyserzy Maciek Nabrdalik, Piotr Małecki.

0: Więcej kultury.
1: Powracamy do naszej rozmowy o dokumencie Igrając z Diabłem. To on zdobył pierwsze miejsce w kategorii pełnometrażowego filmu dokumentalnego w ramach 24. Festiwalu Filmowego Polskie Lamy. Obraz przedstawia sylwetkę Christophera Morrisona, cenionego, znanego amerykańskiego fotoreportera wojennego. Jak patrzeć na tą karierę robioną też przez pryzmat tego, co tam się dzieje, prawda, że jest to dość ambiwalentna kwestia.
2: Tak, jest właśnie pytanie moralne w pewnym sensie oczywiście, ale czy to jest kwestia tego, że oni nie wykorzystują jak gdyby tych sytuacji do zrobienia kariery. To nie jest tak, że fotografowie wojenni jadą po to, żeby się fotografować na tle rozwalonych miast i pozabijanych ludzi i wrzucać zdjęcia na Instagrama. Są takie przypadki, ale takie przypadki się zdarzają dość rzadko i są najczęściej piętnowane przez środowisko.
3: Mówimy też o czasach w kontekście naszego bohatera, w których po pierwsze ta kariera, o której możemy myśleć w kontekście tego pytania, nie zdarzała się na podstawie jego aktualnych wizyt w tych miejscach, jeśli tak by w ogóle na to spojrzeć. On pracował do najważniejszego amerykańskiego medium przez prawie 30 lat, relacjonując dla ludzi, którzy jakby nie mieli innego dostępu do tego, co się dzieje. No, telewizja oczywiście i radio, ale to wciąż ten sam kanał medialny. Jego motywacji tu bym na pewno nie obciążał tym argumentem, że to była chęć jakby mocno podparta zrobieniem kariery. Jeśli tak, to tylko i wyłącznie w tym sensie, żeby żyć i fotografować jego, jak to jest jego praca. Natomiast ja jestem bardzo wdzięczny tym ludziom, że oni podejmują, wiedząc często, czym to się kończy, bo Christopher nie jest jedyną osobą, która zmaga się dzisiaj z PTSD w wyniku tych doświadczeń. Myślę, że gdyby nie on i podobni jemu dziennikarze, bardzo wiele rzeczy byśmy nie wiedzieli o tym, co się wydarzało w tych konfliktach.
1: To są też czasy, kiedy nie było takiego powszechnego dostępu do mediów, do publikowania, nie było mediów społecznościowych, no nie było internetu tak bardzo rozwiniętego, na przykład wojna w Bośni, tamten czas. A dzisiaj jako fotoreporterzy, jak patrzycie na tę rolę fotografii, kiedy świat tak bardzo się zmienił pod kątem fotograficznym?

0: rodzaju, profesjonalna, w tej chwili jest w związku z tym jeszcze ważniejsza, dlatego że to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę możemy zaufać, gdzie naprawdę możemy wiedzieć, że to nie jest zmanipulowane zdjęcie. I to też do tego stopnia, że tak bardzo wielkie przykładają do tego znaczenie media, że było wiele przypadków, kiedy fotografowie na przykład wylatywali z pracy. New York Times kiedyś wyrzucił swojego fotoreportera, dlatego że złożył do was jedno zdjęcie z dwóch, które tak naprawdę nie zmieniło znaczenia tego zdjęcia, ale bardziej mu się podobało kompozycyjnie. I z tego powodu wyleciał z pracy. W momencie, kiedy dostaje się nagrodę na World Press Photo czy na naszym Grand Press Photo, zawsze trzeba dać plik źródłowy. Ten, który został wyciągnięty prosto z aparatu. Nie ten obrobiony, przygotowany, tylko prosto z aparatu plik. Trzeba pokazać go, zanim się dostanie tą nagrodę, żeby udowodnić, że to na pewno nie jest efekt manipulacji.
1: Potrzebne są też dobre tytuły, które współpracują z fotoreporterami, które rzeczywiście sprawdzą, jak powstało zdjęcie.
0: Oczywiście, tak.
2: Generalnie obaj pracujemy też dla zagranicznych mediów. Ja od wielu lat współpracuję z New York Timesem. Myślę, że wynika to nie wyłącznie z tego, że jestem sprawnym fotoreporterem, tylko też z tego, że zaufanie między nami jest tak wysokie, że ta relacja trwa. I myślę, że poza tym, co Piotrek powiedział, to bardzo istotne jest to, że w tym natłoku zdjęć nie możemy liczyć tak naprawdę, że którekolwiek z nich przetrwa, a te zdjęcia zrobione na potrzeby nie tylko jakby publikacji bieżącej, ale też archiwów tych mediów i samych fotografów, którzy poświęcili temu zawodowi życie, mają szansę udokumentować ten świat również od tej mniej przyjemnej strony, która niestety trwa.
0: Tak, jedną z bardzo, bardzo, bardzo ważnych rzeczy, na które nie zwraca się specjalnie uwagę, to jest kwestia właśnie archiwów i archiwaliów, tego, że fotografowie profesjonalnie zajmują się swoimi archiwami, mają specjalnie również ludzi, którzy się zajmują ich archiwami. Każde zdjęcie musi być odpowiednio opisane. Później bardzo łatwo jest te zdjęcia odnaleźć i trafić do nich. To wszystko jest rzecz, o której się nie mówi i nie myśli tak naprawdę, bo to jest wszystko gdzieś tam jakby na zapleczu, prawda? Ale to zaplecze ma ogromne znaczenie.
1: No właśnie ten temat archiwizacji też się pojawia w waszym filmie Grając z Diabłem. To jak dobrze archiwizować dzisiaj zdjęcia? Czy w ogóle wierzyć w cyfrowy świat?
0: No mi się wydaje, że jak dobrze archiwizować, czy to jest pytanie do wszystkich nas, czy to
1: do pojedynczych osób, które mają swoje archiwa. Nie, no myślę, że bardziej taka fotoreporterska fotografia jest ważna i o nią zapytajmy.
0: No, fotoreporterska fotografia w tej chwili, archiwizacja, tak jak zresztą to już od wielu lat jest niezmienne, polega przede wszystkim na tym, że zdjęcia muszą być bardzo dobrze opisane. Zdjęcia, które znajdują się w archiwach różnych agencji fotograficznych, za każdym razem każde zdjęcie ma swój własny opis, który jest wewnątrz jak gdyby pliku. To się nazywa taki opis IPTC. I w nim tam są konkretne rubryki, które są zaznaczone razem z keywordami, razem z pełnym opisem tego zdjęcia. To jest niesłychanie ważne, bo bez tego to zdjęcie tak naprawdę nie istnieje, bo ono wpada w wielką, wielką czarną dziurę i nikt go nigdy nie znajdzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że fotografowie bardzo często też starają się robić swoje własne archiwa, swoich własnych tematów, materiałów, które robią, kolejnych. Każdy ma swój własny system. Ale też to opisują po to, żeby móc wrócić do czegoś, co zostało sfotografowane 5, 10 czy 15 lat temu, dlatego że często okazuje się, że jakieś zdjęcia, które wtedy zostały zrobione, zostały wybrane na przykład z jednego tematu zdjęć 20, ale potrzebne są jakieś jeszcze inne do czegoś tam i wtedy wracamy jakby do tych swoich materiałów. Natomiast jeśli chodzi o takie codzienne zdjęcia, jeżeli mogę na przykład zaproponować coś osobom, które fotografują telefonami komórkowymi czy po prostu dla siebie, to wydaje mi się, że niesłychanie ważne jest to, żeby selekcjonować zdjęcia. To znaczy, że po prostu w momencie, kiedy robi się te zdjęcia, to stworzyć jak gdyby takie osobne miejsce, czy na komórce tworząc dodatkowy podfolder, czy właśnie w komputerze, gdzie będzie wybór tych zdjęć niewielki. Czyli jeżeli jest na przykład 1000 zdjęć z wakacji, to wybrać z tych wakacji 30 najlepszych, czy 20 najlepszych, dlatego że i tak nikt nie będzie chciał tych 1000 oglądać. I sami też tego 1000 zdjęć nie obejrzymy już nigdy, bo tego będzie tak strasznie dużo. Więc ta selekcja ma ogromne znaczenie i to w jaki sposób sobie też opisywać po prostu. Nawet, nie wiem, w komputerze powiedzmy foldery nazywać, tak? Żeby później móc po prostu to znaleźć.
2: Ja mogę się dołączyć jeszcze jako informatyk, że bardzo ważne jest, naprawdę, jestem informatykiem z zawodu. nie wygodne.

0: niewykonywanego, że bardzo ważne, żeby mieć też co najmniej 3 kopie dla ważnych rzeczy i jedna z nich musi być poza miejscem, w którym są 2 pozostałe. Najlepiej, żeby były na 3 różnych rodzajach nośników.
1: Reżyserzy Maciek Nabrdalik, Piotr Małecki, twórcy filmu Igrając z diabłem, dzisiaj przypomnę, goszczą w Radiu Opole.

0: A ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o filmie Igrając z diabłem. To dokument, który opowiada i przedstawia sylwetkę Christophera Morrisona, cenionego amerykańskiego fotoreportera wojennego. Ten film zajął pierwsze miejsce w kategorii pełnometrażowych dokumentów w ramach 24. Festiwalu Filmowego Polskie Lamy. Z jego twórcami, Maćkiem Nabrdalikiem i Piotrem Małeckim, rozmawiałam jeszcze w czasie trwania konkursu, kiedy nie znaliśmy wyników festiwalowych. I oni mówili też o tym, że bardzo im zależy, żeby we wszystkich pokazach filmowych z udziałem publiczności też uczestniczyć, móc obserwować publiczność, móc być razem z widownią.
1: No i już tak się zdarzyło, że rzeczywiście chyba nie ominęliśmy żadnego pokazu, przy którym byliśmy też zaproszeni.
2: Dlatego cały czas nas cieszy to.
1: To jest niesamowite, że jak czuje się, że dana publiczność reaguje na film, który jednak jest anglojęzyczny i nie zawsze, nie w każdym miejscu humor Christophera, czy w ogóle rzeczy, które nas uruchamiają jakoś emocjonalnie, działają z każdą publicznością. I to jest takie przyjemne dla mnie też jakby kontakt bezpośredni z odbiorcą, którego też w fotografii nie doznaje się zbyt często.
0: Film był nagradzany na festiwalu Dwa Brzegi. W Kazimierzu Dolnym otrzymał Nagrodę Publiczności i na krakowskim festiwalu filmowym Złotego Lajkonika i też Nagrodę Publiczności.
2: I Nagrodę za montaż oraz Nagrodę
1: Human
2: Rights Award Council of Europe.
0: Jakie znaczenie dla Was jako twórców mają nagrody?
1: No, ponieważ jest to dla mnie pierwszy film, w ogóle się ich nie spodziewałem, w Krakowie, gdzie właśnie rozbiliśmy bank tych nagród. Mieliśmy obaj zresztą zablokowane bilety przed galą ich rozdania, więc jakie mają znaczenie? Te fotograficzne pomogły mi zdecydowanie jakby utrzymać się w tym zawodzie. Mam nadzieję, że dzięki tym może być łatwiej kiedyś zrobić jakiś kolejny film.
2: Bardzo podobnie, tak naprawdę. Te nagrody sprawiają ogromną przyjemność i też dają jakąś taki okopa na przyszłość, prawda? Że Seczek sobie myśli, no właściwie to może, to jak wyszło, no to może następny film też wyjdzie.
0: W waszym filmie pojawia się też wątek wyborów i rywalizacji Donalda Trumpa z Kamalą Harris. To było zamierzone, czy to po prostu się działo, więc to filmowaliście, portretowaliście, pokazywaliście poglądy polityczne
2: bohatera? Myśmy przyjechali specjalnie na to po prostu, w ogóle, bo to zaplanowaliśmy.
1: Znaczy nie wybory.
2: Nie wybory oczywiście, ale na wybory. Przyjechaliśmy na te wybory, mieliśmy to ustalone, że po prostu to będzie, to zresztą była akurat ostatni nasz wyjazd. I to w taki, jakiś tam sposób po prostu powoli doprowadzało nas wszystko to do tego, ze względu na to, że jeździliśmy z nim wcześniej, jak on fotografował te kampanię wyborczą. Jeździliśmy, rozmawialiśmy z nim wielokrotnie, widać było, że to jest jeden z tematów, który go niesłychanie mocno porusza i jego rodzinę zresztą też, więc też powoli jak gdyby w tym kierunku nam to wszystko rosło, że tak naprawdę to po prostu będzie naturalne miejsce, gdzie być może skończymy tą opowieść tego filmu.
1: Wybory jakby też są takim momentem, w którym te spolaryzowane społeczeństwa często się muszą spotkać w jakimś tam miejscu. I film też jest o tym, że Christopher przestał fotografować wojny, ale czuje, że ta wojna za nim przyszła do Stanów Zjednoczonych. I no jakby wiele rzeczy, o których mówił, na które ja patrzyłem z przymrużeniem oka, nie wierząc, że tak może się potoczyć historia najnowszej Ameryki, zaczęły się dziać już po skończeniu filmu, więc jakby ten temat rzeczywiście jest jednym z ważniejszych w filmie.
0: Jak to jest później z selekcją materiału? Czy trudno jest wybrać, czy to się po prostu czuje, co będzie dobrze wyglądało w filmie i z czego zrezygnować?
2: To wygląda najpierw tak, że ta selekcja jest parokrotna. Najpierw ogląda się to po raz pierwszy wszystko, dlatego, że nawet takie największe odrzuty mogą się okazać przydatne do czegoś. I robi się tą selekcję taką z pierwszych, nie wiem, powiedzmy 100 godzin, robi się 20 czy 10. To zależy, różnie, prawda? Ale w każdym razie nie jest to taka selekcja strasznie, strasznie ostra jeszcze. Zostaje jeszcze dużo rzeczy. Później się robi kolejną selekcję. Oczywiście to wszystko jest robione przez montażystę. Oglądamy razem z montażystą te materiały, ale tutaj wpływ montażysty w tym momencie już jest gigantyczny. Zresztą też naprawdę nie sposób przecenić wpływu naszych montażystów Irka Grzyba i Ilony Urbańskiej Grzyb, małżeństwa, które pracowało nad tym filmem. Bo oni rzeczywiście wpłynęli bardzo mocno na ten kształt tego filmu i poprzez oni zresztą strasznie fajnie się uzupełniali, dlatego że Ilona wprowadziła, jak gdyby wniosła tą kobiecą taką wrażliwość. Irek znowu bardziej strukturalnie po prostu potrafił spojrzeć na to. Więc no tak, no ten moment tej selekcji to był rzeczywiście niesłychanie ważny.
0: 100 godzin rzeczywiście, tyle było?
2: No tak mniej więcej. Było,
0: to ogrom czasu, który tam spędziliście z bohaterem. Film trwa 83 minuty? Jakoś tak?
1: No tak i pewnie są sceny, chociaż przyznam, że już w tym momencie nie byłbym w stanie wskazać jakiegoś konkretnego miejsca, którego żałuję. W tym świeżym etapie, o którym Piotrek właśnie opowiadał, gdy je oglądaliśmy i gdy te decyzje musiały zapadać, to pewnie były jakieś takie momenty refleksji po całym dniu, że szkoda, że tej sceny nie będzie czy innej. Ale koniec końców najważniejsze jest, że ten film to jest portret, intymny, prawdziwy portret człowieka, którego ja znam od prawie 20 lat i jestem przekonany, że po obejrzeniu go widz zrozumie Christophera lepiej. I czy tam by były dwie kolejne opowieści, czy by zobaczył jakąś rozmowę z osobami, które spotkaliśmy na tej drodze, niewiele by jakby zmieniło. Ten odbiór szczegółowy jest ważny może dla nas, którzy to widzieliśmy i dla Chrisa, który też oczywiście w tym uczestniczył, ale dla widza musimy też jakby o nim myśleć w tym wyborze i mam wrażenie, że jest to najlepszy możliwy wybór.
2: Znaczy zresztą rodzina też, żona i on zresztą też sam przyjęli ten film dobrze. Baliśmy się bardzo w momencie, kiedy pokazywaliśmy ten film, że się okaże, że przyjmą go jakoś na przykład w taki sposób, że każą wyciąć mnóstwo tego. Nie kazali. I też powiedzieli nam, że to jest dość wierny portret tego bohatera, co tak było dla nas ogromnie ważne i cenne, oczywiście.
0: Tak już kończąc, czy coś osobiście dla siebie też odkryliście nowego podczas pracy nad tym filmem?
1: No tak. Przyglądanie się komuś, mimo tego, że jakby wybór konkretnych tematów, w przypadku Christophera wojna, konflikt, ale komuś, kto pracuje w tym zawodzie, podobnie jak ja, to jakby Piotrek też, ale ja to mówię o swojej tej obserwacji, swoim wyniesieniu czegoś, pozwoliło mi spojrzeć też na siebie z zewnątrz, na relacje z żoną, którą tam już przyglądaliśmy się i z bliska, ze zwierzętami, które są tak ważne i w moim, i Christophera życiu. I w ogóle nad tym, co ważne tak naprawdę, że czasami wydaje się nam, że to, co robimy zawodowo, jest po prostu najważniejsze na świecie i nic się nie, w tym momencie nie liczy. A koniec końców najważniejsze jest właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej. Więc to było bardzo dla mnie cenne móc się przyjrzeć tym relacjom, które tu doświadczyliśmy.
2: Ja dołączę się całkowicie do tego, co Maciek powiedział, w związku z tym nie będę powtarzał. Natomiast jakby chcieć jeszcze dorzucić coś tak od strony bardziej zawodowej, obserwowania go, czyli jak gdyby kogoś wykonującego ten sam zawód, tylko że w sposób bardziej intensywny, bardziej niebezpieczny i zauważyłem w nim po prostu niesamowite skupienie. Ogromny profesjonalizm polegający na bardzo po prostu dużej dbałości o to, żeby wszystko było przemyślane, przygotowane, żeby nie puszczać rzeczy tak po prostu sobie bokiem. Chodzi nie tylko o samą fotografowanie, bo nie byliśmy przecież z nim, prawie że wcale nie byliśmy z nim w takich miejscach, gdzie on fotografował, tylko samo podejście do tego zawodu. On po prostu niesamowicie poważnie traktuje swój zawód. Ten zawód jest uważany przez, zresztą w Ameryce tak jest, że zawód fotografa jest bardzo wysoko ceniony. I to czuć, to po prostu czuć, że on jak gdyby, on jest dumny ze swojego zawodu. I to też dało mi troszeczkę też takie poczucie, że robię, że my robimy coś ważnego, że to są ważne rzeczy, które my robimy.
0: I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Tę rozmowę nagrywałam jeszcze w czasie trwania Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. W piątek okazało się, że dokument Igrając z Diabłem w reżyserii moich gości Maćka Nabrdalika i Piotra Małeckiego zajął pierwsze miejsce w kategorii pełnometrażowego dokumentu. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Za moment w Radiu Opole Wiadomości, a później program Dobry Wieczór, tu Opole, który poprowadzi Witek Sułek. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: Jak zwykle o tej porze witamy Państwa w magazynie reporterów Radia Opole. Program realizuje Paweł Oliwa. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Zapraszam do godziny 15. Policjanci ponownie pojawili się dziś w szkołach i ich okolicach, żeby na miejscu pilnować bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkół i reagować na ewentualne zagrożenia. Emocje wśród dzieci w weekend na szczęście nieco opadły. Grunt to spokój, mówią dyrektorzy placówek edukacyjnych. Jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach, a jakie są dziś dokładnie nastroje w szkołach?
1: Jest takie przysłowie, tylko spokój nas uratuje i tego się trzymamy. Jeżeli uczniowie potrzebują wsparcia pedagogów, psychologów, to oczywiście takim służymy.
2: Mi jest bardzo źle. Na przykład w piątek miałam problem taki, że nie umiałam się w ogóle skupić na nauce, ponieważ mam młodszą siostrę w podstawówce i cały dzień o niej myślałam.
0: Mniej więcej na ten temat już za kilka chwil. Będziemy też na sali rozpraw. Dziś bowiem ruszył proces w sprawie zabójstwa mężczyzny w Wołczynie. Dwóch oskarżonych przedstawia różne wersje tych tragicznych wydarzeń, a zaczęło się od kłótni i szarpaniny o zrobienie zdjęcia.
3: Dzisiaj zaplanowana jest rozprawa przed Sądem Okręgowym w Opolu co do dwóch mężczyzn, którzy w marcu tego roku pozbawili życia innego mężczyznę. Przedmiotem postępowania jest czyn zakwalifikowany z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego, czyli zbrodnia zabójstwa.
0: W Opolu oficjalnie zainaugurowano działalność Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości. Ośrodek ten będzie badał m.in. obecność radonu i o tym też w naszym programie.
4: Coraz częściej zadawaliśmy sobie pytania nie tylko ile jest danego izotopu w środowisku, ale także czy ten izotop wpływa na narażenie człowieka. I takim istotnym izotopem z tego punktu jest radon-222.
0: Opowiemy też o przygotowaniach do budowy nowej filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu i profilaktyce w związku z różowym październikiem. Przed nami dużo pracy, intensywny czas. Zapraszam do godziny 15:00. Tak jak powiedziałam, zaczynamy.

0: Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo i jednocześnie nie wywoływać niepotrzebnego niepokoju po atakach w szkołach na Mazowszu? Dyrektorzy placówek, m.in. na Opolszczyźnie, apelują o spokój i rozsądek. Młodzi przyznają, że ostatnie wydarzenia odbiły się na ich samopoczuciu i utrudniały skupienie na przykład na nauce. O tym, jak szkoły reagują na niepokojące sygnały, co pomaga odzyskać to poczucie bezpieczeństwa, to sprawdzała dziś w opolskich szkołach nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biele.
1: Jak wy podchodzicie jako elo numer jeden do tej całej sytuacji, bo wiemy, że ponownie przed szkołami jest policja. No i pytanie, jak tutaj zdroworozsądkowo do tego wszystkiego podejść?
2: No chyba to jest wyraz kluczowy, ta zdroworozsądkowość w podejściu do całej sytuacji. To prawda, kolejny dzień są panowie policjanci w szkole, tak jak w każdej szkole zresztą. Piątek wyglądał następująco. Też my jako wicedyrektorzy byliśmy w każdej z klas, przedstawiliśmy państwa, powiedzieliśmy, dlaczego są, że tylko czysta prewencja. Rodzice również otrzymali wiadomość od pani dyrektor dotyczącą organizacji pracy w szkole. Jest takie przysłowie, tylko spokój nas uratuje i tego się trzymamy. Jeżeli uczniowie potrzebują wsparcia pedagogów, psychologów, to oczywiście takim służymy. Też wszyscy pracownicy szkoły mają taki bezpośredni numer telefonu do oficera dyżurnego policji, więc w razie potrzeby taki bezpośredni kontakt również jest. Jeżeli chodzi o absencję uczniów, bo to też zapewne jest ciekawe, ona jest naprawdę bardzo wiele niższa od poprzednich dni, jakieś 10%.
3: Agata Maziakowska, dyrektor w trzecim liceum ogólnokształcącym w Opolu. Reagujemy spokojnie, nie nadreagujemy. Bardzo nam zależy na tym, żeby rozsądnie podchodzić do tego, żeby nie wzbudzić paniki. To, co mamy w planach, to jest to, żeby zabezpieczyć uczniom takie poczucie bezpieczeństwa. To aktualizujemy w tej chwili procedury bezpieczeństwa, dokładając do nich, aktualizując różne zapisy. Zwracaliśmy się też do uczniów z prośbą, żeby byli czujni na sygnały w mediach, w social mediach, ale też w realu. Gdyby coś usłyszeli, zobaczyli, przeczytali. Jednocześnie, żeby tego nie powszechniali dalej, ale poinformowali odpowiednie służby. Uczniowie, jeżeli są wystraszeni, to mogą się zwrócić u nas do naszego pionu psychologiczno-pedagogicznego i to są przede wszystkim takie elementy spokojnej reakcji.
1: A jak wy reagujecie na ostatnie wydarzenia?
4: Mi jest bardzo źle. Na przykład w piątek miałam problem taki, że nie umiałam się w ogóle skupić na nauce, ponieważ mam młodszą siostrę w podstawówce i cały dzień o niej myślałam, czy jest bezpieczna, czy ja jestem ogólnie bezpieczna i żeby moi przyjaciele też byli tutaj bezpieczni. I to po prostu dotyka, bo szkoła powinna być miejscem, gdzie ja zdobywam wiedzę, a nie przejmuję się swoim bezpieczeństwem i tym, czy coś się złego wydarzy. A ty jak?
5: No ja również poczułem, że moje poczucie bezpieczeństwa jest nadszarpnięte. No ciężko tak po prostu przyjść do szkoły, widzieć, że jest policja, no i czuć się tak całkowicie bezpiecznie, no bo wiemy, że no zagrożenie jest realne, no bo faktycznie miały miejsce te ataki, to nie były tylko jakieś tam groźby w internecie, tylko miały faktycznie przełożenie na rzeczywistość.
1: Wiemy, że w przestrzeni zarówno tej medialnej, jak i internetowej pojawia się wiele informacji, jeśli chodzi o wydarzenia z środy i z czwartku. Jak w tym wszystkim zachować spokój? Jak doprowadzić do tego, żeby dziecko nie zaczęło nam panikować, żeby dziecko nie zaczęło bać się chodzić do szkoły? Co tutaj jest ważne? Co jest kluczowe?
6: Przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy właśnie my, jako pracownicy oraz rodzice, nie nakręcali dodatkowo dziecka. Julia Gola, psycholog z publicznego liceum numer 1 w Opolu. Żebyśmy nie mówili, że o matko uważaj, jak ten, wiadomo, ostrożność jest zalecana, ale też w szkołach są obecnie funkcjonariusze, którzy działają, że tak powiem, aby no nie doszło do takich sytuacji, pilnują. Trzeba to też dzieciom wytłumaczyć, że w razie co w szkole są osoby, które pomogą, że warto przećwiczyć z nimi, jak się zachować w danej sytuacji. No myślę, że tutaj nie należy panikować, bo tylko tym samym właśnie my jako opiekunowie, jako rodzice gdzieś tam stwarzamy w tych dzieciach to uczucie niepokoju, to uczucie lęku, a to nie o to w tym momencie chodzi. My nie potrzebujemy teraz zbiorowej paniki, my potrzebujemy właśnie zdrowego, racjonalnego podejścia do tematu.
0: Za nami weekend, więc dzieci mogły w tym czasie nieco się wyciszyć te emocje, które towarzyszyły im w piątek, a to było takie apogeum. Dodajmy, że na jutro zaplanowano akcję Łańcuch Solidarności. Opolska młodzież chce przeciwstawić się hejtowi i przemocy. Początek o godzinie 10:30.

0: Teraz przenosimy się na salę rozpraw w Sądzie Okręgowym w Opolu. Dziś ruszył tam proces 25-letniego Krzysztofa H. i 20-letniego Sebastiana C. Są oni oskarżeni o zabójstwo 37-letniego mieszkańca Wołczyna. Jego ciało na początku marca znaleziono w strumieniu w Wołczynie, w strumieniu Topolnica. Sprawa ta poruszyła miejscową społeczność. Oskarżeni urządzili sobie nad rzeczką libację alkoholową. W pewnym momencie spotkali wędkarza, którego zaprosili do wspólnego spożywania alkoholu. Mężczyzna ten miał zrobić im zdjęcia, co wywołało kłótnie i szarpaninę. Przemoc tylko narastało. Skończyło się dramatycznie śmiercią tego wędkarza. Początek tego procesu obserwował nasz reporter Jakub Biel, a ja ostrzegam, relacja ta zawiera opisy, które mogą poruszyć bardziej wrażliwe osoby.
1: Wojciech Fabianiak z Prokuratury Okręgowej z Opola. No, tytułem wstępu mogę powiedzieć, że dzisiaj zaplanowana jest rozprawa przed Sądem Okręgowym w Opolu co do dwóch mężczyzn, którzy w marcu tego roku pozbawili życia innego mężczyznę. Przedmiotem postępowania jest czyn zakwalifikowany z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego, czyli zbrodnia zabójstwa. Skarżą, działając wspólnie w porozumieniu, przemocą polegającą na biciu pięściami oraz otwartą dłonią w twarz, a następnie kontynuując zadawanie ciosów po przewróceniu Mateusza zarówno pięściami, jak i łańcuchem rowerowym owiniętym na dłoni, które skierowane były w szczególności na jego głowę, a także poprzez kopanie po głowie oraz w okolicę klatki piersiowej i brzucha, dokonali pobicia Mateusza, po czym zepchnęli pokrzywdzonego do cieku wodnego, do którego razem wskoczyli, gdzie dalej uderzali go pięściami po głowie, po czym, przytrzymując głowę Mateusza pod wodą, w zamiarze bezpośrednim pozbawienia jego życia, doprowadzili do jego gwałtownego uduszenia poprzez utonięcie.
2: Pan Krzysztof Po. 30 kwietnia 2026. Wyjaśnił pan tak. Co do przedstawionego mi dzisiejszym zarzutu, którego też zrozumiałem, to przyznałem się do jego popełnienia. W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, pamiętam, że to był poniedziałek, pojechaliśmy około południa z Sebastianem, moim siostrzeńcem, do Dino w Ligocie Wołczyńskiej, żeby ukryć alkohol. Ukradłem Valentine'sa 1 litr oraz Bociana 0,7. Sano pojechaliśmy na ławkę koło stawu w Wołczynie, żeby usiąść i wypić alkohol. Potem przyłączył się ten pokrzywdzony, zaczęliśmy rozmawiać. Przy tej rozmowie zapytałem go, czy pije alkohol, on powiedział, że tak, więc się napił whisky. Chwilę postaliśmy, poczęstował nas papierosem, mówił, że idzie do kolegi. Poszedł, my poczekaliśmy na niego, ale nie przyszedł. Wzięliśmy rowery i pojechaliśmy do Polomarketu, żeby Sebastian coś ukradł do jedzenia. I tam spotkaliśmy drugi raz pokrzywdzonego, to jest Mateusza. Staliśmy, gadaliśmy, piliśmy we trzech na tych schodkach, później poszliśmy wszyscy razem w stronę boiska w Wołczynie. Wracając do tego, jak już byliśmy na przepuście, to chyba była dobra atmosfera, ogólnie rozmawialiśmy, kto się czym zajmuje. Pytaliśmy się o wiek, on mówił, że ma 36 lat. Później zrobił nam zdjęcie, tam było ciemno, ale nie aż tak i się później stało. Powiedziałem mu najpierw, że jak nie usunie zdjęcia, to dostanie w mordę. Zaczęło się szarpomina, wylądowaliśmy na ziemi, to ja go biłem pięściami, a Sebastian zwiniętym wokół pięści łańcuchem. Dostał 4 razy od każdego z nas. Później się wyśliznął, ale ja za nim pobiegłem. Podstawiłem mu haka i się wywalił do tej wody. No i wskoczyliśmy, ja z Sebastianem. Sebastian go bił pięścią w głowę i potapią, wsadzając głowę Mateusza pod wodę. Natomiast ja w tym czasie przyłączyłem się i go razem podtapialiśmy i dusiliśmy. Będąc w wodzie, byłem mocno pijany i mocno wkurzony na niego. Wtedy się nie kontrolowałem i postanowiłem go utopić. Sebastian przy samym topieniu też brał udział.
3: Jeśli chodzi o sprawę, to dowiedziałem się o tej tragedii, jak byłem w podróży służbowej do Warszawy. Jeśli chodzi o samą sprawę, nie wiem, nie byłem przy tym. Jedynie mogę powiedzieć, że po prostu mojego syna przywieźli już do kaplicy. Jego twarz była naprawdę zmasakrowana. Doszliśmy do wniosku, żebyśmy nie pokazywali. Także trumna była zamknięta, oprócz mnie nikt mojego syna po tym zdarzeniu nie widział. Nie był nigdy karany, nie miał problemów z prawem. Poza tym myślę, że ja wiem, że był dobrym synem, zasługiwał na to, aby mu pomagać. Pomagałem mu przy tym organizowaniu ich domu, dopóki mogłem. Był człowiekiem bardzo dobrym, który nie wierzył nigdy, że ktoś może mu zrobić krzywdę. Sądził ludzi po sobie, że nikt by nie mógł jemu zrobić jakiejś krzywdy. Zamordowali człowieka naprawdę dobrego, który był wartościowym człowiekiem i dla społeczeństwa, i dla rodziny. Był odpowiedzialny, pracował, włożył na rodzinę, a to, że był taki, no mówię, łatwowierny ludziom był i to go zgubiło.
0: Dodajmy, oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywocia.

0: umowa podpisana i powoli wykonawca będzie wchodził na plac budowy. O co chodzi? Jedną z filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu czeka duża zmiana, a nawet zmiany, rozbudowa i modernizacja. Chodzi o oddział przy ulicy Skautów Opolskich na osiedlu Armii Krajowej. Powstanie tam m.in. nowe Centrum Nauki, Integracji i Kultury. Znajdzie się także na przykład mini-amfiteatr. Będą oczywiście pracownie warsztatowe, jak i sala tańca. Po zakończeniu robót zmieni się także otoczenie oddziału MDK. Na uroczystym podpisaniu umowy z wykonawcą był dziś nasz reporter Adam Wołek.
1: W listopadzie ruszy gruntowny remont filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Obiekt przy Skautów Opolskich od lat czekał na rozbudowę oraz przebudowę istniejących pomieszczeń. Teraz inwestycja nabiera realnych kształtów, bo taka była potrzeba, powiedział prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
2: Ogromna, mówię to jako oczywiście wychowanych tego osiedla, dziecko, które tutaj biegało po ulicach i wie, czuje, czego brakuje młodzieży, dzieciom. Taka oferta zagospodarowania czasu wolnego dla dzieciaków, dla młodzieży jest bardzo potrzebna i mówię to też jako rodzic oczywiście. To jest taka oferta bardzo, bardzo potrzebna, rozwijająca młode talenty. Obiekt rzeczywiście ma już swoją historię. My nie tylko go remontujemy, ale go rozwijamy. To bardzo ważne, to chcę podkreślić. To także jest rozwój obiektu. Będzie on służył już nie tylko młodzieży, ale oczywiście będzie on także wykorzystywany przez choćby mieszkańców osiedla na kino, które może tu powstać, na scenę teatralną, mogą tu być jakieś kabarety występować, choćby obiekt wielofunkcyjny, świetnie położony pomiędzy wielkimi osiedlami.
1: Biblioteka zostanie?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej, bo pojawi się oczywiście estetyka, dostępność tego miejsca, będzie ona dostosowana, tak jak reszta obiektu, do osób z niepełnosprawnościami.
1: Wkład miasta to 10 milionów, a ogólny koszt?
2: Ogólny koszt to 46 milionów, poniżej tego, co się spodziewaliśmy, bo to miało być 53 miliony, tak zakładaliśmy w przetargu.
1: W murach MDK przy Skautów Opolskich na wykonawcę czeka mnóstwo pracy. Obiekt w Dom Kultury został przekształcony z dawnego przedszkola w 1997 roku. W ramach inwestycji powstaną nowe budynki, ale nie tylko, mówi Tomasz Malik, prezes firmy, która zmodernizuje MDK.
3: Nie jest mały temat, to jest bardzo dużo pracy. Tu ten główny budynek teatru zostanie postawiony od zera na działce obok, ale ten budynek w całości zostanie odnowiony i wyremontowany. Ale tutaj, jeśli chodzi o konstrukcję, to będą niewielkie zmiany, jedynie jeśli chodzi o wykończenie. Nie?
1: To jakie prace Was tutaj czekają?
3: Jeśli chodzi o całą inwestycję, no to przede wszystkim to większość prac to będzie wybudowanie tego nowego budynku teatru. No a jeśli chodzi o pracę tutaj, to jest rewitalizacja tego budynku, wymiana instalacji wszystkich, elektryka, sanitarka, nowe zasilanie.
1: Uczestnicy zajęć wrócą do nowoczesnego obiektu, ale na razie muszą korzystać z innych lokalizacji. Całe szczęście, tu na osiedlu mamy dwie duże szkoły, ale to nie jedyne lokalizacje, gdzie przenieśliśmy nasze zajęcia.

0: przyjęcia, powiedziała Elżbieta Marciniszyn, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.
1: Jesteśmy już na walizkach. Część pracowni przeprowadzamy do szkół, część pracowni do naszych obiektów dwóch, które jeszcze zostały, czyli do budynku głównego i do filii na Alei Przyjaźni. Wiem, że przez ten czas będą utrudnienia dla rodziców, dla dzieci, dla młodzieży, ale wszystko robimy, żeby wszystko szło w terminie i żeby zachwycić uczestników i korzystających z naszej oferty programowej nowym, pięknym budynkiem i zupełnie odnowionym, nie do poznania starym budynkiem na Skautów Opolskich. Myślę, że to będzie taki obiekt, który przysporzy i naszej placówce wiele przyjaciół i zachwytu, ale również miasto zyska obiekt niepowtarzalny. Cieszymy się z tego, że w tym nowym obiekcie powstanie sala koncertowo-widowiskowa, która jednocześnie będzie kinem dla tej części miasta i ta sala będzie dla 350 widzów, więc to jest rzecz, której brakuje nam i nie tylko nam, bo placówki oświatowe, czyli szkoły oczywiście będą korzystały z tej sali.
0: Prace mają zakończyć się końcem stycznia 2028 roku. Adam Wołek, Radio Opole.

0: niewidoczny, bezwonny, naturalny, ale chociaż naturalny, może szkodzić. Mowa o radonie, promieniotwórczym gazie, który po dymie tytoniowym jest główną przyczyną raka płuc. Między innymi jego stężenie będzie teraz badane przez Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości, które dzisiaj otwarto w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. To szóste tego rodzaju centrum badawczo-rozwojowe w Polsce, a bardzo istotne jest uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.
1: Od wielu lat prowadzimy badania związane z promieniotwórczością. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, jestem dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ale jestem również zastępcą dyrektora do spraw technicznych Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości. Zajmowaliśmy się promieniotwórczością naturalną, promieniotwórczością sztuczną. Coraz częściej zadawaliśmy sobie pytania nie tylko ile jest danego izotopu w środowisku, ale także czy ten izotop wpływa na narażenie człowieka. I takim istotnym izotopem z tego punktu jest radon-222. Jest on izotopem naturalnym, wszechobecnie w naszym otoczeniu. Jest on jedynym gazowym izotopem promieniotwórczym i tak naprawdę w ostatnim czasie dużo w tym względzie się zmieniło, jeśli chodzi o przepisy, prawo. Istnieje obowiązek wykonywania pomiarów radonu, zwłaszcza w miejscach, gdzie tego radonu jest znacznie więcej. W Polsce mamy 27 takich powiatów. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że takich laboratoriów w Polsce nie ma dużo. My jesteśmy szóstym laboratorium w Polsce. Jeśli chodzi tutaj o województwo opolskie, takiego laboratorium nie ma. I tutaj w ramach tych naszych badań akredytowanych chcemy świadczyć usługi komercyjne dla przedsiębiorców, ale też dla zarządców budynków, dla mieszkańców, dla wszystkich osób, które chętnie będą chciały wykonać te pomiary radonu.
2: Czy może pan pokrótce opisać, jak takie badania wyglądają w praktyce?
3: W praktyce wygląda to tak, że pracodawca zwraca się do nas drogą telefoniczną czy mailową. Daniel Janewski, dyrektor Centrum Radiomonitoringu Pomiaru Promieniotwórczości, że potrzebuje wykonać takie pomiary. Następnie kontaktujemy się, dokładnie określamy sobie, jaką ilość detektorów potrzebuje, bo jest to określone, że jeden detektor musi być na jakiejś tam powierzchni danego pomieszczenia, no, czyli na przykład 200 metrów kwadratowych. Następnie my wysyłamy mu te detektory. Detektor działa na takiej zasadzie, że jest takie plastikowe opakowanie, gdzie wewnątrz jest folia, radon dyfunduje do środka i następnie następują wyładowania, które zostawiają takie ślady na folii. Ten detektor już później po ekspozycji, taka ekspozycja trwa od miesiąca do 3 miesięcy, wysyła do nas ten detektor, my go otwieramy, wyciągamy właśnie tę folię, wytrawiamy i następnie mikroskop odczytuje ilość śladów, które jest później przeliczane na stężenie radonu i na ekspozycji.
2: Jak bardzo istotne jest z punktu widzenia właśnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uruchomienie, otwarcie takiego centrum?
4: Jest to laboratorium radonowe. Helena Hermansa, kierownik oddziału higieny radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Opolu. Patrząc na całość zagadnienia związanego z pomiarami promieniotwórczości, jest o tyle istotne, że w tej chwili mamy na terenie województwa opolskiego 2 powiaty, w których istnieje obowiązek pracodawcy wykonywania pomiarów w miejscach świadczenia pracy przez jego pracowników na poziomie przyziemia i parteru. W związku z tym laboratorium pozwoli pracodawcom wywiązać się z tego ustawowego obowiązku wynikającego i z ustawy prawo atomowe i z kodeksu pracy. Więc kolejka do laboratorium, oczekiwanie na wynik będzie znacznie krótsze ze względu na to, że laboratorium jest na naszym terenie.
2: A czy może pani powiedzieć, jakie to powiaty?
4: To powiat Nyski i powiat Prudnicki. One są wymienione w rozporządzeniu ministra, w związku z tym ten obowiązek jest dla nich ustawowy.
2: Profesor Jacek Glipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Panie profesorze, na ile to jest dzisiaj istotny dzień dla całej uczelni, bo wiadomo, że dla tego wydziału bardzo ważny dzień.
5: To także bardzo ważny dzień dla uczelni. To należy podkreślić, dlatego że to jest dzień, w którym inaugurujemy działanie kolejnego centrum badawczo-rozwojowego i to centrum, które prowadzi bardzo precyzyjnie określoną, dedykowaną aktywność związaną z badaniami promieniotwórczości, radiomonitoringiem środowiska. Ale istotne jest to, że to centrum to nie tylko badania naukowe i rozwój uczelni, ale także możliwość świadczenia usług na rzecz podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego.
0: Dodajmy, na otwarciu tego centrum radiomonitoringu i pomiarów promieniotwórczości był z mikrofonem Radia Opole Witold Woźtak.

0: I na koniec naszego reporterskiego spotkania o zdrowiu będziemy mówić. Trwa bowiem różowy październik, czyli miesiąc profilaktyki raka piersi. Co roku ten nowotwór jest wykrywany u około 20 tysięcy kobiet. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że z chorobą tą żyje około 140 tysięcy Polek. Przez cały październik pod znakiem różowej wstążki organizowanych jest mnóstwo akcji profilaktycznych. Jedną z nich był bieg i marsz po zdrowie, który wczoraj miał miejsce w Pustkowie pod hasłem Różowa Piątka. Na miejscu była nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Nazywam się Aleksandra Bartnicka-Szewczyk. Biorę udział w biegu Różowa Piątka. Startuję w kategorii Nordic Walking z koleżankami z naszej grupy SWO Ozimek. Po pierwsze, żeby wspierać lokalne inicjatywy. Po drugie, jest to dla kobiet, z myślą o kobietach. I my jako kobiety nie wyobrażałyśmy sobie nie wspierać takiej inicjatywy dla kobiet. No i też, żeby przyjemnie spędzić czas w gronie znajomych na świeżym powietrzu.
2: Rozumiem, że barwy różowe dzisiaj nieprzypadkowe.
1: Zobowiązuje tematyka imprezy, tak więc, żeby podkreślić jeszcze bardziej ten dzień kobiet, dla kobiet jesteśmy dzisiaj na różowo ubrane.
2: Panie też pamiętacie o tych regularnych badaniach?
1: Oczywiście regularnie, co 2 lata wykonuję mammografię, co roku też badania ginekologiczne, obowiązkowo jak najbardziej. Tak jak przegląd samochodu, co roku taki swój pełny z badaniem krwi, moczu, co roku staram się wykonywać w okolicach marca, na wiosnę. Tak właśnie chciałam, żeby tak pamiętać o tym marcu, bo też z okazji Dnia Kobiet.
3: Magdalena Kotula, jestem z Antoniowa. Biorę udział, ponieważ dotknęła mnie choroba onkologiczna typu wiadomego i dlatego biorę udział, żeby propagować akcję, bo wydaje mi się, że musimy się badać, robić wszelkiego rodzaju wszystko, żeby przedłużać życie i cieszyć się z tego życia.
4: Kamila, ja biegam w każdą pogodę, nie mam z tym problemu i od wielu, wielu lat też się badam.
5: Katarzyna Szczemiska, prezeska Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie. To jest inicjatywa dla nas kobiet, dużych, małych, młodszych, starszych, tak żeby każda pamiętała o tym, że jest najważniejsza, że bez swojego zdrowia nic więcej nie zdziała. Chcemy uświadomić, chcemy przypomnieć i chcemy uskutecznić, żeby tak właśnie było, żeby każda kobietka dbała o siebie. W ramach tej akcji przede wszystkim bieg i marsz, 5-kilometrowy dystans. Każda z różowym balonikiem, każda właśnie z tą intencją na ustach, a oprócz tego tutaj z nami towarzyszą NFZ z prelekcją, jeśli chodzi o choroby onkologiczne kobiet, możliwość oddania krwi w krwiobusie, DKMS, czyli możliwość zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. To wszystko razem tworzy taką spójną całość. To, na co powinnyśmy zwracać uwagę na co dzień.
2: Pustków przybrał różowe barwy, to wszystko dla kobiet. Jak słyszymy, panie zachęcają do tego, żeby się badać. No a jakie są te wytyczne, z jakich badań możemy skorzystać i co kobiety mogą same też w domu robić dla siebie?
6: Maja Szcząglowska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Opole. Przede wszystkim jesteśmy tutaj z okazji różowego października. To jest miesiąc, który obfituje w tego typu eventy, wydarzenia. Bardzo chętnie w nich uczestniczymy. Przede wszystkim uczymy kobiety samobadania piersi. Mamy ze sobą fantomy. No jest to badanie, które mamy dosłownie pod ręką. Kontrolujemy piersi we własnym zakresie raz w miesiącu i to jest bardzo, bardzo ważne. Pozwala nam to wychwycić zmiany w bardzo wczesnym stadium. Oprócz tego oczywiście zachęcamy do badań profilaktycznych. Mammografia, HPV, to są 2 programy profilaktyczne, z których kobiety mogą skorzystać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. My cały czas to promujemy, ale tak jak mówię, październik to jest zwłaszcza ten gorący okres, kiedy staramy się być wszędzie i wszędzie promować te programy profilaktyczne.
0: A to bardzo palący problem. Dodajmy, że według szacunków ekspertów Europejskiego Systemu Informacji o Raku do końca 2025 roku liczba zgonów z powodu raka piersi przekroczyła w Polsce 9 tysięcy kobiet. Do 2040 liczba ta wzrośnie do prawie 11 tysięcy rocznie. Także drogie panie, także drodzy panowie, badamy się, zwracamy uwagę na to, co dzieje się z naszym ciałem. I to wszystko dziś w reporterskim obrazie dnia. Dziękujemy państwu za uwagę. Życzymy spokojnego popołudnia. Program zrealizował Paweł Oliwa. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Do usłyszenia.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem Radia Opole jest dziś Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To tak z opolskiego trochę do małopolskiego się udamy. Na początek pytanie o Kraków. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej przegrała z kandydatem niezależnym, niepartyjnym. To jakaś nauka dla partii przed wyborami za rok?
2: No to krakowianie wybrali, to bez wątpienia. To pokazuje, że w Krakowie ta scena polityczna jest wyraźnie, powiedzmy, po naszej stronie, bo umówmy się, Łukasz Gibała to nie jest przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, wręcz przeciwnie.
1: Taką przeszłość lewicową, tak można powiedzieć.
2: No taką Koalicja Obywatelska, Ruch Palikota chyba również, tak. Nowoczesna, trochę wędrował. Krakowianie chcieli mieć takiego prezydenta po tym wszystkim, co się wydarzyło. Po referendum, po niezwykle dużej napiętości politycznej. To szkoda, że pani Monika nie została prezydentką, bo ja jestem zwolennikiem kobiet w życiu publicznym. No ale życzę panu Gibale, żeby dał radę, bo to nie jest łatwa sprawa, dlatego że Kraków ma duże problemy, ma duże zadłużenia, ale przede wszystkim będzie miał przeciwko sobie radę w Krakowie. Mam nadzieję, że wraz z tym zwycięstwem przyjdzie rozsądek i będzie starał się w jakiś sposób dogadać z radą, bo to jest możliwe, to jest samorząd, mimo że dużego miasta, a jednak samorząd, który rządzi się trochę innymi prawami niż ta duża polityka, choć ta duża polityka akurat w samorządzie Krakowa miała duże znaczenie.
1: Ta Koalicja Obywatelskiej to jakaś nauka przed tym, co za rok?
2: Na pewno to, że trzeba wsłuchiwać się w głos wyborców, to znaczy musimy, to była sytuacja nadzwyczajna, tu mieliśmy, nie mieliśmy czasu na to, żeby przygotować kandydata, my mieliśmy swojego kandydata, był nim Aleksander Miszalski i był prezydentem. W wyniku bardzo zintensyfikowanej działalności referendalnej został odwołany. No i teraz trzeba było szybko znaleźć kandydata czy kandydatkę. To są zawsze nadzwyczajne okoliczności. Przypominam, że pan Gibała startował już chyba czwarty albo piąty raz.
1: Za czwartym razem się udało.
2: Więc
1: tak.
2: na pewno miał czas do tego, żeby przekonywać do siebie wyborców i utrwalać się też w tej świadomości wyborców. No cóż, no zobaczymy. 2,5 roku przed nim będzie miał szansę. Myślę, że prawdziwym sprawdzianem, bo ja nie znam danych, nie miałem jeszcze czasu, bo też nie szczególnie tak bardzo tym się interesowałem, jaka była frekwencja w Krakowie, ile osób wzięło udział.
1: 45 zdaje się, 44.
2: No niepowalająca, prawda? Natomiast no, te wybory będą za 2,5 roku, te wybory prezydenckie i zobaczymy, czy
1: panu...
2: Prezydenckie, za 2,5 roku.
1: A, to tak, to
2: prezydenckie w sensie prezydentów, czyli samorządowe. Więc wtedy wyborcy będą mieli czas na to, żeby i ocenić pana Gibałę za jego 2,5 roku działalności, jak i zastanowić się, jakiego prezydenta w normalnych okolicznościach w normalnym trybie będą chcieli powołać. Życzę w każdym razie panu Łukaszowi powodzenia, dlatego że wiem, że zarządzanie samorządem to nie jest łatwa sprawa.
1: A tym bardziej, że duży samorząd.
2: Bardzo
1: to wracamy
2: duży.
1: Teraz do opolskiego. W ubiegłym tygodniu miały miejsce dwa spotkania w sprawie konsolidacji opolskich szpitali. Rada społeczna się spotkała, szpitala ginekologicznego.
2: No,
1: właściwie trzy, tak, bo jeszcze były spotkania z pracownikami, to w czwartek. Ale te dwa to z piątku, czyli ta rada społeczna plus WRDS. Czy pan jest zadowolony z tych spotkań? Bo z obu, a właściwie z tych trzech, no wybrzmie mają duże obawy ze strony i dyrekcji, i związków zawodowych, i pracowników.
2: Czyli jestem zadowolony z tego powodu, że doszło do tych spotkań. Dlatego, że to jest zawsze okazja do tego, żeby skonfrontować argumenty. I muszę powiedzieć, że zarówno nie byłem uczestnikiem Rady Społecznej, ale spotkałem się z załogą, znaczy nie z całą, bo pewnie nie była to cała ekipa, natomiast bardzo, bardzo duża grupa, kilkudziesięciu, około setki osób. I to nie było na pewno łatwe spotkanie, ale też nie spodziewałem się, żeby ono było szczególnie łatwe. WRDS to zupełnie inna historia. Tutaj związkowcy głównie prym wiedli i przedstawiali swoje argumenty. I muszę powiedzieć tak, no w tych wszystkich spotkaniach przewija się to, czego się spodziewaliśmy. Znaczy jest... Załoga Klinicznego Centrum jest pełna obaw tego, co się wydarzy w przyszłości i to jest absolutnie zrozumiałe, absolutnie spodziewaliśmy się tego i absolutnie za każdym razem tak jest. Naszą rolą jest to, aby spróbować ostudzić te emocje i przekonywać do argumentów, po pierwsze za połączeniem, choć to jest prawie niemożliwe, dlatego że stanowisko jest takie, że my nie chcemy tego połączenia. Mówię oczywiście o pracownikach. Oczywiście argumentując to w taki sposób mniej ostry, czyli że stracimy autonomię i możemy stracić jakość, którą wypracowaliśmy sobie, według mnie to jest niemożliwe. Mówię o tej jakości, dlatego że ja zadałem to pytanie na spotkaniu z pracownikami. Jak można mówić o utracie jakości, jeżeli zostajecie w tym samym miejscu, w tym samym składzie, z tymi samymi ludźmi, którzy wami zarządzają, bo takie są założenia tej konsolidacji, będziecie robili dokładnie to samo. Tylko zmieni się szyld i tak naprawdę organ prowadzący z województwa opolskiego na Uniwersytet Opolski. To jest według mnie niemożliwe, aby doszło do utraty jakości. I tu jestem spokojny. Mówią również pracownicy o obawach związanych z zatrudnieniem. Mhm. Tu również gwarantujemy, po pierwsze.
1: A w jaki sposób to właśnie zagwarantować?
2: No, te gwarancje są takie dwojakie. Jedne wynikają z prawa i tutaj nie ma innej opcji, bo jedyne, co możemy zrobić przy okazji takiej konsolidacji, to zastosować kodeks pracy. Czyli tam jest artykuł 23 prim, który przewiduje, że nowy pracodawca wchodzi dokładnie w pełnię praw poprzedniego. Co to oznacza? Że mamy niezmienione umowy o pracę, dokładnie na takim sam okres, z okresem wypowiedzenia, z takimi samymi warunkami zatrudnienia, mówimy o miejscu, czasie pracy i wynagrodzeniu. I że oczywiście na przykład organizacje związkowe też z automatu przechodzą do nowego, nie trzeba na nowo na przykład jakichś tam układów zbiorowych czy różnych rzeczy negocjować. I to jest gwarancja prawa i tu nie ma innego wyjścia. Natomiast my mówimy więcej i mówię to wyraźnie pracownikom i tym związkowcom, że jesteśmy otwarci na gwarancje daleko dalej idące. No bo dzisiaj przeciętny pracownik klinicznego centrum w myśl tego artykułu 23 prim będzie miał dokładnie taką samą umowę, czyli w 3 miesiące można ją rozwiązać. My mówimy, pójdźmy dalej, zróbmy gwarancje na przykład roczne. Czyli nie te, które wymagane są przez prawo, tylko takie, które są wyrazem dobrej woli i takiego pokazania, że naprawdę o to chodzi w tym
1: konsolidacji. A ten rok można gdzieś zapisać już dziś?
2: Tak, można i no już dziś byłoby to trochę niezgodne z taką konsekwencją, bo też chciałbym Państwu wyjaśnić, na jakim etapie jesteśmy. W czerwcu pojawiła się konkretna propozycja ze strony Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Do września w różnym stopniu i w różnych składach i w różnych układach pracowaliśmy nad tym, spotykając się ze związkowcami, z przedstawicielami załogi, z dyrekcją i z dyrekcjami wszystkimi i z uniwersytetem w bardzo różnych konfiguracjach. We wrześniu, tak naprawdę dopiero w połowie września, uniwersytet uchwałą Senatu formalnie wdrożył ten proces w działanie, bo zwrócił się do zarządu województwa o to, żeby połączyć szpitale. Więc my niezwłocznie przyjęliśmy projekt uchwały sejmiku, ale ta uchwała sejmiku z 27 października, bo wtedy będzie sesja, to jest uchwała o wyrażeniu zgody na konsolidację. I dopiero po 27 października możemy przystąpić do przygotowywania porozumienia między samorządem województwa jako tym, który oddaje, a Uniwersytetem Opolskim jako tym, który przyjmuje. I tam w tym porozumieniu muszą zawrzeć się wszystkie elementy. Oczywiście te formalne, mówiące o przekazaniu majątku, ciągłości.
1: Czyli zgoda sejmiku to jeszcze nie jest konsolidacja,
2: nie.
1: To dopiero później.
2: Nie,
1: to ureguluje to porozumienie.
2: Na każdym ze spotkań w ubiegłym tygodniu powtarzałem, że dopiero daje możliwość przygotowania porozumienia, które będzie rzeczywiście formalną podstawą do konsolidacji. Czyli ono będzie konsolidacją, chociaż zwieńczeniem tego będzie akt notarialny, który przekaże, tak jak w przypadku WCM-u, Wojewódzkiego Centrum Medycznego na ulicy Witosa, które przekazaliśmy Uniwersytetowi 9 lat temu jako samorząd województwa po to, żeby powstał wydział lekarski. Dzisiaj przekazujemy kolejny szpital i mamy nadzieję, że w procesie negocjacyjnym i pewnej konsolidacji to nie będzie ostatni, po to, żeby budować szeroko specjalistyczny Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, żeby on miał w swojej strukturze, powtarzam, w swojej strukturze pełnię dyscyplin naukowych, które mogą stanowić dobrą bazę dla Uniwersytetu do działań dydaktycznych i badawczych. Już nie wspomnę o ekonomii, bo wiadomo, że duży może więcej.
1: Właśnie argument ekonomiczny też tu jest podnoszony, bo pani dyrektor ginekologii też o tym wspominała chociażby na Radzie Społecznej, że dostała opinię z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie i w przypadku, kiedy włączy się ginekologię w struktury USK, no można stracić akredytację i tu już są straty finansowe.
2: Ta opinia nie mówi o tym, że w struktury USK, tylko w struktury inne, więc ona już jest taka trochę wątpliwa. Oczywiście nie wykluczam, że tak może być. Natomiast pan dyrektor Madera w piątek na Radzie Dialogu Społecznego wyraźnie powiedział, natychmiast przystąpimy do procesu recertyfikacji, jeżeli tak się stanie. Tak, żeby jak najkrócej trwał ten okres pomiędzy, no bo to jest akredytacja, to jest potwierdzenie, że spełnia warunki jakości, które są określone i że jest wysoki standard świadczonych usług. On się nie zmieni. W związku z czym liczę na to, że szybko będzie można uzyskać. Oczywiście też będziemy starali się pomóc temu procesowi, bo no, proszę pamiętać, że ta konsolidacja również jest poparta zachętą ze strony Ministerstwa Zdrowia, bo Ministerstwo Zdrowia zachęca do konsolidacji. To jest przyszłość i to jest konieczność w ochronie zdrowia, więc będziemy mieli bardzo twardy argument, żeby powiedzieć, że trzeba szybciej recertyfikować. Skoro zachęcacie państwo do konsolidacji, to stwórzcie też szybką ścieżkę do na przykład tego, co jest konieczne, bo my się łączymy chętnie, jesteśmy gotowi na to, żeby odpowiadać na zapotrzebowanie ministerstwa, to niech ministerstwo też nam
1: powie.
2: Ale
1: chcemy zapewnić odpowiednią jakość, tak, która była dotychczas.
2: To są takie szczegóły techniczne, które oczywiście mają znaczenie i nie należy ich lekceważyć, natomiast nie mogą stać na przeszkodzie całemu procesowi, bo proces jest ważny. Jest ważny z punktu widzenia uniwersytetu i tego, co powiedziałem, że USK powinno być normalnym, pełnym szpitalem klinicznym uniwersyteckim, ale druga sprawa to jest to, co stoi za tym przedsięwzięciem tu bardzo konkretnie. Chcemy zbudować centrum pediatrii, chcemy, żeby pacjent nasz młody i mama od momentu poczęcia do, w przypadku tego pacjenta już, który będzie efektem tego poczęcia, żeby do 18 roku życia leczyli się w jednym dobrym, wysokospecjalistycznym szpitalu. Bez poszukiwania, że jak się coś wydarzy, to trzeba to dostajemy wypis ze szpitala i skierowanie do kolejnego. I leć sobie pacjentko sama.
1: Panie marszałku, to tu dokończymy jeszcze w internecie. Przypomnę, że Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego, jest gościem Radia Opole. Przechodzimy do internetu.
0: Rozmowa na radio.opole.pl.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

0: choćby to nagranie. Nowa Madonna w Radio Opole z samego rana stawia nas od razu na nogi. Chociaż za oknami jeszcze ciemno, chociaż za oknami zimno. Oj, 6 stopni tylko teraz opolskie termometry pokazują i to jest temperatura w centrum miasta. Przypuszczam, że na obrzeżach tam gdzieś jest
1: zdecydowanie niżej. Dzień dobry. 4-5 stopni, nie więcej.
0: Ale jeszcze nie było skrobania szyb, prawda?
1: Nie. Jeszcze nie, ale pracujemy nad tym.
0: No tak, ja właśnie z niepokojem już patrzę na te termometry i się zastanawiam, kiedy będzie ten pierwszy raz, że powiemy w Radio Opole o tej porze. Trzeba wyciągnąć skrobaczki i pojawi się to pytanie, gdzie te skrobaczki
1: są? Warto jest mieć przygotowane w samochodzie zdecydowanie.
0: A już teraz na zegarach prawie godzina 6, więc rozpoczynamy pierwsze poranne wiadomości w Radio Opole.
1: Zaczynamy zatem w nich w południe przesłuchanie mężczyzny, który chciał dokonać zamachu na premiera. Do końca listopada potrwa jeszcze odbudowa zniszczonego w ostatniej powodzi koryta rzeki Prudnik. W porannej ekonomii najnowsze dane o bezrobociu na koniec września. Maję dla Państwa Joanna Matlak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A te wiadomości ma dla nas już teraz Jacek Rudnik.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od akcji strażaków w Rzędowie w gminie Turawa, gdzie 4 zastępy dogaszają jeszcze pożar poddasza domu jednorodzinnego. A 6 mieszkańców budynku ewakuowało się z miejsca bezpośredniego zagrożenia. Przed dotarciem pierwszych zastępów strażaków nikt nie ucierpiał. Rozpoczęta około godziny 4 akcja. Powoli dobiega końca.
2: To są wiadomości Radio Opole.
1: Południe przesłuchanie mężczyzny, który chciał dokonać zamachu na premiera Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, zapowiada Piotr Antoni Skiba z prokuratury w Warszawie.
3: Około południowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych. W godzinach późno popołudniowych planowane jest przeprowadzenie konferencji prasowej referującej dotychczasowe ustalenia w tej sprawie.
1: Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera i wicepremiera to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
1: Oprogramowanie szpiegowskie Pegasus było kupione w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości bez wymaganej akredytacji służb specjalnych, zebrane przy jego użyciu materiały. Znajdowały się także w dyspozycji izraelskiego producenta, ustaliła komisja śledcza do spraw Pegasusa, która przedstawiła jawną część ponad 2-letnich ustaleń. Informuje Małgorzata Naukowicz.
4: Komisja śledcza skierowała do prokuratury zawiadomienia dotyczące 11 osób. To m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jego zastępca Michał Woś, byli szefowie służb specjalnych oraz ich koordynatorzy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.
5: To na nich ciążył prawny i konstytucyjny obowiązek pilnowania, by służby działały w granicach prawa i chroniły tajemnice Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Mówił wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. W pracach komisji śledczej nie uczestniczyli posłowie opozycji.
1: W wiadomościach porannych Opolszczyzna do 25 listopada potrwa jeszcze odbudowa zniszczonego w ostatniej powodzi koryta rzeki Prudnik. Informuje nas Linda Hoffman z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
6: Wykonujemy umocnienia skarp i koryta samej rzeki. Remont ponadto przechodzą także istniejące budowle hydrotechniczne w zabudowie koryta. Kolejno wykonawca zahumusuje i obsieje teren objęty pracami.
1: Uwaga kierowcy w Głuchołazach, od dzisiaj przez najbliższy tydzień będzie u Państwa obowiązywać ruch naprzemienny na Krajowej 40 w centrum miasta. Prace będą prowadzone na odcinkach ulic Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Bohaterów Warszawy, Placu Basztowym i Sikorskiego do ulicy Ligonia. Ta ostatnia będzie dziś wyłączona z ruchu.
2: Światowe agencje informują.
1: Wielka Brytania wezwała irańskiego ambasadora i objęła sankcjami 2 obywateli Iranu. To reakcja na wrześniowy incydent w pobliżu bazy RAF-u Fairford. Według brytyjskiego rządu niemal na pewno stał za nim irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Teheran odrzuca te oskarżenia. Donald Trump, mimo rosnącej krytyki, podtrzymuje decyzję o zezwoleniu na import rosyjskiego oleju napędowego. Określił ją mianem słusznego wyboru i argumentował, że Europa też kupowała wcześniej produkty energetyczne z Rosji.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 minuty po 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Joanna Matlak, dzień dobry. Bezrobocie we wrześniu utrzymało się na takim samym poziomie jak w sierpniu. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wyniosło 5,8%. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 908 300 osób bezrobotnych. Sytuacja na polskim rynku pracy jest zróżnicowana regionalnie. Z danych resortu wynika, że tradycyjnie najniższe bezrobocie utrzymało się w województwie wielkopolskim i wyniosło 3,8%, a Najwyższe było w Warmińsko-Mazurskiem 9,3%. Prezes Kolei Śląskich Krzysztof Klimosz zapowiedział, że 1 stycznia przyszłego roku na tory wyjadą pierwsze składy metropolitalnego metra w aglomeracji górnośląskiej. Jak mówił w Radiu Katowice, metro miałoby przewozić około 40 milionów pasażerów rocznie. Krzysztof Klimosz dodał, że pierwsza trasa została zaplanowana między Gliwicami a Bytomiem. Na razie żółte pociągi będą omijać Katowice, dodał. Województwo Śląskie oraz Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska planują zakup 32 składów, które będą obsługiwać trasy śląskiego metra. Polska firma Creotech Instruments podpisała umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację misji SAVA, która ma wspierać bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Misja ma monitorować pogodę kosmiczną oraz wpływ aktywności Słońca na systemy nawigacyjne, satelitarne i energetyczne. Wartość kontraktu wynosi 13 900 000 euro.
2: Pogoda.
0: Jeżeli chodzi o aktywność Słońca na naszej szerokości i długości geograficznej, no to ono tak słabo aktywne. Na razie jeszcze śpi, dopiero wstanie koło godziny 7. 5 stopni opolskie termometry pokazują, ale zimno. Jeszcze nie było tej jesieni tak zimno o poranku, ale będzie. Jutro jeszcze zimniej. Natomiast dzisiaj w ciągu dnia nawet 13 stopni na termometrach zobaczymy. Jutro jeszcze cieplej, bo 16 stopni, no i ma być do tego dużo słońca.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Najlepsza informacja jest taka, że jeszcze przez kilka najbliższych dni wycieraczki do szyb z płynem letnim będzie można użyć. Cześć, witajcie.

Jedni czekają na weekend, inni czekają na urlop, a jeszcze inni na wypłatę. Mamy 12 minut po godzinie 6, dzisiaj wtorkowy poranek na Opolszczyźnie jeszcze ciemne i na początek programu ostrzeżenia od IMGW o gęstej mgle w zachodniej części Polski. Miejscami ogranicza widzialność poniżej 200 metrów. Poza tym lokalnie temperatura przy gruncie obniżyła się poniżej zera. No i teraz jak czytamy w komunikacie IMGW, ma to skutkować pojawieniem się śliskości na wierzchni, głównie na mostach i wiaduktach, czyli po prostu będzie ślisko i niewiele będzie widać, a to oznacza też jedno, że nogę trzeba z gazu zdjąć. Wśród świąt nietypowych, bo dzisiaj mamy 13 października, mamy Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof, do tego mamy Dzień Ratownictwa Medycznego, mamy też Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Pokojowego Patrolowca, Dzień Noszenia Garnituru i Nienoszenia Biustonosza. W sumie jak się w garnitur założę, to może to już wystarczy. No sama nie wiem, ale dajcie znać, co myślicie na ten temat. 774-541-541. Czy wypada do pracy nie założyć stanika? No bardzo jestem ciekawa.

0: na spokojnie. Tak jest tytuł nagrania Dry Skula i Igo w Radio Opole, a jednak z pełną energią. 19 minut mamy po godzinie 6, to jak to z tym Stanikiem? Można nie pójść, można pójść bez niego? O, właśnie, takie jest pytanie. 774-541-541. Czy dzień święty należy świętować? Dzień nienoszenia biustonosza dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych i Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnitura. A mamy 13 października dzisiaj, to jest 286 dzień roku. Słońce znak uwagi dzisiaj dopiero wstanie tuż przed 7, natomiast dzień ma trwać 10 godzin i 50 minut, a świętować będzie Daniel, Edward, Gerald, Honorat, Mikołaj i Teofil. Ciekawostki z kalendarza historycznego. 205 lat temu urodził się Rudolf Virchow, niemiecki patolog i antropolog, współtwórca współczesnej patologii. Jako jeden z pierwszych wykonał biopsję, sformułował pojęcie białaczki i amyloidozy. Pozostawił pracę na temat nowotworów, zakrzepów, zatorów i gruźlicy. Był przeciwnikiem teorii ewolucji, a także prowadził pierwsze wykopaliska archeologiczne w Wolinie. W 1884 roku ustanowiono południk zerowy w Greenwich. Czas miejscowy na południku zerowym, przechodzącym przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich pod Londynem, uznano za tak zwany uniwersalny czas średni. W stosunku do niego określa się na całym świecie strefy czasowe, zmieniające się o godzinę co 15 stopni długości geograficznej. W 1923 roku stolica Turcji została przeniesiona ze Stambułu do Ankary, a w 1925 roku urodziła się Margaret Thatcher, konserwatywna premier Wielkiej Brytanii, uważana za jedną z najwybitniejszych polityków drugiej połowy XX wieku ze względu na stanowczość swoich decyzji, między innymi w stosunku do brytyjskich górników oraz zdecydowaną postawę wobec państw komunistycznych. Margaret Thatcher zyskała przydomek Żelaznej Damy.
1: Radio Opole. Tak gramy rano. Reklama społeczna.
2: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Reklama społeczna.

0: śpiewa fantastycznie o poranku w Radiu Opole. A teraz o tym, co na opolskich drogach, to nam wyśpiewa Kuba Biel, bo przed nami pierwszy autopilot.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tylko się nastroję odpowiednio. Nie trzeba się odpowiednio nastrajać do jazdy po drogach Opola, bo jest całkiem nieźle. Cisza i spokój w kontekście drogowym w kwestii niebezpiecznych zdarzeń to w sumie dobra informacja o poranku. Ale od wczoraj miejski zarząd dróg rozpoczął prace remontowe na skrzyżowaniu ulic Witosa, Częstochowskiej, Ozimskiej i Tysiąclecia. W pierwszym etapie, który się rozpoczął, roboty są prowadzone na chodniku wzdłuż ulicy Ozimskiej, od pizzerii do zatoki autobusowej. No i tak będzie przez tydzień. W drugim etapie będą wymieniane warstwy nawierzchni na tarczy skrzyżowania, więc szykujcie się na pewne utrudnienia. Na Oleskiej w tej chwili takie delikatne spowolnienie w kierunku wylotówki na Kluczbork, ale nieduże. Poza tym jeszcze jeździmy sobie w miarę przyjemnie. Są oczywiście takie pojedyncze gdzieś punkty, w których tracimy sekundę, ale to właściwie jedna zmiana świateł i jedziemy dalej.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Niespełna dwie godziny trwała poranna akcja strażaków w Rzędowie w gminie Turawa, gdzie doszło do pożaru poddasza domu jednorodzinnego. Jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, sześcioro mieszkańców budynku ewakuowało się z miejsca bezpośredniego zagrożenia przed dotarciem pierwszych zastępów. Nikt w tym zdarzeniu nie został poszkodowany. W południe przesłuchanie mężczyzny, który mógł planować zamach na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w związku z groźbami ataku, około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska był aktywny w internecie. Utrzymywał także kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. Do czerwca przyszłego roku potrwa odnawianie zabytkowego mostu na kanale Gliwickim w Ujeździe, wynika z podpisanej umowy z wykonawcą. Postęp prac będzie zależny od pogody. Priorytetem jest jak najszybsze zabezpieczenie przeprawy przed korozją. O 7 zapraszam, przebudowa filii Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu oraz nowy zakład opiekuńczo-leczniczy w Prudniku. W listopadzie przyjmie pierwszych pacjentów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura w stolicy województwa zamiast rosnąć spadła 4 stopnie, tylko teraz opolskie termometry pokazują. No tak, przy wschodzie słońca to bardzo częste zjawisko, że ta temperatura jednak idzie w dół, ale pójdzie w górę do 13 stopni na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW, a do tego też dużo słońca.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Cały ten tydzień jakoś tak całkiem nieźle się nam rysuje w pogodzie. Będzie przyjemnie, nie za ciepło, ale słonecznie.

0: Rhythm is a Dancer. Grupa Snap w Radio Pole. Teraz każdy millennials na pewno sobie przypomina swoje czasy młodości. Miałam to na kasecie tak swoją drogą. 20 minut przed godziną 7. To były czasy, kiedy nie było jeszcze Facebooka, ale teraz Facebook jest. No i właśnie przeglądamy, co takiego piszecie na naszych portalach, na naszych mediach społecznościowych. Pytamy was, czy jeden grzyb, czy też cały koszyk, jak wyglądają wasze tegoroczne zbiory? Pochwalcie się swoimi zdjęciami. Kiedy takie hasło się pojawia, no to możemy mieć pewność, że będzie wysyp nawet większy niż w polskich lasach, bo część z was pokazuje nam się z jednym grzybem, z dwoma grzybkami, z całym koszykiem. Okolice Kędzierzyna, 4 osoby 11 października nazbierało tyle grzybów, że ho-ho, to chyba same prawdziwki, pięknie to wygląda. Ja sobie zaraz sprawdzę, Aleksandro, droga, skąd ty jesteś i gdzie ty mieszkasz i w którym miejscu ty te grzyby nazbierałaś? Podobnie z Anetą, która też spory koszt tych pięknych grzybów nazbierała. Mamy tutaj też grzyby od Karoliny, od Mary, od Katarzyny. No spory, rzeczywiście. Grażyna to takiego wielkiego grzybka znalazła. Jednego, ale wielkiego. Zresztą nawet taki film z jednym, a potężnym grzybem to do nas wysłał Adam.
1: Chodź zobaczyć, jakiego grzyba tato znalazł. Chodźcie wszyscy. Pięknie w słoneczku. Pięknie w słoneczku. Nie ten, zobacz tamtego. Popatrz, Tymeczku, jaki ogromny. Co to za grzyb? Z tej strony za nóżkę go. Mocno. Ogromny, pokaż go.
0: Ja myślę, że już każdy ze słuchaczy Radio Pole sobie wyobraził, co to za wielki grzyb musiał być. Możecie wejść na naszego Facebooka i sami to zobaczyć na własne oczy. A ile tajemnic skrywają opolskie lasy, to na pewno wie człowiek, który jak nikt inny zna się właśnie na grzybach. Nazywa się Kamil Młodzianowski i pochodzi z brzegu.
2: Wiedzą państwo, że w naszym lesie możemy spotkać m.in. twardzioczka czosnaczka, który pachnie czosnkiem. Mamy też muchomora czerwieniącego, który jest grzybem jadalnym, co ciekawe. Mamy też taką właśnie lejkówkę wonną, którą pachnie anyżem, możemy jeść, jest to grzyb też jadalny, ale więcej opowiem w audycji. Zapraszam.
0: A ta audycja to już dzisiaj o godzinie 22:10 na antenie Radia Opole. Nazywa się ona Szepty Natury. No i zapraszamy gorąco.

0: Ależ dzisiaj gramy w Radio Opole. Same hity sprzed lat, 12 minut przed godziną 7, ale też pojawiają się oczywiście nowości. Wśród nowości wiadomościowych, no to Jacek Grudzing jest doskonale rozeznany.
1: Tak jest.
0: Bo tych nowości, jeżeli chodzi o wiadomości, no to mamy sporo.
1: 7 godzina, po to pytasz?
0: No to pytam, między innymi.
1: Dobra, to jedziemy. W listopadzie mamy początek przebudowy filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Warto wiedzieć, co się zmieni. Opolskie szkoły przeciw przemocy i hejtowi. Uczniowie Opolskiej Trójki zorganizują w trakcie długiej przerwy akcję Łańcuch Solidarności. To taki trochę komentarz do ostatnich, zdarzało się, dramatycznych wydarzeń w polskich szkołach. Na początku listopada to już służba zdrowia. Pierwszych pacjentów przyjmie nowy zakład opiekuńczo-leczniczy w Prudniku, a w południe poznamy wyniki głosowania na projekty 9. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy, w puli mamy 3 miliony złotych, po 600 tysięcy na każdy z subregionów. Na miejscu będzie nasza reporterka. No i dowiemy się, które zadania będą realizowane w przyszłym roku.
0: To brzmi całkiem dobrze. A teraz ze spraw bardzo, bardzo poważnych. Jacku, czy ty widziałeś, ile tam tych grzybów nazbierali?
1: Wiedziałem, że tak się skończy. Mogę powiedzieć tylko, jestem troszkę rzecznikiem otuliny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Tu grzyby występują bardzo punktowo. Pogrzybek nieźle, ale nie ma takiego słoiczkowego, ładnego, młodziutkiego. Z prawdziwkiem ciągle słabo. I to jest takie pytanie numer jeden. Dlaczego tak się dzieje? Kozak można wytrzymać. Kania to jest od czerwca, więc to nic rewelacyjnego. Rydz też tak sobie. Wiem, że w naszym regionie są miejsca, tak jak mówisz, też w poranku. Te zdjęcia tam są takie, że od razu łapiemy za koszyk i lecimy do lasu.
0: A powiedz mi, Jacku, jak to jest, jak się tego grzyba, bo to są różne szkoły. Tak. Je się powinno wyrywać, tak, czy powinno się ścinać te grzyby?
1: Według mnie wykręcamy i to miejsce, z którego wykręcamy, jeśli możemy, listkami przykrywamy, tak by ta grzybnia tam w miarę możliwości jeszcze miała okazję się otworzyć.
0: I on tam znowu wyrośnie, ten grzyb?
1: Nie dokładnie w tym miejscu, ale jest szansa, że całkiem w pobliżu. Ja mam swoje miejsca od wielu, wielu lat i tak w zakresie, nie wiem, plus minus metr, dwa metry, one wracają.
0: Ale śmiało można powiedzieć, że grzyby już są.
1: Tak.
0: Nareszcie.
1: Od czerwca.
0: Nareszcie.
1: W różnych częściach Opolszczyzny. Opady były punktowe, przypominamy, i ta wilgotność siłki leśnej w różnych częściach opolskiego jest bardzo różna.
0: Ja po raz trzeci powiem nareszcie. I już teraz to gramy w Radio Opole.
1: Zaczynamy.

0: Reklama.
1: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z Wudeco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
0: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Rzucamy kolejny raz okiem na to, co się dzieje na drogach. Dobre informacje od naszych zaprzyjaźnionych służb są takie, że bez wypadków poważniejszych i oby tak dalej. Jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu, to widzimy je powolutku na wlotówkach. Spoglądam na trasę od strony Lędzin, czyli droga krajowa 46. Tutaj już się formują powolutki korki. 3.45, czyli trasa od strony Kluczborka. Też przed obwodnicą mamy więcej samochodów. No i od strony obwodnicy Czarnowąsów też nadciągacie już powoli do Opola. Zaczyna robić się gęsto na skrzyżowaniu Wrocławskiej, Partyzanckiej i Domańskiego. Jeżeli chodzi o centrum, to jeszcze jest w miarę spokojnie. Jedna zmiana świateł i jedziemy dalej. Autostrada A4 bez najmniejszych problemów, także jeżeli jedziecie do pracy na przykład na Dolny Śląsk, to swobodnie.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
4: Informacje z opolskich dróg na bieżąco w Radiu Opole. Wracamy z autopilotem już za niespełna pół godziny, a teraz na zegarach godzina 7 i czas na wiadomości.
5: Zaczynamy w nich Opole. Przebudowa filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej. Uczniowie opolskiej trójki zorganizują na długiej przerwie akcję Łańcuch Solidarności. Na początku listopada przyjmie pierwszych pacjentów nowy zakład opiekuńczo-leczniczy w Prudniku.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Z kraju, ze świata i z regionu wiadomości ma dla nas Jacek Rudnik.
5: Przede wszystkim regionu. W listopadzie początek gruntownej przebudowy filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu.
6: Nie tylko go remontujemy, ale go rozwijamy. Bieg wielofunkcyjny, świetnie położony pomiędzy wielkimi osiedlami. Ogólny koszt to 46 milionów, poniżej tego, co się spodziewaliśmy, bo to miało być 53 miliony, tak zakładaliśmy w przetargu.
5: Informuje prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. W nowym obiekcie, który ma być gotowy do stycznia 2028 roku, powstanie między innymi sala koncertowo-widowiskowa, która jednocześnie będzie kinem dla tej części stolicy regionu.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
5: Opolskie szkoły przeciw przemocy i hejtowi. Uczniowie i nauczyciele opolskiej trójki zorganizują na długiej przerwie o 10.30 pokojową akcję Łańcuch Solidarności.
7: Dzieciaki mają już jakieś swoje wyobrażenie, jak bardzo niebezpieczne działy się tutaj sytuacje. Wyciągają wnioski.
8: Bardzo łatwo napotkać na hejt w internecie. Przede wszystkim treści nie są w ogóle sortowane. Panuje taka bezkarność. Każdy może napisać, powiedzieć, co chce i nie odpowie za to.
9: Również chcemy powiedzieć, że młodzież nie jest sama. Komentarze pod różnymi TikTokami na serwerach nie są w ogóle, można powiedzieć, w żaden sposób sprawdzane. Trzeba się temu sprzeciwić i trzeba o tym mówić.
5: Wydarzenia z zeszłego tygodnia wstrząsnęły społecznością szkolną, zachwiały poczuciem bezpieczeństwa. Podczas długiej przerwy uczniowie trójki wyjdą przed budynek szkoły z transparentami, by wyrazić sprzeciw wobec agresji.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
5: Teraz służba zdrowia. Na początku listopada przyjmie pierwszych pacjentów nowy zakład opiekuńczo-leczniczy w Prudniku.
10: Kończymy wyposażenie obiektu. Są dostawiane jeszcze meble, główne sprzęty, wszystkie łóżka, komora hiperbaryczna, pełne wyposażenie sali rehabilitacji. To wszystko już jest na miejscu. Jesteśmy również po końcowej kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. We wtorek, mam nadzieję, nastąpi podpisanie kontraktu.
5: Wyjaśnia Paweł Rubiński, to prezes Prudnickiego Centrum Medycznego. W tym nowym skrzydle szpitala powiatowego, bo tam powstał ZOL, jest 25 łóżek opieki długoterminowej oraz nowoczesne wyposażenie, m.in. komora hiperbaryczna. Niespełna 2 godziny trwała poranna akcja strażaków w Rzędowie w gminie Turawa, gdzie, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, doszło do pożaru poddasza domu jednorodzinnego. 6 mieszkańców budynku ewakuowało się z miejsca bezpośredniego zagrożenia przed dotarciem pierwszych zastępów. Nikt w tym zdarzeniu nie został poszkodowany. Wtorek, 13 października.
2: To przyniesie dzień.
5: W południe poznamy wyniki głosowania na projekty 9 już marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Które zadania mają największe szanse na realizację, dowie się na miejscu Katarzyna Doros-Stachoń. Nowy unijny budżet to już duże pieniądze na lata 2028-34. Jednym z głównych tematów spotkania w Luksemburgu ministrów do spraw europejskich krajów członkowskich. To będzie pierwsza okazja, by omówić projekt wydatków opublikowany w sobotę przez irlandzką prezydencję. Od dziś przez najbliższy tydzień przypominamy ruch naprzemienny na 40 w Głuchołazach. Prace ruszają na odcinkach ulic Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Bohaterów Warszawy, Placu Basztowym Sikorskiego do ulicy Ligonia. Ta ostatnia właśnie Ligonia dziś będzie wyłączona z ruchu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Ale mamy chłodny poranek na Opolszczyźnie. Tylko 4 stopnie opolskie termometry teraz pokazują. Trzeba się porządnie ubrać. To już chyba jest taki sezon, kiedy czapkę nawet zakłada się o tej porze dnia. 13 stopni to w najcieplejszym momencie. Dzisiaj także wtorek pod znakiem słońca.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No i teraz w wielu polskich domach to sakramentalne pytanie. Mamo, a gdzie ja znajdę czapkę? No jak to gdzie? Tam, gdzie zwykle, w szafie. Mamy prawie 5 minut po godzinie 7. Witamy o poranku w Radio Opole. Tutaj Magda Szybińska, ze mną Marcin Głowiękowski. Cześć, witajcie.

0: 10 minut po godzinie 7 pora śniadaniowa. W wielu polskich kuchniach trwa właśnie przygotowywanie śniadaniówek do szkoły. A tymczasem czytamy, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Ponad 2 miliony uczniów ma nadmierną masę ciała. Co roku przybywa 400 tysięcy dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością. To wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
1: Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma nadmierną masę ciała, a często otyłe dziecko to otyły dorosły, mówi diabetolog, endokrynolog profesor Alina Kuryłowicz.
2: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo dużo szansę na to, że będziemy otyłymi dorosłymi.
1: W kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych mają pomóc wprowadzone od września zmiany w jadłospisach stołówek szkolnych, przypomina główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Taką ankietę przeprowadzono, że 70% rodziców absolutnie akceptuje te wprowadzone zmiany i jest zadowolona z tego, więc to nas utwierdza w przekonaniu, że decyzje były słuszne.
1: Nadwadze i otyłości sprzyja brak ruchu oraz częste spożywanie fast foodów, słodzonych napojów i słodyczy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: No to ja tylko przypomnę, że od września w stołówkach szkolnych pojawiły się inne posiłki, m.in. warzywa strączkowe zostały wprowadzone. No i tak kiedy po grochówce i fasolce zacznie w brzuchach się kotłować, to na lekcji chemii może być siara.

0: cały, to nam się przyda na ten cały długi dzień, który się właśnie rozpoczyna dla wielu z nas. Mamy 17 minut po godzinie 7. Benzyna dzisiaj drożeje, taka informacja dla kierowców, ale kierowcy samochodów z silnikiem diesla zapłacą nieco mniej. Ministerstwo ogłosiło właśnie nowe maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 7 zł i 6 groszy, czyli o 9 groszy więcej niż obecnie. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego spadnie o 4 grosze i wyniesie 8 zł i 2 grosze. Czyli tak, diesel potaniał, kierowcy takich aut mogą świętować, oczywiście pod warunkiem, że samochód odpali. Pozdrawiam właścicieli diesla.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
3: czują się bezpieczne i kochane.
4: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
5: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
6: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
3: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
5: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
2: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
7: Pamiętasz tę piosenkę?
8: Jesteś legendarna.
7: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaf.pl.
5: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
5: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
5: Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
13: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
14: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
15: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
13: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Dzień dobry, Straż Miejska.
17: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
16: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
17: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
18: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
12: Po reklamie.

0: Obiecywaliśmy, że wyjedziemy jeszcze dzisiaj na opolskie drogi. No i tak właśnie teraz robimy. Autopilot w Radiu Opole i Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: I zanim przejdę do korków, zacznę od kilku odcinków dróg wojewódzkich, gdzie trwają prace remontowe, które mogą powodować utrudnienia w ruchu. Tak jest m.in. na drodze wojewódzkiej 901, trasa Olesno-Wachowice. Do 14 października prowadzone są remonty cząstkowe na wierzchni. Droga wojewódzka 385 Krasna Góra-Jaczowice. Tam trwa przebudowa odcinka drogi. No i wojewódzka 416 Głubczyce-Kietrz. Do 16 października prowadzone są remonty cząstkowe na wierzchni z użyciem masy na gorąco. A jeżeli chodzi o

0: korki i utrudnienia, no to coraz większy ruch na drogach wlotowych. Od Karapkowickiej stoicie, widzę was na Wrocławskiej, jadących do centrum. No i te nasze wlotówki ukochane, czyli obwodnica Czarnowąsów w kierunku centrum, od strony Zawady, no i bardzo długi sznur samochodów od strony Lędzin i Chrząstowic. Tutaj czekacie w tej chwili najdłużej.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
2: Dwie osoby podejrzewane o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu zatrzymane w Niemczech, potwierdza minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zatrzymani w sprawie zdarzenia 23 września mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Burmistrz Lewina Brzeskiego zapewnia, że nie ma planów przygotowania w gminie ośrodka dla imigrantów. Zamieszanie, przypomnijmy, spowodowała sytuacja, w której jeden z mieszkańców Łosiowa przyjął na swojej posesji kilkanaście osób, ale ma to mieć związek z planem podjęcia przez nich pracy we Wrocławiu. Do końca roku potrwa kompleksowe odnawianie Parku Centralnego w Brzegu, gdzie poza odnowieniem parkowych alejek będą także nowe ławki, oświetlenie i rozbudowany monitoring miejski. Prace o wartości niespełna 1,5 miliona złotych są prowadzone także w obrębie ogrodów zamkowych i ogrodu przy Brzeskim Centrum Seniora. W wiadomościach o 8:00 zapraszam Państwa. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa publikuje częściowo swoje ustalenia w sprawie dwuletniej pracy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Stał piękny nowy dzień, mamy słoneczny poranek na Opolszczyźnie, ale bardzo chłodny, bo tylko 4 stopnie opolskie termometry pokazują. Jak zimno. 13 to w ciągu dnia będziemy mieć w najcieplejszym momencie. No i do tego też słońca nam nie zabraknie. Środa jeszcze cieplejsza, jutro nawet 16 stopni na opolskich termometrach, ale poranki chłodne.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A już teraz zupełna nowość od Enrique Iglesiasa w Radio Opole. Bardzo taneczny utwór, dajcie go koniecznie głośniej i zostańcie razem z Radiem Opole.

0: Teraz tańczona Margaret w Radio Poland, 23 minuty przed godziną 8. Joanna Matlak.
1: Witam Asiu. Serdecznie, cześć.
0: I jej gość pojawią się też później, ale już teraz Asia nam powie, o czym i z kim będzie rozmawiać w porannej rozmowie
1: Radio Poland. Tak, punktualnie 8.15, serdecznie zapraszam. Tomasz Kostuś, poseł Koalicji Obywatelskiej, będzie moim gościem. Będziemy rozmawiać o projekcie ustawy, która wdraża taki unijny cyfrowy akt DSA o bezpieczeństwie w sieci, więc my tutaj w Polsce potocznie mówimy ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Ona ekspresowo przez Sejm przeszła w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj Senat się nią zajmie i mojego gościa podpytam, co zawiera ta ustawa. To znaczy, w jaki sposób ona realnie może wpływać na to, że dzieci w sieci będą bezpieczniejsze. Jakie będziemy mieli narzędzia, jakie platformy będą mieli narzędzia, kto to będzie kontrolował wszystko.
0: No, po tych incydentach z zeszłego tygodnia w polskich szkołach, bezpieczeństwo dzieci to jest naprawdę teraz priorytet. Wszystkie służby są bardzo wyczulone na to, co dzieje się właśnie w tej przestrzeni internetowej, bo to właśnie tam niestety bardzo często zaczynają się
1: Często to jest
0: agresji.
1: Też takie bardzo niewinne, bo może się zdarzyć tak, że jest tak na przykład bardzo miła, jakaś animowana postać. Dziecko myśli, że no skoro taka przyjemna postać, to nic złego nie może się wydarzyć i to jest treść dla mnie. No ale potem się zaczyna, tak? Może być to postać, która zaczyna robić bardzo niebezpieczne rzeczy. Dziecko to trochę do siebie przyjmuje, nie ma jakiegoś filtra, nikt mu może też nie wytłumaczył, o co chodzi. Więc no warto kontrolować różne takie rzeczy.
0: Tutaj od razu do rodziców taki apel, jeżeli zobaczycie, że wasze dzieci interesują się treściami oznakowanymi jako TCC, True Crime Community. To już jest sygnał alarmowy dla was, że trzeba zwrócić uwagę na to, co ta treść niesie ze sobą. Bo to może być właśnie zagrożenie.
1: Także bezpieczeństwo odmieniamy przez wszystkie przypadki, ale też bezpieczeństwo energetyczne, bo będziemy rozmawiać o tym, że Donald Trump postanowił jednak importować rosyjską ropę, więc tutaj on się zasłania trochę tym bezpieczeństwem swoich obywateli, bezpieczeństwem energetycznym. No ale właśnie pytanie, co dalej? No bo tak naprawdę to daje też paliwo Rosji, to paliwo wojenne, więc no dobrze to nie wygląda.
0: A czy my powiedziałyśmy o tym, kto będzie gościem porannej rozmowy?
1: Na samym początku powiedziałam, ale jeszcze przypomnę. Poseł Tomasz Kostuś.
0: Bardzo dziękuję. Joanna Matlak i jej gość. Oczywiście w Radio Opole pojawią się kwadrans po godzinie 8. Rozmowę można słuchać na antenie, ale też można oglądać w sieci www.radio.opole.pl i na naszym portalu na YouTubie.
1: Dzięki.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. A już teraz Ghostbusters, wielki

nowość od Britney Spears w Radio Pole Kwadrans przed godziną 8. Przeglądam właśnie stronę internetową Radio Pole. W zakładce sport pierwsza informacja o tym, że Odra Opole wygrała w niedzielę z Miedzią Legnica 1-0 w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Brawo, brawo Odra. Natomiast w tej samej klasie rozgrywkowej Legia Warszawa pokonała też Wisłę Kraków 2-0. I przy tym spotkaniu zostańmy na dłuższą chwilę, bo gdy się ogląda mecze, to czasami można odnieść wrażenie, że kibice dostają małpiego rozumu. No bo jak wytłumaczyć, że podczas meczu fan Legii Warszawa rzucił w zawodnika Wisły Kraków małpką? Tak, dokładnie to się wydarzyło. No jak dla mnie to mamy kolejny dowód na to, że małpki powinny być mimo wszystko objęte systemem kaucyjnym.

0: Bezpieczeństwo w polskich szkołach to jest teraz temat numer jeden. Tego też domaga się akcja uczniowska i o tym powiemy w wiadomościach Radia Opole punktualnie o godzinie 8:00. A jeszcze wcześniej wyjedziemy na opolskie drogi, które o tej porze mogą być już zatłoczone. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WD-Ko.eu.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
8: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
9: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
8: Tak! Wspinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
9: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji. Niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
10: Przed 8:00 ważna informacja dla kierowców poruszających się ulicą Niemodlińską. Skrzyżowanie Niemodlińska, Koszyka, Pruszkowska. Nie działają tam światła, więc bądźcie czujni. To też przekłada się, mi się wydaje, na to, co widzimy od strony ulicy Krapkowickiej, bo tutaj naprawdę bardzo długi sznur samochodów, a wiemy, że kierowcy tam przejeżdżają przez rondo i próbują się wbić właśnie w ulicę Niemodlińską. Dodatkowo Wrocławska do Partyzanckiej, tutaj zwężka, i Wrocławska do Nysy Łużyckiej. Raczej standardowo o tej godzinie pewien korek się utrzymuje. Oleska do Chabrów, ale najgorzej sytuacja wygląda na odcinku od obwodnicy do Pużaka, właśnie na ulicy Oleskiej. I jeszcze gdzie problemy, Częstochowska do Witosa. Tu musicie rzeczywiście uważać. No i w lotówki cały czas jest gęsto.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Wtorek, 13 października dzisiaj. Imieniny ma Edward, a w Edwarda jesień twarda. Takie przysłowie na dzisiaj. Na zegarach już godzina 8:00.
11: Wiadomości poranne zaczynamy. W nich akcja uczniowska chce wprowadzenia ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. Dziś poznamy wyniki marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. 150 filmów w konkursie głównym festiwalu filmowego w Rzymie. Wszystko to się rozpoczyna. Nie brakuje polskich akcentów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A te wiadomości przygotował i prezentuje Jacek Grudnik.
11: Akcja uczniowska od tego rozpoczynamy. Chce wprowadzenia w placówkach oświatowych ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa oraz tego, by w każdej szkole był obecny policjant, a media społecznościowe były zakazane do 15 roku życia. Wyjaśnia lider akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
12: Musimy opracować i wdrożyć jednolity ogólnopolski system bezpieczeństwa obejmujący jasne procedury, regularne ćwiczenia oraz praktyczne przygotowanie dyrektorów, nauczycieli i uczniów do reagowania na różne sytuacje i różne scenariusze zagrożeń, od ataków i ataków przemocy, albo inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu, po prostu bezpieczeństwu.
11: A przeciwko ostatnio notowanym przypadkom agresji w szkołach w Polsce zaprotestują o 10.30 na długiej przerwie uczniowie polskiej trójki w łańcuchu Solidarności.
13: Bardzo łatwo napotkać na hejt w internecie. Przede wszystkim treści nie są w ogóle sortowane. Panuje taka bezkarność. Każdy może napisać, powiedzieć, co chce i nie odpowie za to.
11: Jak skutecznie eliminować niebezpieczne treści w internecie w kontekście projektu ustawy o bezpieczeństwie w sieci? Zapyta także w poranku kwadrans po ósmej Joanna Maczak.
14: Tomasz Kostuś, poseł Koalicji Obywatelskiej, będzie moim gościem. Będziemy rozmawiać o projekcie ustawy, która wdraża taki unijny cyfrowy akt DSA o bezpieczeństwie w sieci, więc my tutaj w Polsce potocznie mówimy ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Ona ekspresowo przez Sejm przeszła w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj Senat się nią zajmie i mojego gościa podpytam, co zawiera ta ustawa. W jaki sposób ona realnie może wpływać na to, że dzieci w sieci będą bezpieczniejsze?
11: Ważne pytania zatem do posła Tomasza Kostusia. Zadamy kwadrans po godzinie 8.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
11: Oprogramowanie szpiegowskie Pegasus było kupione bez wymaganej akredytacji służb specjalnych. Zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta, ustaliła Komisja Śledcza do spraw Pegasusa, która przedstawiła jawną część ponad dwuletnich ustaleń. Co w niej się znalazło, wie Małgorzata Nowkowicz.
15: Komisja Śledcza skierowała do prokuratury zawiadomienia dotyczące 11 osób. To m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jego zastępca Michał Woś, byli szefowie służb specjalnych oraz ich koordynatorzy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.
16: To na nich ciążył prawny i konstytucyjny obowiązek pilnowania, by służby działały w granicach prawa i chroniły tajemnice Rzeczypospolitej Polskiej.
15: Mówił wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. W pracach komisji śledczej nie uczestniczyli posłowie opozycji.
11: W południe poznamy wyniki głosowania na projekty w ramach 9. marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, w którym do rozdysponowania są 3 miliony złotych, podzielone po 600 tysięcy złotych dla każdego z 5 subregionów. Które zadania mają największe szanse na realizację w przyszłym roku? Dowie się na miejscu Katarzyna Dorostochaś.
1: Światowe agencje informują.
11: Władimir Putin chce pokoju bardziej niż Władimir Zełenski, uważa Donald Trump. Amerykański przywódca przekazał dziennikarzom przed wylotem z Białego Domu na wiec wyborczy w Ohio, że zarówno Ukraina, jak i Rosja chcą zawrzeć pokój. Nie bardzo jednak wiedzą, jak to zrealizować. 150 filmów, z czego 18 powalczy w konkursie głównym rozpoczynającego się właśnie festiwalu filmowego w Rzymie. Nie brakuje polskich akcentów. Jan Komasa przewodniczy jury konkursu głównego, a w programie są filmy m.in. Katarzyny Smutniak czy Pawła Pawlikowskiego.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ale mamy piękny poranek, taki słoneczny i taki nie za ciepły. 4 stopnie teraz opolskie termometry pokazują, uj, jak zimno. Do 13 ma wzrosnąć temperatura dzisiaj na Opolszczyźnie i ma być też dużo słońca. W środę jeszcze cieplej, bo do 16 stopni i cały ten tydzień ze słońcem.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy prawie 5 minut po godzinie 8. Witamy po raz kolejny w porannym programie Radio Opole. Jesteśmy cały czas w tym samym składzie. Magda Szybińska i Marcin Głowinkowski.

0: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: była nowość pod tytułem Everything Changing Now w Radio Opole. Niezmiennie o tej porze, czyli kwadrans po godzinie 8, przenosimy się do studia porannej rozmowy. Tam już jest Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A gościem Radio Opole o poranku jest poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. Dzień dobry, panie pośle.
3: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radio Opole. Dzień dobry.
2: No i tak, przez Sejm ekspresowo przeszła ustawa wdrażająca unijny akt o usługach cyfrowych, ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Dzisiaj senatorowie się nią zajmą. Jakie są korzyści z tej ustawy dla użytkowników, panie pośle?
3: Dzieci mają prawo do bezpieczeństwa w szkołach, na ulicy, ale również w internecie, a naszym obowiązkiem jest to bezpieczeństwo zapewnić. To dotyczy również, to dotyczy w szczególności tych, którzy odpowiadają za umieszczanie treści w sieci, czyli platform elektronicznych. Dlatego jest specjalne, dlatego musimy stworzyć specjalne przepisy, specjalne prawo, specjalne reguły, które te treści będą kontrolować i eliminować natychmiast, w czasie rzeczywistym, tak? Wszelkie treści przemocowe, te treści przemocowe, te, które zagrażają bezpieczeństwu naszych dzieci i wszystkich użytkowników sieci, ale dzieci w szczególności. Przypominam, że prezydent z uporem godnym lepszej sprawy blokował te przepisy. Weto ze stycznia 2026 jest tego najlepszym dowodem, najlepszym przykładem. Wtedy argumentował, że nie można tutaj grać dziećmi w takich przepisach. No, jak bardzo się mylił, nie będę już tego komentował, nie będę tego już kończył. Tak więc odpowiadając na pani pytanie, szczególne sytuacje wymagają szczególnych działań i Sejm takie działanie podjął, przyjmując w ekspresowym tempie, ja to podkreślę, to powtórzę, specjalną ustawę. Ona dzisiaj jest w Senacie i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni trafi na biurko prezydenta.
2: Jeśli chodzi o weto, to faktycznie w styczniu takie weto było, ale później ta ustawa została podzielona na takie dwie części. I tę pierwszą część prezydent przyjął we wrześniu i teraz zastanawiamy się nad tą drugą. Jest szansa, sądzi pan?
3: Pani redaktor, ja uważam, że to jest konieczność, a nie szansa. I jeżeli prezydent tego nie zrobi szybko, bez zbędnej zwłoki, grając tutaj bezpieczeństwem dzieci, bezpieczeństwem użytkowników, tak, wszystkich tych, którzy codziennie z tego internetu korzystają, to będzie współodpowiedzialny za kolejne tragedie, za to, co dzieje się w polskich szkołach i co dzieje się w tej przestrzeni cyfrowej. Tak więc takie przepisy już od dawna funkcjonują w wielu krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów, który nie implementował tych reguł, tych zasad chroniących dzieci, chroniących użytkowników przed treściami przemocowymi. Mam nadzieję, że prezydent, jestem o tym przekonany, tą ustawę w końcu podpisze.
2: Będzie można się odwoływać od pewnych zakazów? Bo pani... też opozycja podnosi taki argument, że no niekoniecznie takie szkodliwe treści mogą być blokowane, tylko że wchodzi to też
3: że prewencyjna
2: w sferę,
3: cenzura,
2: w sferę
3: tak?
2: polityczną.
3: Panie redaktor, to są bzdury. Jaka prewencyjna no cenzura? Przecież o tym, czy daną treść zdjąć, tak, będzie decydował prokurator i policja i to na ich wniosek Urząd Kontroli Elektronicznej będzie te strony usuwał, tak? To jest zapisane bardzo precyzyjne w prawie. Natomiast ja rozumiem, że ta gra PiS-u, że ta gra prezydenta to jest element pewnej przedwyborczej układanki i takiego ukłonu względem elektoratu Konfederacji, bo to oni tak z uporem godnym lepszej sprawy tej wolności w internecie, tej wolności źle pojmowanej w internecie bronią.
2: Panie pośle, był pan ostatnio w Nysie, tam takie robocze
3: wczoraj.
2: Spotkanie. Tak, no właśnie, wczoraj.
3: Tydzień temu też byłem.
2: Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski był na miejscu, tak. Przedstawiciele Wód Polskich, ale też no właśnie parlamentarzyści, Urząd Wojewódzki. Jakie ustalenia dla mieszkańców Opolszczyzny?
3: No, bardzo ważne, to było spotkanie koordynacyjne. Pan minister Koperski wraz z wiceprezesem Wód Polskich, panem Jarzyńskim, przedstawili to, co zostało zrobione, to, co jest realizowane dzisiaj na Opolszczyźnie i to, co będzie realizowane w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o ważny, wrażliwy, strategiczny obszar, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa. A przecież my na Opolszczyźnie, pomni doświadczeń 97, 2010 i wreszcie 2024, wiemy, co to znaczy powódź, wiemy, jakie są tego konsekwencje. Dlatego tak ważne jest to, żeby remontować, modernizować, żeby inwestować tak, w te systemy zabezpieczeń, w wały w szczególności, w poldery, w zbiorniki retencyjne i te suche, i te mokre.
2: O zbiornikach była rozmowa?
3: Oczywiście, że tak. Pan minister przypomniał, że od 2024 roku wydano na Opolszczyźnie 500 milionów złotych, pół miliarda, na właśnie poprawę stanu urządzeń hydrotechnicznych i na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. I tutaj uwaga, informacja, do roku 2031 na Opolszczyznę trafi ponad miliard złotych, dokładnie 1,150 mld. To są gigantyczne pieniądze, jeszcze nigdy takich środków Opolszczyzna na ten obszar nie widziała. To są środki już potwierdzone, nie mówimy o pewnej projekcji, że być może te pieniądze dostamy. To już jest zapisane w ważnych strategicznych dokumentach i z różnych źródeł tak, te pieniądze trafią na to, by w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, Nysie, Głuchołazach, Lewinie Brzeskim, Brzegu ten stan bezpieczeństwa podnieść. Tak jak powiedziałem, to jest jedno z naszych najważniejszych zadań. Powódź nie ma barw politycznych, bez względu na układ tak, polityczny, partyjny, to zawsze była taka opolska racja stanu.
2: Na tym spotkaniu również... Ale miejsce nieprzypadkowe Nysa, tak?
3: No tak, oczywiście.
2: Więc co?
3: Ale co są?
2: Co dla Nysy?
3: No, co dla...
2: I dla mieszkańców.
3: Nysa dlatego, Nysa również ze względów logistycznych, dlatego, że pan minister był w drodze do Stronia Śląskiego. Pan minister mówił również o bardzo ważnym elemencie, jakim jest odbudowa zbiornika w Stroniu Śląskim, ale również Kamieńcu Ząbkowickim, tak? Bo te dwa zbiorniki mają kluczowe znaczenie również dla całej zlewni Nysy Kłodzkiej, a więc dla mieszkańców właśnie Nysy, właśnie Paczkowa, Głuchołaz czy Odmuchowa. Tak jest. To jest bardzo ważny element tej układanki i te prace już ruszyły. Mówię teraz o Stroniu Śląskim. Tak? Kamieniec Ząbkowicki to kolejny etap, ale to jest województwo dolnośląskie. Natomiast ja raz jeszcze chciałbym wrócić do województwa opolskiego. Te wszystkie wały w okolicach Kędzierzyna Koźla, Brzegu, Nysy, Lewina Brzeskiego, czy też Opola. Te zbiorniki, o których wcześniej mówiliśmy, są wpisane, są potwierdzone, na przykład Racławice Śląskie, tak? To są również zbiorniki projektowane, które za chwilę będą realizowane. O tym wszystkim mówił minister w obecności wicewojewody pana Gradzika, w obecności samorządowców z Nysy, starosty, burmistrza, sekretarza. No, ważne informacje dla
2: regionu. Tutaj faza projektowa regionu. Chyba jeszcze, prawda? Bo jeśli chodzi o Stronie Śląskie, no to odbudowa. To a Kamieniec Ząbkowicki, tutaj prace...
3: No tak, panie redaktor, nie mamy czasu, żeby o tym dokładnie mówić. Tam było kilkadziesiąt propozycji, które minister omówił. Dla nas ważne jest to, i raz jeszcze to podkreślę, że ponad miliard złotych, tak, w dwóch etapach trafi na Opolszczyznę. Pierwszy etap będzie zakończony do 2029, drugi do 2031 roku. Ponad miliard złotych.
2: Duże
3: tylko pieniądze. Tylko i wyłącznie na zabezpieczenie, na remonty, ale również na nowe urządzenia hydrotechniczne, nowe zbiorniki, nowe wały.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś jest gościem Radia Opole. Przechodzimy teraz już do internetu, a tam sprawy międzynarodowe.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: prawie w pół do dziewiątej. O tej porze po raz kolejny wyjeżdżamy na opolskie drogi. Kuba Biel dzisiaj jest naszym informatorem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Wyjeżdżamy na drogi przed godziną 8.30 i przyznam szczerze, że no jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle nam się zrobiło w miarę luźno i przyjemnie. Oczywiście są jeszcze miejsca, w których tracimy kilka sekund. Tak jest między innymi od strony Nysłużyckiej przez Batalionów Chłopskich do Opola Wschodniego. Tutaj rzeczywiście musimy troszkę poczekać. No i ten odcinek od obwodnicy do ulicy Połżaka na Oleskiej. Tam rzeczywiście jest bardzo duże zagęszczenie i spowolnienia. Oprócz tego w lotówki się uspokoiły, oczywiście w miejscach, gdzie jest sygnalizacja świetlna, swoje odstoicie, ale nie ma tragedii, to jest najważniejsza informacja. Autostradą A4 podróżujemy bez najmniejszych problemów.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Dzieci mają prawo do bezpieczeństwa, także w internecie trzeba stworzyć reguły, które będą kontrolować i eliminować niebezpieczne treści. Nie miał wątpliwości w porannej rozmowie Radio Opole poseł koalicji Tomasz Kostuś. Tak odnosił się do procedowanego dziś w Senacie projektu ustawy o bezpieczeństwie w sieci. Na sugestie opozycji

0: komisji, że taka ustawa może być de facto formą prewencyjnej cenzury publikowanych w sieci treści. Poseł Kostuś odpowiada, to kompletna bzdura. Ustawa powinna zostać przyjęta przez Senat jeszcze w tym tygodniu, tak by jak najszybciej trafić do podpisu prezydenta. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Ponad 2 miliony uczniów ma nadmierną masę ciała. Co roku przebywa 400 tysięcy dzieci i młodzieży z nadwagą. Kultura fizyczna i mądrze zbilansowana dieta wciąż w cenie, a takim w młodszym wieku to rolą rodziców jest, by to przekazywać. W sporcie o 9:00 zapraszam. Druga kolejka ekstraklasy siatkarek oraz piłkarska Liga Mistrzów. Duże zainteresowanie. Druga kolejka dziś wieczorem. Gra m.in. Barcelona.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: W Barcelonie to teraz mamy 21 stopni. Bardzo przyjemnie ciepło. U nas nawet połowy tego nie będzie w najcieplejszym momencie, bo do 13 stopni ma wzrosnąć się temperatura powietrza w ten wtorek na Opolszczyźnie. Poranek bardzo rześki, ale słoneczny. 5 stopni teraz tylko w stolicy regionu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Można się pomylić wychodząc z domu i patrząc na to, że tak pięknie świeci słońce. Jest po prostu chłodno. Ubierzcie się dobrze, sezon na czapki.

0: 19 minut, będzie godzina 9, poranny program w Radio Opole we wtorek, we wtorkowy poranek, no to nie może być inaczej. Statystyczny wtorek właśnie u nas teraz. Hanna Sterniuk-Łościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu. Cześć Haniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzisiaj 13 października, ale jutro 14 października, czyli Dzień Nauczyciela i teraz spróbujmy tego nauczyciela w statystyki ubrać. Od czego zaczniemy?
1: Zacznijmy od tego, że nauczycieli w Polsce jest bardzo dużo. W szkołach i przedszkolach pracuje około 511 tysięcy nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i rok wcześniej było ich około 525 tysięcy, a więc liczba etatów zmniejszyła się prawie o 3%.
0: Ale mówimy tutaj o pełnych etatach, natomiast bardzo często się zdarza tak, że nauczyciel pracuje na połówkę etatów w jednej szkole, na połówkę etatów w drugiej szkole i to wszystko nam się też ujmuje w tych statystykach.
1: Tak, tak.
0: To wychodzi jeden nauczyciel w szkole.
1: Musimy
0: po prostu
1: pamiętać, że to są właśnie etaty, nie liczba osób.
0: A gdzie nauczyciele są najbardziej potrzebni?
1: No tutaj chyba odpowiedź nie zaskakuje. Tutaj mamy szkoły podstawowe. Przypadało na nie ponad połowa wszystkich nauczycielskich etatów, czyli 52%.
0: No to teraz porozmawiajmy jeszcze o doświadczeniu zawodowym, bo mamy te różne stopnie awansu zawodowego wśród nauczycieli. Których jest najwięcej?
1: Najwięcej, bo 57% miało stopień nauczyciela dyplomowanego. To jest ponad połowa kadry. Oczywiście sam stopień awansu nie mówi wszystkiego o jakości nauczenia, ale pokazuje, jak duża część nauczycieli osiągnęła ten najwyższy stopień awansu zawodowego.
0: No to przyjrzyjmy się jeszcze temu, kto stoi przy tablicy. Czy to są częściej nauczycielki, czy jednak nauczyciele też się zdarzają?
1: Wśród nauczycieli zdecydowanie dominują kobiety. One stanowią 82% ogółu etatu, czyli można powiedzieć, że na każde 10 nauczycielskich etatów przypadało nieco ponad 8 etatów obsadzonych przez panie.
0: Ja tak sobie staram teraz sobie przypomnieć te moje czasy przedszkolne, to tam chyba same panie były wtedy, kiedy byłam w przedszkolu.
1: Tak, tak. Oczywiście, jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne, aż 99% etatów nauczycielskich to kobiety, w szkołach podstawowych 83% etatów. Mężczyźni natomiast byli częściej reprezentowani w szkołach artystycznych czy w branżowych szkołach pierwszego stopnia.
0: No to mamy pewną już jasność w temacie nauczycielskim, natomiast za chwilę przeniesiemy się także na Opolszczyznę i sprawdzimy, jak tutaj nauczyciele w statystykach wyglądają.

0: jutro w szkołach w całej Polsce Dzień Nauczyciela, więc pewnie będzie to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Natomiast dzisiaj w wielu szkołach też będą przedstawienia i dzieciaki będą mówiły, jak to świetnych nauczycieli mają. No miejmy tych nauczycieli jak najlepszych, bo to jest taka inwestycja w naszą przyszłość. Jak wygląda szkolna rzeczywistość w naszym regionie? O tym teraz z Hanną Sterniuk-Mościską z Urzędu Statystycznego w Opolu. Przenosimy się na Opolszczyznę. Jak wyglądały te podstawówki, szkoły średnie i tak dalej w statystykach?
1: Tak, tutaj bardziej tak o uczniach. W ubiegłym roku szkolnym w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych uczyło się w naszym województwie 118 tysięcy osób. To jest o 2% więcej niż rok wcześniej i uczniowie stanowili 13% mieszkańców województwa. Czyli mniej więcej co ósmy mieszkaniec regionu był uczniem jednej z tych szkół.
0: No to całkiem dobrze to wygląda. No to jeszcze jedno może porównanie. W całej Polsce w szkołach podstawowych ile się osób uczyło?
1: To około 3 miliony dzieci i młodzieży. To jest największa grupa uczniów w systemie oświaty. Stanowiła 65% uczniów szkół dla dzieci i młodzieży.
0: No to wygląda na to, że te szkoły podstawowe to jest takie serce szkolnictwa naszego całego systemu, zarówno w skali kraju, jak i w naszym codziennym życiu lokalnych społeczności. Hanna Sterniuk-Mościska z Urzędu Statystycznego w Opolu dzisiaj była gościem porannego programu. Bardzo Ci dziękuję, Haniu.
1: Dziękuję.
0: I do usłyszenia.

0: za 3 minuty będzie godzina 9 i już za moment wyjedziemy na polskie drogi. O tej porze dnia raczej powinno być już luźno, ale to będziemy sprawdzać. Jeżeli wy widzicie jakieś utrudnienia w regionie na polskich drogach, dajcie nam znać pod 774-541-541.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
6: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl /rodzina.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
7: Właściwie wszystkie drogi w Opolu są przejezdne, poza jednym punktem, który mnie dość martwi, czyli od skrzyżowania Oleskiej z Płużaka do wylotówki na Kluczbork. Tutaj naprawdę duże zagęszczenie i cały czas ten fragment świeci mi się na czerwono, więc tam musicie uważać, tam tracicie też cenne sekundy. Poza tym już nam się ładnie uspokoiło, czyli dotarliście do pracy w większości. No to w takim razie dla tych, którzy będą gdzieś się poruszali po Opolszczyźnie, przypominam, droga wojewódzka 901 Olesno-Wachowice, tam do 14 października prowadzone są remonty cząstkowe nawierzchni. Droga wojewódzka 385 Krasna Góra-Jaczowice, tam trwa przebudowa odcinka drogi. I droga wojewódzka 416 Głubczyce-Kietrz, do 16 października remonty cząstkowe nawierzchni, więc spodziewajcie się drogowców.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Autopilota w Radio Opole można się spodziewać także dzisiaj po południu, a już teraz na zegarach godzina 9, pora więc na najnowsze wiadomości w Radio Opole.
8: Zaczynamy w nich. Poseł Kostuś o procedowanej dzisiaj w Senacie ustawie o bezpieczeństwie w sieci.
9: Szczególne sytuacje wymagają szczególnych działań.
8: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek o zatrzymaniach w związku z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu. W sporcie piłkarska Liga Mistrzów. Druga kolejka wieczorem gra m.in. Barcelona.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rudnik.
8: Dzieci mają prawo do bezpieczeństwa w szkołach, na ulicy, ale także w internecie. Trzeba stworzyć reguły, które będą kontrolować i eliminować niebezpieczne treści. Nie miał wątpliwości w porannej rozmowie Radio Opole poseł koalicji Tomasz Kostuś. Tak odnosił się do procedowanego dzisiaj w Senacie projektu ustawy o bezpieczeństwie w sieci.
9: Naszym obowiązkiem jest to bezpieczeństwo zapewnić, co dotyczy w szczególności tych, którzy odpowiadają za umieszczanie treści w sieci, czyli platform elektronicznych. Dlatego musimy stworzyć specjalne przepisy, specjalne prawo, specjalne reguły, które te treści będą kontrolować i eliminować natychmiast te treści przemocowe, te, które zagrażają bezpieczeństwu naszych dzieci i wszystkich użytkowników sieci, ale dzieci w szczególności.
8: Gość Radia Opole przypomniał, że Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, który nie wprowadził jeszcze regulacji umożliwiających eliminowanie z sieci niebezpiecznych treści. Ustawa powinna zostać w takim planie maksimum przyjęta przez Senat jeszcze w tym tygodniu, by trafić niezwłocznie na biurko prezydenta.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
8: Zatrzymanie dwóch podejrzanych o podpalenie stacji bazowej Starlink Wola Krobowska na Mazowszu. To efekt współpracy polskiej policji ze służbami międzynarodowymi, zaznaczył o poranku w radiowej jedynce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Tak komentował zatrzymanie w Niemczech dwóch Turków, którzy prawdopodobnie działali na zlecenie Rosjan.
10: Rekrutują szeroko. To nie jest tak, że wysyłają swoich własnych agentów, pozyskują osoby przebywające na terenie państw bądź w państwach sąsiednich. Najkrócej mówiąc, rekrutują osoby nie będące bezpośrednio funkcjonariuszami służb rosyjskich, ale rzeczywiście mamy to pierwszy przypadek obywateli Turcji.
8: Do pożaru naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu doszło, przypomnijmy, 23 września. Prokuratura w zasadzie od samego początku nie wykluczała działań sabotażowych w tej sprawie.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
8: Teraz służba zdrowia na początku listopada przyjmie pierwszych pacjentów nowy zakład opiekuńczo-leczniczy w Prudniku.
11: Kończymy wyposażenie obiektu. Są dostawiane jeszcze meble, te główne sprzęty, wszystkie łóżka, komora hiperbaryczna, pełne wyposażenie sali rehabilitacji. To wszystko już jest na miejscu. Jesteśmy również po końcowej kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. We wtorek, mam nadzieję, nastąpi podpisanie kontraktu.
8: Wyjaśnia prezes Prudnickiego Centrum Medycznego Paweł Rubiński. W nowym skrzydle szpitala powiatowego, bo tam właśnie funkcjonuje ZOL, jest 25 łóżek opieki długoterminowej oraz nowoczesne wyposażenie, między innymi na miejscu komora hiperbaryczna.
1: Światowe agencje informują.
8: Ukraina i Mołdawia zrobią dziś kolejny krok w negocjacjach członkowskich z Unią Europejską. W Luksemburgu oba kraje otworzą rokowania w dwóch bardzo ważnych obszarach. Rynek wewnętrzny i konkurencyjność, na co władze w Kijowie i Kiszyniowie czekały od lipca. Setki fałszywych kont na Facebooku miały tworzyć wrażenie poparcia dla gruzińskiego rządu, informuje monitorująca wybory międzynarodowa organizacja International Society for Fair Elections. Wykryła ponad 420 profili, które w skoordynowany sposób polubiły wpisy czołowych polityków partii. Gruzińskie marzenia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
8: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
12: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Deweloper Rzeszów pokonał Sokoła Mogilno 3-1 w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy Siatkarek. Spotkanie ocenia rozgrywająca rzeszowianek kapitan Alicja Grabka.
13: Pierwszy set miałyśmy przewagę 5-6 punktów i gdzieś pod koniec ją straciłyśmy i to może gdzieś tam zamazało obraz tego pierwszego seta, który moim zdaniem był w miarę pod kontrolą. Drugi całkiem pod kontrolą. Później pojawiły się też u nas zmiany w zespole i ten trzeci set myślę, że nam totalnie nie wyszedł i mam nadzieję, że pójdzie w zapomnienie. Całe szczęście, że czwarty tak wysoko, dobitnie wygrany.
12: Deweloper prowadzi w rozgrywkach. Unia Opole zajmuje trzecie miejsce. Wilczyce w niedzielę w Stegu Arenie w kolejnym ligowym spotkaniu podejmą budowlanych Łódź. GKS Katowice wygrał z Wieczystą Kraków 2-1 w zaległym spotkaniu z trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy zdobyli Iliasz Kuryn i Bartosz Nowak. Bramkę dla Wieczystej strzelił Bartosz Białek. W drugim poniedziałkowym meczu, tym razem z 10 kolejki, Radomiak Radom przegrał z Motorem Lublin 2-3. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze. Na zakończenie spotkania 10 kolejki BetClick pierwszej ligi Stal Rzeszów przegrała u siebie z Lechią Gdańsk 1-2. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Drugie miejsce zajmuje Polonia Warszawa. Trzeci jest Brookbet Termalika Nieciecza. Odra Opole na 12 miejscu. Niebiesko-czerwoni w piątek na Stadionie Śląskim w kolejnym meczu o ligowe punkty zagrają z Ruchem Chorzów. Przed nami druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. W najciekawszych wieczornych meczach Galatasaray Stambuł zagra z FC Barcelona, Atletico Madryt podejmie Manchester United, a Inter Mediolan zmierzy się z klub Brisz. Pozostajemy przy futbolu. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet zmierzy się dziś z Belgią w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na Mundial. Na stadionie w Gdańsku biało-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania przegranego 0-1. W sukces wierzy defensorka polskiej kadry Paulina Dudek.
14: Czułyśmy wszystkie, że było można ugrać dużo więcej. Mamy świadomość tego, że miałyśmy swoje sytuacje, mamy świadomość tego, że przeciwnik też miał swoje sytuacje, ale myślę, że w każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu.
12: Początek spotkania o 18:00. Zwycięzca dwóch meczów w finale baraży spotka się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Pierwsze spotkanie Irlandki wygrały aż 8-0.
1: Pogoda.
0: No w końcu, nareszcie termometr zaczął wskazywać trochę wyższą temperaturę niż z samego rana. Jeszcze szału nie ma, bo tylko 6 stopni opolskie termometry pokazują, ale będzie w ciągu dnia przyjemnie ciepło, do 13 stopni. Może to nie jest zbyt wysoka temperatura. Natomiast trzeba pamiętać, że cały czas mamy w kalendarzu październik.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I tak tegoroczna jesień jest dla nas bardzo łaskawa. Dużo mamy słońca, dużo powodów do tego, żeby być na świeżym powietrzu. No i jeszcze tak z kominu się nie kopci mocno, więc jest czym oddychać. Dzisiaj do 13, jutro do 16, w tym tygodniu dużo słońca.

0: 14 minut po godzinie 9, poranny program Radio Pole trwa. A my teraz zabierzemy słuchaczy do Japonii. Jako taką zabierzemy do Japonii, bo mamy akurat trwający już od kilku dni 10. Festiwal Kultur i Języków Świata. W naszym studiu Bogna Iwańska z Biblioteki Obcojęzycznej WBP w Opolu. Dzień dobry, witam serdecznie w Radio Pole.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Ten 10. Festiwal Kultur i Języków Świata rozpoczął się 9 października, ale potrwa do 17. Sporo wydarzeń jeszcze przed nami. Czym się ten festiwal różni od 9 poprzednich?
1: Chyba niczym. Zawsze związany jest z zainteresowaniem.
0: Znaczy jest
1: naszym.
0: Równie interesujące jak
1: tak,
0: te poprzednie.
1: Tak, w tamtym roku była Kolumbia, w tym roku jest Japonia. My jako Biblioteka Obcojęzyczna interesujemy się wieloma krajami, wieloma językami.
0: Czyli te poprzednie 9 edycji to było tak, że każda była poświęcona jednej kulturze, jednemu językowi?
1: Starałyśmy się tak to zorganizować, nie zawsze nam to wychodziło, ale generalnie taki był cel, zawsze, co roku.
0: I w tym roku stawiamy na Japonię. Dlaczego akurat taki wybór?
1: Tak jak powiedziałam, interesujemy się różnymi kulturami, różnymi językami, ale na pewno wpływ na nasz wybór miały nasze kontakty biblioteczno-prywatne, ponieważ nasi czytelnicy mieszkają w Japonii, przebywają czasowo w Japonii, mają żony japońskie, mamy czytelnika, który mieszka w Nowym Jorku i ma żonę Japonkę i co roku w czasie pobytu w Opolu odwiedza nas w bibliotece. Myślę, że to mogło wpłynąć na nasz wybór, a sądzę, że wybór jest słuszny, bo jest to kraj fascynujący.
0: Ktoś kiedyś powiedział, że będziemy mieć w Polsce drugą Japonię, to ja powiem, że w Opolu będziemy mieć teraz drugą Japonię, to ze sprawą
1: tego
0: festiwalu.
1: Mam nadzieję.
0: Co w planie? Takie te najbliższe działania, które przed nami.
1: No, program jest bardzo bogaty. Najbliższym elementem naszego działania będzie w Bibliotece Obcojęzycznej w środę pokaz filmu Nasza Mała Polska. Zapraszam serdecznie, oczywiście wstęp wolny, Kośnego 34 czeka na państwa. Ale jeszcze przed nami dzisiaj w ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury z panem Darkiem Romanowskim zapraszam do MDK-u na godzinę 19 na pierwszy pokaz filmu japońskiego Harfa Birmańska. Potem ten pokaz filmowy będzie jakby powtórzony w czwartek, to będzie dzień 15 października i zaprosimy w imieniu pana Darka na pejzaż w kolorze sepi. My współpracujemy z różnymi instytucjami i to jest dla nas bardzo istotne, także tutaj niski ukłon w stronę Darka Romanowskiego i MDK-u.
0: No to w takim razie będziemy za chwilę jeszcze zapraszać na finałowe wydarzenia, bo przed nami i koncert, i pokaz, i degustacja sushi. O tym wszystkim już za chwilę.

0: Wracamy w Radio Opole do rozmowy z Bogną Iwańską z Biblioteki Obcojęzycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Rozmawiamy o 10. Festiwalu Kultur i Języków Świata. Sporo rzeczy przed nami. Zatrzymałyśmy się na środzie, no to wejdźmy w czwartek, bo tutaj też sporo się będzie działo.
1: Czwartek zapowiada się wyjątkowo ciekawie, bo będziemy się o 12 godzinie łączyć na naszym Facebooku bibliotecznym z Ają Sugurą. Przepraszam, ale nazwisko jest trudne do wymówienia. Jest to fascynująca tokijka, która skończyła filologię polską na Uniwersytecie w Tokio i mówi pięknie po polsku.
0: O, to bardzo ciekawe może być doświadczenie, posłuchać jak obcokrajowiec, jak Japończyk, tak. Jak Japonka mówi w naszym języku.
1: Tak, to jest naprawdę fascynująca osoba. Moderatorką spotkania będzie pani Agnieszka Ziętarska. Natomiast kolejny dzień, to jest piątek, też zapowiada się bardzo ciekawie. Ja tutaj muszę wspomnieć szybciutko o spotkaniu, które nie jest odnotowane jakby w naszym programie, ponieważ jest skierowane do grupy zamkniętej dla licealistów. Są to warsztaty pisania haiku z panią Małgorzatą Boba, która jest założycielką Polskiego Stowarzyszenia Haiku i poetką. Natomiast o godzinie 18 zapraszam wszystkich serdecznie na wyjątkowy koncert z panią Anną Krzysztofia, która jest multiinstrumentalistką, ale ona się specjalizuje w dawnych instrumentach klawiszowych i smyczkowych azjatyckich i jej koncerty uświetniały spotkania naszego rządu z wybitnymi osobistościami, z politykami. Teraz my będziemy mogli w Opolu jej posłuchać.
0: Muzyka zapisana w chmurach, taki jest tytuł tego koncertu, który się odbędzie w sali spotkania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
1: Tak, na Piastowskiej. Mhm.
0: No i wchodzimy w sobotę, która też zapowiada się świetnie.
1: No sobota zapowiada się wyjątkowo od 10 do 21 godziny i po kolei zapraszamy Państwa na warsztaty rodzinne z Jarkiem Baką, z którym mogliśmy się już spotkać w piątek. Jest to tatuażysta, który się specjalizuje w tatuażu japońskim. Następnie o godzinie 15.30 do godziny 17.00 Biblioteka Obcojęzyczna zaprasza osoby, które zdobyły wejściówki, mówiąc kolokwialnie, na degustację i prelekcję pana Leszka Kryniewskiego z restauracji Okinawa Opole.
0: I to będzie degustacja sushi.
1: Tak jest, tak jest. Po czym na godzinę 17 przechodzimy do sali spotkań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i tam spotkamy się z panem Robertem Kracem ze Stowarzyszenia Sztuk Walki OSA, który przekaże nam swoją wiedzę o sztukach walki i też ją zademonstruje. Ostatnim punktem festiwalu będzie spotkanie autorskie z Piotrem Mileskim, pisarzem, podróżnikiem, ekonomistą. 19.30 sala spotkań. Spotkanie będzie prowadziła również pani Agnieszka Ziętarska.
0: Wspomniała pani o degustacji sushi. No to ja tylko dodam, że takie wejściówki na tę degustację będzie można zdobyć jutro w porannym programie Radio Opole. A my do tej rozmowy wracamy już za chwilę.
2: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Olejnicy.

0: Europejskie to zmiana na lepsze, wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: Grupę Europe w Radio Opole. Final Countdown, wielki przebój sprzed lat. A jeżeli chodzi o Europę, to można ją niemal całą spotkać w obcojęzycznej bibliotece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Podczas konwersacji można sobie porozmawiać o różnych rzeczach. Bogna Iwańska w naszym studiu. O co chodzi z tymi konwersacjami? Jak to wygląda? Jak to w praktyce się ma? Czy można dołączyć do takich grup konwersacyjnych?
1: Oczywiście. Nasza siatka konwersacyjna to jest działanie już od wielu, wielu lat. Angażujemy w nie obcokrajowców. Są to wolontariusze, podkreślam. I prosimy o współpracę obcokrajowców albo osoby, które przez długi czas mieszkały w jakimś kraju lub skończyły studia filologiczne. I konwersacje są bezpłatne, to trzeba podkreślić, dla czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej lub jej agent. Mhm. Wystarczy mieć kartę aktywną, wybieramy sobie z siatki odpowiednie konwersacje, a w ofercie jest angielski z Brytyjczykami, francuski z Francuzem, hiszpański z Hiszpanem, włoski z Tomaszem, rosyjski z Siergiejem. Bywają też konwersacje z niemieckiego, mimo że ten język przynależy do Biblioteki Austriackiej. Jest grecki z Malwiną online. Także jeżeli kogoś pominęłam, to przepraszam, jakiś język pominęłam, to przepraszam. Ta siatka naprawdę jest bardzo rozbudowana i ona cały czas jakby pracuje dzięki uprzejmości tych ludzi. To jest bardzo ważne.
0: A w praktyce jak to wygląda, że przychodzimy na jakąś konkretną godzinę na te zajęcia
1: i
0: rozmawiamy?
1: Tak, siadamy i rozmawiamy, z tym, że jak przebiegają konwersacje, zależy od osoby prowadzącej. Na przykład Krzysztof z francuskiego ma system taki, że rozmawiają, potem gra na gitarze i śpiewa piosenkę i grupa analizuje tekst. Czyli taka praca ze słowem. Anastazja na przykład lubi Brytyjka, lubi prowokować, zadawać podchwytliwe pytania, poruszać trudne tematy. Na końcu zawsze śpiewają i trochę tańczą. Także jest, w bibliotece naszej obcojęzycznej jest bardzo wesoło. Co robią inni, to no, każdy jakby decyduje. Wśród naszych wolontariuszy jest Rod, który jest metodykiem nauczania języka angielskiego i autorem podręczniku, więc u niego te zajęcia przebiegają też w inny sposób.
0: A dla kogo to jest propozycja? Kto może wziąć udział w takich zajęciach?
1: Osoby dorosłe. Mhm. To znaczy licealista, jeżeli ma 18-19 lat, zapraszamy serdecznie, czy uczeń szkoły średniej, ale nie jest to oferta dla dzieci.
0: A czy są jakieś tematy tabu, o których nie rozmawiacie?
1: Nie rozmawiamy o polityce, o religii i o preferencjach seksualnych. To nas nie interesuje.
0: A poza tym wszystkie inne tematy są
1: wszystkie,
0: dozwolone.
1: Wszystkie, oczywiście.
0: Bardzo
1: wszystkie.
0: Dziękuję. No to jest, czuję się zaproszona w takim razie.
1: Zapraszamy serdecznie. Proszę zawsze przyjść z kartą i zapraszamy.
0: Do obcojęzycznej biblioteki publicznej w Opolu zapraszała Bogna Iwańska. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję ślicznie. Miłego dnia Pani i Państwu.

0: minut będzie godzina 10, coraz cieplej się robi, coraz więcej słońca, coraz przyjemniej, coraz lepsze fale się pojawiają w przestrzeni antenowej.
1: Ale mamy doskonałe fale.
2: A na tych falach?
0: Na tych falach Iwona Tokarska i Krzysiek Krap.
2: Czyli taki duet. Cześć, witam.
0: Tak, cześć.
3: Dawida Podsiadło z nami nie ma, bo on śpiewa, że nie ma fal.
0: No bo dlatego go nie ma.
2: No i właśnie, przechlapał sobie. Mógłby z nami.
3: A na tych falach to będziemy dzisiaj gościć m.in. Ewę Kosowską-Korniak, która będzie nam sprzedawać sposoby na jesienną chandrę, bo już ty, Magda, wspominałaś, że wczoraj się tak jakoś gorzej wieczorem poczułaś, a ja faktycznie też przez to, że tak zimno się zrobiło, 3 stopnie w ogóle mieliśmy tej nocy.
0: A tak sądzę, że tak grzeją u was już, bo to teraz takie najczęstsze słowa, które się słyszy w urzędach, w biurach.
2: Czy grzeją?
0: Grzeją,
2: pięknie grzeją. Jak raz odpowiedziałem, na razie trzyma.
3: Inaczej musimy zapytać, czy ja już zasypałam swój kocioł.
0: Czy sama, czy z kimś, tak? I czy będzie ślub kolejny?
2: Parafrazując,
0: tak.
3: Takie zasypałam.
0: Trudno to zrobić, a taka porządna dziewczyna była. Dzięki za dzisiaj.
2: To tyle, jeśli chodzi o merytoryczną rozmowę.
0: I Marcin Głowinkowski, do usłyszenia jutro.
4: Dzień dobry z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
4: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radio Opole we wtorek. To już 13 dzień października, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru i Dzień Ratownictwa Medycznego, a my sprawdzamy, jakie są najnowsze wiadomości.
5: Zaczynamy w wiadomościach. Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymany podczas transmisji w internecie. W listopadzie początek przebudowy filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu, a na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne przygotował dla Państwa Witold Sułek.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
5: Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymany przez służby podczas transmisji internetowej. Jak ustalił Maciej Szefer, mężczyzna przed 2 miesiącami został wydalony z Wielkopolskiej Brygady z powodu naruszenia dyscypliny wojskowej. W sieci miał grozić dowódcy i ujawniać wrażliwe dane.
7: Były plutonowy publikował swoje wystąpienia w mediach społecznościowych. Personalne ataki mieszały się w nich z oskarżeniami o nieprawidłowości w jednostce. Mężczyzna w sierpniu usłyszał już zarzut pomówienia dowódcy brygady. W tym samym czasie został wydalony ze służby. 12. Wielkopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej poinformowała, że mężczyzna nie jest żołnierzem Wojska Polskiego i został zwolniony m.in. z uwagi na wykorzystywanie statusu żołnierza do prowadzenia własnej działalności medialnej o wulgarnej treści.
5: W okolicach południa przesłuchanie mężczyzny, który mógł planować zamach na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, zatrzymany w związku z groźbami karalnymi. Około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska był aktywny w internecie, utrzymywał także kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy.
0: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
5: Policjanci w całym kraju przeprowadzili ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa w szkołach. Zatrzymano do wyjaśnienia 167 osób. W trakcie inspekcji odnotowano 415 zdarzeń, w odniesieniu do których są prowadzone czynności związane z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Szef Resortu Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii Ed Miliband weźmie udział w Warszawskim Forum Bezpieczeństwa. Wystąpi wspólnie z szefami dyplomacji Polski, Niemiec i Norwegii w debacie o bezpieczeństwa w Europie. Panel na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa rozpoczyna się za 10 minut.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Jeszcze w listopadzie ruszy gruntowna przebudowa filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. W nowym obiekcie, który ma być gotowy do stycznia 2028 roku, powstanie sala koncertowo-widowiskowa, która jednocześnie będzie kinem dla tej części miasta. Burmistrz Lewina Brzeskiego zapewnia, że nie ma planów przygotowania w gminie ośrodka dla imigrantów. Zamieszanie spowodowała sytuacja, w której jeden z mieszkańców Łosiowa przyjął na swojej posesji kilkanaście osób. Jak się okazało, miał to związek z planem podjęcia przez nich pracy we Wrocławiu. Niemal 3 promile alkoholu miał w niedzielę rano kierowca zatrzymany na Krajowej 45 przez policjantów z Olesna.
8: Ponadto 69-latek, wysiadając z pojazdu, miał problemy z utrzymaniem równowagi. Badanie alkomatem potwierdziło podejrzenia policjantów. W organizmie mężczyzny było blisko 3 promile alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, natomiast równowartość pojazdu, którym kierował, może zostać objęta przypadkiem z uwagi na stężenie alkoholu przekraczające 1,5 promila.
5: Przekazał nam aspirant Marek Kotara, oficer prasowy oleskich policjantów. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, wysoka grzywna i wieloletni zakaz wsiadania za kierownicę.
0: Światowe agencje informują.
5: Premier Bułgarii Rumen Radev zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, by omówić sytuację po kolejnych 2 atakach na statki handlowe na bułgarskich wodach terytorialnych Morza Czarnego. Przekazał po nim, że rozmawiał już z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Prosi też o pomoc we wskazaniu winnych tych ataków. Papież Leon XIV prawdopodobnie już dziś przejdzie operację wycięcia guzka z płuca. Apartament papieski na 10. piętrze Polikliniki Gemelli, podobnie jak sala operacyjna, już w pełnej gotowości, informują włoskie media.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. Z okazji pierwszej rocznicy działalności specjalną wystawę przygotowała Strefa Gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
10: Postanowiliśmy, że w ramach tej rocznicy, tych urodzin, postawimy właśnie na gry retro. Uruchamiamy kolejne stanowiska, które będą z nami przez 2 miesiące. To będą takie profesjonalne, nowoczesne komputery, ale na nich retro gry, bo jest to wystawa Join the Game, 40 lat polskiej branży gier wideo.
9: Mówiła Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka Strefy Gier. Wydarzenie rozpocznie się dziś o godzinie 17.30, a wstęp na nie jest darmowy. Zmieniamy temat. Przed nami kolejne spotkanie z cyklu Tańcem, Smakiem i Kolorem, organizowanego przez Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej 11.
11: 14 października spotkamy się z tradycyjnymi strojami mniejszości niemieckiej. Zaprosiliśmy twórczynię panią Izabelę Jasińską, która wspólnie z panem Krystianem Czechem opowiedzą właśnie o tradycji i o strojach, a później będzie część warsztatowa.
9: Mówiła Bogna Peter, nadzorująca projekt. Początek wydarzenia o godzinie 12, a udział jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. W środę o 18 w Domu Sztuki Żar odbędzie się spotkanie autorskie z Pauliną Małochleb dotyczące jej książki zatytułowanej Mięśnie mam od miłości, w której omawia wyzwania, z jakimi mierzą się na co dzień kobiety i oczekiwaniach, jakie są wobec nich skierowane w kontekście macierzyństwa, czy to w ujęciu społecznym, kulturowym czy gospodarczym. Wstęp na spotkanie jest darmowy.
6: Pogoda.
4: Ależ mamy błękitne niebo, ależ teraz cudownie świeci słońce. Nic, tylko wyciągać twarz i tam w ogóle czerpać jeszcze te promienie słońca.
6: Myślałem, że powiesz, wychodzimy w plener.
4: A ja bym bardzo chciała, ale mikrofonów chyba nie będziemy musieli. Znaczy, coś by się dało wykombinować. W każdym razie ciepło w studiu.
6: Ciepło.
4: No właśnie,
6: ciepło. Jest
4: no do tego się trzymajmy. Od 11 do 13 dzisiaj maksymalnie w naszym regionie, nocą od 4 do 6 stopni. Czytam, czy jakiś deszcz tutaj jest w planach? Nie, nie widzę. A nie, przepraszam, po północy opady deszczu, także nie wybierajcie się nigdzie zza kołderki. Jutro od 13 do 15 stopni i będzie trochę przelotnych opadów.
6: Bardzo zwodniczy to jest obrazek, nie obiadek, tylko obrazek, to niebo za oknami, bo słuchajcie, jest tylko 10 stopni w tej chwili w Opolu i wydawałoby się, że w ogóle można iść na plażę, bo piękne właśnie słońce i błękitne niebo, a tymczasem chłodno. I taka dziesiątka jeszcze w Namysłowie, Brzegu i Nysie, a w Kluczborku i w Kędzierzynie Koźlu trochę tylko lepiej, bo tam po 11 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A jeszcze 2 miesiące temu mieliśmy wakacje. Człowiek by pomyślał, że o matko, będzie upał dzisiaj.
6: Strasznie, to te 2 miesiące to z pół roku trwały.
4: Zapomniał.
6: Cześć, Krzysiek Grab, Marcin Głowinkowski, program realizuje.
4: A wy pamiętacie, że

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
5: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
4: Ślub?
5: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
4: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
5: Co prawda, to prawda.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.

0: energetyczna Madonna w Radio Pole Open Your Heart, a wy otwórzcie i serca i uszy, bo za chwilę bardzo ważny temat. Dziś mamy Dzień Ratownictwa Medycznego i w studiu Robert Czochara, ratownik medyczny i koordynator medyczny w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ja mam takie pierwsze pytanie na początek. Co ile sekund, ewentualnie minut, w Opolskim Centrum Ratownictwa dzwoni telefon alarmowy?
1: Są takie chwile, że na przykład nie ma nikogo i ten telefon, te tablety, bo teraz nie przychodzi na telefon wiadomość do nas, tylko na takie specjalne tablety, czyli dyspozytornia, dyspozytor medyczny przyjmuje. Jeżeli zbierze dokładny adres, czyli tam, gdzie mamy jechać i usłyszy, że jest coś niepokojącego, to od razu wtedy tę informację my dostajemy do konkretnego zespołu w Polsce. Także tutaj, czy dyspozytor w Opolu, w Krakowie czy w Warszawie przyjmie zgłoszenie, że w Opolu na ulicy Strzelców Bytomskich jest wypadek, to dyspozytor w Warszawie od razu może wrzucić to nam do karetki do Opola i to jest taki przerażający dźwięk tego tabletu, gdzie chyba każdy ratownik w Polsce, jak usłyszy ten dźwięk tego tabletu, to jest po prostu mrożący krew w żyłach, taki odruch, gdzie stawia nas po prostu na równe nogi.
2: I
0: często
2: wtedy co?
0: Dzwoni? No właśnie, często dzwoni?
1: Czasem, tak jak mówiłem, że są takie dni, że nie ma nas w ogóle na bazie i dzwonią po prostu już tylko w karetce, że nie wysiadamy z tej karetki, a czasem jest tak, że po prostu w stresie sobie jemy śniadanie, obiad czy kolację i nagle słyszymy jeden dźwięk tabletu, czyli jedzie zespół, kolejny dźwięk, no i trzeci zespół, który miał chwilę luzu, okazuje się, że już jest pierwszy i dostaje ten wyjazd jako następny, także nie ma tutaj takich statystyk, że w poniedziałek to tak, a we wtorek czasem może być różnie, ale często jeździmy dosyć sporo, jeździmy dużo. Czasem do rzeczy, których nie powinniśmy.
2: O. Ile mamy w ogóle zespołów tutaj w naszym Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w samym Opolu?
1: W samym Opolu mamy, tak naprawdę podzieliliśmy to, aby te zespoły były bardziej dostępne i szybciej się przemieszczały ze względu na utrudnienia w ruchu, korki, różnego rodzaju remonty, więc w centrum na Mickiewicza, tam gdzie mamy swoją bazę, są 4 zespoły ratownictwa medycznego, to są 3 zespoły podstawowe i 1 zespół specjalistyczny z lekarzem. Idąc w stronę Zaodrza, tam mamy na ulicy Niemodlińskiej 2 zespoły i one obsługują całe Zaodrze i te wszystkie okoliczne wioski, miejscowości, aż tam prawie do Pruszkowa. Mamy swoją karetkę na Chabrach i tam na ulicy Oleskiej też ta karetka jest i ona się przydaje, czy na obwodnicę, czy w kierunku Turawy mamy wyjazd.
2: A czy pod USK też jakaś tam karetka to czuwa, czy
1: tam
2: nie?
1: Przywozimy pacjentów i tam tych karetek jest bardzo dużo, ale one tylko przywożą pacjentów, ale to jest tak, że jeżeli karetka z Kędzierzyna przywiezie tutaj ostry zawał do Opola i będzie wracała, to ona też może być zadysponowana na terenie Opola.
0: A ile taki zespół ma czasu, żeby właśnie do tej karetki wsiąść i ruszyć w drogę już z pełnym rynsztunkiem w ubiorach?
1: To w zależności od kategorii wyjazdu. Jest wyjazd K1, więc mamy minutę, żeby mieć odpalone auto i wyjechać z placu. I to jest przestrzegane, jest włączony GPS. Wyjazd w kodzie K2, no to mamy 2 minuty, żeby opuścić już plac i siedzieć w pełnym rynsztunku na

0: wyjazdu i wyjechać tą karetką poza miejsce stacjonowania.
1: O pracy ratowników medycznych rozmawiamy dzisiaj w Radio Opole, bo mamy Dzień Ratownictwa Medycznego. Zostańcie koniecznie z nami, bo w naszym studiu Robert Czochara, ratownik i koordynator Zapolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, kierowca ambulansu od 24 lat.

był Bryan Adams na antenie Radio Opole. Za 29 minut wybije 11. W naszym studiu niezmiennie gości Robert Czochara, ratownik i koordynator z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

0: 24 lat kierowca ambulansu i dzisiaj w związku z Dniem Ratownictwa Medycznego po prostu pytamy o tajniki tej pracy, o w zasadzie taką kuchnię. Panie Robercie, jakie emocje towarzyszą, kiedy prowadzi się karetkę do potrzebującej osoby?
1: Przede wszystkim oczy w koło głowy, bo tutaj może się zdarzyć wszystko. No niestety kierowcy nie zawsze dostrzegają, że jedziemy w porę, bo to muzyka gra, radio pole gdzieś w tle głośno leci.
2: My tam informujemy też na bieżąco o tym, co się dzieje tak niedobrego i żeby czuwać.
1: Oczywiście i to jest bardzo ważne i jak najwięcej ludzi niech słucha kierowców wiadomości, bo też ważne informacje są o utrudnieniach w drodze, ale przez to, że leci coś w tle, czasem bardzo głośno, no bo
2: no rozumiemy oczywiście, tak.
1: Briana Adamsa na full i nie słyszymy tego ambulansu czy pojazdu uprzywilejowanego. Do tego też dochodzi taki element, że ten dźwięk odbija się od poszczególnych budynków, samochodów i nie wiemy skąd ten. Dlatego zawsze mówimy, rozejrzyjcie się w koło, skąd ten ambulans nadjeżdża. Zobaczcie, jak inni kierowcy się zachowują. Jeżeli wszyscy zjeżdżają na lewo, zjedźmy też na lewo. Jeżeli na prawo, na prawo. Pamiętajmy, jeżeli można przejechać bezpiecznie przez skrzyżowanie, to ten kierowca ambulansu też was widzi. On poczeka, zjedźcie mu z drogi, nie próbujcie wjechać pod półmetrowy krawężnik. My poczekamy, my też musimy zachować się bezpiecznie na drodze.
2: A korytarze życia powstają, czy trzeba jeszcze o to apelować, na przykład w Radiu Opole?
1: Coraz częściej tak, coraz lepiej. Myślę, że to tutaj jest ten efekt tego, że można dostać za to mandat i przez to się uczymy, bo jakaś tam kara finansowa zawsze nad nami czuwa i wiemy wtedy, więc coraz lepiej jest, ale zdarzają się niestety, że nawet jeżeli jest ten korytarz życia, no to na przykład ktoś jedzie pod prąd i wtedy jest po prostu tragiczna sytuacja dla nas, no bo nagle nam ktoś wyrasta. Czasem jest tak, że ktoś zablokuje ten korytarz życia ze strachu, ze stresu, z paniki i okej, też to rozumiemy, więc jest dobrze, ale apelujemy wciąż do kierowców. Patrzcie w koło, uważajcie i zjedźcie nam z drogi.
0: Panie Robercie, ale właśnie jak się jedzie no z dużą prędkością do takiego pacjenta, no to co ma się w głowie? Nie wiem, czy żeby właśnie było bezpiecznie, żeby nikt tam nie uszkodzić żadnego kierowcy, czy to właśnie to, ten czas dotarcia jest najistotniejszy? Jakie ma pan myśli w głowie?
1: Czy są takie sytuacje, że jedziemy bardzo szybko zawsze w tym kodzie K1, czyli na sygnale. Oczywiście patrzymy na innych kierowców, patrzymy też oczywiście, żeby nie uszkodzić ambulansu, żeby nie uszkodzić komuś z samochodu czy mienia, ale są takie zdarzenia, jak jedziemy na przykład do dziecka, które się zadławiło, które się zatrzymało krążeniowo, że wtedy chyba pewne rzeczy zostają z tyłu głowy i pruje się ile można, bo też bezpiecznie musimy powiedzieć, ale myślę, że też się włącza takie patrzenie i myślenie tunelowe, czyli skupiamy się tylko na tym
0: celu
1: tu i teraz, ale też z boku mam ratownika, który obserwuje całą drogę i mówi mi, słuchaj, zatrzymaj się, bo coś tam jednak nadjeżdża, a mimo, że mamy zielone światło, także uważamy.
0: Praca zespołowa też jest istotna, jak słyszeliśmy. Robert Czuchara, ratownik i koordynator z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, jest naszym gościem do tej rozmowy. Za moment jeszcze wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: Radio Opole.
1: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

0: Słuchajcie, Radio Opole za 16 minut będziemy mieli godzinę 11, a w naszym studiu nadal Robert Czochara, ratownik medyczny, koordynator medyczny Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, no bo mamy dziś Dzień Ratownictwa Medycznego i w ten sposób świętujemy. To padło przy wcześniejszych wypowiedziach, ja bym chciał, żeby to mocniej wybrzmiało. Liczba nieuzasadnionych wezwań, takich zgłoszeń, które po przybyciu na miejsce, a wyjechać trzeba, bo nigdy nie wiadomo, co się spotka, no okazuje się, że niepotrzebna w ogóle tam była na przykład zespół karetki. Ile takich procentowo wyjazdów macie?
1: To jest nie do uwierzenia, ale taka liczba sięga 70%.
0: Strasznie dużo.
1: Strasznie dużo. Czasami jedziemy, gdzie nie jesteśmy potrzebni. Czasami jedziemy i musimy jeszcze czekać na przyjazd patrolu policji, żeby tego pacjenta, na przykład nietrzeźwego, przekazać. Musimy też wypełnić dokumentację medyczną każdego pacjenta. Czasami musimy go znaleźć, bo on się oddalił gdzieś tam z przysłowiowej ławeczki i ta karetka czasami jest od 40 minut do godziny
0: wyjęta?
1: Wyjęta jakby z systemu. Czasem tą karetkę trzeba umyć i zdezynfekować, czyli kolejna godzina, no bo niektórzy pacjenci, po niektórych pacjentach wymagana jest takie mycie, dezynfekcja, więc czasem tak się zdarza.
0: To mówimy głównie o tych osobach nietrzeźwych, czy jakichś takich osobach, no jak to się mówi, w kryzysie bezdomności, czy jeszcze jakieś inne są nieuzasadnione wezwania?
1: Znaczy niestety mówimy najczęściej o tych osobach w kryzysie bezdomności, alkohol tutaj niestety, ale to jest od wielu, wielu lat przodują te statystyki i dwie. Zdarzają się jeszcze różnego rodzaju, że ktoś nie wiedział, że może iść do przychodni, żeby przyjść i porozmawiać nawet, pocieszyć, przytulić. Takie zdarzenia też są oczywiście, tak? I my to też to rozumiemy. A czasem są sytuacje takie, że ktoś po prostu jedzie, wzywa, bo ktoś leży na ławce, nawet się nie zatrzymał, a ten ktoś po prostu położył się, żeby odpocząć, żeby poczekać na przyjazd autobusu i my jedziemy, budzimy, dzień dobry, chwila rozmowy i wracamy z powrotem.
2: A koszt takiego wyjazdu karetki jest ogromny przecież.
1: Znaczy koszt jest ogromny, ale tutaj mówimy o sytuacji takiej, gdzie ta karetka będzie potrzebna pilnie do zawału, do udaru, do wypadku, do zatrzymania krążenia, a tej karetki nie będzie fizycznie.
2: No
1: i wtedy ten dyspozytor tak naprawdę jest w kropce. I to są, no tutaj o takich kosztach nawet nie możemy, no bo to jest wtedy ktoś traci kogoś najbliższego, ktoś traci kogoś, kto był zawsze, a nie ma, bo ta karetka stoi tam, gdzie nie powinna.
2: Panie Robercie, a czy zdarzają się jeszcze takie głupie żarty? Na przykład młodzieży, która dzwoni pod 112 i opowiada właśnie jakieś bajki, a potem
0: zamawia
2: się okazuje,
0: pizzę, na przykład,
2: że właśnie nijak ma się to do rzeczywistości.
1: No tutaj dyspozytorzy medyczni, którzy też są medykami, starają się selekcjonować tego typu zdarzenia. Zdarzają się oczywiście, tego nie unikniemy i też musimy jechać i to sprawdzić, tak? No czasami są to takie żarty, że trzeba siłowo wejść do mieszkania i się okazuje, że to był dopiero głupi żart, a są zniszczone drzwi, a trzeba powiadomić tą osobę, trzeba czekać na nią i wtedy dochodzi też do takiej sytuacji.
0: A spotykacie się z agresją, napadami? O tym się też od jakiegoś czasu mocno mówi, że no, ratownik medyczny potrafi być pobity podczas interwencji, czego ja nie mogę zrozumieć.
1: Czy alkohol i różnego rodzaju używki powodują, że stajemy się agresywni? Nie wszyscy, ale wciąż ta agresja słowna, to już nawet jej nie liczymy i nie zgłaszamy, no bo tutaj ciężko chyba znaleźć jakieś wyzwisko, które nas obrazi, ale fizyczna agresja też się zdarza. Zdarzały się też ataki na ratowników, które skończyły się śmiertelnie. Stąd też mamy obowiązek teraz ubierać do zdarzenia taką kamizelkę nożoodporną. Ona jest utrudnia nam pracę, bo jest ciężka, bo jest niewygodna i musimy ją nosić.
2: Panie Robercie, ale może powiedzmy też o takich miłych chwilach,
0: tak,
2: o takich, które pozostają w pamięci, które dalej sprawiają, że chce się robić tę robotę. To jest między innymi co? Co by pan na pewno tak wspomina z łezką w oku?
1: Tych chwil jest mnóstwo i tutaj akurat żeśmy powiedzieli, bo one te kiepskie też zdarzają się, ale te chwile takie, poród w karetce jest niesamowitym, bo ten człowiek przychodzi na naszych oczach i widzimy ten poród, widzimy tą pierwszą chwilę tego dziecka, widzimy minę mamy szczęście taty czasami, bo ten poród też się zdarza w mieszkaniu. To jest to, że możemy spotkać różnych ciekawych ludzi i porozmawiać z nimi, którzy mają za sobą wspaniałą historię, bo to są ludzie, którzy przeżyli na przykład wojnę i opowiadają nam o tej wojnie. To są ludzie, którzy mają jakąś pasję, to są artyści, których też mogą powiedzieć na żywo, jak tworzą pewną sztukę. To są też mili, sympatyczni ludzie. To są ludzie pełni pasji, uśmiechu i te wyjazdy też są takie, gdzie wracamy i mówimy, jest super.
0: Uf, warto na szczęście, bo już się baliśmy. W Dniu Ratownika życzymy właściwie jak najmniej tych wyjazdów, bo to i sobie, i wam. A jeśli już, to żeby rzeczywiście były uzasadnione, no i żeby więcej było tych chwil radości niż tej rozpaczy. Piękne dzięki za wizytę w studiu. Robert Czochara, ratownik medyczny, koordynator medyczny Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Dniu Ratownictwa Medycznego. Dzięki.
1: Dziękuję za życzenia i dziękuję za zaproszenie do studia.
2: I dużo zdrowia życzymy przy okazji.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
3: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
4: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
5: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
4: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
5: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
6: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
7: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie oczywiście Radio Opole we wtorek, w 13 dniu października. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
8: Zaczynamy w wiadomościach. Prokuratura rozszerza zarzuty wobec podejrzanego o podwójne zabójstwo w Kadłubie. Przeciwko agresji w szkołach zaprotestowali na długiej przerwie uczniowie Opolskiej Trójki.
9: Przede wszystkim treści nie są w ogóle sortowane. Panuje taka bezkarność.
8: Na zegarach 11.
0: Wiadomości Radia Opole.
10: A informację ma dla nas Jacek Rutnik.
8: Działał ze szczególnym okrucieństwem, ale także z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. To wynika z rozszerzonych prokuratorskich zarzutów dla nastoletniego Łukasza G., podejrzanego o podwójne zabójstwo z lutego tego roku w Kadłubie niedaleko Strzelec Opolskich. Podejrzany miał zabić swojego 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię. Nagrania morderstw opublikował w internecie.
11: W świetle bowiem zgromadzonych dowodów oprawnionym stało się twierdzenie, że podejrzany poprzez zabójstwa bliskich chciał uzyskać rozgłos medialny, czemu służyło zamieszczanie w przestrzeni internetowej drastycznych nagrań związanych z popełnionymi zbrodniami. Podejrzany potwierdził swoje sprawstwo co do zarzucanych zbrodni oraz podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia. Zaprezentował także własną, odmienną od przyjętej w zarzutach, ocenę kwestii motywacji leżącej u podłoża popełnionych przestępstw.
8: Wyjaśnił rzecznik Opolskiej Prokuratury Okręgowej Stanisław Bar z racji tego, że Łukasz G. w momencie popełnienia zbrodni nie miał 18 lat. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Akt oskarżenia prawdopodobnie będzie gotowy z początkiem listopada.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
8: Przeciwko ostatnio notowanym przypadkom agresji w szkołach protestowali o 10.30 w trakcie długiej przerwy. Uczniowie Opolskiej Trójki utworzyli łańcuch solidarności.
9: Bardzo łatwo napotkać na hejt w internecie. Przede wszystkim treści nie są w ogóle sortowane. Panuje taka bezkarność. Każdy może napisać, powiedzieć, co chce i nie odpowie za to.
8: To tylko jeden z argumentów młodych ludzi, uczniów Trójki w studiu. Monika Matuszkiewicz-Biel. Witam się, Moniko. Dzień dobry. Oglądałaś te manifestacje? Powiedz, jak frekwencja?
12: Frekwencja była bardzo duża. Co ciekawe, przyszli też mieszkańcy Opola i młodzież z innych szkół. Młodzież podkreśliła, że nie ma zgody na akty agresji, jakie miały miejsce w zeszłym tygodniu na Mazowszu, a szkoła powinna być miejscem bezpiecznym, a nie pełnym przemocy. Na miejscu była też opolska kurator oświaty, która pochwaliła akcję i podkreśliła, że bezpieczeństwo uczniów to teraz priorytet.
8: O bezpieczeństwie w sieci mówiliśmy także w porannej rozmowie Radia Opole z posłem koalicji Tomaszem Kostusiem przed procedowanym dzisiaj w Senacie, przypomnijmy, projekcie ustawy właśnie o bezpieczeństwie w sieci. To taka dyżurna polska nazwa regulacji proponowanych przez Unię Europejską. Jedynką. Pytaliśmy, jak odnosi się do sugestii opozycji, że takie usuwanie niebezpiecznych treści w internecie może być traktowane jako swoista cenzura.
1: To są bzdury. Jaka prewencyjna no cenzura? Przecież o tym, czy daną treść zdjąć, będzie decydował prokurator i policja, i to na ich wniosek Urząd Kontroli Elektronicznej będzie te strony usuwał.
8: A w planie maksimum poprawiona w Senacie jeszcze w tym tygodniu ustawa jak najszybciej powinna trafić na biurko prezydenta.
13: Wiadomości ważne dla Ciebie.
8: 13 października, Dzień Ratownictwa Medycznego. O decyzjach podejmowanych w bardzo krótkim czasie, które mogą uratować zdrowie i życie, mówił w programie Duet na fali Robert Czochara. To koordynator medyczny Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Był także apel do kierowców, by w momencie zauważenia ambulansu na sygnale maksymalnie szybko zwalniać drogę.
14: Niestety kierowcy nie zawsze dostrzegają, że jedziemy w porę, bo to muzyka gra i nie słyszymy tego ambulansu. Do tego też dochodzi taki element, że ten dźwięk odbija się od poszczególnych budynków, samochodów, dlatego zawsze mówimy, rozejrzyjcie się w koło, skąd ten ambulans nadjeżdża. Zobaczcie, jak inni kierowcy się zachowują. Jeżeli wszyscy zjeżdżają na lewo, zjedźmy też na lewo. Jeżeli na prawo, na prawo. Pamiętajmy, jeżeli można przejechać bezpiecznie przez skrzyżowanie, to ten kierowca ambulansu też was widzi. On poczeka, zjedźcie mu z drogi, nie próbujcie wjechać pod półmetrowy krawężnik. My poczekamy, my też musimy zachować się bezpiecznie na drodze.
8: Już w południe poznamy wyniki głosowania w ramach projektu 9. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, w którym do dyspozycji mieszkańców przygotowano 3 miliony złotych, dzieląc tę kwotę po 600 tysięcy dla każdego z 5 subregionów. Które zadania mają największe szanse na realizację? Dowie się na miejscu Katarzyna Dorostachoń.
13: Światowe agencje informują.
8: 2 Turków zatrzymanych w Niemczech w związku z wrześniowym podpaleniem stacji Starlinku w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do informacji podanej przez premiera i szefa polskiego MSWiA media za Odrą dodają właśnie zatrzymanie jeszcze 3 osoby. Andrzej Bargiel przerywa wyprawę na Dalugairi, informują nepalskie media. Polski himalaista, skialpinista planował samotnie, bez dodatkowego tlenu, zdobyć 8-tysięcznik i zjechać z niego na nartach. Ale zła pogoda i słabe prognozy zmusiły go na razie do rezygnacji z tego planu. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywać Katarzyna Plewnia.
13: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Na razie jest pięknie, dalej mamy piękne, błękitne niebo, dużo słońca, choć oczywiście chłodno i jesiennie, to nie zapominajmy o tym, ale zachmurzenie dziś generalnie to miało być umiarkowane i duże i miało rosnąć do tego dużego, a wieczorem to może pokropić podobno, no ale może niekoniecznie. Od 11 do 13 stopni dziś, wiatr słaby, głównie zachodni, no a w nocy zachmurzenie dla odmiany małe, ale też takie rosnące do dużego, no i w nocy to może właściwie mocniej pokropić. Chłodna noc przed nami, od 4 do 6 stopni tylko.
10: Zapraszamy synoptyków IMGW tutaj do nas, do Opola, niech popatrzą na to piękne, błękitne niebo. No właśnie.
7: A nie, dobrze narobili na razie.
10: Na razie dobrze narobili, to znaczy postraszyli, żeby można było się miło rozczarować. Mm-hmm. 11 stopni w Namysłowie aktualnie, tak samo w Brzegu, w Opolu, w Kluczborku, w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu po 12 stopni.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Ale nie teraz biegać. Dobrze zagramy.
7: Czekaj, wiem, ale nie idę biegać. Zobaczyłem taką maleńką białą chmureczkę tam na horyzoncie. Nie idę biegać, pogoda się popsuła.
10: To na rower idź.
7: Nie no, chmury są, co ty dzieje jeszcze? Deszcz, nie, lunie.
10: Aha, to ty chcesz pod kocyk?
7: Tak, poproszę.

0: ciebie tu mam.
1: Reklama społeczna.
2: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani. Wiele okazji do pomagania.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
5: Po reklamie.

0: ZZ Top na antenie Radio Opale, na zegarze zaś 19 minut po godzinie 11. A my przypominamy, że trwa tydzień mediacji. Ten alternatywny sposób rozwiązywania sporów stosuje się przede wszystkim w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych. Pomaga też mocno w sprawach karnych.
1: Wiceminister Sprawiedliwości Sławomir Pałka powiedział Polskiemu Radiu, że dla ministerstwa mediacja jest bardzo ważną dziedziną.
2: Czego najlepszym dowodem jest to, że minister powołał zespół do spraw alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Pracujemy nad projektem ustawy o mediatorach sądowych i chcemy w ten sposób również od strony formalnej wzmocnić mediację. Będzie to prowadziło do powstania samorządu zawodowego, być może mediatorów. Na razie jesteśmy na etapie pierwszego czytania w Sejmie, także wzmacniamy również od tej strony zawód mediatora. Będzie to jeden z kolejnych zawodów regulowanych.
0: Wiceminister dodaje, że w ramach tygodnia mediacji przygotowano bogatą ofertę dla zainteresowanych.
2: To są spotkania, otwarte drzwi w sądzie, możliwość spotkania i z sędziami, i z mediatorami, i z kuratorami, którzy o tej mediacji mogą opowiedzieć, wypromować ją. Ministerstwo też udostępnia materiały promujące dni mediacji, plakaty, ulotki, elektroniczne wersje też są dostępne na stronie ministerstwa.
1: Dodajmy, że tydzień mediacji łączy się z obchodzonym w Polsce od 2008 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji, który z kolei przypada w czwartek, 15 października. No a w naszym studiu już za dosłownie kilka minut pojawi się też mediatorka Ewa Kosowska-Korniak. Będzie oczywiście o mediacji, ale także o tym, jak przetrwać jesienną handrę.
3: Słuchacie audycji Duet na fali Radia Opole.

0: powolutku zbliżamy się do 11.30. Słuchacie Radio Opole, a w naszym studiu faktycznie mediatorka, tak jak zapowiadał Krzychu.
1: Ewa Kosowska-Korniak,
0: ale to nie tylko mediatorka, to trenerka rozwoju osobistego i trenerka mindfulness. Cześć Ewa, dzień dobry.
1: Serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Rozpromieniona, uśmiechnięta, bo trwa tydzień mediacji. Mediacji, które są ci bardzo bliskie.
2: Mediacji, które są mi bardzo bliskie, bo są najlepszym sposobem na rozwiązywanie problemów między ludźmi. I nie mówię o konfliktach, mówię po prostu o trudnościach, takich relacyjnych, komunikacyjnych. Kiedy ktoś potrzebuje z kimś załatwić jakąś kwestię trudną, na przykład sąsiedzką, albo po prostu pewien spór, trudność pracowniczą w relacjach pracowniczych, kolega w zespole albo szef, członek zespołu, albo po prostu w sprawach rozwodowych, w sprawach takich życiowych, rodzinnych, w sporach cywilnych, gospodarczych, budowlanych, w sprawach karnych. W zasadzie nie ma takiej kategorii spraw, w których mediacja by nie działała i nie byłaby dobra.
1: Ale widzisz, że rzeczywiście te osoby, te strony, powiedzmy, sporu częściej się do mediatorów zwracają i jest to popularne. Ty masz pracy więcej?
2: Tak, mogę powiedzieć, że jest to popularne, coraz bardziej popularne i coraz więcej osób świadomie przychodzi do mediatora, a nie do sądu. Bo to jest istotne, że nie chodzi o te mediacje sądowe, tylko chodzi o to, że ludzie rzeczywiście szukają mediatorów i przychodzą na przykład konflikt z synem, bo nie dogadujemy się w pracy, a pracujemy razem. Proszę bardzo. Spory takie małżeńskie na takim etapie przedrozwodowym, czyli para ma trudność, próbuje o tym rozmawiać. Najczęściej jedna osoba chce rozstania, druga tego rozstania nie chce, ale nim złożą pozew, nim zainicjują postępowanie sądowe, które zawsze jest już takie trudniejsze, dlatego że tam w pismach procesowych pojawiają się różne niefajne zwroty, przytaczane są różne okoliczności, to jest takim językiem prawniczym.
1: Pranie brudów,
2: więc nim to zrobią, przychodzą do mediatora i okazuje się, że po pierwszych takich emocjach, bo to zawsze na początku jest trudne, że da się normalnie porozmawiać. Czasami ludzie mówią, że to była ich najlepsza rozmowa w całym małżeństwie.
0: A czy my już trochę tym mediacjom zaufaliśmy? Bo w sumie ta forma jest propagowana od dobrych już kilku lat w naszym kraju. Czy my już po prostu wiemy, że no warto tym mediacjom zaufać, że w ten sposób szybciej poradzimy sobie z naszym problemem?
2: Myślę, że to zaufanie do mediatorów wzrosło. Jedyna trudność, którą ja widzę od lat, która się wiąże z tym, że pewna grupa osób jest niechętna mediacją, wiąże się z tym, że ludzie utożsamiają mediację z konfliktem. A u mnie nie ma konfliktów. Nie? My mamy taką strategię unikania konfliktów. Udajemy, że nie ma problemów. Jak ktoś mówi, że ja potrzebuję mediatora, to znaczy, że ja mam konflikt. Że ja nie mam konfliktu. On po prostu mnie nie słucha. Gdyby on się stosował do poleceń, to byłoby wszystko okej. Okay. Nie? I już jest. Więc ja dlatego lubię mówić o tym, że mediacja to nie jest rozwiązywanie konfliktów, tylko rozwiązywanie trudności, problemów.

0: międzyludzkich.
1: To psychologiem musi być taki mediator też dobrym. Ma te dwie strony, które tam, tak, prawda, są na siebie nastawione tak zębami. Trzeba jakoś znaleźć konsensus.
0: Ja powiem szczerze, że takie umiejętności psychologiczne są najważniejsze, moim zdaniem, w prowadzeniu mediacji. Umiejętności prawnicze wchodzą na drugi plan. I często widzę naprawdę duże zdumienie w oczach prawników podczas mediacji. Oni tak patrzą, oni się tak dziwią. To o to chodziło, to wystarczyło o to zapytać albo tak podsumować. Oni zupełnie mówią coś innego niż u mnie w kancelarii, nie? Ci uczestnicy sporu, więc rzeczywiście mediacja to jest taka ludzka strona konfliktu. Taka strona, w której jest miejsce na emocje, jest miejsce na ich nazwanie, pokazanie. Jest miejsce na powiedzenie sobie czegoś miłego. To jest dla ludzi bardzo zaskakujące, że mediator pyta o to, a co było dobrego. A jak pani widzi, jak się widzicie wzajemnie w roli mamy, taty? I nagle się okazuje, że ten straszny człowiek jest super tatą. Tak naprawdę jest świetnym człowiekiem. Tylko my się nie dogadujemy, nie? Więc jak już na mediacji padną takie miłe słowa, takie doceniające, dowartościowujące, jak zostaną zobaczone, nazwane emocje, jak zmienia się sposób komunikacji, czyli każdy ma przestrzeń, żeby się wypowiedzieć, nikt nikomu nie przerywa, każdy kończy swoją wypowiedź i każda wypowiedź jest ważna, to wtedy się okazuje, że problemy rozwiązują się same.
1: Ciekawe, ile Ewa Kosowska-Korniak pogodziła zwaśnionych par, ale to już rozmowa na inną audycję. Dobrze, robimy tu mały przecinek, do tego za chwilę wrócimy, bo będziemy jeszcze pytać, jak sobie poradzić z takim spadkiem, może w ogóle generalnie optymizmu na jesień, tę deprechą taką, bo tym też się zajmujesz.
2: Handrą jesienną, Krzysiu. Handrą.
1: Tego słowa mi brakowało, dokładnie. Zostańcie z nami, bo za chwilę wracamy do handry.
0: Tak, tak.

0: Mark Ambor na antenie Radio Pole. Za 18 minut będziemy mieli południe. No i teraz tak. Na razie za oknem piękne, błękitne niebo, mimo że jesieni, świeci jeszcze słońce, ale jak się zrobi naprawdę ciemno, jak się zrobi deszczowo, jak się zrobi brzydko, to będziemy mieć gorsze samopoczucie, spadek motywacji i generalnie to słowo, którego mi brakowało przed chwilą, to jest chandra, żeby nie powiedzieć, że złapiemy doła. Jak tego nie zrobić, jak nie wpaść w taki nastrój, to pytanie do naszego gościa Ewa Kosowska-Korniak, nie tylko mediatorka, ale także certyfikowany nauczyciel mindfulness, trenerka rozwoju osobistego. No to ty radzisz na co dzień ludziom, jak to zrobić, żeby no, nie popadać w jakąś taką, nie powiem od razu depresję, ale taki gorszy nastrój. Jak to zrobić?
1: Przede wszystkim warto być w takim pełnym kontakcie ze sobą i zauważać wszystko, co się dzieje. Zauważać tę zmianę nastroju, zauważać to, że za oknem może jest i szaro, ale tam taki piękny żółty liść albo coś innego do nas przemawia.
2: Szukać pozytywów.
1: Zauważać to, że właśnie przy tych pozytywach będąc, że dzięki temu, że jest jesień i że za oknem deszcz, to mogę siedzieć w domu z bliskimi, mogę sobie napalić w kominku, jeśli go mam, mogę sobie upiec pyszną szarlotkę, zrobić kawę, zupę z dyni, coś, co zapachem przypomina mi jesień i wszystkie swoje zmysły zatrzymać na tym, co tu i teraz. Tak naprawdę można sobie zrobić takie bardzo fajne ćwiczenie, doświadczać zmysłami tego, co widzę, zauważyć 4 rzeczy, które teraz do mnie przemawiają, to, co słyszę, 3 dźwięki, które do mnie docierają, dotknąć 2 rzeczy, poczuć 1 zapach, czyli zrobić takie 4-3-2-1, zrobić coś, żeby swoimi wszystkimi zmysłami się zatrzymać w chwili obecnej i wtedy możemy naprawdę poczuć się lepiej, bo jesteśmy tacy świadomi siebie. A co jeszcze możemy zrobić? Zjeść coś wartościowego. Nie zachęcam do jedzenia szarlotek, chyba że bez cukru, bo generalnie cukier nie jest dobry, ale już na przykład kakao albo gorzka czekolada jak najbardziej, jakaś aromatyczna kawa.
2: A miód?
1: Miód, tak, herbata z miodem, taka rozgrzewająca, nie z cynamonem, goździkami. To, co lubimy, to, co rozgrzewa, to, co sprawia nam przyjemność.
2: Czyli możemy się trochę tą jesienią porozpieszczać. Jeśli ktoś jest taki, że ja tylko kocham lato, ja nie cierpię jesieni, no to wtedy co? Może właśnie jakoś tak spróbować jakimiś takimi domowymi metodami
1: można
2: to zmienić.
1: I co więcej, chciałabym wam powiedzieć, że bierzmy przykład z Duńczyków. Oni mają taką swoją filozofię hygge. Oni są podobno najszczęśliwszym narodem w Europie, chociaż pogoda u nich ich nie rozpieszcza. I co oni robią? Oni mają taką swoją filozofię, że ma być ciepło, przytulnie, ładnie. Pledy, świece, pachnące ciasto w piekarniku, rodzina siedząca razem przy stole na kanapie albo oglądająca ulubiony serial. To hygge oznacza relacje z bliskimi, z tymi, których lubię. Otaczanie się pięknymi, ciepłymi rzeczami, kocykami, tak, żeby było miło i świecami. Smakowanie pysznych rzeczy i cieszenie się życiem. Bo tak naprawdę to nie chodzi o pogodę za oknem, tylko chodzi o tą pogodę wewnątrz. I oni to potrafią doskonale robić.
0: Ja już od samego słuchania się zrelaksowałem. Słuchajcie,
2: ja
0: naprawdę.
2: Ja wyobraziłam nawet,
0: spokój.
2: Że Ewa przygotowała te kocyki, te świece i jeszcze to wszystko tak przy okazji tym głosem opowiada. Jest to po prostu fantastycznie.
0: Tak, uspokajasz, tak. No dobrze, ale jak na przykład mamy też, wiesz, nie wiem, karnet na siłowni, trzeba się zwlec, trzeba się ruszyć. W ogóle, jak nie na to, to na cokolwiek innego. Rano do pracy. Gdzie tej motywacji poszukać jeszcze też, jak już się tak wszystkiego
2: jak
0: napatrzymy i nawąchamy? Tak, a jak w końcu z tego kosa, spod kosa trzeba będzie wyjść?
1: Gdzie poszukać motywacji? Myślę, że ważne jest pytanie, dlaczego ja to robię? Po co ja to robię? To jest też moja motywacja. Ja byłam rano na siłowni. Tak, byłam, chodzę 2 razy w tygodniu i to jest takie moje must have, nie? Że ja wiem, po co ja to robię. Bo ja chcę czuć się dobrze, mieć dużo energii i w zdrowiu doczekać pogodnej starości. Taki mam pomysł na siebie. Uważam, że to jest bardzo dobra inwestycja. I teraz, jeżeli ja to robię od dłuższego czasu konsekwentnie, to weszło mi to w nawyk. Jak sobie ten nawyk wyrobić? Na przykład postawić sobie buty sportowe koło łóżka albo torbę na siłownię, coś, co nam przypomina ten nawyk. Zrobić sobie taką pewną dyscyplinę przez jakieś 6 tygodni, a potem to już,
0: leci.
1: Potem to już wchodzi w krew, tak. Tak naprawdę nawet miesiąc wystarcza, nie? I potem czujemy te endorfiny, tą radość. I tak naprawdę wiemy, że robimy coś dla siebie ważnego, a przecież my jesteśmy najważniejsi. To jest ważne. My jesteśmy najważniejsi w tym życiu.
2: Piękne słowa od Ewy Kosowskiej-Korniak, to mediatorka, trenerka rozwoju osobistego i trenerka mindfulness. Dziękujemy za to, że nas tak pięknie napełniłaś dobrocią i optymizmem właśnie tej jesieni.
0: Ja idę pod kocyk. Nie wiem, trzymajcie się.
2: Nie, no zostań, Krzychu, zaraz się pośmiejemy, będzie fajnie. Z słuchaczami Radia Opole zawsze jest wybornie. Dziękujemy
0: Ci
2: bardzo.
1: Dziękuję.
2: A poza tym to w ogóle Damiano Dawid nam teraz pośpiewa.
0: Okej.
2: Okay, on też potrafi swoim głosem czynić cuda.
0: To jutro przyniosę kocyk i zostanę tu, ale będę pod kocykiem.
2: Aha, no to też tak może być.
0: Prawda?
2: Brzmi to
0: jakiś pomysł.
2: Plan doskonały.
1: Kocyki są super.

0: Reklama. Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
0: Po reklamie.
2: 12 już coraz bliżej, słuchacie Radia Opole we wtorek, to już 13 dzień października. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
3: Wojskowe ćwiczenia koalicji chętnych w Polsce zapowiada na listopad szef naszej dyplomacji. Ciała czterech osób znaleziono na jednym z kieleckich osiedli. Na ukończeniu jest ścieżka rowerowa w ciągu drogi krajowej 46. Już wkrótce ruch będzie tam płynny.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. W listopadzie w Polsce odbędą się ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych, zapowiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Po spotkaniu w Warszawie z szefem brytyjskiej dyplomacji Edem Milibandem mówił, że Polska musi uczestniczyć w najważniejszych rozmowach dotyczących bezpieczeństwa regionu.
6: Będziemy ściśle koordynować działania na rzecz bezpieczeństwa Europy, w szczególności w ramach koalicji chętnych, której ćwiczenia wojskowe odbędą się w Polsce w przyszłym miesiącu, oraz w ramach grupy E5. Polska jako kluczowy sojusznik europejski musi mieć miejsce przy stole w najważniejszych dyskusjach dotyczących naszego regionu.
3: Sikorski zapewnił też o dalszym wsparciu politycznym, wojskowym, finansowym i humanitarnym dla Ukrainy, a z ministrem Milibandem spotkał się przed wspólnym panelem na Warsaw Security Forum.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Ciała czterech osób znaleziono w Kielcach na osiedlu pod Dalnią. Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji powiedziała, że na miejscu pracują funkcjonariusze i prokuratorzy.
7: Po godzinie 7 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, z jego treści wynikało, że przy balkonie zlokalizowanym na pierwszym piętrze znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon, znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn.
3: Policja ustala tożsamość ofiar oraz szczegóły zdarzenia.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Kierowcy jadący krajową 46 w kierunku Grodzica odetchną z ulgą. Nie będzie już utrudnień związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Inwestycja trwała od wiosny, mówi Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA.
8: Wykonawca finalizuje pracę przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Ozimek Grodziec, co umożliwiło udostępnienie kierowcom lotu do ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. Poza budową ścieżki pieszo-rowerowej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską, a także w miejscowości Grodziec, zbudowaliśmy przejścia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerów wyposażone w dedykowane oświetlenie.
3: Inwestycja kosztowała przeszło 9 milionów złotych. W czwartek, 22 października w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się spotkanie na temat prawa do holenderskiej emerytury AUW. Eksperci omówią zasady jej nabywania, podpowiedzą, jak złożyć wniosek. Mieszkańcy województwa od lat pracują za granicą, w tym właśnie w Holandii, podkreśla Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS-u w Opolskiem.
9: Spotkanie z ekspertami z Holenderskiej Instytucji Ubezpieczeniowej i polskiego ZUS-u to jest unikalna okazja, żeby ze sprawdzonego źródła dowiedzieć się o swoich prawach na temat polsko-holenderskich świadczeń.
10: Zdarza się, że osoby te mogą mieć prawo do holenderskiej emerytury AOW już od 3, 4, czasem 5 lat. A trzeba wiedzieć, że samo nic się nie wydarzy. O emeryturę holenderską, tak samo jak o emeryturę polską, trzeba aplikować.
3: Dodaje Urszula Kozłowska z Ambasady Królestwa Niderlandów. Na spotkanie z ekspertami trzeba się jednak wcześniej zarejestrować, dzwoniąc pod numer telefonu 22 559 1200 albo wysyłając maila na adres var@minibuza.nl. Papież Leon XIV wkrótce zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Gemelli. Przejdzie tam operację usunięcia guzka na płucu. Więcej na ten temat Aleksandra Nietopiel.
11: Jak informuje Il Messaggero, badania Leona XIV mają być prowadzone pod pseudonimem lub z użyciem specjalnego kodu. Ma to chronić jego dane medyczne przed nieuprawnionym dostępem, w tym ewentualnymi atakami hakerskimi. Na czas pobytu papieża w szpitalu zaostrzono środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał, zostało odizolowane od pozostałych części kliniki. Leon XIV nie zamieszka jednak w apartamencie papieskim, ponieważ trwa tam remont. Nie podano jeszcze dokładnego terminu operacji. Po zabiegu Leon XIV ma pozostać w szpitalu przez około tydzień.
3: A o godzinie 18 w intencji zdrowia papieża w klinice Gemelli kardynał Baldo Reina poprowadzi różaniec.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Oj, sporo chmur pojawiło się na niebie, to znaczy, że Krzysztof faktycznie wybierze dzisiaj...
5: Nie będzie biegał, nie będzie biegał.
2: Koc, a nie będzie ani roweru, ani bieganka, ani motocykla też nie będzie.
5: A wiesz co, to ostatnio jeszcze przemyślę.
2: Od 11 do 13 stopni dzisiaj w naszym regionie maksymalnie. Do wieczora będzie zachmurzenie wzrastało w naszym regionie nocą od 4 do 6 stopni. Jutro od 13 do 15 i spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. A jeszcze sobie zerknę, co tam w ogóle w najbliższych dniach nam się szykuje. Co nam się tam kroi? Oj. Ta temperatura już nie przekroczy 15 stopni.
5: No dokładnie, ale trochę słonecznych dni, chociaż jutro może pokropić z tego co widzę, ale później...
2: Czwartek niezły, piątek niezły.
5: Słuchajcie, w Opolu teraz mamy stopni 12, ale to tylko pod warunkiem, że złapiemy się na to słońce, bo tak to będzie 11. Ale generalnie 12 w Opolu, 12 też w Nysie, Brzegu, Namysłowie i Kluczborku. Ba, Kędzierzyn, Koźle najcieplejszy, tam 13 na termometrach.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 6 minut po godzinie 12. Dzień dobry, tu duet na fali w składzie Iwona Tokarska,
5: Krzysztof Rap i Paweł Oliwa do nas dołączył i od teraz ten program realizuje.
2: Zostańcie z nami co najmniej do godziny 14, a już teraz Chris Rea zaprasza nas do oberży.
5: Tak jest, tak jest. No i pięknie, bardzo
2: dobrze. Może kocyk tam dla ciebie też w tej oberży jest.
5: Co ty z tym kocykiem, no? Już zostawmy.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
12: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
11: Po reklamie.

0: Ray dopytuje na antenie Radio Pole, gdzie jest jej mąż. Mamy 19 minut po godzinie 12. No cóż, może harata w gałę. Kibice, dajcie głośniej, bo właśnie o harataniu w gałę będzie. Ale uwaga, w tym wydaniu damskim, a nie męskim. I powiem bez złośliwości, że może to i lepiej. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej zagra w Gdańsku z Belgią w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej. A o co walka idzie? O awans na Mistrzostwa Świata.
1: Białe-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania, przegranego w piątek w Leven 0-1. O szczegółach opowie Tomasz Kowalczyk.
2: Po pierwszym meczu pozostaje niedosyt. Defensorka Paulina Dudek zdaje sobie sprawę, że biało-czerwone mogły przywieźć do Polski korzystniejszy rezultat z Belgii.
3: Czułyśmy wszystkie, że było można ugrać dużo więcej. Mamy świadomość tego, że miałyśmy swoje sytuacje, mamy świadomość tego, że przeciwnik też miał swoje sytuacje, ale myślę, że w każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu.
2: W pierwszym spotkaniu mogło być też jednak jeszcze gorzej. Rywalki nie strzeliły rzutu karnego, ale i biało-czerwone za sprawą Ewy Pajor pomyliły się z 11 metrów. Napastniczka Barcelony szybko stara się wyciągać wnioski.
4: Wiemy, że to jest dwumecz i może się tak zdarzyć, że mecz zakończy się właśnie karnymi i chcemy być przygotowane na każdą możliwą sytuację. Ja też również jestem gotowa do tego, aby wykorzystać kolejny rzut karny.
2: Co trzeba jeszcze poprawić w rewanżu? Receptę zdaje się mieć selekcjonerka Nina Patalon.
5: Na pewno skuteczność, bo o tym, kto wygrywa mecz, decydują bramki. Wszyscy też przykładowo wiemy, jak presować. Ale cała sztuka polega na tym, kiedy stać i tego nie robić, a kiedy właśnie agresywnie doskoczyć. I wtedy już zawodnik musi tę decyzję podejmować, co jest lepsze, bo jak on ma się ustawić w strukturze i tak dalej, to on to doskonale wie, ale musi podjąć decyzję, kiedy co robić. I czasami w takich momentach albo są emocje, albo po prostu gdzieś nie taka pozycja była i goni sytuację, więc to są takie detale. Na niektóre mamy wpływ, więc to, na co mamy wpływ, na pewno staraliśmy się analitycznie przede wszystkim usprawnić. Na to, na co nie mamy wpływu, to tam przede wszystkim musimy być konkretni.
1: A my mamy wpływ na to, żeby dzisiaj kibicować początek meczu we wtorek o 18:00, czyli dzisiaj.
0: A dodajmy, że zwycięzca dwóch meczów w finale baraży spotka się z lepszym z takiej pary Irlandia-Kazachstan. Podam tylko, że pierwsze spotkanie Irlandki wygrały bagatela 8-0.
1: Fiu, fiu, fiu.

0: stary dobry rok na antenie Radio Opole. Alice Cooper w utworze Poison, a my teraz przenosimy się do wiecznego miasta, no bo podczas gdy w Polsce nie opadł jeszcze kurz po bitwie zwolenników i przeciwników dwóch ekranizacji lalki, to w Rzymie na czerwony dywan wyszła mocna reprezentacja polskich filmowców. Dziś bowiem rozpoczął się tam 21. Festiwal Filmowy, no i polscy twórcy mocno się tam zaznaczają. Jan Komasa jest przewodniczącym jury konkursu głównego, a w programie znalazły się filmy m.in. Kasi Smutniak czy Pawła Pawlikowskiego.
1: Festiwal potrwa do 25 października. Zaprezentowanych będzie tam około 150 filmów, z czego 18 powalczy o nagrody w konkursie głównym. Tegoroczny program pokazuje, że nasze kino jest bardzo obecne i bardzo żywe. To właśnie najbardziej mnie ujęło. Postawiliśmy sobie za cel, aby stać się prawdziwym domem dla kina niezależnego, mówi dyrektor festiwalu Salvatore Nastasi.
0: A o nagrody powalczą m.in., jeśli chodzi o to nasze kino, filmy Mustang Kasi Smutniak i Closure Michała.

0: Michała Marczaka, a także Idiot. To jest nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, a w programie ponadto też na przykład spotkanie z Pawłem Pawlikowskim, który będzie prezentował swój film Ojczyzna.
1: Większość wydarzeń festiwalu filmowego w Rzymie odbywa się w Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, przed którym rozciąga się jeden z największych czerwonych dywanów na świecie.
0: Czemu nas tam jeszcze nie ma?

0: Duet na fali.
1: To był One Republic na antenie Radio Pole. Za 20 minut będzie już 13, a podwójne tankowanie odbyło się w Zawadzkiem. Tam kierowca kupił flaszkę, a potem zniknął w toalecie.
2: Oj, niedobrze, niedobrze. Wszystko wydarzyło się, słuchajcie, w minioną sobotę. Najpierw gość w Mitsubishi podjechał sobie na stację benzynową, podszedł do kasy, no a później jakoś tak tajemniczo zniknął w toalecie. Dyżurny strzeleckiej policji odebrał telefon od czujnej pracownicy tejże stacji, według której jeden z klientów może być pod wyraźnym działaniem alkoholu.
3: Mężczyzna po tym, jak zatankował samochód, kupił alkohol i skierował się w stronę toalet. Po krótkiej chwili wyszedł z budynku stacji, jednak już bez butelki wódki. Chwilę potem siedział już za kierownicą swojego auta. Pracownica stacji nie pozostała obojętna. Podeszła do mężczyzny, podejrzewając, że może prowadzić samochód pod wpływem alkoholu, i poinformowała go, że wezwała na miejsce służby.
1: O szczegółach mówi nam oczywiście aspirant Dorota Janać, oficer prasowy strzeleckiej policji. Co ciekawe, jeszcze przed przyjazdem funkcjonariuszy mężczyzna próbował ukryć swoje Mitsubishi za budynkiem stacji paliw.
3: Policjantom tłumaczył, że chciał jedynie zwolnić miejsce przy dystrybutorze, aby nie utrudniać tankowania innym klientom. Funkcjonariusze drogówki sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Wynik badania wskazał ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Teraz okoliczności całego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania w sprawie.
2: No i teraz oczywiście mężczyźnie grożą 3 lata więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów, no i przepadek Mitsubishi, oczywiście o ile był jego właścicielem. No i tak, słuchajcie, do pewnego momentu w tej historii dużo rzeczy się zgadzało. Przyjechał na stację benzynową, zatankował. Sęk w tym, że ewidentnie nie do tego baku, co trzeba.

0: To była Edyta Bartosiewicz, która śpiewała, że ona ma na imię Jenny, a ja mam na imię Iwona Tokarska. Obok mnie siedzi Krzysztof Rap, który bardzo dobrze wie, co będzie w najbliższym serwisie Radio Opole.
1: Bo ten serwis przygotowała Katarzyna Plewnia i ja już mogę zdradzić. Powiemy m.in. jakie ceny jutro kierowcy zastaną na stacjach benzynowych, a choć program CPN trwa w najlepsze, to ewidentnie z dnia na dzień płacimy jednak drożej. Jak będzie jutro, no to dajcie koniecznie głośniej o 13. Będzie też o tym, że Akademickie Biuro Karier Politechniki Polskiej oferuje wraz z 14 partnerami z opolskich firm Job Shadowing. Chcecie, żeby wyjaśnić, o co chodzi? No to dajcie wiadomości głośniej.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Mamo, tato, słyszeliście? W brzegu otwierają Flypark.
2: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
1: Tak. Wspinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
2: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji. Niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
3: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach za 10 sekund wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opole we wtorek. To jest 13 dzień października. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie się wydarzyło.
6: Prokuratura zmienia zarzuty wobec nastolatka podejrzanego o podwójne zabójstwo w Kadłubie. Ceny benzyny w górę, diesel będzie tańszy. Studenci Politechniki Opolskiej mogą zostać cieniem wybranego specjalisty.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: A o szczegółach Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak miejscowość Wierzbięcice w powiecie nyskim. Auto osobowe wjechało tam w przydrożne barierki. Tak przynajmniej wynika ze zgłoszenia, które wpłynęło do służb około godziny 12.30. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Przez miejscowość przebiega droga krajowa 41.
7: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: Działał ze szczególnym okrucieństwem, a także z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Prokuratura zmieniła zarzuty wobec nastoletniego Łukasza G., podejrzanego o podwójne zabójstwo w Kadłubie koło Strzelec Opolskich w lutym. Nocą podejrzany miał zabić 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię. Nagrania morderstw opublikowano w internecie, mówi prokurator Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu.
9: W świetle bowiem zgromadzonych dowodów uprawnionym stało się twierdzenie, że podejrzany poprzez zabójstwa bliskich chciał uzyskać rozgłos medialny, czemu służyło zamieszczanie w przestrzeni internetowej drastycznych nagrań związanych z popełnionymi zbrodniami. Podejrzany potwierdził swoje sprawstwo zarzucanych zbrodni oraz podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia. Zaprezentował także własną, odmienną od przyjętej w zarzutach, ocenę kwestii motywacji leżącej u podłoża popełnionych przestępstw.
6: Ponieważ Łukasz gije w chwili popełnienia zbrodni, nie miał 18 lat, grozi mu kara od 15 do 30 lat więzienia. Akt oskarżenia prawdopodobnie gotowy będzie z początkiem listopada.
7: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Ceny benzyny pójdą jutro w górę. Tańszy będzie diesel, benzyna 95 w środę. Będzie droższa o 5 groszy i będzie kosztować 7 zł 11 groszy za litr. Cena benzyny 98 wzrośnie o 6 groszy na litrze do 8 zł i grosza. Stanieje natomiast o 4 grosze olej napędowy. Będziemy płacić za jego litr 7 zł 98 groszy. Wynika z obwieszczenia ministra energii w Monitorze Polskim. Ukraina nie została uprzedzona o nocnym ataku rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. W nocy w ukraińską stolicę uderzyło 5 rosyjskich pocisków balistycznych. Przed atakiem ukraińska obrona nie ogłosiła jednak alarmu. Do tej pory Ukraina korzystała z zachodnich danych wywiadowczych. O szczegółach Paweł Buszko.
10: Wołodymyr Zełenski napisał, że w nocy doszło do podstępnego rosyjskiego ataku rakietami balistycznymi na Kijów. 5 z nich uderzyło w infrastrukturę cywilną. Jak zaznaczył, niestety, w związku z tym atakiem nie było ostrzeżenia ze strony partnerów. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina już od 2 dób nie atakuje rosyjskich rafinerii. Ukraiński prezydent potwierdził spekulacje, że podczas nocnego ataku na Kijów Ukraina nie otrzymała ostrzeżenia. Nieoficjalnie mówi się, że USA wstrzymały przekazywanie Ukrainie swoich danych wywiadowczych, aby zmusić Ukrainę do ustępstw, m.in. do zaprzestania ataków na rosyjskie obiekty przetwórstwa ropy naftowej.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Cieniem specjalisty z takich branż jak m.in. budownictwo, IT czy automotive mogą zostać na kilka dni studenci Politechniki Opolskiej. Akademickie Biuro Karier Politechniki oferuje z 14 partnerami z opolskiej firmy Job Shadowing. Miejsc jest przeszło 60. Rekrutacja potrwa do ich wyczerpania. Specjalista przybliży studentowi swoje stanowisko pracy, mówi Aleksandra Jasińska, kierowniczka Biura Karier na Politechnice Opolskiej.
11: Są stanowiska zarówno inżynierskie, dotyczące jakości procesu,
4: jak i w obszarze budownictwa, na przykład inżynier budowy czy robót. Mamy w obszarze marketingu, mamy też stanowiska programistów, fizjoterapeutów, dietetyków, czyli tak naprawdę wszystkie kierunki, które prowadzimy na uczelni, mają pokrycie w tych stanowiskach.
6: Celem inicjatywy Job Shadowing jest weryfikacja przez studentki i studentów, czy dana branża to właśnie ta, w której chcą się zawodowo rozwijać. Jeden dzień to wstęp, zaznacza Aleksandra Jasińska.
4: Ten jeden dzień jest dobry dla firm, dlatego że one bardzo często już w trakcie tego jednego dnia są w stanie zaobserwować, czy ta osoba mogłaby zostać zaproszona do procesów rekrutacyjnych.
6: Osoby zainteresowane powinny regularnie odwiedzać stronę internetową Biura Karier Politechniki Opolskiej. Tam znajdą szczegółowe informacje oraz aktualizowaną listę firm, a także dostępne terminy.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Coraz więcej chmur na tym błękitnym niebie, no ale nie pada i jak dobrze pójdzie, to nie będzie jednak padać. Bardziej nastawmy się na opady deszczu w nocy, a jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, od 11 do 13 stopni maksymalnie, wiatr słaby, zachodni. No i w nocy właśnie, zachmurzenie już dłużej, to takie jeszcze rosnące do dużego, po północy rzeczywiście może pokropić noc. Chłodna od 4 ledwie do 6 stopni.
11: Ale już teraz jest chłodno, co to jest 10 stopni o tej godzinie?
5: No i
11: trzeba już wyciągnąć cieplejsze kurtki, szaliki. Ja już dzisiaj pierwszy raz wyciągnęłam szalik, w którym przyszłam do pracy. Po 11 stopni mamy w Namysłowie, w Kluczborku, w Brzegu, w Nysie i w Kędzierzynie Koźlu, w Opolu 10.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: I tak się zastanawiam, czy już się trzeba wpisać w kolejkę do lekarza rodzinnego, no, żeby właśnie ewentualnie za tydzień, za dwa tygodnie to już na nas czekał z otwartymi ramionami.
5: Jak już sezon grypowy ruszy na całego,
11: właśnie,
5: tak?
11: Właśnie, właśnie.
5: Może tak być, może tak być.
11: Iwona Tekarska.
5: Krzysztof Rab, na razie zdrowi i chętni do pracy. Paweł Oliwa też nas realizuje tak
11: zdrowo.
5: A
11: teraz Sophie Ellis-Bextor i Spiller specjalnie dla was na antenie Radia Opole.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Znowu się walnął w ten mały palec.
1: Och, Michael Jackson w Radio Pole. No nie mogłam sobie w ogóle tutaj odmówić i trochę poza anteną to tam w ogóle do Krzysia tak go rozkręcałam już trochę przed wejściem.
0: Sapałaś, tak, tak. No, właśnie, właśnie.
1: A to jest właśnie moja ekscytacja co do cyklu tytułów, które teraz będziemy właśnie wam serwować na antenie Radio Pole. My wyszukaliśmy z Krzychem już takie nagłówki, które naprawdę wzbudzają zainteresowanie i czasami wielkie zdziwienie. I takie też było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłam ten nagłówek. Agnieszka Grzelak filozofuje o kosmitach. Wierzę w UFO, są na niższym stopniu zaawansowania niż my.
0: O, świetnie.
1: Mhm. A skąd ona to wie?
0: A ja w ogóle nie wiem, kto to jest ta pani. Zacznijmy od tego, przepraszam, może w ogóle.
1: Ale sama wygląda tak, taka wystylizowana jest na kogoś, kto nie mieszka na tej planecie.
0: Może właśnie, może ona wie z autopsji. Dobra. To ja mam taki tytuł, prosty. Serowska z brzuchem szuka pralki, Hakiel rozpieszcza ją lodami.
1: To się dobrali.
0: Dobrze, że nie na odwrót.
1: Dobrze. Zapuść rano 10 kropli na wycieraczkę. Po ciężkim dniu w przedpokoju będziecie witać przepiękny aromat i od razu poprawi humor. To tak jakby ci psa brakowało.
0: Ale dziwne, no właśnie, coś. To mam skropić wycieraczkę czymś, tak?
1: Żeby zapuść.
0: Zapuść. Okej. Chcący pozostać inkognito, Michał Szpak pałaszuje lunch z koleżanką i psem, a później ładuje się do BMW za 500 000 zł. To jest wszystko tytuł.
1: Ładuje się, a nie wchodzi.
0: Ładuje się. No ładuje się i to takie drogie BMW, no widzisz. I pałaszuje lunch i to jeszcze z psem też.
1: Uh-huh. A załadować do samolotu to się musi ta pani. Sceny w samolocie do Mediolanu. Po zjedzeniu czekolady odpadły jej tureckie zęby. Polka pokazała nagranie z pokładu. Ale leciała do Mediolanu, to teraz musi się załadować na pokład samolotu do Stambułu.
0: Takie rzeczy. Mhm. No to nieźle. To ja mam jeszcze tylko jeden, ale myślę, że dobry. Słuchajcie, idzie to tak. Poszła po szynkę, dostała rolę w Kiepskich. Tak została paździochową. To jest jakaś podobna
1: historia. Bardzo
0: fajne. Pani się nazywa Renata Pałys i tak dostała rolę.
1: Dantejskie sceny w Rolnik szuka żony. Faworyt Justyny zdał sobie sprawę, że ona naprawdę jest rolniczką. To jest mega ciężka praca.
0: Ciekawe, jak to, po czym skonstatował.
1: Ale mam coś jeszcze ciekawszego. Uwaga, ostatni tytuł ode mnie. Wróciłem się po żonę. Grzybiarz z Wielkopolski nie mógł uwierzyć w to, co znalazł w lesie.
0: I możliwość interpretacji jest tu szeroka i dowolna. Nie brnijmy. Ciekawe bardzo.
1: No proszę, w lesie nie tylko można znaleźć grzyba, może i nawet starego, ale też żonę.

0: Lil Nas X, jeśli dobrze to wszystko wymawiam, World's Greatest, taki utwór na naszej antenie, za minutę będzie w 15:30, no a za dużo, dużo więcej godzin będzie na przykład 22:05, jako matematyk nie powiem wam, a wtedy rozpocznie się program, audycja Szepty Natury, koleżanki Iwony Tokarskiej i już wiem o czym będzie, mogę powiedzieć, mogę ja?
1: Proszę bardzo.
0: Słuchajcie, grzybiarze, będzie o grzybach.
1: Tak, ja się ostatnio w lesie ekscytowałam każdym podgrzybkiem, każdym koźlarzem, nawet rydza znalazłam i go tak po prostu od razu przytuliłam do piersi, ale tego grzybiarza już te gatunki akurat nie cieszą.
0: Czego ja się
1: on ekscytuje się twardzioszkiem, czosnaczkiem, muchomorem czerwieniającym czy lejkowcem dętym. Kamil Młodzianowski, grzybiarz z brzegu, tym razem opowie nam o szukaniu takich nietuzinkowych grzybów, których na Opolszczyźnie też jest pod dostatkiem.
2: Się udało trafić właśnie pochwiaka błękitnowego. To jest bardzo rzadko spotykany grzyb. W ogóle od 2009 roku dopiero jest jakby sklasyfikowany w Polsce.
1: Wow.
2: No, więc to jest po prostu szokiem, że mi się udało go dzisiaj znaleźć. Nie byłem co do niego pewny, bo to jest takie znalezisko, jakby nie wiem, jakby no, jak ślepej kurze ziarnek, to się mówi, nie? Bo one występują pojedynczo, bardzo rzadko. Dołączył do moich jakby już trzech pochwiaków, które znalazłem wcześniej, czyli jedwabnikowego i wielkopochwowego, więc już kolejnego właśnie trafiłem, pochwiaka. No jestem mega szczęśliwy, bo to bardziej cieszę niż, nie wiem, niż kosz borowika, nie? Dosłownie, to jest taka radość, bo to jest wow.
1: Wiem, że miejscówek się nie zdradza, ale powiedziałeś, że po prostu tak spontanicznie wszedłeś sobie do lasu i nazbierałeś to przed naszą audycją.
2: Ja powiem o co chodzi, bo jakby ja wybierając las, niekoniecznie sugeruję się tym, żeby on był czysty, ładny, żeby się ładnie po nim chodziło, żeby nie było gałęzi. To nie. Ja patrzę, jaki mamy gatunek drzew, jakie w danym czasie grzyby mogą wyrosnąć pod jakimi gatunkami i wtedy wchodzę do lasu.
0: No powiem wam tak, pochwiaki, twardzioszki i ta Iwona przytulająca do piersi rydzę. Dobrze, że ta audycja jest po 22 w publicznym radiu, ja tak sobie myślę.
1: Zapraszam gorąco o 22:10. Porozmawiamy sobie trochę o grzybach.

0: Duet na fali.
1: Za 23 minuty wybije godzina 14. Mamy dziś kilka ważnych świąt. O Dniu Ratownictwa Medycznego już wiecie. Mówiliśmy też, no właśnie o tym. Mamy też dzisiaj, jakby ktoś nie wiedział, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale też uwaga, Dzień Bez Stanika. No tak po prostu jest. Ale teraz to my się na poważnie skupimy na zupełnie jeszcze innym dniu. Dniu Dawcy Szpiku.
2: Ponad 2,5 miliona osób jest w bazie potencjalnych dawców szpiku w Polsce. Pod względem liczebności jest ona trzecia w Europie i piąta na świecie. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku.
3: Każda kolejna zarejestrowana osoba to większa szansa dla chorych na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego, wyjaśnia dr Tigran Torosyan, dyrektor medyczny Fundacji DKMS.
4: Często ratunkiem dla nich jest właśnie doprowadzenie do transplantacji szpiku krwiotwórczych komórek macierzystych. I to jest ten moment, kiedy szukamy, czy dla danego pacjenta jest odpowiedni, zgodny tkankowo dawca.
3: 22-letni Karol Hajdas niedługo po rejestracji w bazie dowiedział się, że znaleziono jego bliźniaka genetycznego w USA.
5: 2 tygodnie później już w szpitalu byłem, żeby oddać komórki. Nie było to ani bolesne, ani nieprzyjemne.
3: By zostać potencjalnym dawcą, można ze strony DKMS zamówić bezpłatny pakiet rejestracyjny. Można też odwiedzić lokalne akcje i placówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: A warto dodać jeszcze, że nowi dawcy są cały czas potrzebni, bo jak mówią eksperci, kryzys demograficzny i zmieniająca się struktura wiekowa powoduje, że coraz więcej osób osiąga po prostu tę górną granicę wieku i przestaje być aktywnymi potencjalnymi dawcami.

0: Elton John i Dua Lipa w Radio Pole Cold Heart. Ależ to jest znakomity numer. Za 10 minut wybije 14.
1: A to nieuchronnie oznacza, że duet na fali dopłynął do brzegu.
0: Tak jest. Dziękujemy za ostatnie 4 godziny wspólnie spędzone. Przypominamy, że dzisiaj wszystkiego najlepszego życzymy wszystkim ratownikom medycznym. Ustępujcie im pierwszeństwa na drodze, jak tam pędzą na sygnałach. Pamiętajcie o tym, drodzy kierowcy. A my już ślicznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, dzięki, było miło. Oczywiście widzimy, słyszymy się jutro. A program, dodam, realizował Paweł Oliwa, który jeszcze zostanie, bo za chwilę w tym studiu będzie realizował reporterskie obraz dnia. Kto nam ten obraz namaluje? Nie kto inny, a Bogusław Kalisz. Także polecamy serdecznie.
0: Znakomity malarz.
1: A jaki ma pędzel. No i polecamy wam także oczywiście o pełnej godzinie wiadomości w Radio Pole.
0: A ja polecam wam wybrać się po południu na grzyby, bo szykuje się całkiem sprzyjająca pogoda. Pa, pa, pa.
2: Radio Opole. Top wybór.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl. Po reklamie.
3: Na zegarach zbliża się godzina 14. W Radiu Opole czas na wiadomości.
4: W Opolskiem jest 51 obiektów zbiorowej ochrony. Prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wynika z opinii Komisji Weneckiej. W Opolu odbędzie się konferencja naukowa o potrzebach młodzieży i jej dobrostanie.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
4: Najpierw jednak zakończyły się już działania służby w miejscowości Wierzbięcice w powiecie nyskim, gdzie, jak informowaliśmy Państwa przed godziną, auto osobowe wjechało w przydrożne bariery energochłonne. Nie ma poszkodowanych w tym zdarzeniu. Zakończyły się też utrudnienia na drodze krajowej 41. W tym miejscu obowiązywał przez pewien czas ruch wahadłowy, ale wszystko wróciło już do normy. Strażacy i nadzór budowlany na wniosek samorządów sprawdzili 76 obiektów, które mogłyby pełnić funkcję miejsca zbiorowej ochrony. Część z nich nie spełniła wymagań, więc ostatecznie zakwalifikowano 51 obiektów. W sytuacji zagrożenia mieszkańcy mają korzystać z miejsc doraźnego schronienia, jak garaże podziemne, podziemne przejścia czy piwnice. Lista obiektów zbiorowej ochrony jest niejawna, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
6: Punkty schronienia. One są w tej chwili widoczne w ramach tej aplikacji, tego systemu, gdzie się ukryć.pl. Te punkty związane z obiektami zbiorowej ochrony, czyli schrony, miejsca ukrycia, będą widoczne w tej aplikacji w momencie, kiedy zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych. Chodzi tylko o to, żeby nasi jak wrogowie nie wiedzieli, gdzie są te najbardziej wartościowe miejsca.
4: W Opolu wskazano około 240 miejsc, które mogą służyć jako punkty schronienia, dodaje Grzegorz Marcjasz, sekretarz opolskiego ratusza.
7: To są punkty schronień tak naprawdę, czyli różne wnęki, różne piwnice, które mogą być teraz dostosowane już, no, parkingi podziemne.
8: A co ze schronem? Bo takiego w Opolu nie mamy.
7: No nie, takiego schronu z prawdziwego zdarzenia nie mamy. To już są budowle o najwyższych parametrach technicznych. Jesteśmy w fazie inwentaryzacji i budowania takiej strategii powstawania takich miejsc w mieście Opolu. Myślimy o tym wspólnie z wszystkimi tutaj naszymi służbami, gdzie w Opolu mogłyby powstać takie miejsca.
4: Opolski magistrat to zadanie chce zgłosić do kolejnej perspektywy finansowej programu ochrony cywilnej. Do końca roku punkty schronienia mają być specjalnie oznakowane. To zadanie samorządów, a temat szerzej już za chwilę w reporterskim obrazie dnia.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Prezydent nie może blokować obejmowania stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, wynika z opublikowanej dziś opinii Komisji Weneckiej. Eksperci dopuszczają też ślubowanie bez fizycznego udziału głowy państwa.
9: Komisja podkreśla, że to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent nie ma prawa kwestionować ich wyboru, ani oceniać kwalifikacji. Odbieranie ślubowania jest przede wszystkim czynnością ceremonialną. Opinia odnosi się do sporu między Karolem Nawrockim a większością parlamentarną. Prezydent nie odebrał ślubowania od 5 sędziów wybranych w tym roku. Zdaniem Komisji Weneckiej, gdy prezydent bezzasadnie zwleka, ślubowanie może odbyć się bez jego obecności. Musi jednak zachować ustawową formę, zostać urzędowo potwierdzone i przekazane głowie państwa. Wówczas sędziowie powinni móc podjąć obowiązki.
4: Opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca. Ministerstwo Energii, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie dotyczące drugiej elektrowni jądrowej. Inwestorem i koordynatorem projektu będą Polskie Elektrownie Jądrowe, a PGE przygotuje analizę lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami technologii.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Dobrostan psychiczny i wyzwania, z jakimi borykają się młodzi ludzie, to niektóre z zagadnień, wokół których koncentrować się będzie tematyka konferencji Czego potrzebuje młodzież 2.0. Wydarzenie odbędzie się 22 i 23 października w Opolu. Są jeszcze wolne miejsca. Temat jest bardzo aktualny, mówi Paweł Polak, dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
10: To jest mi niezmiernie miło zaprosić wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z młodzieżą. Psychologów, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, ekspertów, ale również studentów i samą młodzież na konferencję Czego potrzebuje młodzież.
11: Wystąpi m.in. profesor Rutkowski z Politechniki Opolskiej, który połączy zdrowie psychiczne razem z taką częścią fizjoterapeutyczną. Wystąpi pani, która współtworzy Fundację Życie Warte Jest Rozmowę. Zajmuje się ta fundacja samobójstwami. Jak badania wskazują, próby samobójcze niestety od ostatniego roku dane zaczęły wzrastać.
4: Dodaje Malwina Krupa-Ryń, koordynatorka poradni leczenia dzieci i młodzieży w Opolu, a wydarzenie będzie transmitowane także online.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Do końca dnia pogodnie, bez deszczu, a temperatura jesienna w Opolu teraz 13 stopni. W nocy więcej chmur, nad ranem miejscami opady deszczu, temperatura od 3 do 6 stopni powyżej zera. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo przelotne opady deszczu, temperatura od 13 do 15 stopni, a wiatr będzie umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie. To nie dłuższy był.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Radio Pole, 12 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz. Rozpoczynamy popołudniowy magazyn reporterów. Przed nami 60 minut relacji z najważniejszych wydarzeń w regionie. Opolska młodzież mówi nie przemocy w szkołach. Przed trzecim LO w Opolu zorganizowano pokojową manifestację.
2: Tragedia, co się wydarzyło w ostatnich dniach, że dużo osób stało rannych, zginęła nawet matka dwójki dzieci.
3: Młode pokolenie w tych czasach musi zabrać głos i my musimy sami walczyć o nasze prawa.
4: Pokażmy tym ludziom, którzy czasami są zagubieni, że można inaczej żyć.
1: 88 zadań, a w puli 3 miliony złotych. Znamy wyniki głosowania w marszałkowskim budżecie obywatelskim.
5: Wciąż mamy nowych wnioskodawców. Co za tym idzie, pojawiły się zupełnie nowe pomysły i nowa energia w tym budżecie obywatelskim.
6: 35 zadań, po 7 w każdym z subregionów. Tych subregionów jest 5.
1: Dziś dzień dawcy szpiku. Znalezienie genetycznego bliźniaka przypomina wygraną na loterii, więc warto zasilać polską bazę potencjalnych dawców.
7: Pomogłem nastolatkowi z Francji. Być może jest to już teraz osoba dorosła.
8: Jeśli ktoś nie boi się igieł, no to śmiało, myślę, że możesz się zarejestrować.
9: Najłatwiej znaleźć takiego dawcę wśród członków rodziny.
1: W magazynie także o miejscach schronienia na wypadek różnego rodzaju zagrożeń, a także o kolejnych dotacjach na remonty dróg lokalnych. Reporterski obraz dnia do godziny 15. Paweł Oliwa, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: Opolska młodzież protestuje przeciwko przemocy i hejtowi. Po atakach nastolatków w szkołach, licznych groźbach w internecie, uczniowie 3 LO w Opolu ruszyli z akcją Łańcuch Solidarności. Na drugiej przerwie wyszli przed budynek szkoły z transparentami, by wyrazić sprzeciw wobec agresji. Liczą, że do inicjatywy przyłączą się również inne szkoły w całej Polsce.
1: Dziwny jest ten świat.
2: Dla nas jest to ważne, żeby przeciwstawić się przede wszystkim tym wydarzeniom w kraju, ponieważ jest to naprawdę tragedia, co się wydarzyło w ostatnich dniach, że dużo osób zostało rannych, zginęła nawet matka 2 dzieci, więc postanowiliśmy jako samorząd szkolny wraz z nauczycielami ramię w ramię stanąć i zaprotestować przeciwko tej agresji, przemocy i hejtowi, który zapanował nad naszym krajem w ubiegłym tygodniu.
3: Wyzywanie rówieśników, po prostu obgadywanie też może skrzywdzić wiele osób i takie odsuwanie się od danej osoby na
4: Monika Kosmala, nauczycielka chemii w 3 liceum w Opolu. Pomysłodawczynią była jedna z naszych nauczycielek. Wszyscy to podchwycili szybko, tak nauczyciele, jak i uczniowie. I tak pomyśleliśmy sobie, że bezpieczeństwo nie ma numeru szkoły. W związku z tym chcielibyśmy, żeby dołączyły do nas inne szkoły. Zobaczymy, ile szkół dołączy. Tego nie wiemy, też nie rozpytywaliśmy. Ale mam nadzieję, że też, mówiąc kolokwialnie, pójdzie to w Polskę. I cała Polska się do nas dołączy. I pokażmy tym ludziom, którzy czasami są zagubieni, że można inaczej żyć. Jedno z naszych podstawowych haseł od nauczycieli: porozmawiaj ze mną, jestem tutaj, jesteś ważny.
5: Chcemy pokazać uczniom z całej Polski, że my jesteśmy przeciw, że nam się nie podoba takie zachowanie i że próbujemy coś z tym zrobić, bo młode pokolenie w tych czasach musi zabrać głos i my musimy sami walczyć o nasze prawa i przywileje, jaką jest nauka w szkole, która powinna być dla nas bezpiecznym miejscem i drugim domem.
6: Wszelka przemoc fizyczna czy psychiczna jest zła. Cierpią, najgorsze jest to, że w takich aktach przemocy cierpią nie tylko osoby poszkodowane, ale i same osoby, bo to są zwykle ofiary i ta przemoc jest po prostu dalej przekazywana.
7: Mi się wydaje, że najwięcej tej przemocy jest właśnie w miejscach, które tak naprawdę są zwykłymi miejscami, nie są to jakieś szczególne ośrodki i cierpią na tym właśnie zwykli ludzie.
6: Przemoc w internecie jest na dobrą sprawę na porządku dziennym. Wszędzie ją znajdziemy. Większość tych spraw, które obecnie się działy, miały jakieś powiązania na różnych forach w internecie.
8: Joanna Rażniewska, opolska kurator oświaty i jestem tutaj dzisiaj z młodzieżą, z nauczycielami. Pewnie byłoby świetnie, gdyby byli też z nami rodzice, bo to jest to całe środowisko, które na pewno chce, żeby we wszystkich placówkach oświatowych, we wszystkich szkołach, od najmłodszych do najstarszych, było po prostu bezpiecznie. Żeby ten dobry dorosły był zawsze blisko młodych ludzi, blisko dzieci, które mogą w jakiejkolwiek sytuacji poczuć się w niepokoju, w lęku. I to na pewno nie powinno zdarzać się w szkołach i myślę, że... No dlatego też dzisiaj z nimi jestem, że to doskonały pokaz tego, że młodzi ludzie są bardzo odpowiedzialni, potrafią w trudnych sytuacjach reagować właśnie w taki sposób, który chroni ich nawzajem i to jest, myślę, dobrym prognostykiem na przyszłość.
9: Jest to trochę taki efekt zbiorowej mentalności, ale to dobrze, bo zbieramy się w słusznym celu, w celu walki z przemocą, ponieważ jest to czymś naprawdę nowym w polskich szkołach, że doszło do strasznych ataków naprawdę z nożami brutalnych i to po prostu pokazujemy, że nie ma zgody na takie zachowania, że chcemy, by szkoła pozostała bezpiecznym miejscem, w którym możemy się spokojnie rozwijać, wyrażać siebie, uczyć przede wszystkim.
0: Dodajmy, że Łańcuch Solidarności zorganizowano również w innych opolskich placówkach, m.in. w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica oraz w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Opolu. A materiał przygotowała Monika Matuszkiewicz-Biel.

0: Radiopole, 25 minut po godzinie 14. Dzisiaj dzień dawcy szpiku. Przeszczep komórek macierzystych to często jedyna szansa na nowe życie dla chorych na nowotwory krwi. Jednak znalezienie genetycznego bliźniaka przypomina wygraną na loterii. Dlatego niezwykle ważne jest, by w bazach znajdowało się jak najwięcej potencjalnych dawców. Polska baza liczy 2,5 miliona osób, co plasuje nas na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Tym tematem zajął się Kuba Biel.
1: W momencie, kiedy dostałem ten telefon, że komuś trzeba pomóc, z jednej strony była taka trochę radość, bo to się z tej bazie, żeby komuś pomóc, ale z drugiej strony za chwilę przyszła taka refleksja, że kurczę, ktoś jest bardzo chory, ktoś może stracić życie. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest nastolatek, ale miałem takie wyobrażenie, że to może jakieś dziecko. Są po drugiej stronie są ci rodzice, którzy przeżywają swój dramat, tak? Więc nie zastanawiałem się ani chwili, bo po to człowiek zgłasza się do bazy, żeby po prostu realnie, jak taki dzień przyjdzie, stanąć na wysokości zadania i pomóc, bo to nas naprawdę nie kosztuje, nie boli, a możemy dać cząstkę siebie i uratować komuś po prostu życia. Radosław Światły, dawca faktyczny.
2: Kiedy i co cię zmotywowało do tego, żeby w ogóle się zgłosić?
1: Na studiach, jak byłem, to po prostu po drodze gdzieś stali wolontariusze z DKMS-u. Przy okazji po prostu się zarejestrowałem. Co ty, o 2 minuty wypełnienie ankiety, zrobienie wymazu i tyle. Już byłem po prostu w bazie.
2: Po jakim czasie nagle zadzwonił telefon? Co wtedy poczułeś?
1: Telefon zadzwonił, to był koniec roku szkolnego to było, na pewno. Wtedy dostałem telefon, że jest zgodność, że jest faktycznie ktoś, kto potrzebuje pomocy. Jestem jedną z jak najbardziej zgodnych osób i czy nadal chcę po prostu oddać szpik, czy oddać komórki macierzyste, po prostu pomóc tej osobie.
2: Nie miałeś wątpliwości?
1: Nie miałem wątpliwości w ogóle, ponieważ po to się zarejestrowałem w tej bazie. A jak mówię, to nic nie kosztuje, nic nie bolało, więc w tej bazie po prostu mogłem być.
2: Czy ty wiesz, do kogo twój szpik trafił? Gdzie jest twój bliźniak genetyczny? Kto to jest?
1: Jedyną informację, jaką wtedy miałem, to że pomogłem nastolatkowi z Francji. Być może jest to już teraz osoba dorosła, nie wiem. Aczkolwiek było to 4 lata temu, dokładnie 2 listopada ten szpik został pobrany, oddany. No i na chwilę obecną mam taką informację, że wraca do zdrowia.
3: Dariusz Woszczyk, jestem ordynatorem oddziału hematologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Szpik kostny to jest część tkanek wyspecjalizowana w produkcji erytrocytów, leukocytów i płytek krwi, czyli odpowiada za skład naszej krwi czerwonej, ale nie tylko, także za odporność, za nadzór immunologiczny.
2: Jaki jest zakres chorób, w których ewentualnie ten przeszczep szpiku kostnego może uratować komuś życie?
3: Najbardziej przeszczep autologiczny, czy też allogeniczny, ale mówimy dzisiaj o allogenicznym, bo mówimy o dawcy szpiku, zdrowych dawców, zastosowany jest w hematologii, właśnie w schorzeniach rozrostowych, nowotworowych, układu krwiotwórczego, przede wszystkim w białaczkach, bo w białaczce szpikowej, białaczce limfoblastycznej, ale także

0: to, że znajdą swojego bliźniaka genetycznego gdzieś wśród właśnie tych osób, które wcześniej wyraziły zgodę na dawstwo szpiku i zgodziły się na badania genetyczne, które pozwolą dobrać odpowiedniego bliźniaka dla chorego pacjenta.
1: Zuzanna Szantar i od wielu lat działam w Fundacji DKMS jako wolontariuszka. Żeby się zarejestrować, należy zamówić z strony DKMS pakiet rejestracyjny, który przychodzi do nas bezpłatnie, do domu. Tam sami rejestrujemy się, wypełniamy dane, po czym pobieramy sobie sami wymaz. Jest to wymaz z pałeczek, które pocieramy sobie po wewnętrznej stronie policzka. Są to 3 pałeczki, które następnie muszą 2 minuty schnąć i następnie wkładamy je do koperty i wraz z formularzem odsyłamy do fundacji. W województwie opolskim znajdziemy 46 tysięcy, myślę, że już ponad na pewno dawców potencjalnych, którzy się już zarejestrowali oraz ponad 300 faktycznych dawców, którzy oddali szpik z województwa opolskiego. Fundacja dzwoni do nas i następnie wysyła nas na badania. Sprawdzamy, czy nie mamy jakichś ukrytych chorób, które mogą się pojawić za ten czas od rejestracji, czy na pewno jesteśmy zgodni z dawcą. No i po tych badaniach jesteśmy wysyłani na pobranie. 90% pobrań jest to pobranie z krwi. Wygląda podobnie do pobrania krwi. Po prostu mamy węflon, który przepływa sobie krew do takiej maszyny, która zabiera nasze komórki macierzyste i to trwa około 3-4 godzin. No a w 10% przypadków jest to pobranie z talerza kości biodrowej. Nie jest to bolesne na pewno. Ewentualnie jest to uczucie jak wbicia igły w skórę, więc jeśli ktoś nie boi się igieł, no to śmiało myślę, że może się zarejestrować. Jest to zabieg nieinwazyjny. Po prostu organizm musi się zregenerować po tym pobraniu przez tam okres tygodnia, dwóch, ale nie wpływa to w żaden sposób na nas.
2: Dodajmy, że rejestr dawców szpiku to jednak żywy organizm, który starzeje się wraz ze społeczeństwem, co będzie stanowić wyzwanie w najbliższych latach. Szacuje się, że do 2030 roku polską bazę potencjalnych dawców szpiku opuści ponad 75 tysięcy osób, wyłącznie z powodu przekroczenia granicy wieku. Choć statystycznym potencjalnym dawcą w bazie DKMS jest 38-letnia kobieta, to dawcą faktycznym, ratującym życie zostaje najczęściej 29-letni mężczyzna.

0: Reporterski obraz dnia.
1: W magazynie teraz o bezpieczeństwie w związku z wojną za wschodnią granicą Polski. Gdzie w razie zagrożenia możemy znaleźć schronienie? Ile takich miejsc wyznaczono na Opolszczyźnie?

0: i jak je rozpoznać. O punktach schronienia, ich lokalizacji i oznakowaniu opowie m.in. kapitan Łukasz Nowak, oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
1: Są obiekty tak zwanej zbiorowej ochrony i są tak zwane punkty schronienia. One nie wchodzą w obiekty zbiorowej ochrony. Dlaczego? Dlatego, że obiekty zbiorowej ochrony to obiekty o takiej bardzo specyficznej konstrukcji i specyficznych wymaganiach, które musi ten obiekt spełniać po to, aby ludzie tam byli bezpieczni. Takie obiekty, które potencjalnie mogłyby być zapisane w ramach obiektu zbiorowej ochrony, na terenie województwa polskiego, na wniosek organów, strażacy wraz z Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego dokonało 76 sprawdzeń takich obiektów. W 51 tego typu obiektach stwierdzono możliwość spełnienia wszystkich funkcji ochronnych weryfikowanych jakby przez nas, przez PSP.
2: O jakich punktach mówimy? Gdzie te punkty się znajdują?
1: To mówimy tu o obiektach zbiorowej ochrony i lista tych obiektów jest listą niejawną. Te obiekty pojawią się w aplikacji Gdzie się ukryć.pl, natomiast w miejscu naszym zamieszkania dobrze będziemy wiedzieli, gdzie się ukryć, tak? Piwnice, parkingi podziemne, przejścia podziemne, różnego rodzaju obiekty, które mogą nas schronić, na przykład przed warunkami atmosferycznymi, przed odłamkowaniem. I to są punkty schronienia. One są w tej chwili widoczne w ramach tej aplikacji, tego systemu Gdzie się ukryć.pl. Te punkty związane z obiektami zbiorowej ochrony, czyli schrony, miejsca ukrycia, będą widoczne w tej aplikacji w momencie, kiedy zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych.
2: Jak dodaje kapitan Łukasz Nowak, lista miejsc doraźnego schronienia jest otwarta. Jeśli samorządy zweryfikują kolejne obiekty, to Straż Pożarna przeprowadzi kontrolę i wyda odpowiednią decyzję. Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają zostać specjalnie oznakowane. Za realizację tego zadania odpowiadają samorządy.
3: Miasto Opole wyselekcjonowało około 241 takich miejsc. Grzegorz Marciarz, sekretarz miasta Opola. Są to miejsca różne. Tutaj nie mylimy tego oczywiście ze schronami, bo to są punkty schronień tak naprawdę, czyli różne wnęki, różne piwnice, które mogą być teraz dostosowane już. Parkingi podziemne, są takie parkingi. Mówię tutaj o Solarisie, Centrum Usług Publicznych. Tam też jest parking podziemny. Obok, z boku również w KAS-ie, czyli w Krajowej Administracji Skarbowej, bliźniaczym budynku również jest parking podziemny. Inwentaryzujemy też te miejsca w naszych szkołach, bo też weryfikujemy to pod kątem możliwości utworzenia w tych szkołach ukryć, czyli to z ukrycia to też są obiekty zbiorowej ochrony.
2: A co ze schronem? Bo takiego w Opolu nie mamy.
3: No nie, takiego schronu z prawdziwego zdarzenia nie mamy. To już są budowle o najwyższych parametrach technicznych, odporne tak naprawdę na wysokie gdzieś tam bombardowania, czy też odporne na ataki biologiczno-chemiczne, czy nawet jądrowe, ale takiego nie mamy. Jesteśmy w fazie inwentaryzacji i budowania takiej strategii powstawania takich miejsc w mieście Opolu. Myślimy o tym wspólnie z wszystkimi tutaj naszymi służbami, gdzie w Opolu mogłyby powstać takie miejsca i myślę, że będziemy to zgłaszali w kolejnej perspektywie finansowej, czyli w kolejnym programie ochrony ludności obrony cywilnej.
0: Przypomnijmy, do końca roku wszystkie punkty schronienia w województwie opolskim mają zostać specjalnie oznakowane. Warto także skompletować plecak ewakuacyjny. Wszystkie potrzebne informacje znajdziemy na stronach rządowych.
4: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty.

0: jestem.
1: Poznaliśmy wyniki głosowania w 9. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydowali, że zrealizowanych zostanie 35 projektów, po 7 w każdym z 5 subregionów. Ich łączna wartość wyniesie blisko 3 miliony złotych. Przypomnijmy, mieszkańcy po raz drugi mogli głosować wyłącznie elektronicznie.
2: Po takich 5-6 edycjach dopadła nas lekka stagnacja, jeżeli chodzi o marszałkowski budżet obywatelski. Mieliśmy któreś tam edycje podobnych zadań, już całe społeczności wytworzyły się wokół tych zadań, no a co siłą rzeczy powodowało, że ta konkurencja była słaba, bo wygrywali ciągle ci sami. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Mieliśmy w tej 9. edycji rekordową liczbę zgłoszeń, bo projektów było ponad 100.
3: Mówi marszałek Szymon Ogłaza.
2: Finalnie tych projektów podlegających ocenie było aż 88. To ważna liczba, bo to pokazuje, że wciąż mamy nowych wnioskodawców. Co za tym idzie, pojawiły się zupełnie nowe pomysły i nowa energia w tym budżecie obywatelskim.
4: 35 zadań, po 7 w każdym z subregionów. Tych subregionów jest 5, więc ta suma rozkłada się porówno i w każdym subregionie zgodnie z regulaminem może być maksymalnie 3 zadania subregionalne, reszta powiatowe. Przoduje kultura i to od wielu, wielu edycji. Najwięcej zadań, które są i zgłaszane i ostatecznie przechodzą głosowanie, to są zadania z zakresu kultury i sportu.
3: Mówi Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Głosowało ponad 27 tysięcy mieszkańców, a samych głosów oddano ponad 44 tysiące. To o 13 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej głosów w subregionie opolskim i mieście Opolu uzyskał projekt Aktywna Integracja Łączy Nas Odra.
4: Bezpieczny region z syreną w sercu i AED w dłoni, strażacy, ochotnicy przede wszystkim.
3: Jeden z nowych projektów powiatowych to Opoleca się czytać. Jego autorką jest Martyna Dąbrowska.
5: To taka oddolna inicjatywa skupiająca się na tym, żeby zapewnić szerszy dostęp do książek, do literatury, do kultury dla wszystkich mieszkańców Opola i województwa opolskiego. Chcielibyśmy zakupić nowości wydawnicze, powieści, ale również komiksy i mangi, które z roku na rok drożeją. Chcielibyśmy się również skupić na promocji literatury poprzez różne spotkania autorskie, ale również warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4: Subregion Nyski i Brzeski. W jedności siła to jest projekt, który uzyskał 3. miejsce w rankingu wszystkich oddanych głosów na wszystkie subregiony. Izba Tradycji w Kopicach, zupełnie nowy projekt. Myślę, że będzie bardzo ciekawy, oparty o historię pałacu i dziedzictwo Kopic.
3: W subregionie kluczborskim, namysłowskim i oleskim najwięcej głosów zdobył projekt Muzycznym Krokiem.
4: Bezpłatne badania słuchu dla dzieci z powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego. Również projekt, który jest pierwszy raz realizowany, będzie realizowany.
3: Radomir Bachaj i Julia Gleń to autorzy nowego projektu Mały Widz, Wielki Teatr, czyli sensoryczne spektakle dla najmłodszych.
6: A będziemy go realizować na terenie gmin Świerszczów, Pokój i Wilków w małych ośrodkach kultury.
5: Projekt zakłada realizację spektakli sensorycznych, teatralno-sensorycznych oraz warsztatów dla najmłodszych dzieci od kilkunastu miesięcy do kilku lat oraz ich rodzin.
4: Subregion Głubczycki, Krapkowicki i Prudnicki, Piumosso, projekt kulturalny, żywiołowa pasja w każdym dźwięku. I to jest projekt, który uzyskał najwięcej głosów w całej tej edycji. To jest ponad 2000 oddanych głosów na ten projekt.
1: A lista wszystkich zwycięskich projektów jest dostępna na stronie internetowej opolskie.pl. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń.

0: Radio Opole, reporterski obraz dnia, za 12 minut godzina 15. Oszczędności przetargowe pozwoliły na dotowanie większej liczby remontów dróg lokalnych na Opolszczyźnie. Ponad 9 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczono na 8 zadań powiatowych i kolejnych 9 gminnych. Na przyszły rok do funduszu złożono już 83 wnioski, których zatwierdzenie nastąpi w lutym 2027 roku. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim był z mikrofonem Witold Woźtak.
1: Panie wojewodo, ile by nie było tych oszczędności, w tym przypadku ponad 9 milionów, samorządowcy w cudzysłowie bardzo chętnie przytulą te pieniądze, bo potrzeb jest bardzo dużo.
2: Tak, potrzeb jest bardzo dużo. Monika Jurek, wojewoda Opolska, czego mamy okazję doświadczać przy każdym kolejnym ogłoszeniu tego konkursu na wnioski. Trwa już nabór na rok 2027, natomiast dziś spotkaliśmy się po to, żeby jeszcze podzielić te oszczędności, które zostały z naboru na 2026 rok i cieszę się, że 17 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało te środki, żeby wykonać remonty, takie najpotrzebniejsze, najważniejsze i takie, które da się w rok zrobić i rozliczyć.
1: Waldemar Gajda, starosta strzelecki, ulica Jordanowska i Chrobrego w Strzelcach Opolskich, 1 000 000 dofinansowania. Co będzie trzeba zrobić na tych ulicach, co zakres prac zakłada?
3: Przede wszystkim są to drogi, które przejęliśmy od gminy cirka 3,5 roku temu, które są związane z dojazdem do starostwa, a jednocześnie są wartością dodaną w postaci Starego Miasta, tej części Strzelec Opolskich. Więc chcemy je rzeczywiście przede wszystkim renowować, bo są to dziury, drogi o charakterze brukowym. Chcemy je przywrócić do tego pierwotnego stanu obszaru Starego Miasta Strzelec, poprawić jednocześnie bezpieczeństwo, bo wyrównamy ten bruk, a z drugiej strony ten smak przeszłości zawita na ulicy Jordanowskiej Chrobrego w Strzelcach, drogi dojazdowe do starostwa.
1: Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycki. Pani starosto, 600 ponad tysięcy dzisiaj dotacji. Do zadania wartego ile łącznie? Co będzie robione?
4: Prawie 900 tysięcy złotych. Remont bardzo ważnego odcinka drogi dla mieszkańców miejscowości na Siedle, czyli gmina Kietrz. Cieszy fakt, że również jestem tutaj dzisiaj z panią burmistrz Kietrza, która także otrzymała dofinansowanie. Także cieszę się, że kolejna inwestycja drogowa będzie na naszym terenie realizowana. Półkilometrowy odcinek drogi, no i przy bardzo dużym, bo 70% dofinansowaniu. Także nasze plany drogowe, inwestycyjne sukcesywnie realizujemy. Tym razem przypadło na gminę Kietrz. No to będzie wymiana nawierzchni, jednej warstwy nawierzchni drogi na 500 metrach odcinka. No mieliśmy na to dokumentację projektową, złożyliśmy wniosek i to dzisiaj przyniosło efekt.
0: I tymi dobrymi informacjami o remontach dróg kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
7: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Bez zdarzeń na opolskich asfaltach informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji, natomiast mamy roboty w Opolu prowadzone na odcinku wzdłuż ulicy Ozimskiej od pizzerii do Zatoki Autobusowej w kierunku centrum. Tam powstaje nowa konstrukcja, obrzeża, krawężniki i nawierzchnia z kostki brukowej. Na czas remontu chodnik wyłączony z ruchu oczywiście, a jezdnia zwężona. Rozpoczęły się prace na obwodnicy Czarnowąsów na rondzie. Gdzie tam trzeba zwolnić, zwracać uwagę na znaki, drogowcy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Godziny szczytu jeszcze przed nami, a drogowcy pracują jeszcze na braci Kowalczyków przy chodnikach. Mamy zwężkę prawego pasa na Wrocławskiej za kanałem Ulgi, a w Brzegu kolejka ustawia się już na Chocimskiej. Front robót na Łokietka w Kędzierzynie hamuje rondo milenijne, a czwórka bezproblemowa.
8: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
10: Trochę słońca, trochę chmur, ale na termometrach nie za dużo. Więcej o pogodzie powiemy po wiadomościach Radia Opole. Na zegarach jest 15.
11: 6 zarzutów dla mężczyzny z Obornik, który groził premierowi i innym politykom. Łańcuch Solidarności przeciwko przemocy zorganizowali uczniowie 3 LO w Opolu. W tym serwisie także ekonomia, a w niej m.in. o proteście weterynarzy w Kutnie chcą m.in. zapewnienia stabilnych warunków pracy.
8: Wiadomości Radia Opole.
10: Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Plewnia.
11: 6 zarzutów usłyszał 46-latek z Obornik, który groził premierowi i innym politykom, a także dziennikarce TVP. 3 zarzuty dotyczą zamieszczania wpisów, w których znieważał premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i dziennikarkę Telewizji Polskiej. Te zarzuty połączono m.in. z publicznym nawoływaniem do przestępstwa zabójstwa. Mężczyznę przesłuchano w charakterze podejrzanego. Wobec 46-latka zastosowano dozór policji, zakaz publikowania treści o charakterze znieważającym w środkach masowego przekazu oraz zakaz opuszczania kraju, przekazała szefowa prokuratury rejonowej w Obornikach Katarzyna Sil-Szułczyńska. Zatrzymany nie był dotąd karany. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
8: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
11: Uczniowie z 3 LO w Opolu, a także z innych szkół oraz mieszkańcy wzięli udział w łańcuchu Solidarności przed szkolnym budynkiem na długiej przerwie między lekcjami. Wspólnie zamanifestowali uczniowie i mieszkańcy sprzeciw wobec aktów przemocy w szkołach.
12: Jest to naprawdę tragedia, co się wydarzyło w ostatnich dniach, że dużo osób zostało rannych, zginęła nawet matka 2 dzieci.
13: Chcemy pokazać uczniom z całej Polski, że my jesteśmy przeciw, że nam się nie podoba takie zachowanie i że próbujemy coś z tym zrobić, bo młode pokolenie w tych czasach musi zabrać głos.
14: Mam nadzieję, że też, mówiąc kolokwialnie, pójdzie to w Polskę i cała Polska się do nas dołączy i pokażmy tym ludziom, którzy czasami są zagubieni, że można inaczej żyć.
11: dodaje Monika Kosmala, nauczycielka w trzecim LO w Opolu. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu poszukuje chętnych do projektu, którego celem jest zbadanie, jak cukrzyca typu drugiego lub otyłość wpływają na właściwości biomechaniczne mięśni nóg oraz na występowanie zaburzeń postawy i równowagi. W projekcie przebadanych będzie 90 osób między 30 a 70 rokiem życia. Podzielone będą te osoby na trzy grupy. Będzie też grupa kontrolna, czyli osoby zdrowe, mówi doktor habilitowany Agata Bronisz, profesor Uniwersytetu Opolskiego i kierownik pododdziału chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii USK.
0: W ramach tego projektu prowadzimy dosyć takie unikatowe i specyficzne badania, które oceniają właściwości biomechaniczne mięśni, takie jak sztywność, napięcie, elastyczność, oraz drugim urządzeniem oceniamy zaburzenia postawy i równowagi, które przy zaburzeniach funkcji tych mięśni mogą być zdecydowanie w tych grupach chorych bardziej nasilone.
11: Wyniki mają dostarczyć wiedzy, jak dobierać zakres ćwiczeń czy zabiegi rehabilitacyjne do potrzeb pacjenta, a zgłoszenia od zainteresowanych tym programem badawczym przyjmowane są pod numerem telefonu 572 725 174.
8: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
11: Prezydent nie ma żadnego prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, napisał minister sprawiedliwości. W najnowszej opinii Komisja Wenecka, organ Rady Europy, stwierdziła, że w obecnych wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne jest objęcie obowiązków przez sędziów Trybunału bez udziału prezydenta. Minister Waldemar Żurek napisał w mediach społecznościowych, że ta opinia potwierdza stanowiska prawników i konstytucjonalistów. Podkreślił, że konstytucja powierza wybór sędziów Sejmowi. Obowiązkiem prezydenta jest natychmiastowe odebranie przysięgi bez zbędnej zwłoki, napisał minister Żurek. Polityczny spór w Wielkiej Brytanii po wystąpieniu Andy'ego Burnhama. Premier chce bliższych relacji z Unią Europejską. Konserwatyści oskarżają go o podważanie brexitowej umowy, a liberalni demokraci domagają się jeszcze głębszej współpracy z Brukselą.
3: Główny punkt sporu to zakres zbliżenia. Burnham podtrzymuje ograniczenia, które wykluczają powrót do wspólnego rynku i Unii Celnej. Liberalni demokraci chcą ich zniesienia. Przekonują, że odbudowa więzi handlowych z Europą pomogłaby gospodarce i poprawiła sytuację finansową Brytyjczyków. Andy Burnham zapewnia, że dalsze zbliżenie z Unią będzie wymagało poparcia społecznego. Na każdym etapie ostatnie słowo będzie należało do Brytyjczyków. Jestem przekonany, że społeczeństwo popiera dziś pragmatyczne podejście, które proponuję. Konserwatyści kwestionują strategię premiera, zarzucają mu, że ujawnił swoje cele jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji. Ich zdaniem osłabia to pozycję Londynu wobec Brukseli.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
11: A na zegarze prawie 5 minut po godzinie 15.
8: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
4: Joanna Matlak, dzień dobry. Tauron wyda ponad 300 milionów złotych na budowę nowego źródła ciepła w Jaworznie. Instalacja będzie ogrzewać miasto i wspierać pracę bloku energetycznego. Inwestycja powstanie w dwóch etapach, a docelowo umożliwi również produkcję energii elektrycznej. Pierwsze urządzenia mają ruszyć przed zimą 2028 roku. W Kutnie protestują weterynarze. Wśród postulatów są m.in. uregulowanie zaległych należności, poprawa finansowania inspekcji weterynaryjnej i zapewnienie stabilnych warunków pracy.
15: Urzędowy lekarz weterynarii to jest najczęściej ludzie, którzy mają największe doświadczenie do pracy ze zwierzętami, więc to oni zapewniają m.in. obsługę zwierząt gospodarskich również na wsiach, bo to oni pobierają próbki i pracują z tymi zwierzętami w środowisku wiejskim, ale też lekarze weterynarii cały czas stoją na straży tego bezpieczeństwa żywności.
16: Z jakimi problemami jako lekarze weterynarii się dzisiaj mierzycie?
17: Stabilne finansowanie, płynność finansową, bo to też niewielu wie, że jesteśmy samozatrudnieni, że nie mamy umów cywilnoprawnych, mamy umowy zlecenia, umowy B2B. Musimy sami opłacać składki, ZUS-owskie, podatki, a nie dostajemy wynagrodzenia na czas. Poza tym stawki nasze są niezmienione od 15 lat.
4: W połowie września porozumienie ogólnokrajowe zrzeszające organizacje reprezentujące środowisko weterynaryjne skierowało do premiera Donalda Tuska list otwarty. Autorzy listu podkreślali, że państwo powinno zapewnić środki na terminowe wynagradzanie osób realizujących te obowiązki. Jak informują organizatorzy protestu, ich postulaty nie zostały spełnione. Węgry chcą pożegnać forinta i przyjąć euro. Premier Peter Madziar zapowiedział spełnienie kryteriów wejścia do strefy euro do 2030 roku. Jak podaje agencja Bloomberg, przed rządem węgierskim stoi jednak trudne zadanie. Trzeba bowiem ograniczyć deficyt budżetowy o ponad połowę, nie rezygnując z kosztownych obietnic.
8: Pogoda.
10: Zachmurzenie w naszym regionie małe i umiarkowane, tak ma być do końca dnia. Temperatury od 12 do 14 stopni. 12 nie mamy w naszym regionie, na termometrach jest 13. Tyle w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, a 14 stopni w Namysłowie, Nysie i Brzegu.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: W Twoje Radio Pole startujemy w składzie Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, a przed mikrofonem Dawid Drajwa.

0: będziesz mnie kochał.
1: Reklama społeczna.
2: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani. Wiele okazji do pomagania.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina, certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni Twój kocioł w cenie, której nie odczuje Twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
7: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Fly Park.
9: Fly Park? To miejsce pełne atrakcji?
8: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
9: Już 17 października wielkie otwarcie Fly Park Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Fly Park Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
10: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
11: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Opolu. Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Kolejny dzień tygodnia w kalendarzu. Mamy wtorkowe popołudnie na zegarach 15:21. A jeśli chodzi o ten tydzień, to przypomnieć warto o tym, że o mediacjach więcej można się dowiedzieć. Wszak trwa tydzień mediacji w sądach w całej Polsce. A mediacja to dobry sposób na rozwiązywanie sporów w sprawach rodzinnych, cywilnych czy pracowniczych. Do piątku w sądach w całej Polsce, przypomnę, można dowiedzieć się więcej na temat tego typu działań. Jednym z najbardziej oczekiwanych efektów mediacji jest sytuacja, w której obie strony sporu nie muszą spotykać się w sądzie, mówi adwokat i mediator Agnieszka Białek-Gaweł.
2: Jest to najkrótsza droga do tego, żeby dojść do kompromisu. Nie mamy tutaj osób przegranych. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego. Absolutnie to jest coś bardzo dobrego.
1: W ramach tygodnia mediacji sądy w całej Polsce organizują bezpłatne stacjonarne i telefoniczne dyżury mediatorów. Więcej o dyżurach, dni i godziny. Informacje o tym na stronach, również na stronach Sądu Okręgowego w Opolu.

0: kolejczyków przy chodnikach, zwężka prawego pasa na Wrocławskiej za kanałem Ulgi. Tam trzeba patrzeć na znaki. Roboty prowadzone także na chodniku wzdłuż Ozimskiej od pizzerii do zatoki autobusowej. W czwartek zaś rozpoczną się roboty na skrzyżowaniu Tysiąclecia, Częstochowskiej i Alei Witosa. Na pewno nie będzie łatwo w brzegu. Kolejka na Chocimskiej, front robót na Łokietka. W Kędzierzynie Koźlu hamuje rondo Milenijne, ale także Kozielska, Aleja Lisa czy Jana Pawła. Mamy remonty dróg wojewódzkich w naszym regionie. DW901 Olesno-Wachowice. Tam mamy do jutra remonty cząstkowe na wierzchni. 385 Krasna Góra-Jarczowice. Do 30 października trwa przebudowa odcinka drogi.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
2: Brakuje szczepionek przeciwko grypie w części aptek województwa opolskiego. Jak zapewnia Opolska Izba Aptekarska, sytuacja powinna się poprawić po 15 października, kiedy spodziewane są kolejne dostawy preparatów.
3: Warto sprawdzać, gdzie one są dostępne, albo po prostu zadzwonić do apteki, bo być może nawet dzisiaj w aptece, która szczepi, bo apteki przecież szczepią, będzie można się zaszczepić szczepionką na grypę.
2: Kto może skorzystać z refundacji szczepień? O tym więcej w wiadomościach Radia Opole o 16. Papież Leon XIV czeka w rzymskiej klinice Gemelli na operację usunięcia guzka z płuca. Zabieg ma się odbyć jeszcze dziś. Przeprowadzi go zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margoritori. Po operacji papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Hubert Hurkacz rozgrywa właśnie mecz 1/8 finału tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Jego przeciwnikiem jest Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Trwa pierwszy set tego spotkania. Hubert Hurkacz prowadzi 5-0.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Ładny wtorek, pogodny dzień mamy, nawet jeśli chmury miejscami, to raczej bez opadów. Temperatury jednak na niezbyt wysokim poziomie były na pewno, bo o poranku to i czapki się niektórym pewnie przydały. A ile teraz mamy w regionie naszym? Od 13 do 14 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No to jeszcze krótka informacja związana z wiatrem. Wiatr jest słaby, wieje nam z kierunków zmiennych.

0: Faraway, What is Love, a teraz nie o tym, czym jest miłość, ale czym jest pomoc, bezinteresowna pomoc innym. Wspominaliśmy o tym wcześniej, ale warto przypominać, warto nagłaśniać, warto zachęcać, w końcu można w ten sposób, powiększając bazę danych dawców, uratować kolejne życie, albo wiele żyć. Ponad 2,5 miliona osób znajduje się w bazie potencjalnych dawców szpiku w Polsce. To trzecia taka baza w Europie i piąta na świecie. Dziś obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego. Tak mówi dyrektor medyczny Fundacji DKMS dr Tigran Torosian.
1: Są odpowiednio leczeni, ale często ratunkiem dla nich jest właśnie doprowadzenie do transplantacji szpiku, inaczej mówiąc krwiotwórczych komórek macierzystych. I to jest ten moment, kiedy właśnie szukamy, czy dla danego pacjenta jest odpowiedni, zgodny tkankowo dawca. I może się okazać, że taki dawca rzeczywiście jest, a może się okazać nawet, że mamy wielu takich dawców zarejestrowanych i to jest, można powiedzieć, szczęśliwy pacjent.
0: Wiceprezes Fundacji DKMS Agnieszka Wodzińska wspominała, że w 2010 roku polski rejestr potencjalnych dawców szpiku liczył 150 tysięcy osób, przypomnę, w 2010, a dziś to 2,5 miliona. Telefon do potencjalnego dawcy może zadzwonić nawet po latach, dodała.
2: Wszystko zależy od genotypu i zgodności tkankowej, więc w zależności od tego, kto jest potrzebny i jak dużo jest dawców o danym genotypie, możemy zadzwonić nawet za kilkanaście lat, nawet za kilkadziesiąt. I de facto powinniśmy być szalenie dumni, ogromnie się cieszyć. Tych drugich szans na życie zostało podarowanych już ponad 17,5 tysiąca. Więc jest to niewiarygodna skala, coś niesamowitego, coś pięknego.
0: Student medycyny, 22-letni Karol Hajdas, niedługo po rejestracji w bazie dowiedział się, że znaleziono jego bliźniaka genetycznego w Stanach Zjednoczonych.
3: Proces przygotowywania mnie i też diagnozy zaczął się od razu. Już tydzień później byłem w szpitalu i chyba 2 tygodnie później już w szpitalu byłem, żeby oddać komórki. Nie było to ani bolesne, ani nieprzyjemne. No było to tak bolesne jak pobranie krwi. Słyszałem wiele takich fajnych historii, gdzie biorca i dawca się poznają. Mam nadzieję, że takie rzeczy też mnie czekają. Natomiast no najważniejsze było dla mnie jakoś się przyczynić dla tego pacjenta i czy uda nam się poznać, czy nie, to już jest sprawa drugorzędna.
0: By zostać potencjalnym dawcą, można ze strony DKMS zamówić bezpłatny pakiet rejestracyjny do domu, a następnie go odesłać. Można też odwiedzić lokalne akcje i placówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jest to ważne, bo jak mówią pacjenci, kryzys demograficzny i zmieniająca się struktura wiekowa powoduje, że coraz więcej osób osiąga górną granicę wieku i przestaje być aktywnymi potencjalnymi dawcami.

0: takich apeli, jak ten jest wiele i wydawałoby się, że już wszystko wszyscy wiedzą, ale ciągle przybywa tych, którzy padają ofiarami oszustów. Dlatego uwrażliwiamy ostrożności przy internetowych zakupach opału, przypomina policja, w Wielkopolsce, w Gnieźnie. 40-latek liczył na okazję przy zakupie ekogroszku i stracił 1600 zł. Tak powiedziała aspirant sztabowy Anna Osińska.
1: Poszukał ofertę w internecie, zapłacił, po czym tego ekogroszku nie otrzymał. My przypominamy o ostrożności podczas zakupów w internecie. Przed dokonaniem płatności warto sprawdzić wiarygodność sprzedawcy, poszukać opinii o sklepie, zweryfikować dane kontaktowe, a także informacje dotyczące firmy.
0: No i niby wszystko jasne, wiadome. Wiele osób mówi, że gdzie tam, ja bym tak się nie dał zrobić, a jednak życie kolejne przykłady przynosi. Dobrym sposobem jest w takich zakupach w sieci, kiedy nie mamy sprawdzonego sprzedawcy, różnych zakupach, różnych tutaj mówię, obranie opcji zapłaty przy odbiorze, to już daje większą szansę na to, że nie będziemy oszukani.

0: Ma. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Drogowcy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych w Opolu w ciągu ulicy Struga. Tam obowiązuje ruch wahadłowy i tworzą się zatory. Szczyt komunikacyjny w wysokiej formie. Zatykają się nim Modlińska i lewoskręty w Pruszkowską i Wojska Polskiego ciasno na Piastowskiej. Drogowcy są na braci Kowalczyków przy chodnikach. Pracują z wężka prawego pasa na Wrocławskiej Zaka na Emulgi i tam również gęsto. Roboty prowadzone wzdłuż Ozimskie od pizzerii do zatoki autobusowej w kierunku centrum. Jezdnia zwężona. Tam również trzeba mocno zwolnić. W Nysie tłok na przeprawach i rondach. Prace na Prusa w Namysłowie zapchane centrum i ronda w Kędzierzynie Koźlu tłok na obwodnicy i skrzyżowaniu tejże z Aleją Jana Pawła II. Kolejka także na Łukasiewicza do świateł. Na A4 przegląd studni technologicznych i zajęcie lewego pasa za węzłem Krapkowice w kierunku Wrocławia. Ograniczenie do 80.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Drodzy kierowcy, kolejne informacje do Was adresowane oczywiście za pół godziny. A teraz na zegarach mamy już 16.
9: Marszałek Sejmu czeka na zaległe zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta. W opolskich aptekach brakuje szczepionek przeciwko grypie.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
9: Marszałek Sejmu czeka na prezydenckie zaległe zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka w swojej opinii uznała, że głowa państwa nie powinna blokować objęcia urzędu przez sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Czarzasty w internetowym nagraniu przypomniał inny fragment opinii.
10: Gdy prezydent odmówi lub opóźni przeprowadzenie ceremonii zaprzysiężenia sędziego wybranego przez Sejm, trzeba umożliwić złożenie przysięgi bez fizycznego udziału prezydenta pod warunkiem zachowania jej istotnych elementów, w tym złożenia przysięgi w określonej formie, należytego zweryfikowania jej złożenia oraz skierowania jej do prezydenta i przekazania mu.
9: Opinia Komisji Weneckiej dotyczy sporu o ślubowanie sędziów wybranych przez Sejm w marcu. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciorga z nich. Czworo sędziów złożyło je w kwietniu w obecności marszałka Sejmu, ale nie zostali oni dopuszczeni do wykonywania obowiązków.
6: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
9: Brakuje szczepionek przeciwko grypie w części aptek naszego województwa. Jak zapewnia Opolska Izba Aptekarska, sytuacja powinna się wkrótce poprawić. Po 15 października spodziewane są kolejne dostawy preparatów. Jak co roku sytuacja się powtarza. Pierwsza transza szczepionek już była, mówi Anna Stachlińska, prezeska Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.
11: Rozmawiałam z farmaceutami z różnych aptek, nie tylko w Opolu, i to jest tak, że w niektórych aptekach te szczepionki ciągle są, w niektórych czekają na to, aż właśnie pojawią się te po 15 października, a zatem warto sprawdzać, gdzie one są dostępne, albo po prostu zadzwonić do apteki, bo być może nawet dzisiaj w aptece, która szczepi, bo apteki przecież szczepią, będzie można się zaszczepić.
9: Cieszy nas, że wyszczepialność wzrosła. Szczepienie jest jednym ze sposobów ograniczania ryzyka zachorowania oraz ciężkiego przebiegu grypy, dodaje Stachlińska.
11: No, wielu pacjentów używa argumentu, ja się szczepiłem, byłem chory. Oczywiście jest to możliwe. możliwe. Nie chodzi o to, że w ogóle nie odczujemy kontaktu z wirusem grypy, ale szczepienie bezwzględnie, szczególnie u osób w starszym wieku, choć nie tylko, ma chronić przed groźnymi powikłaniami, czy to będzie zapalenie mięśnia sercowego, czy na przykład półpasiec.
9: A refundacją objęte są 3 czterowalentne szczepionki przeciw grypie. Są one bezpłatne m.in. dla osób powyżej 65 roku życia, dla kobiet w ciąży, dzieci od 24 do ukończonego 60 miesiąca życia, a także dla osób w wieku 18-65 lat, szczególnie zagrożonych powikłaniami po grypie.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
9: Kolejne negatywne doniesienia na temat byłego wiceministra rolnictwa z Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Do kanału Zero zgłosiły się 2 kobiety. Jedna utrzymuje, że polityk zażywał w jej obecności substancje odurzające, druga twierdzi, że upokarzał on ludzi w miejscu pracy. Pytany o te doniesienia rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że jeśli kierownictwo resortu wiedziało o zachowaniach Kołodziejczaka i nie reagowało, to zły sygnał. Jak dodał rzecznik, ze strony Koalicji Obywatelskiej natychmiast wdrożono wszystkie procedury wobec polityka.
5: Pan poseł Michał Kołodziejczak został zawieszony w trybie natychmiastowym w klubie Koalicji Obywatelskiej i prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie w sprawach tych, które się pojawiły publicznie. No i sprawa będzie normalnie wyjaśniana przez organa ścigania i tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Znaczy, jeżeli ktoś wiedział o nieprawidłowościach i tego nie zgłaszał, no to znaczy, że też popełnił co najmniej błąd.
9: Poseł Kołodziejczak i reprezentujący go detektyw Krzysztof Rutkowski zaprzeczają wszelkim doniesieniom na temat niewłaściwych zachowań byłego wiceministra.
6: Wiadomości Radia Opole.
9: Jutro w Opolskim Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce odbędzie się spotkanie z autorami książki Cmentarze żydowskie na Górnym Śląsku. W spotkaniu udział wezmą dr Irena Kuraż oraz dr Sławomir Pastuszka, a poprowadzi je Michał Mateja, prezes Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, które książkę wydało.
12: Jest Opole, są również inne miejscowości z terenu województwa opolskiego, z tej górnośląskiej części województwa, czyli aż po Nysę, aż po Kluczbork na północ, również oczywiście z części południowej, Głubczyce. Książka się składa z 2 części. Pierwsza to jest ta część właśnie historyczna, na której szczegółowo są opisane wszystkie cmentarze z tego terenu. Natomiast druga część to jest część już ta właśnie socjologiczna, której podsumowują wyniki kilkuletnich badań.
9: Spotkanie jutro o 17 w siedzibie Centrum w Opolu przy ulicy Szpitalnej 11. 1-0 prowadzi Hubert Hurkacz w meczu 1/8 finału tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Jego przeciwnikiem jest Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Trwa drugi set tego meczu. Na prowadzeniu Hiszpan w gemach prowadzi 4-3.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: A u nas 13 do 14, ale to nie wynik tylko temperatury, które obecnie na termometrach w naszym regionie. 13 w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Kluczborku i w Namysłowie, a 14 stopni mamy jeszcze w Brzegu i w Nysie. Mówię jeszcze, bo te temperatury oczywiście będą spadać. Zachmurzenie w naszym regionie małe i umiarkowane. Nie brakuje takich miejsc, gdzie sporo słońca.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: 6 minut mamy już po godzinie 16. Paweł Oliwa za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. To twoje Radio Opole.

0: reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WODECO każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WODECO.eu.
2: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje. Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolski-dla-biznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.

0: Moje Radio Opole.
1: Przed chwilą Barry White, a teraz o Fundacji Avalon, która rozpoczęła kampanię Widzimy się w pracy, o pracujących osobach z niepełnosprawnościami. Patrzeć na osoby z niepełnosprawnościami przede wszystkim przez pryzmat ich kompetencji i zawodowych możliwości. To jest cel kampanii Widzimy się w pracy Fundacji Avalon. W Polsce żyje ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami. Pracuje mniej niż co piąta. W kampanii pokazujemy ludzi w działaniu, aktywnych zawodowo w różnych zawodach i branżach, mówi Helena Szczuka-Kaleński z Fundacji Avalon.
2: Praca nam daje bardzo dużo, daje nam środki do utrzymania, ale też daje nam to poczucie takiej przydatności społecznej, tego, że odgrywamy jakąś rolę w tym społeczeństwie, że jesteśmy ważni dla kogoś innego i że możemy od siebie coś po prostu dać. I dlatego dla nas to jest tak niezmiernie ważna kampania. Chcemy się spotkać właśnie w tej pracy. Często zadają mi pytanie, jak rozmawiać z osobami z niepełnosprawnościami. I my wtedy mówimy zawsze naturalnie, tak samo jakby się rozmawiało z każdą inną osobą.
1: Marta Lorczyk, jedna z bohaterek kampanii, która porusza się na wózku inwalidzkim, pracuje jako ekspertka analiz kosztów.
3: Ja w tej kampanii dowożę, zawsze dowożę. No właśnie, tutaj fajny pomysł jest zastosowany, bo te nasze charakterystyczne cechy związane z niepełnosprawnością zostały powiązane z takimi charakterystycznymi tekstami, jakie słyszymy właśnie w kontekście pracy, czyli ona zawsze dowozi pracę, robotę, tak? Albo ona ma wysokie standardy, to o koleżance z niskorosłością. Albo kolega bez dłoni zawsze wszystko robi od ręki. Więc no to są teksty, które używamy na co dzień w pracy, wszyscy używają. No a ta kampania pokazuje, że nas one też dotyczą.
1: Robert Zarzecki, który jest osobą niewidomą, jest fizjoterapeutą i masażystą.
4: Jestem właścicielem gabinetu masażu i zatrudniam w tym gabinecie w tej chwili kilka, niegdyś kilkanaście osób z niepełnosprawnością wzroku. I w kampanii przedstawienie mnie jest takie, że ja nie widzę problemu w tym, żeby podjąć wyzwanie zawodowe, żeby przyjąć klientów czasami z bardzo trudnymi problemami i że o mojej pracy i moich umiejętnościach przede wszystkim ma traktować moje doświadczenie, moje kompetencje, moja wiedza, a nie to, że nie widzę.
1: W ramach kampanii przewidziano emisję spotów w telewizji, radio oraz w mediach społecznościowych. Towarzyszy jej też mobilna wystawa. Stworzono również poradnik dla pracodawców we współpracy z Fundacją Aktywizacja. Publikacja porusza m.in. kwestie dostępnej rekrutacji, przygotowania stanowiska, organizacji pracy i wsparcia pracowników z niepełnosprawnościami. 21 już minut po godzinie 16, co w naszym programie. Oczywiście czekamy na kolejną porcję informacji dla kierowców. To już za 8 minut, a potem zapraszamy na kolejny skrót wiadomości. Warto zostać z nami. Oczywiście z Radiem Opole.

0: Zbliża się 16:30, mamy wtorkowe popołudnie. Jak ten czas mija kierowcom na drogach naszego regionu, to sprawdza Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Na pewno nie mija dobrze, przynajmniej co niektórym. W Rzeszowicach na ulicy Góry Świętej Anny mamy kolizję. Podobnie w Zakrzowie w powiecie prudnickim dwie osobówki się zderzyły. W Przełęku wystrzał opony w tirze. Sam pojazd zjechał naprzeciw.

0: Wiadomości Radia Opole.
1: Działał ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Prokuratura zmieniła zarzuty wobec nastoletniego Łukasza G., podejrzanego o podwójne zabójstwo w Kadłubie koło Strzelec Opolskich. Do zbrodni doszło w lutym. Nocą podejrzany miał zabić 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię. Nagrania morderstw zostały opublikowane w internecie. Akt oskarżenia prawdopodobnie będzie gotowy z początkiem listopada. Łukaszowi G. grozi kara od 15 do 30 lat więzienia. Opolska fabryka przejmuje produkcję z Niemiec. Amerykańska firma Inteva, działająca w branży motoryzacyjnej, poszukuje w związku z tym nowych pracowników. W ubiegłym roku Inteva kupiła opolski zakład od innej firmy, która produkowała części samochodowe.
2: Będzie przenoszona też część produkcji z Niemiec do Opola, co też wymaga poszerzenia pewnych kompetencji i zakresu prowadzonych prac, więc to wszystko się już dzieje.
1: O czym więcej w wiadomościach za pół godziny. Pierwszego seta 6-1 wygrał Hubert Hurkacz, w drugim Polak musiał jednak uznać wyższość zawodnika z Hiszpanii Alejandro Dawidowicza Fokiny. Drugiego seta Polak przegrał 3-6. To mecz, przypomnę, 1/8 finału tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju, a trwa trzeci set tego spotkania.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Co w naszym regionie? Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. To taki dzień, kiedy sporo słońca do nas docierało i jeszcze do zachodu tego słońca trochę promieni do nas dotrze. 13-14 tyle stopni teraz, oczywiście w skali Celsjusza, na termometrach w naszym regionie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 16:32 na zegarach. Czy to jest czas na espresso? Jeśli chodzi o to muzyczne, to jak najbardziej.

0: Wtorkowe popołudnie, 16:40 na zegarach. Jak zwykle o tej porze czas na tematy związane z korupcją, ale nie tylko. Zapraszam, Monika Matuszkiewicz-Biele.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od informacji o nielegalnej fabryce papierosów zlikwidowanej na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze zabezpieczyli niemal milion sztuk papierosów, ponad 16 ton krajenki tytoniowej oraz kompletną linię do produkcji i pakowania wyrobów tytoniowych. Na gorącym uczynku zatrzymano 9 mężczyzn, 3 Polaków i 6 obywateli Paragwaju. Usłyszeli oni zarzuty prokuratorskie. Mówi podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej.
3: Udział w zorganizowaniu grupie przestępczej zajmującej się produkcją nielegalnych wyrobów tytoniowych na ogromną skalę. Wobec mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby sięgnąć 18 milionów złotych. A teraz przenosimy się do sprawy transportowych oszustw. Stołeczna policja zatrzymała 4 mężczyzn podejrzanych o udział w procederze, w wyniku którego firmy z różnych krajów Europy straciły około 1 000 000 euro. Towary zlecane do transportu nie trafiły do odbiorców, lecz były przechowywane w magazynach pod Kaliszem, a następnie sprzedawane innym kupującym. Wśród zatrzymanych są właściciele magazynu, jego 2 pracownicy oraz mężczyzna, który udostępnił swoje dane, by inna osoba mogła zostać zatrudniona w firmie przewozowej. 2 osoby trafiły do aresztu, a 2 objęto policyjnym dozorem. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Kolejna sprawa dotyczy nielegalnego hazardu. Służby rozbiły grupę przestępczą działającą głównie na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymano 58 osób, w tym 9 w Łodzi. 7 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia, a 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Podczas przeszukań znaleziono również narkotyki. O szczegółach mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
4: 7 z nich w wieku od 23 do 65 lat usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzania i prowadzenia gier na automatach poza kasynem oraz bez wymaganej koncesji.
5: Doszło do zlikwidowania 51 punktów, w których odbywały się nielegalne gry hazardowe, m.in. w Łodzi, Łowiczu, Skierniewicach, Brzezinach, Ozerkowie, Konstantynowie, Łódzkim, Zgierzu, Włocławku i Sochaczewie.
2: Dodaje prokurator Krzysztof Kopanie z łódzkiej prokuratury regionalnej. Pozostali zatrzymani to m.in. osoby obsługujące nielegalne automaty do gier i ich klienci. Na koniec informacje o kolejnej akcji przeciwko przestępczości narkotykowej. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Rudy Śląskiej i policjanci z Legnicy zatrzymali na Dolnym Śląsku 2 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W toku śledztwa zabezpieczono około 2,5 kg narkotyków o szacunkowej czarnorynkowej wartości 124 tysięcy złotych, a także broń palną i amunicję, na które nie było wymaganych zezwoleń. Na jednej z posesji znaleziono również kompletną linię do produkcji metamfetaminy. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty, a wobec jednej z osób zastosowano tymczasowy areszt na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a służby zapowiadają kolejne zatrzymania. I na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Twoje Radio Opole.
1: Kiedy kończy się lato, chłopaki nie płaczą. No lato już się skończyło, mamy jesień. Jeśli chodzi o to, czy chłopaki płaczą, no to zależy, jakie stawki są na pylonach. Może tutaj właśnie w tym wąskim obszarze się teraz będziemy poruszać. Informacje o tym, jak będzie jutro. Ceny benzyny pójdą w górę. Diesel będzie tańszy. 95. Benzyna będzie jutro droższa o 5 groszy w porównaniu do tego, co dziś na pylonach, i będzie kosztować 7,11 zł za litr. Z kolei cena benzyny 98 wzrośnie o 6 groszy na litrze i wyniesie 8,01 zł. Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Litr diesla będzie jutro kosztować 7,98 zł. To informacje o tych cenach, które jutro, a więcej informacji przydatnych kierowcom to oczywiście w autopilocie Radia Opole. Chwilę przed 17, a o 17. Kolejne dziś wiadomości.

0: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. W WODECO każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wodeco.eu.
1: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
2: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Ostatnia część patrolu popołudniowego po drogach naszego regionu. Uważajcie na ulicy Góry Świętej Anny w Zdzieszowicach. Tam mamy kolizję, podobnie jak w Zakrzowie, to także powiat krapkowicki. Tam dwa osobowe się zderzyły. Utrudnienia jeszcze w Przełęku. To powiat nyski. Tam był wystrzał opony w tirze, w wyniku czego samochód, pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu. Uciekająca osobówka wylądowała na barierkach. Nie ma osób poszkodowanych, informują policjanci. W Nysie mamy tłok oczywiście na przeprawach i rondach. Prace na Prusa. Co prawda ruch nie jest już tak duży jak jeszcze pół godziny temu, ale jednak. Na A4 mamy przegląd studni technologicznych, zajęcie lewego pasa za węzłem Krapkowice w kierunku Wrocławia i tam może być ograniczenie do 80. W Opolu drogowcy na Ozimskiej, Wrocławskiej, a także na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: To był ostatni dziś autopilot z informacjami dla kierowców. Z pakietem takich informacji powrócimy jutro rano w 6:30. A teraz 17:00 na zegarach.
9: Opolska fabryka przejmuje produkcję z Niemiec i szuka pracowników. Kancelaria Prezydenta odrzuca wnioski Komisji Weneckiej.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Wiadomości te przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
9: Opolska fabryka przejmuje produkcję z Niemiec. Amerykańska firma Inteva, działająca w branży motoryzacyjnej, poszukuje w związku z tym nowych pracowników. W ubiegłym roku Inteva kupiła opolski zakład od innej firmy, która produkowała części samochodowe. To oznacza nie tylko miejsca pracy, także nowe technologie w Opolu, zauważa Michał Kramarz z Biura Obsługi Inwestora Opolskiego Urzędu Miasta.
10: Będzie przenoszona też część produkcji z Niemiec do Opola, co też wymaga poszerzenia pewnych kompetencji z zakresu prowadzonych prac, więc to wszystko się już dzieje. Będzie uzupełniona o nowy park maszynowy, między innymi wtryskarki, urządzenia, które będą w sumie wyjątkowe jak na skalę Polski, bo bardzo dużej wydajności, więc też trochę nowych technologii zyskamy w Opolu.
9: Obecnie w Opolu firma zatrudnia ponad 500 osób. Było zagrożenie redukcją etatów, ale po przejęciu produkcji zza zachodniej granicy potrzeba kilkudziesięciu nowych pracowników.
5: Twoje źródło prawdziwych informacji.
9: Kancelaria Prezydenta nie zgadza się z wnioskami Komisji Weneckiej dotyczącymi ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Komisja uznała, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie sędziego Trybunału może się odbyć bez fizycznej obecności głowy państwa. Zdaniem prezydenckiego rzecznika Rafała Leśkiewicza takie rozwiązanie jest sprzeczne z polskim prawem.
11: To jest subiektywna opinia, ocena Komisji Weneckiej, której przedstawiciele najwyraźniej nie czytali polskiej konstytucji, bo w artykule 126 ust. 3 jest wyraźnie zapisane, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w konstytucji i ustawach.
9: Opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca. Eksperci Rady Europy zalecają jednak, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm i nie wykorzystywał tej procedury do kwestionowania wyboru sędziów. Zmieniamy tematykę. Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 4 osób w Kielcach na osiedlu pod Dalnią. Rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Daniel Prokopowicz, powiedział, że zmarli byli członkami jednej rodziny.
12: Na chwilę obecną zakładamy jako wiodącą wersję o tym, że doszło do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli do sytuacji w tym konkretnym przypadku polegającej na tym, że najpierw doszło do pozbawienia życia 3 osób, których ciała znaleźliśmy wewnątrz mieszkania, a następnie do samobójczej śmierci 55-letniego mężczyzny. Z naszych ustaleń wynika również, że zwłoki wszystkich 4 osób są zwłoki ojca, matki oraz 2 dzieci.
9: Na jutro zaplanowano rozpoczęcie sekcji zwłok. Około 350 osób ewakuowano z zespołu szkół zawodowych mechanik w Mińsku Mazowieckim. Po południu ktoś rozpylił nieznaną substancję, która wywołała zawroty głowy i mdłości. 2 osoby trafiły do szpitala. Grupa chemiczna miejscowej straży pożarnej ustala na miejscu, co rozpylono w placówce. Są też na miejscu regularne zastępy strażaków oraz pogotowie.
6: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
9: Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej wraz z 14 firmami z regionu oferuje studentom Politechniki Job Shadowing. Młodzi ludzie na dzień lub kilka mogą stać się cieniem specjalisty z takich branż jak na przykład budownictwo, IT czy automotive. Miejsc jest przeszło 60, rekrutacja potrwa do ich wyczerpania. Specjalista przybliży studentowi swoje stanowisko pracy, mówi Aleksandra Jasińska, kierowniczka Biura Karier Politechniki. Firmy też mogą zyskać.
13: Ten jeden dzień jest dobry dla firm, dlatego że one bardzo często już w trakcie tego jednego dnia są w stanie zaobserwować, czy ta osoba mogłaby zostać zaproszona do procesów rekrutacyjnych.
9: Osoby zainteresowane powinny regularnie odwiedzać stronę internetową Biura Karier Politechniki Opolskiej. Tam znajdą szczegółowe informacje oraz aktualizowaną listę firm i dostępne terminy. A w meczu Huberta Hurkacza z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną w tej chwili w trzecim secie tiebreak. Pierwszego, przypomnijmy, wygrał Hurkacz pierwszego seta 6-1. W drugim lepiej poszło Hiszpanowi, no a w tej chwili 6-6 w trzecim secie i tiebreak.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: I miejmy nadzieję, że zakończy się to dobrze dla naszego reprezentanta. Teraz o pogodzie, bo o tym powinniśmy powiedzieć. 13 stopni Celsjusza w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, a 12 w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, a jak będzie w nocy, też małe i umiarkowane, ale po północy od zachodu regionu będzie wzrastać do dużego. Co do temperatur, to od 3 do 6 stopni Celsjusza, czyli podobna temperatura w nocy będzie do tej, jaka miała miejsce minionej nocy. I uwaga, nad ranem miejscami opady deszczu.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: No i proszę bardzo, już teraz Glenn Frey na dobry muzyczny początek tej godziny. The Here Is On na zegarach 6 minut po godzinie 17. Paweł Oliwa, Dawid Rajwa. W tym składzie kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendarny.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
4: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.
4: Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Filmowy październik. Nikt w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
16: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
17: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
15: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
1: Po reklamie.

0: W naszym programie, w Twoim Radio Opole, jak zwykle we wtorkowe popołudnie po 17:00, czas na radiowe porady prawne przygotowywane we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. Obecnie zajmujemy się prawem autorskim. Wspominaliśmy przed tygodniem, że jeśli jest jakieś zdjęcie w internecie, a chcielibyśmy je pobrać, przerobić, wykadrować, dodać kolorów, zrobić, że tak powiem, po swojemu, to no właśnie, można czy nie można? Bo była też mowa o tym, że jeśli jakieś zdjęcie znajduje się w internecie, to nie znaczy właśnie, że możemy je wykorzystać. Nawet jeśli nie ma wymienionego autora zdjęcia, to nie znaczy, że jest ono, że tak powiem, do wzięcia. Tak też mówi Liliana Trzaskoś z Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu.
1: Nawet jeżeli nie znamy twórcy, czyli mamy do czynienia z utworem tak zwanym sierocym, tak? Czyli no nie wiadomo, kto wykonał to zdjęcie, natomiast ono krąży w internecie, krąży w tej przestrzeni, to nie oznacza, że możemy swobodnie nim dysponować. Nawet jeżeli ten twórca nie jest znany, to nadal tej nieznanej osobie te prawa przysługują i ta osoba może się do nas zgłosić post factum. Czyli jeżeli my takie zdjęcie wykorzystamy, a twórca się odnajdzie, może się do nas zgłosić z roszczeniami. Także tak jak wspomniałam, na pewno nie jest elementem pozwalającym nam przyjąć, że swobodnie możemy dysponować jakimś zdjęciem, to, że ktoś inny nim swobodnie dysponował, tak? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że pan redaktor wspomniał o inspiracji, czyli jeżeli my wykorzystujemy, ale nie po prostu przerabiamy cudzy utwór, tylko w jakiś sposób się nim inspirujemy, ale wykonujemy własne dzieło, własny utwór, to wtedy jak najbardziej, tak? Inspiracja jest przez przepisy prawa autorskiego dopuszczana, ale jest to kwestia bardzo delikatna, związana właśnie z oceną indywidualnego przypadku, czy tutaj mamy do czynienia z inspiracją, czy mamy do czynienia z bezprawnym wykorzystaniem cudzego utworu. Wchodzą tutaj w grę też przepisy związane z prawem cytatu, czyli na przykład jeżeli chcemy, jesteśmy krytykami albo nawet i po prostu mamy aspirację opisania na blogu wystawy fotograficznej, na której byliśmy i na przykład dokonania oceny, nawet i krytycznej oceny, co nam się tam podobało, co nie. To w takim przypadku, jeżeli my sami tworzymy pewien konkretny utwór, czyli opisujemy na przykład nasze odczucia na tej wystawie i jednocześnie publikujemy zdjęcia z tej wystawy, to tutaj na zasadzie prawa cytatu będziemy mogli z tego korzystać, ale to jest istotna kwestia, że tu ten nasz wkład musi być bardzo duży.
0: A jak bardzo duży, to o tym może za chwilę powiemy, za chwilę to wyjaśnimy.

0: I powracamy do tego, co o prawie autorskim ma nam do powiedzenia adwokat Liliana Trzaskoś. Skończyliśmy na prawie cytatu, na tym, ile z oryginału można przytoczyć we własnym dziele. I padło tu znaczące stwierdzenie, że nasz wkład musi być bardzo duży. Jak bardzo?
1: Bardzo często spotykam w internecie takie sytuacje, w których jest wykorzystane mnóstwo cudzych zdjęć i do tego jest na przykład dodane dwa zdania ogólnego opisu. To nie jest prawo cytatu, bo my nie stworzyliśmy niczego indywidualnego, a po drugie to prawo cytatu może mieć zastosowanie tylko w konkretnych celach. Czyli jeżeli chcemy to poddać krytycznej analizie, czy w ogóle jakiejś analizie, w jakiś sposób naukowy odnieść się do tego pierwotnego utworu, to wtedy możemy z tego skorzystać.
0: A jak jest ze zdjęciami, które są publikowane w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku czy na Instagramie, gdzie dużo jest, naprawdę dużo tych zdjęć? Czy to rządzi się jakimiś innymi prawami, czy podobnie jak w ogóle ogólnie w internecie? Możemy stamtąd pobierać zdjęcia?
1: Co do zasady, kwestie związane z autorstwem, o czym dotychczas mówiliśmy, pozostają bez zmian. Nadal mamy twórcę, któremu przysługują prawa do tego utworu. Natomiast poruszając się też w przestrzeni danego medium czy danego portalu, są pewne regulaminy, które z kolei akceptujemy, będąc członkami takiego medium, tak? Korzystając na przykład z Facebooka czy innych social mediów. Godzimy się na zasady, które ten nadawca czy ten administrator tego danego medium wprowadza i najczęściej w takim przypadku na przykład samo pobranie czy przekazanie zdjęcia
0: Udostępnienie
1: takie, tak? Dokładnie, dziękuję. Nie będzie prowadziło do jakichś potencjalnych roszczeń, tak? Czyli będzie zgodne z prawem. Właśnie udostępnianie bądź pobieranie. Natomiast jeżeli później my z kolei będziemy to w jakichś innych social mediach publikować, będziemy to zdjęcie przerabiać, będziemy z tego zdjęcia korzystać, wracamy do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli kwestii praw autorskich.
0: Czyli w jakim celu chcemy to wykorzystać, ale o tym też więcej jeszcze powiemy za tydzień, o tej samej porze w kolejnym naszym radiowym poradniku prawnym. Wtedy też spotkamy się ponownie z adwokat Lilianą Trzaskoś i powrócimy do kwestii związanych z prawem autorskim.

0: Jak dobrze, kiedy w różnych sytuacjach naszego życia można powiedzieć właśnie tak, jest dobrze. Za 17 minut będzie godzina 18, no to najwyższy już czas na kolejne spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Proherą.
1: Na końcu języka.
2: Jeden z naszych słuchaczy zwrócił nam uwagę na pewien dylemat, z którym mierzą się użytkownicy języka polskiego na co dzień. Mam tutaj na myśli ci czy tobie. To jest taki problem, któremu już swego czasu poświęciliśmy
3: mi,
2: trochę
3: czy
2: czasu.
3: Mnie.
2: No właśnie. Dwa zaimki, jedno znaczenie, a jednak nie zawsze można ich używać wymiennie, o czym wielu z nas zapomina. W codziennej polszczyźnie częściej słyszymy krótkie ci, bo mówimy dam ci, kupiłem ci prezent, powiem ci jutro, dam ci znać. Forma tobie pojawia się wtedy, gdy chcemy na kogoś lub na coś szczególnie zwrócić uwagę. Ci jest więc formą krótką, tak zwaną enklityczną. Zwykle nie niesie własnego akcentu i dlatego naturalnie łączy się z czasownikiem. Mówimy więc powiem ci prawdę albo wyślę ci wiadomość. W takich zdaniach zastępowanie ci przez tobie jest oczywiście gramatycznie możliwe.
3: Ale sztuczne takie.
2: Sztuczne, brzmi nienaturalnie.
3: Mhm.
2: No uroczy, chyba że chcemy zabrzmieć uroczyście.
3: Powiem tobie jako pierwszemu.
2: O.
3: Czyli tu jest podkreślenie ważności tej osoby, której mamy coś powiedzieć.
2: Albo powiem tobie prawdę, czyli podkreślamy też wagę tej chwili.
3: No bo innym kłamiemy,
2: Zawsze się zdobywamy na mówienie prawdy. Tobie wybieramy przede wszystkim wtedy, gdy chcemy podkreślić osobę. Powiedziałem to tobie, a nie jemu. Czyli ja powiedziałem, to ja tutaj jestem istotny w tym komunikacie. Tobie mogę zaufać, czyli w domyśle ja tobie mogę zaufać. To właśnie tobie chciałem podziękować. W tych zdaniach pełna forma zaimka ma sens, bo jest nośnikiem akcentu. Podobnie wtedy, gdy przeciwstawiamy sobie osoby. Dam to tobie, nie jemu. Jest też sytuacja, w której tobie brzmi szczególnie naturalnie na początku zdania, gdy zaimek jest mocno zaakcentowany. Tobie to chyba nie trzeba tłumaczyć. Albo tobie zawsze można wierzyć. W takich konstrukcjach krótkie ci byłoby mniej wyraziste, no bo jakby to brzmiało, ci zawsze można wierzyć. Albo ci to chyba nie trzeba tłumaczyć. No, nie trzeba chyba ci tłumaczyć, tak? Owszem.
3: To trzeba by było zmienić szyk.
2: A co z wielką literą? Zapis tobie, ci, ciebie, wielką literą nie jest kwestią gramatyki, to raczej forma grzecznościowa stosowana przede wszystkim w korespondencji, którą kierujemy do konkretnej osoby. W zwykłym tekście, zwłaszcza prasowym, poprawny będzie zapis małą literą ci, tobie, ciebie. Wielka litera jest natomiast uzasadniona na przykład w osobistym liście czy wiadomości, gdy piszemy życzę ci wszystkiego dobrego. To już nie tylko kwestia pewnego zwyczaju, ale też i grzeczności. Warto też pamiętać o kolejności wyrazu. Dam ci książkę brzmi zwyczajnie i neutralnie. Tobie dam książkę oznacza już coś więcej.
3: Bo sugestie, że nie dam komuś innemu.
2: A właśnie
3: książki.
2: Tobie. Jeszcze wyraźniej widać to w zdaniu. Książkę dam tobie. Tutaj zaimek zostaje przesunięty i automatycznie zyskuje większy nacisk. Można więc zapamiętać prostą zasadę. Ci jest neutralne, tobie podkreślające. Ci pasuje do zwykłej, nieakcentowanej informacji. Tobie stosujemy wtedy, gdy chcemy powiedzieć właśnie tobie, tylko tobie, a nie komuś innemu. Dlatego nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, która forma jest poprawniejsza. Obie są poprawne. Różnica polega na tym, co chcemy w zdaniu zaakcentować. Język daje nam tu niewielki, ale bardzo precyzyjny instrument. Ci mówi spokojnie, a tobie potrafi wskazać palcem.
1: Na końcu języka.
4: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg. Gdy chciałem

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
6: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
7: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
6: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
7: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
8: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
9: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
10: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
8: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
11: Wtorek mamy w kalendarzu, to już 13 dzień października. Edward i Teofil dziś świętują. Na zegarach godzina 18.
12: Mężczyzna, który planował zamach na premiera, usłyszał zarzuty. Opole zaprasza na bezpłatne badania wzroku i słuchu u dzieci.
13: Program kierowany jest do dzieci rozpoczynających edukację.
12: A w kulturze tańcem, smakiem i kolorem.
14: Wiadomości Radia Opole.
11: A informacjami służy Daniel Klimczak.
12: Dzień dobry. 9 zarzutów dla mężczyzny podejrzanego o grożenie zamachem premierowi i szefowi MON. Zatrzymany został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze. Jeden z zarzutów to przygotowywanie do zabójstwa przy pomocy materiałów wybuchowych. Grozi za to od 2 do 15 lat więzienia. Prokurator skierował też do sądu wniosek o areszt mężczyzny. Tymczasem strzelecka prokuratura zmienia treść zarzutów dla Łukasza G., podejrzanego o podwójne zabójstwo w Kadłubie. Według śledczych działał on nie tylko ze szczególnym okrucieństwem, ale też z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Przypomnijmy, 17-latek zabił nocą ojczyma i babcię za pomocą siekiery i młotka. Nagrania morderstw zostały opublikowane w internecie. Łukasz G. przyznał się do winy. Śledztwo weszło w końcową fazę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
15: W świetle bowiem zgromadzonych dowodów oprawnionym stało się twierdzenie, że podejrzany poprzez zabójstwa bliskich chciał uzyskać rozgłos medialny, czemu służyło zaniszczanie przestrzeni internetowej drastycznych nagrań związanych z popełnionymi zbrodniami.
12: Wcześniej dwaj lekarze, psychiatrzy i psycholog wydali opinię, wedle której 17-latek był w chwili popełnienia zbrodni poczytalny. Stwierdzili jednocześnie u niego zaburzenia rozwojowe i zaburzenia osobowości. Łukaszowi G. grozi 30 lat więzienia.
14: Wiadomości ważne dla Ciebie.
12: Jeszcze do końca listopada pierwszoklasiści z Opola mogą skorzystać z bezpłatnych badań wzroku i słuchu realizowanych w przychodni przy ulicy Kościuszki. Rozpoczęcie nauki to ważny etap w rozwoju dziecka, a sprawny wzrok i słuch mają istotne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu ucznia, mówi Radio Opole Daria Stronkę z Centrum Zdrowia w Opolu.
13: W odczytywaniu treści z tablicy, w rozumieniu wypowiedzi nauczyciela, czy w ogóle w uczestniczeniu w zajęciach i w życiu szkolnym. Niektóre natomiast zaburzenia mogą na co dzień być niezauważone, a właśnie ich pierwszymi sygnałami bywają trudności w nauce, czy też kłopoty z wykonywaniem poleceń. Dlatego też ten program kierowany jest do dzieci rozpoczynających edukację szkolną, a jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości
12: Badania w poradni okulistycznej i otolaryngologicznej są poprzedzone krótkim wywiadem z rodzicami. Około 350 osób ewakuowano z zespołu szkół zawodowych w Mińsku Mazowieckim. Po południu ktoś rozpylił nieznaną substancję, która wywołała zawroty głowy i mdłości. Dwie osoby trafiły do szpitala. Grupa chemiczna miejscowej straży pożarnej wciąż ustala, co dokładnie rozpylono w placówce.
14: Ważne dane z polskiej gospodarki.
12: Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka do 2031 roku ma rosnąć dwa razy szybciej niż średnia dla Unii Europejskiej. Minister finansów Andrzej Domański zaznaczył, że cieszy go, iż Polska ma coraz więcej działających silników wzrostu gospodarczego.
1: To już nie tylko konsumpcja wewnętrzna, ale w końcu także inwestycje. Też widzimy ożywienie w eksporcie. Dla takiego kraju jak Polska silny przemysł stanowi fundament naszego bezpieczeństwa i konkurencyjności. Jednocześnie wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się polskie branże energochłonne.
12: Rząd szacuje, że koszty transformacji energetycznej kraju w ciągu najbliższej dekady wyniesie od około 1 do 1,5 biliona złotych. Część ekspertów prognozuje jednak, że koszt ten może wynieść ponad 2 biliony złotych. I jeszcze sport. Hubert Hurkacz odpadł z tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak w 1/8 finału przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 1-2 w setach. Do rozstrzygnięcia meczu konieczny był tiebreak, który miał bardzo wyrównany przebieg. Nasz tenisista uległ w nim 6-8.
14: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
12: 4 minuty po 18.
14: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
16: Witold Sułek. Już jutro odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Tańcem, Smakiem i Kolorem, organizowane przez Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce.
17: 14 października spotkamy się z tradycyjnymi strojami mniejszości niemieckiej. Zaprosiliśmy twórczynię panią Izabelę Jasińską, która o tych strojach opowie. Wspólnie z panem Krystianem Czechem opowiedzą właśnie o tradycji i o strojach, a później będzie część warsztatowa.
16: Mówiła Bogna Peter, nadzorująca projekt. Początek wydarzenia o godzinie 12, a udział w nim jest darmowy. Zmieniamy temat. Również jutro o 18 w Domu Sztuki Żar odbędzie się spotkanie autorskie z Pauliną Małochleb dotyczące jej książki zatytułowanej Mięśnie mam od miłości, w której omawia wyzwania, z jakimi mierzą się na co dzień kobiety i oczekiwania, jakie są wobec nich kierowane w kontekście macierzyństwa, czy to w ujęciu społecznym, kulturowym czy gospodarczym. Wstęp na to spotkanie również jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Również w środę w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce odbędzie się spotkanie z autorami książki Cmentarze żydowskie na Górnym Śląsku. Socjologiczno-historyczne refleksje nad dziedzictwem kulturowym niemieckich Żydów.
18: Jest Opole, są również inne miejscowości, większe i mniejsze z terenu województwa opolskiego, z tej górnośląskiej części województwa, czyli aż po Nysę, aż po Kluczbork na północ, również oczywiście z części południowej, Głubczyce. Książka się składa z dwóch takich głównych części. Pierwsza to jest ta część właśnie historyczne, na której szczegółowo są opisane wszystkie cmentarze z tego terenu historycznego Górnego Śląska. Natomiast druga część to jest część już ta właśnie socjologiczna, której podsumowują wyniki kilkuletnich badań.
16: Mówił Michał Mateja, który poprowadzi spotkanie. Początek o godzinie 17, a wstęp jest darmowy.
19: Pogoda. I czas na informacje o pogodzie. W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Po północy będzie wzrastać do dużego. Nad ranem miejscami możliwe opady deszczu, tak informują meteorolodzy z IMGW. W nocy ma być od 3 do 6 stopni Celsjusza. A teraz ile mamy? 10 stopni niemal wszędzie w naszym regionie. Wyjątkiem jest Nysa, gdzie jeszcze 11 się utrzymuje. Co jutro? Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo w pierwszej części dnia przelotne opady deszczu zapowiadają meteorolodzy.
14: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
19: No i przecież o temperaturach jeszcze nie powiedziałem. Jutro na termometrach od 13 do 15 stopni Celsjusza. Na zegarach mamy 7 minut po godzinie 18. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajwa na antenie. Już teraz Mela Koteluk.

0: Reklama.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Hey!

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie teraz chciałbym odesłać do tego, co dobrego można znaleźć w internecie. A chodzi o kwestie z naszym zdrowiem związane. Co szkodzi sercu? Dlaczego sen jest tak ważny? I jak mierzyć ciśnienie? Odpowiedzi między innymi na te pytania można znaleźć na portalu kardiologia.gov.pl. Ta platforma działa od niedawna, chyba od 2 tygodni, a poświęcona jest zdrowiu sercowo-naczyniowemu. Portal to rzetelne i wiarygodne źródło informacji, tak mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
2: Zaczynając od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, ale też od tych informacji, w jaki sposób dbać o siebie, jakie badania wykonywać, to też jest taka platforma wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami a pacjentami i ich rodzinami na zasadzie Q&A-ów, czyli pacjenci zadają pytania, a eksperci, medyczni eksperci z dużym doświadczeniem na te pytania odpowiadają.
1: Pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, profesor Piotr Dobrowolski, podkreślił, że portal ma edukować i pomagać przekładać wiedzę na codzienne decyzje dotyczące zdrowia.
3: Nasi obywatele nie mają takiej do końca świadomości, że jak będziemy zdrowo żyli w wieku 20-30 lat, nie będziemy mieli zawału udaru w wieku 50-60 lat i do tego musimy przekonać naszych rodaków.
1: Portal kardiologia.gov.pl powstał w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, a choroby kardiologiczne są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Wtorkowy wieczór i jak zwykle czas na spotkanie z Aleksandrą Piastą. Dziś nie w studiu Radia Opole. Nie widzimy się, ale na pewno się słyszymy, bo na łączach witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór Państwu, witam wszystkich z Ukrainy.
1: No właśnie, znów jesteś na Ukrainie i takie no, być może też informacje z pierwszej ręki, że tak powiem, trochę obserwacji gdzieś tam będzie się tutaj przebijać też w naszych rozmowach, ale zacznijmy jednak od tematu, który no, to są informacje podawane przez agencje światowe o rozejmie energetycznym, ale zanim o tym, to jeszcze o takich dziwnych wypowiedziach Donalda Trumpa, do których też odnosili się przywódcy światowi. Chodzi o propozycję zmiany prezydenta Ukrainy.
2: Tak, no wiesz co, zacznę od tego, że Donald Trump kupił olej napędowy u Władimira Putina, tak, i to, co słyszę tu w rozmowach z ludźmi, po prostu ludzie nie tylko rozczarowani, ale czują się zdradzeni, no bo najpierw padają słowa, że wsparcie dla Ukrainy, że będzie ta ustawa Lindsaya Grahama przewidująca cła na kupujących surowce od Rosji, i tutaj po prostu kupuje ten olej napędowy. Люди в шоку, повім так. Ну, а що дотиче тих виповідей, що Україна мусить змінити президента, то теж мовіон, ну як, ну українці бендом децидували, чи змінять президента, чи ні. Може і хочемо його змінити, і хочемо виборів, але розуміємо, що трва війна, і поки війна трва, ну не можемо попросту того зробити, бо треба приготувати те локали для голосування, жолнежі, яких праві мільйон, теж мушуть голосувати, люди, які виїхали за границю, уходці, теж мушуть голосувати, але як можна припровадити вибори? І тут падла декларація Зеленського, пропозиція, щоб був розейм 60 днів, щоб приготувати все, там виборчу інфраструктуру, припровадити вибори, ну, а потім, як змінюється президент, ну, то ще змінює, ні, то ні, але цілий світ побачить, що вибори Україна припровадила. Ну, але достав відповіді з Кремля, що Путін може пустити тільки на один день розейму, день голосування. Oczywiście, że no, nikt nie przestanie na taką propozycję.
1: No to myślę jest jasna sprawa. Natomiast co pokazują ostatnie działania i ostatnie decyzje, głosy, wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa? To, że Ukraińcy potrafią się dość mocno zjednoczyć, bo bez względu na to, czy ktoś popiera, czy ktoś nieprzychylnym okiem patrzy na działania, niektóre działania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, tak z każdej strony właściwie tutaj było słychać głosy, że no nie będzie tutaj nam nikt ustawiał naszej polityki wewnętrznej.
2: No właśnie tak mówię, że możemy prezydenta nie lubić, mamy do niego dużo pytań, ale no rozliczymy już, jak wojna się skończy.
1: Powiedzmy o energetycznym rozejmie teraz może, bo tutaj też padały właśnie takie propozycje tego rozejmu i na czym on miałby polegać? Może tu bardziej szczegółowo wyjaśnij.
2: No tak, no powiem najpierw, że ten wpis Donalda Trumpa o energetycznym rozejmie między Ukrainą a Rosją był zaskoczeniem jak dla ukraińskiej strony, tak i dla strony rosyjskiej, bo z obu stron były komunikaty, że nie widzieliśmy o tym. No, prezydent Zełenski powiedział tak, że będziemy działać odpowiednio do działań Rosji. Jak Rosja nie będzie atakowała naszej energetyki, nie będziemy atakować rafinerie rosyjskie. No i właśnie przez dwie doby Ukraina nie atakowała

0: Jedno życie, dwa domy.
1: I powracamy do rozmowy. Aleksandra Piasta na łączach. Przypomnę, łączymy się z Ukrainą. Mówiliśmy o tym tak zwanym rozejmie energetycznym. No, były może u niektórych jakieś takie małe choćby nadzieje na to, że udałoby się coś takiego zawrzeć. Jednak no, ciągle te ataki trwają. Jakie cele najczęściej obiera Rosja, przypomnijmy, a jaka jest odpowiedź Ukrainy?
2: No wiesz, cele Rosji jak zawsze to bloki mieszkalne, garaże, placówki edukacyjne, medyczne, szkoły. No chociażby wczoraj w Charkowie po rosyjskim ataku po prostu zawalił się cały budynek, 4 ofiary śmiertelne i ponad 40 rannych. Całą noc trwała akcja ratunkowa, po prostu z podgruzów ratownicy wydostawali ciała, no, lub rannych osób. Dzisiaj też zaatakowano w Równym uniwersytet. Ponad 20 osób rannych, tam rozległy się pożary. No i to tak, ciągle z dnia na dzień Rosja kontynuuje takie działania.
1: A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o mosty? Bo był taki czas, kiedy można było odnieść wrażenie, że Rosja, że Putin upodobał sobie atak właśnie do tych no też strategicznych obiektów, jakimi są mosty.
2: No wiesz co, nie było informacji, że w tam dzień, dwa były takie ataki, ale wiem, że Ukraina zaatakowała most w Rostowie. To może po takiej odpowiedzi po prostu teraz zastanawiając się, czy warto atakować dalej mosty. No chociaż nie wiemy, co będzie dzisiaj nocą, czy nawet tam za kilka godzin. Co jeszcze z tego, co Ukraina robi, to po raz pierwszy własnej produkcji pocisk balistyczny już zaatakował cele w Rosji. Chociaż nie podają właśnie, czy udana była misja, czy nie, po prostu jest informacja dzisiejsza, że pocisk balistyczny ukraiński był w Rosji, uderzył.
1: Natomiast to, co Ukraińcy atakują, to też musimy o tym wspomnieć, bo trochę się pozmieniało. O ile atakowane były na przykład rafinerie, co mogli Rosjanie odczuć też, na przykład były kolejki na stacjach benzynowych, dawało się to Rosjanom bez znaki, tak teraz zaatakowane zostały centra danych i to, mam wrażenie, jeszcze bardziej dokuczyło tym zwykłym, że tak powiem, Rosjanom.
2: Właśnie, tak, 3 skuteczne ataki przeprowadzono na te centra danych. No i jak mówią eksperci, że Rosjanie odczuli, że no, nie tylko w takich sprawach tam, że nie pracuje jakieś aplikacje, nie pracują aplikacje bankowe, czy nie możesz zamówić taksówki czy jedzenie do domu, to nie pracują serwery i nawet te fałszywe konta, które działały na terenach Ukrainy, Polski, Europy, które nawet szerzyli tą różną retorykę tam antyukraińską, antyunijną, to tak te konta jakby zamilkły, mówią tak eksperci, że po tych atakach, te centra, gdzie stoją duże serwery, właśnie ten Яндекс rosyjski, który największy jest taki największą internetową placówką.
1: Czyli nie dość, że Rosjanie nie mogli zalogować się do banku, nie mogli zamówić taksówki, nie mogli jedzenia sobie do domu zamówić. To są niby takie zwykłe sprawy, ale niektóre mogły trochę dokuczyć. To jeszcze dodatkowo zmniejszyła się ilość tych fejkowych kont. No to z każdej strony, jakby tutaj na to nie spojrzeć, jeśli chodzi o te fejkowe konta, no to są dobre wiadomości.
2: No tak.
1: No i takich dobrych wiadomości życzylibyśmy sobie chyba trochę więcej. Być może takie będziemy mogli też przekazać w najbliższy piątek. Na to przynajmniej liczę. Wtedy po raz kolejny spotykamy się z Aleksandrą Piastą w studiu, czy jeszcze na łączach?
2: Nie, jeszcze na łączach, a już następny wtorek będę w Opolu.
1: Za dziś dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Jedno życie, dwa domy.

wtorek, wtorkowy wieczór, jutro środa, no i już będzie tydzień z górki, można by tak powiedzieć. Ale ten wtorkowy wieczór, teraz krótko o tym, co przed nami. Oczywiście o 19:00 wiadomości, po godzinie 19:00 zapraszamy na audiokrację, no i spotkanie z Tomkiem Wojtyłką, a po godzinie 20:00 audycja Więcej Kultury i to z kolei czas, który zagospodaruje Witek Sułek, nie sam, bo będą też goście. Będzie okazja, by porozmawiać o 10. Festiwalu Kultur i Języków Świata. To po godzinie 20:00, raz jeszcze przypominam, a po 21:00 z kolei spotkanie z Agnieszką Ziętarską i audycja Dobry Wieczór Tu Opole. Będzie o roli edukacji rodzicielskiej, będzie o takiej pozytywnej dyscyplinie, wspieraniu rodzin w kryzysie oraz między innymi też o budowaniu więzi. To w ramach rozmowy z Sylwią Choszowską, edukatorką rodzicielską. To tylko jedna z jej funkcji. Więcej po godzinie 21:00 w audycji Dobry Wieczór Tu Opole. A ja nie dobry wieczór, tylko no też nie dobranoc, bo to może jeszcze nie ten czas, ale na pewno do usłyszenia mogę Państwu powiedzieć, bowiem dzisiejsze nasze spotkanie kończymy, no ale ponownie spotykamy się jutro po godzinie 15:00 na to spotkanie bardzo gorąco zapraszam. Dawid Rajwa, udanego wieczoru i dobrej nocy życzę.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Reklama. Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Po reklamie.
2: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
3: Wybrano projekty do realizacji w ramach tegorocznej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego.
4: Pojawiły się zupełnie nowe pomysły i nowa energia.
3: Komisja Wenecka przyznaje rację rządowi w sporze o Trybunał Konstytucyjny. Rolnicy poszkodowani przez przymrozki czy gradobicia otrzymają wsparcie od państwa i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Przedstawia Daniel Klimczak.
3: A ten serwis zaczynamy od wyników 9. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Zrealizowanych zostanie 35 projektów. Ich łączna wartość to blisko 3 miliony złotych. Mieliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, mówi marszałek regionu Szymon Ogłaza.
4: Projektów było ponad 100. Finalnie projektów podlegających ocenie było aż 88. To pokazuje, że wciąż mamy nowych wnioskodawców. Co za tym idzie, pojawiły się zupełnie nowe pomysły i nowa energia.
3: Głosowało ponad 27 tysięcy osób, a samych głosów oddano ponad 44 tysiące, to o 13 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Listę zwycięskich projektów znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: Komisja Wenecka twierdzi, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według organu doradczego Rady Europy w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może zostać skutecznie złożone także bez fizycznej obecności głowy państwa. Prezydent Karol Nawrocki jak dotąd nie odebrał ślubowania od 5 sędziów wybranych przez Sejm. 4 z nich nie zostało dopuszczonych do orzekania. O szczegółach Michał Makowski.
5: Komisja potwierdza stanowisko koalicji rządzącej. Sędziowie muszą zostać dopuszczeni do orzekania, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów.
5: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że opinia Komisji Weneckiej nie ma żadnej mocy prawnej. Jak dodaje, ślubowanie jest niezbędne, aby sędzia mógł przystąpić do swoich obowiązków.
7: Przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec prezydenta, a nie kolumn sejmowych.
5: Na złożenie ślubowania czeka jeszcze minister Maciej Berek. Kancelaria prezydenta oczekuje od niego dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w charakterze radcy prawnego.
3: Będzie wsparcie dla rolników poszkodowanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pomoc finansową otrzymają ci, których szkody w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji roślinnej, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód nawet do 3000 za hektar.
3: Zebrane przez wojewodów dane wskazują, że szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: A w nich sprawy międzynarodowe. Stany Zjednoczone wciąż dzielą się danymi wywiadowczymi z Ukrainą, tak zapewnia prezydent tego kraju Donald Trump. Dodał, że priorytetem Waszyngtonu pozostaje zakończenie wojny i w tym celu współpracuje zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą. Zapytany o porozumienie z Putinem dotyczące diesla, Trump odpowiedział wymijająco: to umowa dotycząca oleju napędowego nie dla nas. Paliwo będzie wypuszczone dla całego świata. Ono nie jest wypuszczone dla nas, powiedział. I wracamy do regionu. Niemal 3 promile alkoholu miał w organizmie kierowca zatrzymany na krajowej 45 w Wierzbiu obok Praszki. Mężczyzna zwrócił uwagę patrolu policji, bo poruszał się po jezdni wężykiem. Mundurowi zatrzymali go więc do kontroli. O jej przebiegu mówi aspirant Marek Kotara z Oleskiej Komendy.
9: 69-latek wysiadając z pojazdu miał problemy z utrzymaniem równowagi. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, natomiast równowartość pojazdu, którym kierował, może zostać objęta przypadkiem z uwagi na stężenie alkoholu.
3: Mężczyźnie grozi też do 5 lat więzienia, a także wysoka grzywna i zakaz wsiadania za kierownicę.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 8 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 4 stopni. Jutro możemy spodziewać się pochmurnej aury, ale chłodno nie będzie. W ciągu dnia nawet 16 stopni. Od czwartku do niedzieli będzie słonecznie. Niestety w okolicach poniedziałku czeka nas lekki spadek temperatury. W poniedziałek i wtorek temperatura nie przekroczy 10 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Sara i nowy singiel na początek audiokracji. Gorąco Państwa zachęcamy, żeby z nami zostać. Przy mikrofonie Tomek Wojtyłko. Program realizuje Dariusz Kuzera.

0: Audiokracja.
1: Bardzo ładnie skleił się ponadczasowy utwór Amy Winehouse z nowym singlem Sary. Sara oczywiście też jest bardzo świadoma korzeni soulu i muzyka ma staroszkolny sznyt. Na utwór Rehab sięgnąłem dlatego, że tytułowa piosenka z drugiej i niestety ostatniej płyty Amy Winehouse została uznana najlepszym utworem z lat 2000 według rankingu The Telegraph. Ten ranking z kolei przypomniał portal Onet Muzyka. Także bardzo według mnie sympatycznie jest sięgnąć po utwory z coraz bardziej odległej przeszłości i sprawdzić, jak się starzeją. Na większość z utworów, które pojawiły się we wspomnianym rankingu, zestarzały się jak wino. Na miejscu drugim na przykład zespół Coldplay i The Scientist, natomiast na najniższym stopniu podium stan Eminema. Jeszcze podpowiem, że w pierwszej dziesiątce są m.in. Elbow, The White Stripes, Arctic Monkeys czy Beyoncé z JMZ. Wiadomy utwór. Jest też U2, Kylie Minogue i The Flaming Lips. Pamiętam, jak miałem przyjemność przedstawić taką audycję, przygotować, w której odwoływaliśmy się do utworów, które w tym roku obchodzą swoje 20. urodziny i oczywiście płyta Rehab Amy Winehouse musiała w tym zestawieniu się pojawić. Teraz coś tegorocznego, no ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o zespół Fountains D.C., to panowie bardzo chętnie do Zeroesów tak zwanych się odwołują, ale też do lat 90. Oczywiście wypadkowa tych inspiracji powoduje, że ich muzyka brzmi bardzo oryginalnie. Wydaje mi się, że zdecydowanie można mówić o tej irlandzkiej grupie jako o zespole, który wypracował swój własny styl. Styl, który ewoluował, bo korzenie były bardziej postpunkowe, mniej więcej od płyty Skinty Fia, czyli albumu numer 3. Było coraz więcej piosenkowości, ale takiej bardzo często mrocznej i też to wszystko było niezwykle erudycyjne. Płyta Romance rzeczywiście, czyli album numer 4, świetnie broniła się w trakcie występów, szczególnie na dużych festiwalach, bo tam hit gonił hit. No i zespół Fountains D.C. niepostrzeżenie stał się jedną z największych grup gitarowych swojej generacji, a płyta Dopamine Chamber ukaże się 16 października nakładem XL Recordings. No i co ciekawe, jest to pierwszy album Fountains D.C. z gościnnym udziałem innego artysty, a tym artystą, czy tą artystką tak naprawdę jest Rosalia. Co ciekawe, gitarzysta Carlos O'Connell wyjaśnił, jak podaje teraz muzyka, że zaproszenie hiszpańskiej wokalistki było dla niego szczególnie ważne, dlatego że sam dorastał w otoczeniu kultury hiszpańskiej i irlandzkiej. Zresztą znajduje to odzwierciedlenie w jego stroju scenicznym, bo często występuje w koszulce Atletico Madryt. W każdym razie Carlos O'Connell stwierdził, że jest fanem Rosalii od początku, od ukazania się jej debiutanckiego albumu. Jak twierdzi gitarzysta, płyta była absolutnie przepiękna. Szczególnie podobało mi się to, że podtrzymywała hiszpańską tradycję muzyczną. Pod pewnymi względami na poziomie duchowym przypomina mi to, co sami próbujemy robić z muzyką irlandzką. Dla kogoś, kto ma korzenie w obu krajach, obserwowanie tego było pięknym doświadczeniem. Rosalia robiła na mnie ogromne wrażenie na każdym etapie swojej kariery. Utworem, który Fountains D.C. nagrali z Rosalią, jest Where Is Gone. No i sobie posłuchamy tego numeru w dzisiejszej audiokracji.

Trzeba przyznać, że Fountains DC fantastycznie wypełnia lukę na rynku muzycznym, bo z jednej strony są w stanie przemówić ze swoją twórczością do słuchaczy, którzy mają więcej niż 30 lat i mają sentyment do muzyki z przeszłości, ale z drugiej strony podają to w tak świeży sposób, że wokół tego zespołu zdecydowanie jest aktualnie taka pozytywna nastoletnia wrzawa. Na pewno sporo słuchaczy tych młodszych pokoleń chłonie muzykę Fountains DC. Kiedy grupa występowała na Off Festiwalu, to ten przekrój wiekowy ludzi, którzy specjalnie przyjechali na irlandzką grupę i byli w koszulkach Fountains DC, ten przekrój był bardzo duży. Zresztą to żonglowanie inspiracjami wydaje mi się jest bardzo udane. W utworze Tank, którego słuchaliśmy, panowie przyznawali się do inspiracji mroczniejszym nowojorskim rapem lat 90. i rzeczywiście to, jak to wyprodukowali, to jak zaprezentowali ten beat, faktycznie może do tamtych czasów mocno nawiązywać. Rosalia jest gościem pierwszym w historii płyt Fountains DC w utworze Where's Gone. No, warto pamiętać o tym, że hiszpańska artystka wydała w zeszłym roku bardzo udany, ambitny, bardzo orkiestrowy album Lux. No i warto do tej płyty wrócić. Słuchamy utworu Porcelana.

Jeżeli ktoś by się zastanawiał, w ilu językach Rosalía śpiewa na płycie Lux, to informacje prasowe podają, że w 13. Także jest to bardzo ciekawy językowy melanż. Wróciliśmy do Rosalii i jej ostatniej, jak do tej pory, płyty studyjnej, dlatego że Rosalía jest gościem na nowej płycie Fountains D.C. No i a propos też popularności Irlandczyków, o której mówiłem, grupa Fountains D.C. wyprzedała koncert w łódzkiej Atlas Arenie, no ale jak się okazuje, tych soldoutów na europejskiej trasie jest znacznie więcej. Wracamy na rodzime podwórko za sprawą grupy WW. Można by powiedzieć, że zespół postanowił podzielić się ze światem nową płytę, no i ktoś mógłby stwierdzić, że panowie są niezwykle regularni, nawet imponująco, dlatego że przecież dopiero słuchaliśmy ich płyty Dźwięczność. Natomiast materiał, który się ukaże, to tak naprawdę stara nowa płyta sprzed 40 lat, której tytuł zresztą zdradza,

Jak zaznacza Wojciech Waglewski, rzecz jasna lider WW, nie do końca jest w stanie wyjaśnić, jak mogło się stać tak, że nagrania, które jego zdaniem pod względem artystycznym i technicznym nie ustępują najważniejszym osiągnięciom WW, na równo 4 dekady trafiły na półkę. Natomiast pewne jest, że 5 kompozycji instrumentalnych powstało na zamówienie Polskiego Radia z myślą o emisji, która co ciekawe nie miała miejsca, więc to nie jest tylko tak, że te nagrania nie pojawiły się w wersji studyjnej, no ale nawet w jakiejś takiej bootlegowej nagranej z radia nie są dostępne. Natomiast a propos reszty repertuaru, to w trosce o finanse muzyków, którzy otrzymywali honorarium za każdą nagraną przez siebie ścieżkę, niezależnie od czasu i trwania utworu i jego przeznaczenia, zostały jeszcze dograne inne utwory. Natomiast 2 z 3 odnalezionych aktualnie piosenek trafiło w 1987 roku na wydaną przez Wifon składankę Przeboje na trójkę. Ważne jest też to, że ten niepublikowany do tej pory materiał dokumentuje ten klasyczny, przez wielu fanów uznawany za najmocniejszy w historii skład WW. Poza liderem występują Mateusz Pospieszalski, który rzecz jasna jest członkiem WW do dzisiaj, gra na saksofonie altowym i flecie i na innych instrumentach aktualnie, ale mówię o płycie 1986. W zespole występował też wtedy Jan Pospieszalski i Andrzej Ryszka. Płyta ukaże się 18 października. Na pierwszym z singli zapowiadających to wydawnictwo jest Bukiet Myśli.

pozwoliłem sobie na taki pomost, bo słuchaliśmy ballady WW Bukiet Myśli wcześniej niepublikowanej, a nagranej w 1986 roku. Natomiast wróciliśmy przed chwilką do płyty o 40 lat starszej, do albumu tegorocznego, czyli do Dźwięczności. W utworze Każdego Dnia WW wspiera Hunter Jackson. Wydaje mi się, że czymś imponującym w przypadku WW jest to, że przy bogatej dyskografii jest różnorodna, są różne zwroty, ale w tych wczesnych nagraniach wydaje mi się, że spora część kierunków, które później obierał Wojciech Waglewski, spora część jest wyczuwalna, słyszalna. Płyta WW z 1986 roku i rok młodsza Snopowiązałka są trochę na przeciwległych biegunach. Na pewno WW jest płytą bardziej eksperymentalną, mroczną, Snopowiązałka łagodniejszą. No ale w nagraniach tych wcześniej niepublikowanych słyszymy też echa tych etnicznych eksperymentów, które później miały duże znaczenie w historii WW. Zresztą na tych wczesnych płytach też się pojawiają, także faktycznie jest to duży stylistyczny płodozmian, dlatego te płyty nie są nudne. Bardzo fajnie się do nich wraca. Nowa, stara płyta WW ukaże się pod koniec tego tygodnia. Pojawią się dwie piosenki, które znamy z składanki z 1987 roku, czyli z Przebojów na Trójkę, no ale też kilka nieznanych wcześniej instrumentalnych utworów i utwór, który już miał premierę, czyli właśnie Bukiet Myśli. A propos premiery, to teraz taka przedpremiera. Mamy absolutną przyjemność, przywilej w Radiu Opole zaprezentować nowy singiel duetu Pełnia, czyli Być czy Mieć, i zaprezentujemy go na tydzień przed jego regularną premierą. Oczywiście nie jest to żadna partyzantka. Mamy zgodę zespołu i wydawcy. Na to tym bardziej nas cieszy, bo Pełnia to duet, który tworzą Sonia Horn-Takiewicz. Przepraszam bardzo, nie pierwszy raz się potknąłem przy tym nazwisku. Sonia Horn-Takiewicz-Skiba i Jędrzej Skiba. W każdym razie Jędrzej Skiba to jest oczywiście artysta, który pochodzi z naszego regionu, i Jędrek oprócz tego, że dał się poznać światu jako multiinstrumentalista, bardzo dobry wokalista, no to też ma ambicje producenckie, do których jeszcze dzisiaj wrócimy. No i oczywiście, jeżeli chodzi o duet Pełnia, to metodyka pracy opiera się właśnie na domowej produkcji, na nagrywaniu na własną rękę. Zresztą jak ktoś jest ciekaw, co duet Pełnia ma do powiedzenia o swojej twórczości, to odsyłam na stronę internetową Radia Opole. Z zespołem rozmawiała Żaneta Plotnik-Krumpiec. A jeżeli chodzi o Być czy Mieć, to bardzo ładnie nam się to wszystko dzisiaj splata, dlatego że mówiliśmy o tym, że Fanzines DC odwołują się do nieraz lat 2000, a jeżeli chodzi o Być czy Mieć, to Pełnia chce nawiązać do żywiołowego indie rocka kojarzonego z wczesną twórczością takich zespołów jak The Killers czy The Strokes. Napędzające utwór gitary i dynamiczna perkusja doskonale mają podkreślać główny motyw utworu, czyli ciągły ruch do przodu. Jak przyznaje Sonia i Jędrzej, często łapiemy się na myśleniu: jeszcze tylko zrobię to i wtedy skończę projekt, osiągnę kolejny cel, coś się zmieni, wreszcie poczuję, że jestem we właściwym miejscu. Tylko że za jedną metą bardzo szybko pojawia się następna. Pisząc ten numer, zaczęliśmy się zastanawiać, ile rzeczy umyka nam właśnie przez to ciągłe patrzenie przed siebie. Przypominam, nowy singiel duetu Pełnia, którego dzisiaj słuchamy absolutnie przedpremierowo, nazywa się Być czy Mieć.

to była Dominika Gamrot, która pojawiła się na antenie Radia Opole, żeby nawiązać do producenckiej działalności Jędrzeja Skiby, no bo mieliśmy przyjemność zagrać dzisiaj na antenie Radia Opole absolutnie przedpremierowo singiel zespołu Pełnia, czyli Być czy Mieć. Co ciekawe, Dominika właśnie dziś wypuściła kolejny singiel, ale pozwoliłem sobie zachować jego premierę na kolejne audycje. Na teraz, skoro nawiązywaliśmy dzisiaj do tych minionych dekad i do listy The Telegraph najbardziej istotnych utworów lat 2000, no to numer 27 tego rankingu, czyli Jay-Z i 99 Problems. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej za krótką chwilę. Więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Bo liczy się każda chwila.
1: To wtorkowy wieczór z Radiem Opole. W kalendarzu 13 października imieniny obchodzą dziś Edward i Teofil. Dziś przypada także Dzień Ratownictwa Medycznego. Jest 20. Resort Edukacji opracuje nowe przepisy wzmacniające bezpieczeństwo w szkołach.
2: Bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem.
1: 17 opolskich samorządów otrzymało pieniądze na remonty dróg lokalnych, a Ukraina rozpoczęła kolejny etap negocjacji z Unią Europejską.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ministerstwo Edukacji do 20 października przygotuje zmiany w prawie oświatowym w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka, dodając, że zmienione zostaną też przepisy związane z zasadami BHP w placówkach oświatowych.
2: Wzmocnione patrole, szkoły są pod szczególną opieką. We wszystkich województwach odbyły się też spotkania kuratorów z dyrektorami, 31 tysięcy uczestników. Także sprawa jest oczywiście monitorowana, opanowana i bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem.
1: A przypomnijmy, minister edukacji mówiła wczoraj, że planowane zmiany zakładają m.in. ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół czy rozszerzenie uprawnień dyrektorów placówek.
0: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
1: Oszczędności przetargowe pozwoliły na dotowanie większej liczby remontów dróg lokalnych na Opolszczyźnie. Niemal 9,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozdysponowano dla 8 zadań powiatowych i 9 gminnych. Wojewoda Monika Jurek wskazuje, że samorządy mają duże potrzeby w tym zakresie.
3: Czego mamy okazję doświadczać przy każdym ogłoszeniu tego konkursu. Dziś spotkaliśmy się po to, żeby jeszcze podzielić te oszczędności. I cieszę się, że 17 jednostek samorządu otrzymało te środki, żeby wykonać remonty, takie najpotrzebniejsze, najważniejsze i takie, które da się w rok zrobić i rozliczyć.
1: Na przyszły rok zaplanowano już 83 wnioski w ramach programu. Ich zatwierdzenie przewidziano na luty.
0: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
1: Trwa popowodziowa odbudowa koryta rzeki Prudnik. Prace mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców miasta. W ich ramach przywracana jest prawidłowa drożność rzeki, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
4: Prace obejmują między innymi zabudowę wyrów brzegowych, udrożnienie koryta rzeki. Wykonujemy umocnienia skarp i koryta. Remont ponadto przechodzą także istniejące budowle hydrotechniczne. Kolejno wykonawca zahumusuje i obsieje teren objęty pracami.
1: Koszt inwestycji to blisko 6 milionów złotych. Roboty mają potrwać do 25 listopada. Ukraina otworzyła w Luksemburgu dwa kolejne obszary w negocjacjach członkowskich z Unią Europejską. Chodzi o konkurencyjność i rynek wewnętrzny. Rozpoczęcie rokowań było możliwe, bo Węgry zniosły weto, które utrzymywały od lipca. Uzależniały one zgodę od zmian w ukraińskiej ustawie oświatowej wzmacniającej prawa mniejszości. To nastąpiło wczoraj.
0: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
1: Jeszcze do końca października można zgłaszać kandydatów w tegorocznej edycji konkursu Opole bez barier. Organizatorzy chcą wyróżnić się tych, którzy sprawiają, że miasto staje się bardziej dostępne, mówi naczelnik Biura do Spraw Dostępności w Opolskim Ratuszu Mateusz Szpryngiel.
5: Codziennie w mieście Opolu realizowanych jest wiele projektów, inicjatyw w zakresie dostępności. Chcemy wyróżnić podmioty, osoby fizyczne, instytucje, które na co dzień przełamują bariery architektoniczne, cyfrowe, informacyjno-komunikacyjne oraz społeczne.
1: Formularze zgłoszeniowe można składać w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. I jeszcze jedno doniesienie. Meta usunęła 1 700 000 kont, stron, grup i stron na Facebooku wykorzystywanych do oszustw finansowych. Spółka poinformowała w komunikacie o międzynarodowej operacji. Meta wraz z 14 innymi koncernami połączyły siły z organami ścigania z 10 krajów. Namierzono 30 ośrodków obsługujących fałszywe strony. Zatrzymano 28 osób. Większość zamkniętych stron była skierowana do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: To będzie kolejna chłodna noc na Opolszczyźnie. Obecnie w stolicy regionu mamy jeszcze 8 stopni powyżej zera, ale ta temperatura będzie spadać miejscami nawet do 3 stopni. Do tego wiatr słaby i umiarkowany. Zachmurzenie duże nad ranem, miejscami możliwe opady deszczu i ten deszcz będzie utrzymywał się także jutro rano. Potem już na niebie pojawi się więcej słońca, a na termometrach nadal dość przyjemne wartości do 15 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.

0: więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej Kultury, a razem ze mną w studiu od razu pierwsza gościni, Bogna Pitar. Cześć, Bogna.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej. W poprzednim miesiącu mieliście okazję posłuchać naszej rozmowy, nie tylko naszej, bo mieliśmy jeszcze specjalnych gości również z Ukrainy. Odbyły się trzy spotkania tańcem, smakiem, kolorem, które dotyczyły kultury ukraińskiej. A w tym miesiącu, czyli w październiku, są spotkania, które będą dotyczyły kultury i tradycji niemieckich. Rozumiem, że skoro tańcem, smakiem, kolorem, to zasada podobna, tańczymy, malujemy, no bo kolorem to może być bardzo różnie. No i na pewno coś, co bardzo lubię, czyli jedzonko też, skoro smakiem, prawda?
2: Tak, dokładnie. Tak samo będzie właśnie w najbliższym czasie. Założenia naszego projektu były takie, że właśnie sięgamy do tradycji Ukrainy i sięgamy do tradycji mniejszości niemieckiej. Pora na nas. Założenia projektowe nasze były jednak takie, że część tych wydarzeń będzie skierowana do najmłodszych i też najmłodszych ze specjalnymi potrzebami. Więc naszych dorosłych gości, a wiem, że część osób przychodziła właściwie na każde z tych spotkań, zaproszę na jedno. Ale za to wyjątkowe, 14 października spotkamy się z tradycyjnymi strojami mniejszości niemieckiej. Zaprosiliśmy twórczynię panią Izabelę Jasińską, która o tych strojach opowie.
1: Z Muzeum Śląsko-Opolskiego.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Bardzo się cieszymy na współpracę z panią Izabelą. Wspólnie z panem Krystianem Czechem opowiedzą właśnie o tradycji i o strojach, a później będzie część warsztatowa.
1: Ja myślałem, że skoro pan Krystian Czech, to będzie też muzyczna, bo on znany muzykant.
2: Tak, tak, tak. Też właśnie z zespołem Silesia kiedyś u nas występował na tarasie, ale w tym przypadku będzie moderatorem spotkania z panią Izabelą, więc będzie bardzo, bardzo ciekawie, bardzo kulturowo i też bardzo kolorowo, więc szczególnie właśnie zapraszam na to spotkanie. No tym bardziej, że tak wspomniałam, te pozostałe już będą przeznaczone specjalnie stricte dla najmłodszych, więc jak to komuś się podobało, a wiem, że dużo osób było takich, którzy naprawdę przychodzili i widać było, że wychodzili od nas zadowoleni, że na ten projekt specjalnie właśnie zaproszę.
1: To może później się uda zrobić jakąś taką specjalną edycję jeszcze łączoną na przykład
2: dla
1: dorosłych.
2: Tak.
1: Bo będą na pewno, myślę, osoby, które chętnie by przyszły.
2: Tak, pojawiały się pytania od samego początku o ten projekt. Tak, bardzo taki fajny i udany jest, tak.
1: No to ja trzymam kciuki, żeby tak było, no bo miejsce jest. No, jest tylko kwestia, żeby jakoś znaleźć termin, no przede wszystkim, żeby też mieli czas prelegenci, prawda, bo to o nich tak naprawdę chodzi, o ich czas i możliwości, żeby mogli przyjść. No ale nawet to, które będzie 14, no to już jest dla mnie coś takiego, bo pewnie, podobnie jak Państwo, najczęściej, kiedy myślimy niemiecki strój ludowy, to widzimy bawarskie spodenki na szelkach, prawda, i kapelusze z piórkiem. No nie, nie.
2: To nic też bardziej mylnego. Tutaj te stroje są inne i są specyficzne. Często jest tak, że w zależności od tego, w jakiej miejscowości jesteśmy, w jakiej wiosce, tam są jakieś szczególne elementy, które są charakterystyczne dla tego mikroregionu tak naprawdę.
1: Symbolika, wzornictwo. Tak. A tutaj pani Izabela rzeczywiście z Muzeum Śląsko-Polskiego będzie w stanie o tym naprawdę doskonale opowiedzieć, bo już jest kustoszką, muzealniczką, historyczką też sztuki. Zna się naprawdę, więc będzie sporo opowieści i się okaże, że to wcale nie takie, żeby tylko było ładne, te wzorki na tych sukienkach czy spódnicach, czy przez podenkę, ale coś to wszystko znaczy i czemuś to wszystko służy.
2: Aha. Tak, tak. Rozmawiałam właśnie niedawno z koleżanką, która koordynuje ten projekt i mówi, pani Izala już mi powiedziała, co konkretnie musi być zamówione na te warsztaty, czyli faktycznie to nie jest tak, że kupimy pierwsze lepsze rzeczy, to każda barwa, każdy wzór ma jakieś znaczenie i wydaje mi się, że to jest też taki dodatkowy walor tego spotkania, że to z jednej strony będzie możliwość zrobienia czegoś samemu, a z drugiej strony dowiedzenia się tego, jaki jest kontekst historyczny, jakie jest znaczenie, jaka jest symbolika tego danego elementu, więc jak najbardziej.
1: To jeszcze tylko dodajmy, że to godzina jest
2: 11.
1: O 11. O 11. Tak. Jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszamy. Bogna, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Będzie jeszcze w centrum sporo innych wydarzeń, o niektórych zresztą mogliście Państwo słuchać. Jeżeli ktoś słuchał niedzielnej audycji Wszystko o Literaturze, tam jeszcze był z nami pan Mateja, troszeczkę powiedzieliśmy o spotkaniach autorskich, a o najbliższych najpewniej w kolejnej audycji, kiedy znowu się spotkamy, bo naprawdę sporo się dzieje w tym miesiącu, jeżeli chodzi i o centrum, ale też, bo mamy cały czas, przypomnę, Dni Kultury Niemieckiej, cały miesiąc mnóstwo wydarzeń, o których pomalutku kawałeczkami będziemy Wam opowiadać, a za dzisiejsze spotkanie bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Ja Państwu oczywiście nie dziękuję, bo za chwilę usłyszymy się ponownie. I've just

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejne gościnie, dwie z Biblioteki Obcojęzycznej WBP, a są to pani Bogna Iwańska, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Agata Bartosiewicz.
2: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: I zaprosimy Was, opowiemy pokrótce przynajmniej, bo program jest, jak widzę, bardzo, bardzo szeroki. Plakat jest, no, nafaszerowany to źle brzmi, no, ale jak faszerowana papryka, to już dobre
1: skojarzenie. Okraszony
0: tak,
1: wydarzeniami.
0: Wydarzeniami, a wszystkie one będą dotyczyły Japonii, tak?
1: Tak, 10. Festiwalu Kultur i Języków Świata, w roli głównej w tym roku Japonia.
0: No i tak powiem, że u Was i tak dużo się dzieje. Macie lektorów, macie wspaniałych gości z całego świata, więc zakładam, że i tutaj pojawią się prawdziwi goście z Japonii albo gościnie.
1: I to jest punkt właśnie zdanie, ponieważ wśród naszych gości mamy przesympatyczną i bardzo mądrą Japonkę, młodziutką, Aie Sugure, która skończyła polonistykę na Uniwersytecie Tokijskim i mamy z nią spotkanie online 15 października o godzinie 12. Wszyscy zainteresowani mogą wejść na stronę na Facebooku biblioteki i po prostu to spotkanie sobie obserwować. Również zadawać pytania, ponieważ moderatorką będzie Agnieszka Ziętarska.
0: Tutaj zakładam i jestem bardzo ciekaw, bo ona uczyła się polskiego,
1: tak.
0: Więc myślę, że to będzie dwutorowo.
1: Można ona mówi pięknie po polsku.
2: Płynnie,
1: pięknie,
2: naprawdę.
1: Płynnie, naprawdę wyjątkowo. Prowadzi kulinarnego bloga i jest w ogóle bardzo taką miłą, inteligentną dziewczyną. Także cieszymy się na to spotkanie z nią.
0: Tak wszyscy w Bibliotece Obcojęzycznej.
1: Dokładnie tak.
2: Może polećmy tego bloga, Japonia na bakier.
1: Tak, Japonia na bakier.
2: To skorzysta.
0: A będzie też w takim razie, no bo tutaj zakładam, że o kulinariach troszeczkę będzie, no bo celem też tego jest nie tylko mówienie o języku, przecież mówimy poprzez kulturę, więc będzie film, będzie literatura.
1: Tak. No,
0: z takiej strony, z takiej
1: będzie muzyka, będzie muzyka, ponieważ będzie koncert 16 października o godzinie 18 zapraszamy do sali spotkań Wojewódzkiej Biblioteki i to będzie też wyjątkowy koncert. Ja nie dlatego tak mówię, bo chcę zachwalać Bibliotekę Obcojęzyczną, tylko udało nam się w swoim naszym bibliotecznym życiu spotkać ciekawą osobę, Annę Krzysztofiak, która jest w Filharmonii Łódzkiej i która jest multiinstrumentalistką. Ona gra na wielu instrumentach azjatyckich i to na tych starych. W czasie koncertu często improwizuje, śpiewa. Jej występy są bardzo też estetyczne, ponieważ ona występuje w strojach z danego kraju. I cieszymy się, że spotkałyśmy ją faktycznie na naszej drodze. Powiem również to, że jej koncerty uświetniały spotkania rządu polskiego z jakimiś osobistościami, a teraz my mamy okazję ją posłuchać i zobaczyć.
0: I tutaj dobrze Państwo mogliście wyłapać, ale powtórzę, w sali spotkań WBP, czyli nie w Bibliotece Obcojęzycznej. To wszystko dokładnie będzie też na plakatach, ale bardzo często jest tak, no bo Biblioteka Obcojęzyczna nie dysponuje dużą salą koncertową, taką, gdzie można byłoby zrobić tego typu występ, ale jest częścią województwa Biblioteki Publicznej, dlatego niektóre wydarzenia będą odbywały się w sali spotkań na Piastowskiej, niektóre u Was też.
1: Tak, właśnie chciałam może powiedzieć o tych, które będą u nas. W środę 14 pokaz filmu Nasza Mała Polska. Może Agata powie o tym filmie troszeczkę.
2: Tak.
0: Agata zajmuje się filmami, jest specjalistką od filmu, to dodam.
2: Tak, 14 października o godzinie 17 zapraszamy na świetny dokument, krótka forma, tylko 70 minut, Mateja Bobrzika, zatytułowany właśnie Nasza Mała Polska, o grupie Japończyków, która studiowała, uczyła się języka polskiego, studiowała polonistykę na Uniwersytecie Tokijskim i część z tych Japończyków odwiedziła Polskę, związała swoje losy z Polską. Także 14 października o 17 w Obcojęzycznej. Natomiast dwa pozostałe tytuły, Harfa Birmańska i Pejzaż w kolorze sepi, do zobaczenia w MDK-u, w kinie studio.
0: Naprawdę sporo. Rozumiem, że tam jak znam MDK, to będzie też jakieś słowo wstępnie, że nie tylko seans, ale zazwyczaj jest też tam omówiony też film twórca, konteksty różne i tak dalej. To jest też taka wartość dodana, jak się
1: mówi popularnie. Tak. No, wartością dodaną jest też również to, że pierwszy seans jest bezpłatne wejście, a drugi cena jest niziutka, 15 zł. Także w imieniu Darka Romanowskiego zapraszamy. A ja tylko chciałam dodać, że być może nasza Japonka, Aja, jest na tym filmie. ponieważ jak napisałam do niej informację o filmie i o Piotrze Mileskim, który jest naszym gościem sobotnim, honorowym, również w Bibliotece Wojewódzkiej, to Aja powiedziała, że ona go również zna. Także jakby ten krąg ludzi...
0: Mam wrażenie, że wszyscy go znają. Przypomnę tylko, że był moim gościem w audycji literackiej.
2: Za jakiś czas się pojawia
1: w Są w sumie Opolanin, prawda?
0: Tak jest, więc możecie Państwo też, jak chcecie mieć taki przedsmak, posłuchać sobie tego podcastu, bo wszystkie podcasty literackie są na stronie Radia Opole w zakładce Wszystko o literaturze i tam między innymi jest właśnie rozmowa z Piotrem Milewskim. No ale od tego czasu sporo się zmieniło i na pewno ma wiele nowych doświadczeń. Na pewno dobrze Japonię zna. Wiele lat tam mieszkał. I świetnie o niej pisze, to prawda.
1: Tak. My też jesteśmy wielbicielkami jego talentu. Nie tylko literackiego, bo to jest i dziennikarz, i fotograf, i podróżnik. Ja chciałam jeszcze dodać o jednym wydarzeniu, które jest wydarzeniem zamkniętym i dlatego nam troszeczkę umyka, a musimy docenić jego wartość, ponieważ w piątek o godzinie 10 mamy zamknięte warsztaty, jak już powiedziałam, do 12:30 z panią Małgorzatą Bobak, która jest założycielką Polskiego Stowarzyszenia Haiku.
0: Właśnie miałem mówić, że brakuje mi haiku. No
1: jest haiku, jest poetka, jest pani Małgosia z nami i to jest spotkanie, warsztaty poetyckie dla zorganizowanej grupy licealistów. Dlatego też, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy. Oczywiście jakieś pojedyncze osoby mogą do nas zajść. Zapraszamy, powtarzam, piątek, 16, godzina 10.
0: A ona też przy okazji Niskiej Nocy Poety, jak poetów organizuje właśnie, jest zawsze doroczny konkurs ogólnopolski haiku swoją drogą, więc naprawdę wie co robi, zajmuje się tym rzeczywiście od lat. Słuchajcie, imponujący program. Jak mówiłem, wszystko znajdziecie też na stronie biblioteki dokładnie. Nie musicie się martwić, że nie mieliście jak zanotować. Przyznaję, że mogłybyście robić co miesiąc dni jakichś języków i kultur świata, bo tych krajów jest tyle, że będą.
1: A jeszcze, chciałabym tutaj wspomnieć króciutko o trzech wydarzeniach sobotnich, ponieważ ta sobota jest jakby taka najbogatsza. Zaczynamy o godzinie 10 do godziny 14. Organizowane są przez Jarka Bakę warsztaty rodzinne z tatuażu. I to są dosyć długie warsztaty. One jakby tutaj granicą wiekową jest 10+, ale to nie ma znaczenia. Zapraszamy również 80+ i każdego, kto chce właśnie. Po tych warsztatach natomiast spotkamy się o godzinie 15:30 na pokazie i degustacji sushi. Może jeszcze tylko wspomnę o przedostatnim wydarzeniu sobotnim. Jest to pokaz japońskich sztuk walki oraz prelekcja pana Roberta Kraca ze Stowarzyszenia Sztuk Walki OSA. To odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece w sali spotkań, po czym nastąpi po pół godzinie przerwy spotkanie ze wspomnianym wcześniej panem Piotrem Milewskim.
2: O 17:30.
1: 17:30 tak. Pokaz i prezentacja i prelekcja.
0: Słuchajcie, brzmi to imponująco. Gratuluję Wam, że Wam się tyle chciało, że tyle zrobiłyście, bo to trzeba się napracować, drodzy Państwo, to wszystko umówić i ogarnąć logistycznie, to tak łatwo się później wymienia i czyta z plakatu, a praca nad tym trwała na pewno bardzo, bardzo długo, więc gratuluję Wam i życzę dużej, dużej frekwencji i też wielu udanych innych kolejnych spotkań, jak one będą, to Wam oczywiście wtedy o tym opowiemy. A na razie śliczne dzięki i do zobaczenia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki bardzo.
1: Zapraszamy.

0: Razem ze mną w studiu jest kolejna dziś gościni Monika Moka-Ostrowska. Cześć.
1: Cześć.
0: I opowiemy was i zaprosimy też przy okazji na dwa wydarzenia. Jedno o nim już mogliście słyszeć na antenie. To będzie spotkanie autorskie z Pauliną Małochleb o jej najnowszej książce, prawda? Mięśnie mam od miłości.
1: Wspaniały tytuł.
0: Wspaniały, to prawda.
1: Tak, Paulina Małochleb, debiutantka. Zawsze mnie to śmieszy, kiedy osoby, które są tak dobrze znane w literackim świecie jak Paulina, która jest krytyczką, prowadzącą różne spotkania autorskie, recenzentką, jurorką wielu nagród, a także osobą, która prowadzi bloga Książki na Ostro, pisze pierwszą książkę, wtedy nagle staje się debiutantką. Tak, to jest wspaniały esej, ale taki esej, który też możemy zaliczyć do gatunku bardzo ostatnio popularnego autofikcji, czyli pisania trochę o swoim życiu i jakby odnoszenia swojego życia do różnych szerszych zjawisk społecznych. Esej o macierzyństwie i o doświadczeniu macierzyństwa nieco mniej jako takiego osobistego doświadczenia, chociaż jest dużo bardzo osobistych historii, wspomnień, powidoków w tej książce, bardzo czułych, ale macierzyństwa jako takiego zjawiska społecznego. I ja też od razu uprzedzę, ta książka jest, ona jest listem miłosnym do macierzyństwa, do własnych dzieci, do rodziny, do męża. To macierzyństwo jest opisane bardzo ciepło, ale równocześnie Paulina pokazuje, jak bardzo daliśmy się zwieść takiemu mitowi wydajności matki i wszechstronności matek i obowiązkowi ogarniactwa wszystkiego.
0: No ja powiem tak, że pierwszych kilka stron to już jest materiał na kilka debat radiowych. Mógłbym swobodnie z Pauliną Małochleb usiąść i każdy rozdziałik, który czasami to są dwie strony, omawiać bardzo, bardzo szczegółowo i rozpracowywać na części pierwsze, dlatego że zderzamy się z jednej strony z własnymi oczekiwaniami, no bo któż z nas nie ma marzeń, nie ma oczekiwań, nie wyobraża sobie, jak to cudownie będzie w końcu mieć związek, mieć dzieci, mieć... I mamy i budujemy. Z drugiej strony, kiedy już nadchodzi ten moment, wiemy, że zawsze znajdzie się mnóstwo doradców. A co powinniśmy robić? A jak powinniśmy karmić? A jak powinniśmy ubierać? Z tym wszystkim bohaterka książki się zderza. I to może być wspierające, a może być w pewnym momencie przytłaczające, bo albo będziemy chwaleni, ale być może będziemy krytykowani. No to co, jestem, nie nadaje się, jestem złą matką. Wiemy, że takich przykładów znajdziemy i w kulturze popularnej mnóstwo, i w literaturze, i w kinie. Zresztą do kontekstów, do wątków literackich autorka się często odnosi. To jest taka wartość dodana. Widać, że jest krytyczką literacką, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się literaturą i świetnie potrafi i u Mickiewicza, i u innych znaleźć te właśnie wątki, ten taki etos macierzyństwa i matki, który zostaje przekazywany z pokolenia na pokolenie. I niby czasy się zmieniają, wszystko się zmienia, a okazuje się, że tutaj w przypadku macierzyństwa niekoniecznie, prawda? Wszyscy wiedzą lepiej niż matka, co powinienem robić.
1: To prawda, a na pewno matka wie z kolei lepiej niż ojciec, to też jest taki ciekawy mit, z którym Paulina się mierzy. Ciekawe, że wspomniałeś o tej literaturze, do której ona się odnosi, bo rzeczywiście, natomiast punktem jakby wyjścia też do tej książki i źródłem tytułu jest, co ciekawe, obraz. Obraz Ały Chorskiej, autoportret z synem, bodajże taki to ma tytuł, jak autorka, malarka trzyma na rękach swojego, no tak na oko już może 6-letniego syna i na jej przedramieniu bardzo jest widoczny zarysowany mięsień. Do bardzo wielu obrazów się też Paulina Małochleb w swojej książce odnosi. Ja kiedyś słuchałam jakiegoś wywiadu z nią, gdzie ona powiedziała, że jakby wcale nie potrafiła znaleźć zbyt wielu źródeł w literaturze, ponieważ bardzo jest niewiele uczciwych książek o macierzyństwie i że tych inspiracji i takich prawdziwych obrazów, tych drobiazgów, jak właśnie ten wysilony mięsień, który rzeczywiście pracuje, gdy podnosisz dziecko z ziemi, i jest to taki trochę ostatni też moment na podniesienie dziecka z ziemi, gdy to dziecko ma już około 6 lat, że właśnie tych odniesień więcej znalazła w obrazie, więc to też mogłaby być ciekawa rozmowa o sztuce.
0: No i pewnie będzie, bo powiem, że wstępnie już z Pauliną Małochleb jestem umówiony i jest szansa, że w niedzielnej audycji literackiej posłuchacie rozmowy, ale jak macie ochotę spotkać się osobiście, to możecie to zrobić jutro w Domu Sztuki Żar, prawda?
1: Tak, o godzinie 18 spotykamy się w Domu Sztuki Żar w ramach projektu, który tytuł nosi również od książki Pauliny Małochlub, czyli Mięśnie mam od miłości. To jest projekt, który jest finansowany z budżetu samorządu województwa opolskiego w ramach takiego dużego projektu Jesteśmy, kobiety z Opolskiego, którego operatorkami są opolskie dziołchy. I w tym cyklu zaprosiłyśmy Paulinę do Opola. Bardzo się cieszę, że nam się to udało i że przyjęła nasze zaproszenie. Natomiast drugim jakby elementem tego naszego projektu, o, przypomnę jeszcze raz, wspaniałym tytule Skradzionym Paulinie Małochleb, Mięśnie mam od miłości, będzie spotkanie w piątek o godzinie 18, również oczywiście w Domu Sztuki Żar, ponieważ Dom Sztuki Żar jest organizatorem tego cyklu. Będzie spotkanie z kolei z Kają Marchel i będziemy miały okazję popracować nieco bardziej dosłownie na mięśniach, ponieważ Kaja Marchel, która jest instruktorką pilatesu i prowadzi studio Wave w Opolu, przeprowadzi takie zajęcia takiego świadomego ruchu i jak poprzez ten świadomy ruch budować relacje ze swoim ciałem.
0: Mhm. Czyli ktoś może pomyśleć, skoro ten mięsień się tam na tym obrazie tak wypracował od tego dźwigania dziecka, wiemy, że przynajmniej powinniśmy wiedzieć, że to naprawdę jest ciężka praca, poza tym, że być może przyjemny obowiązek i radość z macierzyństwa, to jednak ciężka praca, kiedy trzeba, tak jak jeszcze w mojej młodości, ogarnąć dom i wszystkie szereg różnych innych rzeczy i pracę zawodową i tak dalej, i tak dalej. Więc wymowa tego obrazu dla mnie jest bardzo, bardzo oczywista. No ale właśnie, coraz częściej wiemy, że mówimy o dobrostanie, prawda, o tym, żeby o siebie zadbać. No i, drodzy Państwo, te zajęcia z Kają Marchel właśnie tego będą też dotyczyły. Bo naprawdę to łatwo jest powiedzieć, ale trudniej się zorganizować i zrobić. I tutaj będziecie mieli okazję, zwłaszcza, że wszystko to jest za darmo.
1: Tak, oczywiście. Wszystkie działania, które realizujemy z Domem Sztuki Żar, współfinansowane z budżetu samorządu, zawsze są dla uczestników tych zajęć dostępne za darmo. Rzeczywiście tak jest. Wiesz, że w tym takim zadbaniu o siebie przeszkadza nam tak zwane prawdziwe życie. Ja tutaj powiem Państwu taką króciutką anegdotkę sprzed dosłownie chwili, kiedy jedna z moich znajomych napisała mi, że niestety nie będzie mogła być ani jutro, ani w piątek i napisała, że bardzo żałuje, że nie może przyjść na piątkowe zajęcia z Kają, ponieważ od roku próbuję się z Kają umówić na zajęcia i na ćwiczenia i zawsze coś tej mojej znajomej wypada. Czyli zawsze coś nam staje na przeszkodzie w zadbaniu też, a przede wszystkim o siebie.
0: No i myślę, że to niestety, ja rozumiem pracę, bo sam bardzo często usprawiedliwiam swoje nieobecności i nie biorę udziału w wielu wydarzeniach, bo po prostu no nie mogę, nie rozerwę się, a czasami wybieram też po prostu spokojną książkę wieczorem. To mnie relaksuje i sprawia mi ogromną przyjemność. Więc, ale z drugiej strony, no jeżeli mówimy o tym tyle, że to jest takie ważne, takie potrzebne, to zastanówmy się, czy to oglądanie filmu, czy to spotkanie się w kawiarni, czy rzeczywiście daje nam taką radość. Czy rzeczywiście nie jesteśmy w stanie tak ułożyć sobie grafiku, żeby znaleźć czas też dla siebie? Bo mówimy dla siebie, zadbaj o siebie, no a później dla siebie, czy na pewno to wszystko, co robimy, jest dla siebie? Czy daje nam radość? Może warto coś czasami zmienić.
1: Ale wiesz, to układanie grafiku to jest też pewnego rodzaju pułapka, o której Paulina Małochleb dosyć często nawiązuje w swoim eseju, w swojej książce, ponieważ jakby praca wychowawcza, macierzyństwo w takim społecznym postrzeganiu bardzo się łączy, nie wiedzieć w ogóle czemu, z również tą taką, tym dbaniem o ognisko domowe, że nagle, wiesz, gotowanie, zmywanie naczyń, jeżdżenie na mopie również staje się częścią wychowywania dzieci, a tak naprawdę nie jest. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co nazywamy ostatnio pracą emocjonalną bądź pracą opiekuńczą, jakie przed nami stawia wymagania, do tego dodamy właśnie tę część, którą łączymy z pracą emocjonalną i opiekuńczą, choć tak naprawdę nie jest, czyli dbanie o dom i o zwykłe codzienne życie, plus pracę zawodową, którą kobiety wykonują i chcą wykonywać, to rzeczywiście jakby brakuje nam trochę tej przestrzeni, że wszyscy się zastanawiają, o, pani ma dwójkę dzieci i dom, ma pani czas na pracę, a nikt się nie zastanawia, a ma pani czas na poczytanie książki, a to jest też ważne.
0: To jest bardzo, bardzo ważne i generalnie byłoby idealnie, gdyby to po prostu rozumieli wszyscy, no ale w związku z tym, że tak nie jest, potrzebne są nam takie właśnie spotkania jak te, na które serdecznie zapraszamy. Paulina Małochleb jutro w Domu Sztuki Żar, a w piątek Kaja Marchel. Tak jest, wszystko się zgadza. Moniko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki za kolejne pomysły, za kolejne przedsięwzięcia, bo wiem, że na pewno będą.
1: A ja jeszcze dodam, że dzięki uprzejmości i świetnym relacjom przyjacielskości wydawnictwa Charakter mamy kilka egzemplarzy książki, które chętnie rozdam jutro. Jest ich niewiele, są to 3 egzemplarze, ale proszę przyjść, być z nami i może dla osób, które będą aktywne, podarujemy taką książkę. Paulina, jestem o tym przekonana, bardzo chętnie tę książkę dla Państwa podpisze.
0: No tak, a ostatnio zauważyłem, że często na spotkaniach są tak zwane upominki za aktywność. Bardzo mi się ta forma podoba, bo to zachęca też ludzi do tego, żeby się odezwali, zadali pytanie, wzięli udział w rozmowie. A więc, drodzy Państwo, macie okazję i przede wszystkim spotkać się z wyjątkową też autorką.
1: Tym bardziej, że właśnie my chcemy, żeby to była rozmowa, bo to będzie rozmowa, a nie wywiad. Chciałabym, żebyśmy razem usiedli wokół stołu albo w kręgu i porozmawiali z Pauliną o tej naprawdę niezwykłej książce. Ja ją czytałam na przełomie maja i czerwca, teraz chciałam ją tylko przewertować, nie ma takiej opcji, więc przeczytałam ją drugi raz po prostu jednym tchem.
0: Mhm. No to myślę, że zrobiłaś rekomendację bardzo dobrą. Ja do tego się przyczyniam. Też wracam dziś wieczorem do lektury książki. Właściwie w nocy, bo nocą uwielbiam czytać i mam nadzieję, że też na antenę to wszystko trafi. Moniko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia.

0: twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. Jest 21. Nadal nie ma decyzji w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Papież przeszedł operację usunięcia guza. W tych wiadomościach także sport i Kuba Biel.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania, a zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 463 w Kadłubie Turawskim. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale na miejscu pracują służby.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podjął ostatecznej decyzji co do amerykańskiej bazy w Polsce. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że Polacy chcą zbudować bazę wojskową w swoim kraju. Projekt miałby być jednak finansowany z polskich funduszy. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
2: Donald Trump powiedział się na ten temat przed swoim odlotem na Alaskę, gdzie podczas wiecu wspierać będzie lokalną partię republikańską. Polska chce zbudować bazę, zobaczymy, ale oni za nią zapłacą, podkreślił amerykański prezydent w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy. Polska strona wciąż nie dostała jednak jednoznacznej odpowiedzi, jakie są dokładne amerykańskie intencje w tej sprawie. Trump kilkakrotnie już sugerował, że taka baza powstanie. W połowie września stwierdził, że nowa baza stanowiłaby historyczny krok dla sojuszu amerykańsko-polskiego. Polski rząd prawdopodobnie z zadowoleniem przyjmie te słowa, zwłaszcza w obliczu rosnących obaw, że trwająca pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko sąsiedniej Ukrainie może rozdać się na terytorium NATO, ocenia stacja CBS News.
0: Operacja papieża Leona XIV przeszła pomyślnie, poinformował Watykan. Ojciec Święty przeszedł zabieg usunięcia niewielkiego guza na płucu, wykrytego podczas ostatniego badania. Watykan poinformował, że rekonwalescencja papieża potrwa około tygodnia.
1: Region, kraj, świat. Wiadomości Radia Opole.
0: 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia usłyszał 9 zarzutów. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Jutro wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd. O szczegółach Piotr Durys.
3: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
3: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
4: Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
3: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia.
0: Wracamy do regionu. W części aptek brakuje szczepionek przeciwko grypie. Zdaniem Opolskiej Izby Aptekarskiej sytuacja powinna się poprawić po 15 października, kiedy są spodziewane kolejne dostawy. Każdego roku sytuacja wygląda niemal tak samo, czyli była pierwsza transza i pierwsze szczepionki, mówi prezes organizacji Anna Stachlińska.
5: Rozmawiałam z farmaceutami. To jest tak, że w niektórych aptekach te szczepionki ciągle są. W niektórych czekają na to, aż właśnie pojawią się te po 15 października, a zatem warto sprawdzać, gdzie one są dostępne.
0: A przypomnijmy, że takie szczepionki są bezpłatne, m.in. dla osób powyżej 65 roku życia, kobiet w ciąży czy dzieci.
1: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: W przyszłym roku mieszkańcy Racławic Śląskich i Mochowa będą mogli korzystać z odbudowanych boisk, które zniszczyła powódź. Właśnie zakończył się generalny remont obiektu szatniowego boiska w Racławicach Śląskich, mówi Radio Opole burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
6: Dzięki środkom z Fundacji Totalizatora Sportowego, ale także pieniądzom sołeckim udało się to zrealizować. Przed nami jeszcze odbudowa trybun i nawierzchni. Tutaj mamy 200 tysięcy złotych zagwarantowane z budżetu miasta Opola jako pomoc. W tej chwili rozmawiamy o tym, jak technicznie środki przesunąć na 2027 rok, ale wszystko wygląda dość optymistycznie.
0: Odbudowa boiska w Mochowie kosztuje 715 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na to zadanie 626 tysięcy złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. A więcej informacji ze świata sportu w Radio Opole już teraz.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet dokonała cudu. Trzykrotnie odrobiła bramkę straty, by w serii rzutów karnych po genialnych interwencjach Kingi Seweryn pokonać Belgię w dwumeczu eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwone po heroicznym wyczynie zagrają o awans. Bramki dla biało-czerwonych w regulaminowym czasie zdobywały Ewa Pajor i Paulina Tomasiak, a druga w tym meczu bramka Ewy Pajor strzelona w dogrywce dała szansę Polkom na rozegranie serii rzutów karnych. W niej było 4-3 dla Polek. Naszymi rywalkami najprawdopodobniej będą Irlandki, które w pierwszym meczu ograły Kazachstan aż 8-0. Hubert Hurkacz odpadł z tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak w 1/8 finału przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Mecz trwał 2 godziny i 4 minuty. Dwie polskie pary awansowały natomiast do 1/8 finału mixta w trwających w Lublanie Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym. Maciej Kubik i Natalia Bajor w pierwszej rundzie pokonali hiszpańskie rodzeństwo Daniela i Marię Berzosów 3-1, a Marek Badowski i Zuzanna Wielgos wygrali z Portugalczykami João Monteiro i Julią Leal 3-0. O ćwierćfinał Kubiak i Bajor zagrają ze Szwedami Christianem Karlssonem i Kristiną Kalberg, a Badowski i Wielgos z Władysławem Ursu i Aleksandrą Kiriacową z Mołdawii. Były kapitan piłkarskiego Realu Madryt, 6-krotny triumfator Ligi Mistrzów i mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii, Dani Carvajal dołączył do występującego w hiszpańskiej ekstraklasie zespołu Getafe. Podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku. 34-letni obrońca przeszedł do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu, po tym jak w czerwcu opuścił Real Madryt w związku z wygaśnięciem umowy. Afryka powróci do kalendarza Formuły 1 po raz pierwszy w tym stuleciu. Rwanda zawarła 10-letnią umowę na organizację wyścigu, który ma się odbyć na początku lat 30. XXI wieku. Kontrakt z władzami F1 zawarto w stolicy Rwandy, Kigali. Zawody Formuły 1 po raz ostatni odbywały się na kontynencie afrykańskim w 1993 roku na torze Kajalami w RPA. Klaudia Kazimierska została wybrana przez European Athletics najlepszą zawodniczką września. Polka specjalizująca się w biegach średniodystansowych w tym sezonie osiągała znakomite wyniki. We wrześniu ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów 3 minuty 54,5 sekundy. Wygrała na tym dystansie finałowy meeting Diamentowej Ligi w Brukseli oraz zawody World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W sierpniu zdobyła w Birmingham srebrny medal Mistrzostw Europy na 1500 metrów, a w Białymstoku została mistrzynią Polski na 800 i 1500 metrów.
1: Pogoda.
0: Piękna polska złota jesień wciąż trwa, 13 do 15 stopni, tyle na jutro przewidują nam synoptycy IMGW i dobra wiadomość jest taka, że podobne warunki w ciągu dnia będą się utrzymywać co najmniej do końca tygodnia. Ale noce zaczynają się robić bardzo zimne, te możliwe 3 stopnie zaledwie na termometrach w naszym regionie, a do tego miejscami możliwe opady deszczu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś legendą.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
10: Kiedy przyjedzie tata?
11: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
10: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
12: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
10: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
13: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
14: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
15: czują się bezpieczne i kochane.
16: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
17: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
18: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
19: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
20: Razem możemy zmienić świat.
21: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
14: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zientarska. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Sylwią Choszowską, edukatorką rodzicielską, parentingową, certyfikowaną edukatorką pozytywnej dyscypliny, konsultantką i mediatorką rodzinną. Będziemy dyskutować o tym, jak dzisiaj wychowywać młodych ludzi, czego rodzice mogą się dowiedzieć, nauczyć, jakiego wsparcia potrzebują i z czym przychodzą. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To może zacznijmy od tego, kim jest edukatorka rodzicielska, parentingowa, czym się zajmuje?
1: Jeżeli w pracy, to zajmuje się słuchaniem rodziców. Najważniejsze jest, żeby usłyszeć, z czym rodzic przychodzi i czego tak naprawdę potrzebuje, gdzie jest potrzeba, bo czasami problem, który przychodzi do, na przykład do gabinetu na konsultację, na indywidualną rozmowę, niekoniecznie jest tym rzeczywistym problemem, z którym będziemy pracować.
0: Czyli przede wszystkim słuchanie, ale też stworzenie chyba takiego miejsca, takiej przestrzeni, gdzie ten problem może zostać nazwany, albo jakiś rodzaj niepokoju, albo pewne wątpliwości, bo to chyba też jest ważne, żeby spotkać się i podyskutować o swoich na przykład emocjach bardzo trudnych, rodzicielskich.
1: A to przede wszystkim. To nas właśnie najbardziej informuje o życiu, nasze emocje. Informują nas o tym, co się dzieje, jak to przeżywamy, a zagrzewają do działania. Natomiast, pani redaktor, najtrudniejszą informacją jest ta, że żadne dziecko nie rodzi się z instrukcją. I choćbyśmy nie wiem, jak chcieli, to nikt tej instrukcji nam do dziecka nie da. Możemy mieć swoje wyobrażenia, możemy mieć swoje doświadczenia jako dzieci, możemy mieć swoje zdanie poprzez obserwacje postępowania z dziećmi. Natomiast kiedy stajemy przed daną sytuacją, najtrudniej jest podjąć decyzję, co mam teraz zrobić właśnie w zderzeniu ze swoimi emocjami i z emocjami, które są po stronie dziecka.
0: Ale chyba też trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim ja chcę być rodzicem.
1: To jest właściwie kluczowe pytanie. Czy chcę mieć dziecko? Czy chcę być rodzicem? Czy mam dziecko, czy jestem mamą? Czy mam dziecko, czy jestem tatą? I odwrócenie tego, bo wbrew pozorom to nie jest to samo, nie jest to jednoznaczne, i odwrócenie tego zagadnienia daje pierwszą świadomość do tego pytania, jaką chcę być mamą, jakim chcę być tatą, jakim chcę być opiekunem. Nie zawsze to musi być rodzic. I tutaj ta rola, ona rzeczywiście będzie wymagała stałego kształcenia. Moim zdaniem tak naprawdę dzień matki czy dzień taty to jest właśnie dzień narodzin dziecka. Nawet jeżeli byłoby to szóste dziecko, to właśnie stałam się mamą szóstego dziecka. I za każdym razem będzie inaczej. I te narodziny rodzą i rodzica, i dziecko. I o ile dziecko idzie w bardzo atawistyczny sposób, bardzo taki, no można powiedzieć, pierwotny w życie, o tyle rodzic staje często przed dylematami. Wiąże się to też na pewno z tym, że bardzo dużo jest dzisiaj informacji na temat tego i pomysłów na temat tego, jak dzieci wychowywać, jak zadbać o swój czas, jak zadbać o rozwój dziecka. No wiąże się to z takim kompleksowym objęciem, bo i szczepienie, i karmienie, i czy dziecko ma albo nie ma alergii, jakie przedszkole wybrać, jakie zajęcia dodatkowe, jaki lubi kolor, na co zwracać uwagę. I taki rodzic staje się stuprocentowym, można powiedzieć, czytnikiem swojej jego dziecka i niekoniecznie dba o relacje. A to jest najistotniejsze tak naprawdę w każdej komunikacji, w każdej przestrzeni międzyludzkiej, zadbanie o relacje. Gdy tymczasem szukamy sobie jakiegoś punktu odniesienia, nazywania wielu rzeczy, bo nawet jeśli chodzi o taki podział formalny typów rodzicielskich, tam też właśnie, no użyłam nawet tego słowa, tam też jest informacja o tym, jaki jest styl wychowania. Czy on jest bardzo autorytatywny, czy jest liberalny, czy jest relacyjny. To oczywiście pomaga później w takim, na pewno w nauce pomaga, w takim przyłożeniu pewnych potem już narzędzi do korzystania, ale nie jest czymś, czym należy się etykietować.
0: Bardzo często rodzice mówią, ja chcę, żeby moje dziecko było takie i takie. Ale kiedy odwróci się to pytanie, jakim ja chcę być rodzicem, to ta dynamika się zmienia.
1: Możemy popatrzeć, myślę, jak na ogród i ogrodnika. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ogrodnik w prezencie otrzymuje pięknie zapakowane nasionko i bardzo się cieszy. Dostaje też obietnicę, że z tego nasionka wyrośnie ciesząca go roślina. Więc zasadza, pielęgnuje, nawozi, podlewa i rzeczywiście już jest pierwszy kiełek, potem wychodzi jakaś łodyżka, z niej rozwijają się listki, ale zdecydowana większość roślinek, czy też na przykład już kwiatów, będzie wyglądała bardzo podobnie. I jeszcze nie wiemy, co z tego będzie. Pielęgnacji ta roślina wymaga już, od razu, od pierwszego momentu. I jeden rodzic dostanie pokrzywę, drugi rodzic dostanie kaktusa, trzeci róże, czwarty skrzydłokwiat. I każda z tych roślin będzie potrzebowała zupełnie innego zaopiekowania. Jedna roślina będzie potrzebowała więcej światła, druga mniej wody, trzecia będzie potrzebowała odpowiedniej temperatury. Każda będzie inna. Nie powinno być zadane pytanie, jakim chcę być rodzicem, tylko jakiego rodzica potrzebuje moje dziecko. A zatem przyglądamy się temu, co się dzieje po tej drugiej stronie. Jakie tam są potrzeby. I nie uda się tego żadnemu rodzicowi zrobić, jeśli nie będzie rozumiał swoich potrzeb. Bo jeśli będzie taki rodzic szukał informacji w internecie, w mediach społecznościowych, na grupach tematycznych, w książkach parentingowych, będzie szukał różnego rodzaju rozwiązań, czy jakiegoś stylu wychowania, to zawsze będzie to czyjeś. To nigdy nie będzie o jego dziecku. Dlatego, że jego dziecko będzie potrzebowało przede wszystkim rodzica, który go słucha, który przy nich jest, bo obecność jest tym, co tworzy więź i relacje. I przecież rodzicem, mówi się, jesteśmy na całe życie, ale wychowującym rodzicem nie. I też na tą rolę należy, uważam, spojrzeć, że stajemy się rodzicami, które każdego dnia mają inne wyzwania. I będą dzieci, które będą niosły bardzo duże wyzwania i będą takie dzieci, które, jak to rodzice mi często w gabinecie czy podczas warsztatów określają, będą to dzieci łatwe. Bardzo nie lubię tego określenia, bo dziecko, które nie przywiązuje dużej roli do tego, żeby pozyskiwać uwagę rodzica, może być dzieckiem, które bardzo jej potrzebuje, ale nie umie o nią poprosić, ani o nią zabiegać. I tutaj są bardzo różne kwestie. Na przykład, kiedy w domu pojawia się dziecko niepełnosprawne. Bardzo często trudna jest sytuacja dziecka, które nie boryka się z niepełnosprawnością. Dużo rozumie, musi dużo szybciej dojrzeć i bardzo, bardzo dużą wtedy przejmuje też rolę opiekuńczą. Zaburza się jego system, jego taki okres rozwojowy dojrzewania. Bardzo często jest to taki moment, kiedy zamyka się dziecko w dorosłym, rozsądnym człowieku. I jeżeli na przykład przydarza się to, powiedzmy, jest dziewczynka, która ma 8 lat i rodzi się u niej braciszek, który wymaga szczególnego zaopiekowania i ta 8-latka zostaje zamknięta na całe życie, dopóki tego nie odkryje. I potem spotykamy dorosłą kobietę, która ma lat 30 kilka i bardzo dziwnie się zachowuje. Na przykład mówi dziecięcym głosem. Na przykład kiedy prosi, to prosi tak, jakby dziecko upraszało mamę o zmianę zdania. Na przykład ma kłopoty, spóźnia się, ma kłopoty z dotrzymywaniem słowa i oczekiwania społeczne są w stosunku do dorosłej osoby, a tak naprawdę cały czas dobija się w niej ta zamknięta 8-latka, która nie mogła się dalej rozwinąć, bo nie miała do tego przestrzeni, bo musiała zrozumieć problem, który przyszedł do rodziny. I rodzice, którzy będą świadomi nie tego, że jest taki mechanizm, ale będą świadomi tego, że należy spojrzeć na to, czego to moje dziecko potrzebuje i jak umie to pokazać i powiedzieć, to będą właśnie ci rodzice, którzy będą potrafili poprowadzić do dorosłości swoje dziecko.
0: Nie jest to wszystko takie proste.
1: No nie jest.
0: No tak jak teraz to słyszymy, ale z jakimi problemami, sytuacjami przychodzą rodzice? Bo wyobrażam sobie, że te osoby, które widzą jakieś takie w sobie problemy czy przestrzenie do rozwiązania, udają się do terapeuty i pracują też na swoim procesie, no bo cokolwiek w życiu robimy, pracujemy sobą. Naszymi zasobami, naszymi potrzebami, tymi, które są realizowane i tymi, których sobie do końca nie uświadamiamy. A do edukatorki parentingowej przychodzą z czym? Dziecko nie chodzi do szkoły i nie wiem, jak sobie poradzić. Na przykład, czy to jest jeszcze coś innego?
1: Czyli na przykład, kiedy dziecko odmawia pójścia do szkoły.
0: No na przykład.
1: Rzeczywiście na początku swojej działalności byłam nastawiona na rozwiązywanie wspólnych problemów z rodzicami. Bardzo szybko się z tego wyleczyłam, ponieważ opór, jaki stawia dziecko, jest również informacją, jest komunikatem. W ogóle nie jest problemem tak naprawdę, które zgłasza dziecko. Problem będzie w czymś innym. Problem będzie w informacji, zauważ mnie, zobacz, kim jestem. Problem może być na przykład we wstydzie. Wstyd nie lubi towarzystwa. I wstydem się bardzo rzadko dzielimy. My dorośli, a dziecko tym bardziej. Ponieważ dziecko nauczy się najpiękniejszą w ogóle formą przekazywania informacji dziecku o świecie i uczenia dziecku świata i bycia w świecie jest modelowanie. I dziecko to bardzo chwyta, bo ono przygląda się nam sposobem naszej reakcji. I jeżeli widzi, że my sobie nie radzimy albo nie pokazujemy, jak radzimy sobie z daną emocją, to dziecko po prostu tego nie wie. I będzie szukało swoich sposobów na to, żeby mu pomóc. I tak jak tutaj przywołałam już wcześniej wstyd, to jest najczęstsza przyczyna, kiedy dziecko odmawia pójścia do szkoły. A zatem, kiedy rodzic przychodzi z takim pytaniem, co zrobić, żeby dziecko do szkoły zmotywować, to najpierw szukam, co za tym stoi. Czyli który element przeszkadza dziecku w pójściu do szkoły. Pierwszą z rzeczy, i ona jest najczęściej, jeżeli tak spojrzeć procentowo, jest to właśnie jakiś zaistniały wstyd. Może być w szkole, może być w rodzinie. Dziecko może się na przykład czuć zawstydzone, że nie ma takich sukcesów jak brat czy siostra. Może to być kwestia tego, że jest porównywane do kogoś. Może to być jakieś wydarzenie, które się zdarzyło w klasie. Może to być zawstydzenie niestety ze strony dorosłego w szkole. Bardzo różna przyczyna. Może przyczyną być na przykład bardzo duże napięcie emocjonalne. Dzieci chłoną przede wszystkim emocje i to jest znane na pewno każdemu, kiedy jedna z najbardziej niewłaściwych rzeczy, którą możemy dziecku zaoferować, to przepytywanie go zaraz po spotkaniu, na przykład już w drodze ze szkoły do domu w samochodzie. Jak było w szkole? Co jadłeś na obiad? Co dostałeś z matematyki? Oddałeś pracę? Co pani powiedziała? Dziecko mówi, dobrze, nie wiem, nie pamiętam, jutro się dowiem. Zdawkowo nam odpowiada, nie prowadzi rozmowy. A potem przychodzi wieczór, jest godzina 21:30. Bardzo chcielibyśmy mieć czas dla siebie. Dziecko nagle ma nam tak dużo do powiedzenia. I nie tylko, że na jutro kasztany na plastykę, ale też ma do powiedzenia, co powiedział kolega czy koleżanka, co go zaciekawiło na jakiejś lekcji. Rodzice są zniechęceni, znużeni, zmęczeni. Ale jest to proces rozwojowy, ponieważ dziecko jest przepełnione emocjami, jest naładowane emocjami. I ono przetwarza. Kiedy spotyka rodzica, czuje bardzo dużą ulgę. Bo teraz już jest taka zmiana frontu, już nie będzie takich bodźców, głównie emocjonalnych, otrzymywało. Wobec tego może się rozluźnić. I pytania, które rodzic stawia, chcąc pokazać, że jest ciekawym życia dziecka, a może i zaspokoić swoją faktyczną ciekawość, jest bardzo inwazyjne. I może budzić napięcie, zniechęcenie. Bardzo często rodzice mówią, on nic nie mówi, on nie ma nic do powiedzenia, bo on nie ma w tej chwili jeszcze przetworzonych informacji. I to napięcie, które ma dziecko, którego nie jest w stanie przetworzyć, a często też chciałoby pewne rzeczy zrozumieć. Opowiadając jakieś rzeczy, jesteśmy sobie w stanie w głowie ułożyć, ale też dostając informację zwrotną, jak rodzic widzi daną sytuację, też jesteśmy sobie w stanie ułożyć na przykład siebie do danej sytuacji. Kiedy to zanika, dziecko może mieć opór do pójścia do szkoły, ponieważ jest mu tego za dużo. Za bardzo musi sobie sam radzić i nie po każde takie mechanizmy chce sięgać. Nie każde mechanizmy służą, nie każde są sprawdzone. I wiele, wiele innych przyczyn. Dlatego kiedy rodzic przychodzi na przykład z problemem, dziecko nie chce iść czy wstawać do szkoły, no to jedna z pierwszych rzeczy, jak wygląda relacja. Relacja, relacja, relacja.
0: No właśnie, bo czasami można pojechać na rowerze, na jakąś przejażdżkę i te rozmowy mimochodem się pojawiają. Że w szkole się pojawiło to i to, bo no można prowokować te pytania, takie po prostu bardzo ogólne.
1: To jest najlepszy sposób rozmawiania. Właśnie kiedy to wychodzi w sposób spontaniczny, w sposób nieplanowany, a przede wszystkim nieprzepytywanie. To dziecko jest tak dużo przepytywane w szkole, że wystarczy mu już naprawdę tych quizów, tych testów, tych egzaminów.
0: Ale żyjemy w takim pośpiechu, że czasami tak zadaniowo chce się podejść, prawda? Wypytać, czy wszystko dobrze, pomóc od razu, załatwić sprawy i dalej być w różnych czynnościach.
1: Właśnie załatwić sprawę. I rodzic, który chce być dobrym rodzicem, oczywiście chce, wkładam w cudzysłów, chce załatwić, teraz już o moim dziecku wiem, nikt mi nie zarzuci, że nic o moim dziecku nie wiem, wobec tego mogę przejść dalej do swoich rzeczy. No, jest ich na pewno bardzo dużo. Natomiast dziecko nie jest załatwione, znowu wkładam to w cudzysłów. Ono się absolutnie ani nie czuje wysłuchane, ani nie widzi ciekawości siebie, ani tym bardziej nie ma informacji o tym, co zrobić z tym, co się wydarzyło przez cały dzień w szkole. Bo tam się wydarzyło bardzo dużo rzeczy. Tam były relacje, tam były powodzenia, sukcesy, niepowodzenia. Tam były być może konflikty, tam było jakieś ciekawe spostrzeżenie, tam było jakieś doświadczenie, które umknęło, zostało wyparte, ale może warto je przetrzymać, bo ktoś na przykład podglądał w toalecie i naruszył czyjąś intymność. To jest naprawdę bardzo duży zespół różnego rodzaju nagromadzonych emocji, które wsadzić należy w różne miejsce i przepytywanie rodzica. I no już teraz wszystko wiem, bo zadałem najważniejsze pytania. Zamyka dzielenie się dziecka tym, co przeżywa. A zatem może wrócimy do tego, do jednego z pierwszych pytań. Jeżeli rodzic faktycznie chce być rodzicem dla swojego dziecka, to po prostu pozwoli dziecku mówić. Nie będzie dedykował i układał tematu, tylko będzie dziecka słuchał. I druga bardzo ważna rzecz, która dziecko na pewno otworzy, bo oczywiście to nie powinien być też czas, który zabiera czas rodzicowi. To jest kolejna rzecz, o którą rodzic powinien zadbać. Czas dla siebie. Dobrze, gdyby to miało swój porządek, czyli gdyby dziecko wiedziało, gdzie są te granice czasu rodziców dla siebie, bo i tak najważniejsza w rodzinie jest relacja mąż-żona, dopiero potem rodzice-dzieci, czy też dzieci-rodzice. Natomiast warto też opowiedzieć o swoim dniu i podzielić się swoim dniem. Nie problemem, nie robić oczywiście z dziecka doradcy, ale jeżeli będzie chciało, to jak najbardziej wysłuchać. Natomiast, żeby to była wymiana, żeby to była rozmowa. Czyli nie tylko wypytujemy dziecko, ale opowiadamy też o sobie. Co mnie dzisiaj zaciekawiło, od kogo dostałem ciekawy telefon, czy może jakiegoś śmiesznego mema, czy co się udało bądź nie udało załatwić, żeby to była wymiana. I wtedy ta rozmowa będzie informowaniem siebie, uczeniem siebie, a przede wszystkim rozwinie więź.
0: Czyli tworzenie takiej wspólnej przestrzeni, może przez wspólne aktywności, wspólne spędzenie czasu i duża uważność na to, co mówi ta młoda osoba.
1: Żeby być tu, gdzie jestem. Ta uważność. Czyli jeżeli w tej chwili spędzamy czas wspólnie, to bez telefonu, bez przeszkadzaczy. Jeżeli idziemy z psem do weterynarza, jesteśmy zaaferowani tym, z czym idziemy, bo to nie jest, powiedzmy, wizyta kontrolna, to skupiamy się na tej rozmowie i nie wyciągamy innych rzeczy, nie układamy sobie czegoś chaotycznie. Natomiast tak, ma pani redaktor rację, że tu jak najbardziej trzeba pójść w stronę obecności w tym miejscu, gdzie jesteśmy. I chciałabym jeszcze o tym czasie powiedzieć, bo jak w każdym miejscu może też być tutaj za dużo czegoś. Jest taka grupa rodziców, która nazywana jest rodzice helikoptery, gdzie za bardzo się nad tymi swoimi dziećmi, za bardzo rozkładają te śmigła, za bardzo rozciągają parasole, za bardzo chcieliby dzieci uchronić albo dzieciom włożyć wiele rzeczy. I ten wspólnie spędzony czas, co po niektórzy rodzice traktują na przykład jako włożenie na zajęcia dodatkowe. Przecież poświęcam dziecku czas. To nie jest poświęcony dziecku czas. Dziecku poświęcony czas jest wtedy, kiedy rozmawia się, co w nim i co o nim. O czym on marzy, czego on się boi, czego chciałoby spróbować. Bo potem dziecko zaczyna być tylko informatorem. I to można bardzo dobrze zobaczyć rozwojowo. Mama dwulatka dużo do niego mówi. Dziecko się uczy w ten sposób mowy, bo dziecko cały czas jest przy niej, bo to łatwiej też utrzymać jakby dziecko w ryzach, żeby nie zrobiło jakiejś niebezpiecznej rzeczy. Potem rzeczywiście rodzice są ciekawi dzieci, które są w przedszkolu, żeby to dziecko opowiedziało, żeby się dzieliło swoimi rzeczami. No i dziecko po dziecinnemu opowiada różne rzeczy, których się słucha albo nie. To też bardzo różnie wygląda. Jeżeli się słucha, bardzo często rodzice reagując i widząc, że no, dziecko się zainteresowało malowaniem albo tańcem, albo dużo jest oczywiście zajęć rozwojowych w przedszkolu, więc dziecko opowiadając o jakichś zajęciach inspiruje rodzica, żeby zająć mu też czas również po przedszkolu, czy żeby zrobić to w zajęciach dodatkowych. I to dziecko zaczyna być tak naprawdę sprzedawane innym opiekunom. Kształtuje się to dziecko niekoniecznie według tego, co go interesuje, ale może to o tym systemie rozwojowym za chwilkę. Natomiast rodzic czuje, że on dziecko zaopiekowuje. Potem słuchając różnych wykładów, różnych podcastów, zaczyna stosować różne metody komunikacji, inspiracji, takiego bodźcowania dzieci. I tak naprawdę dziecko zaczyna tworzyć. Dziecko zaczyna być takim człowiekiem, który stara się ucieszyć swoich rodziców, spełnić ich oczekiwania. Przestaje wiedzieć, kim jest. Przestaje być sobą. I zaczyna traktować siebie jako osobę, która jest wtedy, kiedy coś robi, kiedy coś osiąga, kiedy coś potrafi, kiedy działa. Takie dziecko przestaje wiedzieć, że jest ważne również wtedy, kiedy się nudzi i macha nogą. Przestaje widzieć swoją wartość, kiedy nikt go o nic nie pyta, kiedy nikt nie rozmawia, a przecież nuda jest najbardziej kreatywna. I ostatnio

0: części rodziców. Rozkładanie za dużego parasola nad dziećmi zabiera im poczucie ważności i zabiera im poczucie wartości i zabiera im poczucie sensu.
1: I sprawczości.
0: A właśnie, przede wszystkim sprawczości. Dlatego, że takie dziecko zawsze będzie szło po zdanie kogoś o sobie, po pomysł czyjś na siebie i będzie uciekało od siebie. I to są osoby, które zaczną się zamykać emocjonalnie, będą szły tylko w stronę emocji, których rodzice nie pozwalają przeżywać. To jest kolejna rzecz właśnie takich rodziców nadopiekuńczych. Chronimy dzieci, czy też chronią dzieci przed przeżywaniem trudnych emocji. Bo nie ma emocji dobrych ani złych. Są przyjemne, są nieprzyjemne, trudniejsze, milsze, są takie, których nie zauważamy i takie, których byśmy nie chcieli. Ale każdy do nas przychodzą, z każdych się składamy i warto, żeby każdy umieć przeżywać. A chronienie dzieci przed przeżywaniem smutku, rozczarowania, złości, żalu, niepewności, mówienie nic się nie stało, daj spokój, nie przejmuj się, nie płacz już, hamowanie przeżywania tych emocji będzie nosiło na sobie przede wszystkim znamie nieumiejętności ich przeżywania. I jeżeli dziecko nie nauczy się przeżywać takich emocji, będziesz dążyło tylko do przyjemności, będzie tak zwanym kaleką emocjonalnym. Bardzo rzadko używane słowo. Ale to jest chodzenie na jedną nogę tak naprawdę. Czyli nie złapie balansu, nie złapie pomysłu na siebie i te rzeczy będzie zaspokajało, no niestety, różnymi używkami albo uzależnieniami behawioralnymi. I stąd mamy szukanie wyrzutu dopaminy w scrollowaniu, stąd mamy uzależnienia później od pornografii, szukanie środków psychoaktywnych, uzależnienie dzisiaj bardzo popularne od drugiej osoby. Bo tak dużo mówi się o narcystycznych osobowościach, bardzo krzywdzi się wielu ludzi, nazywając je narcyzami, przyklejając im taką łatkę, ponieważ wiąże się to z oczekiwaniami, jakie się kieruje do relacji. Relacja ma mi dać poczucie spełnienia i dobra, bo tak mi dawał rodzic. Nie potrafię sobie poradzić z odrzuceniem, nie potrafię sobie poradzić ze złością, nie potrafię sobie poradzić z rozczarowaniem, a zatem nie potrafię sobie poradzić z relacją, ale winę kieruję na drugą osobę, bo nigdy nie musiałem być za to odpowiedzialny. I zaczyna się tylko i wyłącznie od tego, że rodzic ma pomysł na to, jak rozwinąć dziecko, na jakie zajęcia dodatkowe to dziecko zapisać, czy też jaką kolejną, czy instrument, czy zabawkę, czy jakieś kolejne akcesorium do domu przenieść. Gdy tymczasem dziecko będzie się w tym rozwijało, mogę jeszcze dokończyć ten wątek, prawda? Będzie się w tym rozwijało, że będzie mówiło rodzicu, na co ma ochotę i nagle przyjdzie pomysł bębny. No i już rodzice widzą perkusję i słyszą ten hałas. Można pozwolić, nie trzeba od razu zestawu kupować, ponieważ dziecko po miesiącu przejdzie. Będzie miał pomysł na to, że teraz będzie rzucać oszczepem. I na pewno można znaleźć sekcję, znaleźć miejsce, gdzie dziecko będzie mogło tym oszczepem porzucać, bo po miesiącu się mu znudzi. I nie trzeba od razu zapisywać dziecko na skrzypce do szkoły muzycznej, tylko dlatego, że 3 razy brzęknęło i dobrze umiało schwycić smyczek i stwierdziło, że nie boi się tej rany na policzku, gdzie się skrzypce przykłada. No, na szczęście w szkołach muzycznych można skrzypce wypożyczać. Bo potem dziecko będzie miało pomysł na to, że ono będzie jednak w drewnie robiło, bo ono chce odnawiać stare meble i znajdzie się na pewno w domu, w piwnicy, na strychu sąsiada taka rzecz, z którą dziecko będzie mogło spróbować i można dziecku stworzyć warunki, żeby na tę chwilę próbowało tych umiejętności, ponieważ do 15 roku życia łączą się bardzo intensywnie synapsy w mózgu i warto, żeby dziecko każdy rodzaj umiejętności rozwijało. Natomiast wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, języki obce czy szkoły tańca powinny iść jednak według tego, jak dziecko będzie chciało rozwijać te swoje umiejętności. Nie to, co będzie chciało poznać i to jest ważne, żeby umieć zobaczyć. W czym dziecko, do czego będzie miało dryg? W czym będzie dobre? Jedno będzie dobre w szachach, a drugie w piłkę. I warto dać każdą rzecz spróbowania, żeby synapsy się rozwinęły, bo to ułatwi później wybór ścieżki zawodowej. Natomiast nie zmuszać dzieci do regularnych, intensywnych zajęć, dlatego że nam się wydaje, że na przykład dziecko dobrze siedzi w siodle albo ma dużo wdzięku w ciele i będzie tańczyć. To musi być jednak decyzja dziecka i ono będzie umiało to pokazać, jeżeli będzie otwartość na słuchanie. Bo wiele dzieci zgadza się dlatego, że rodzice tak prowadzą rozmowę. I tutaj się właśnie zaczyna to, co zamyka w dziecku jego rozwój i kontakt ze sobą.
1: Mi często powtarzają rodzice, no tak, no ale co zrobić, kiedy widzę, że ma talent, chodzi na zajęcia,

0: zajęcia plastyczne, muzyczne i nagle chce z tego rezygnować. Czy pozwolić zrezygnować, czy jednak motywować, żeby chodziło dalej? To są też takie trudne rzeczy.
1: Dokładnie tak jak ze chodzeniem ze szkołą. Wcale nie chodzi o chodzenie na zajęcia. Tak naprawdę ta motywacja pójścia na te zajęcia jest w zupełnie innym miejscu, leży w innym miejscu. Pozwolę sobie podać przykład. Przykład jednej z rodzin, gdzie bardzo częsta sytuacja, córka nie chciała chodzić do szkoły muzycznej na zajęcia z pianina. Pozostałe zajęcia były wspaniałe, czyli była to rytmika i był to śpiew. I te rzeczy chciała kształcić. Na pianino nie, w domu nie. Nie chciała ćwiczyć, nie chciała brać udziału w koncertach. Powiedziała, że nie podejdzie do egzaminu. Chodziła, dlatego że prosili ją o to rodzice. I pani, która instruktorka, z którą pracowała, powiedziała, że są coraz mniejsze efekty, że widać, że jest coraz mniej pracy, że nie ma ćwiczeń w domu. Więc rodzice zaczęli pilnować ćwiczeń w domu, bo ma talent, bo ma dryg, bo już umiała jazzować, chociaż to dopiero 8 lat, a zatem widać było, że rzeczywiście przyszło z nią coś więcej niż tylko umiejętność czytania nut i poznania instrumentu. Natomiast rozmowa, która została przeprowadzona, dotyczyła relacji pani z dzieckiem. I tutaj był tak naprawdę problem, nie sama nauka gry na pianinie. I znalazło się rozwiązanie. Zrezygnowała z klasy fortepianu i rodzice postanowili opłacać prywatne lekcje. Okazało się, że prywatne lekcje doprowadziły do tego, że chciała jeszcze sięgnąć i po gitarę, i po flet, a zatem bardzo chciała poznać różne instrumenty i chciała grać, i chce grać, i bardzo chce rozwijać ten talent. Natomiast nie utworzyła się dobra relacja między nauczycielem i uczniem. I po 2 latach zaczęto dziecko diagnozować w stronę spektrum autyzmu. Bo też oczywiście nie każde dziecko należy zaraz rozpieścić brakiem obowiązku i tutaj należy to dobrze i umiejętnie odczytać. Czy jest to chwilowy kaprys, chęć zwrócenia uwagi, czy rzeczywiście jest coś pomiędzy chodzeniem na zajęcia, a motywacją dziecka, bo tutaj jeszcze może być bardzo duża przestrzeń. A zatem ta trudność u dziewczynki, czyli to, że otrzymała tę diagnozę spektrum autyzmu, było tą trudnością, że nie potrafiły się domówić z panią. Jeżeli dziecko nie ma takich trudności, to należy też uczyć wytrwałości, ale to też można oczywiście rozpoznać.
0: Bardzo to wszystko jest interesujące. W ogóle myślę, że to jest niesamowita przygoda być rodzicem, ale też siebie rozwijać i nazywać i widzieć świadomie te bardzo różne procesy, które zachodzą w relacji. Myślę, że też po to przychodzą rodzice, żeby być coraz bardziej świadomymi, bo wiadomo, że to jest praca na całe życie. Nie ma prostych, łatwych rozwiązań. Można tę świadomość pogłębiać. Z jakimi jeszcze innymi tematami, problemami dzisiaj przychodzą rodzice do edukatorki rodzicielskiej, czy na przykład
1: obowiązki, sprzątanie, nie chce się uczyć, tylko telefon i telefon.
0: No właśnie, chciałam zapytać o telefony komórkowe, ponieważ bardzo często rodzice powtarzają, kiedy się z nimi spotykam, także na różnych warsztatach, mają problem, co zrobić z telefonem komórkowym i mówią tak: jak zakażę całkowicie, no to będzie dziecko mi mówić: ale Józio, Henio, Marysia w klasie, oni mogą korzystać. Dlaczego ja mam być gorszy? Oni grają w gry. Ja też chcę z nimi się łączyć i grać w gry. I rodzice bardzo często są w takim rozkroku, nie wiedzą, co robić. Także i dane statystyczne mówią, że o ile mamy to zjawisko rodziców helikopterów, którzy nadmiernie kontrolują dzieci albo wyręczają, to w ogóle nie ma kontroli w sieci. I tutaj także mamy bardzo duży problem.
1: To chyba musimy kolejną audycję umówić, pani redaktor. Zagadnienie jest bardzo szerokie. To może od początku. Telefon dzieciom dają rodzice. I zawsze jest to decyzja rodziców. Nawet gdyby dziecko otrzymało, no chyba będziemy mówić o smartfonach czy też iPhone'ach, bo to jest najpopularniejsze, to sprzęt, który dziecko jest obdarowane. Nawet jeżeli dziecko otrzyma od babci, od chrzestnego, od przyjaciela rodziny, to i tak rodzice decydują, czy będzie teraz z tego sprzętu korzystało. I jest to konsekwencja. I już powiem dlaczego. Ale najpierw anegdota z warsztatów, które prowadziłam w ostatni poniedziałek. Jedna z mam podzieliła się takim spostrzeżeniem, że ma dziecko 10- i 18-letnie. I na przestrzeni 8 lat bardzo dużo się zmieniło. Kiedy chodziła na bilanse roczne ze swoim starszym dzieckiem, to dziecko miało 4, 5, 6 lat, to chodziła z książeczką. I dziecko, czekając w poczekalni z mamą na wizytę w gabinecie, albo coś kolorowało, albo mama czytała książeczkę. Minęło 8 lat i okazuje się, że teraz dzieci przychodzą do poczekalni lekarskiej z tabletem. No przecież nie ma napisanej instrukcji i od dzisiaj nie przychodzimy z książeczkami. Dzisiaj jest informacja, którą niosą ze sobą rodzice. Czyli jest to zbyt wcześnie dzieci mają dostęp do sprzętu elektronicznego. Myślę, że nadal jeszcze tak jest, kiedy jest pierwszy dzień dzieci w przedszkolu, jest dzień adaptacyjny, rodzice mogą być z dziećmi, czy wcześniej nawet dzieci mogą przyjść tylko na 2 godzinki. Kiedy dziecko idzie do szkoły, rodzic do tej szkoły wprowadza, idzie z dzieckiem za rękę, odprowadza dziecko ze szkoły, chętnie korzysta i dzisiaj to już jest dosyć popularne, że w pierwszej klasie rodzice mogą uczestniczyć, są lekcje tak zwane otwarte, lekcje wspólne. Rodzic może zobaczyć, w jakich warunkach dziecko się uczy, z czym pracuje. Bardzo otwarta jest w tej chwili szkoła na komunikowanie o tym czasie, który dziecko spędza w szkole. Natomiast niewielu rodziców wchodzi do dzieci z dziećmi do sieci. I nie pokazuje dzieciom. Pokazujemy dzieciom, jak korzystać z toalety. Pokazujemy dzieciom, jak należy się myć, jak umyć zęby. Pokazujemy dzieciom oprawę stołu, jak należy nakryć, pozbierać ze stołu. Uczymy dzieci, jak należy jeść, jak należy sznurować buciki. Nie uczymy dzieci, jak należy korzystać z sieci. To jest taka przestrzeń, od której właściwie nie wiadomo, komu to zostawiamy. Znaczy wiadomo, komu to zostawiamy. Nie ma wprowadzenia dzieci w sieć. Od razu jest do niej dostęp. Gra, nie chciałabym robić takiej może kryptoreklamy, ale są gry, które są dostosowane już do takiego wieku poniżej 10 roku życia, z której dzieci mogą korzystać ze zgodą i pozwoleniem rodziców. Gra jest w sieci i jest to bardzo dobry sposób na połączenie się i wyłowienie, na przykład dla osób, które chcą poznać małe dziewczynki, małych chłopców, po to, żeby je skrzywdzić. I to, te dorosłe osoby wiedzą, w jaki sposób to zrobić, ponieważ można tam czatować. I gra sama w sobie przestaje być atrakcyjna. Ona jest wymówką dla rodzica, ponieważ najbardziej dziecko ciągnie takie zaplecze emocjonalne. Czyli to, co ta osoba w sieci da. Ona się mną interesuje, ona mnie o wiele rzeczy pyta, ona jest moim powiernikiem, ona się dzieli ze mną tajemnicami, więc zasada wzajemności, ja się dzielę swoimi. Jest bardzo dużo informacji wyciąganych od dzieci. Pod płaszczykiem niewinnej gry. Właśnie dlatego, że nie towarzyszy temu rodzic. Na korzystanie ze sprzętów elektronicznych powinny być żelazne zasady dla każdego domownika. Przede wszystkim, pomimo tego, że są to sprzęty przenośne, powinny w domu być traktowane, jakby to były telefon na kabel. Czyli jest jedno miejsce, gdzie jest umieszczany sprzęt całej rodziny. Powinien być wyznaczony czas na korzystanie, nie tylko ograniczany. Ja osobiście jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju blokad rodzicielskich. Uważam, że dziecko powinno dostać smartfona wtedy, kiedy potrafi kontrolować swój czas i podejmować decyzje, znając ich konsekwencje. I jeżeli dziecko to umie to w wieku około 12-13 lat, powinno potrafić już te rzeczy, wtedy może dostać do korzystania smartfon czy iPhone, czy tablet, czy w ogóle dostęp do komunikowania się w sieci. Pozostałe rzeczy, jak należy z sieci korzystać, wszystko powinno być wspólnie z rodzicem. Mało tego. Rodzice też powinni mieć przejrzysty dostęp do swoich rzeczy w sieci. Zarówno do historii, jak i do czatów. Oczywiście, że nie ze wszystkimi. Tak jak i w partnerstwie, ochronie powinny podlegać tylko relacje przyjacielskie. Bo to jest rzeczywiście rzecz, która jest intymna i dotyczy zupełnie innych osób. Natomiast wszystko inne powinno być przejrzyste. Ale to, no tak jak już powiedziałam, to jest takie zagadnienie bardzo, bardzo szerokie. Natomiast faktycznie jest z tym bardzo dużo problemu. Bardzo dużo słyszę i w czasie grup wsparcia staram się co jakiś czas wracać tematem właśnie do ekranów, tak to w skrócie nazywam. Są w tej chwili już różne szkoły korzystania z ekranów. Przez szkoły mówię, czyli już opracowane na podstawie różnych badań systemy i takie pomocowe jakby wskazówki dla rodziców, jak dzieciom pozwolić korzystać ze smartfonów. No ale odpowiedź jest tak naprawdę jedna, rozsądnie. I pytanie pierwsze, co dziecko widzi u nas? bo on w dalszym ciągu uczy się przez modelowanie. Czego ona tak naprawdę szuka w sieci? Dlaczego to jest interesujące? A to, co pani redaktor powiedziała o tym, dlaczego ja nie mogę, skoro kolega może. Kolejny przykład z warsztatów podam. Jeden z ojców zgadzał się na to, aby jego 8-letni syn grał w grę, która była przeznaczona dla dzieci, znaczy dla osób od 12 roku życia wzwyż, ponieważ grali w to koledzy i on nie może się z kolegami porozumieć, a ten ojciec nie chce, żeby on odstawał. Wobec tego może godzinę dziennie łączyć się w sieci i grać. No i zamieńmy teraz ten telefon na przykład na heroinę. No wszyscy koledzy biorą. Wszystkim kolegom rodzice na to pozwalają. Dlaczego mam nie dać heroiny swojemu dziecku? Jeszcze mu podam ładnie. Oczywiście, że ono będzie mogło brać tylko raz w tygodniu. No ale czy ja mogę mu odmówić? On później nie będzie wiedział, o czym rozmawiać, jakie mają wspaniałe samopoczucie jego koledzy po przyjmowaniu heroiny. I może się to wydawać może zbyt przesadnym porównaniem, ale jest naprawdę, jeśli chodzi o działanie somatyczne, o tym, co się dzieje w mózgu i których obszarów to dotyka, to korzystanie, granie gry komputerowe, korzystanie czy scrollowanie nawet portali społecznościowych uruchamia dokładnie te same obszary w mózgu, które uruchamia przyjęcie heroiny. A zatem jeżeli jest coś zakazane i dostosowane do określonego wieku, to znaczy, że moje dziecko jeszcze do tego nie urosło. Nie dajemy 3-miesięcznemu dziecku kotleta schabowego, ponieważ jego organizm nie potrafi tego przetrawić, jego dziąsełka nie mają jeszcze zębów i zrobimy mu bardzo dużą krzywdę, nie odżywimy. I tak samo tutaj.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To na pewno nie nasze pierwsze i ostatnie spotkanie, bo tych tematów i wątków jest bardzo dużo, chociażby jak korzystać z technologii, w jaki sposób wprowadzać dyscyplinę, jak stawiać granice, to bardzo ważne kwestie. To może jeszcze tylko tak na koniec zapytam, czy jest coraz więcej rodziców, którzy się zgłaszają po poradę, po spotkanie, po jakiś może też trening, warsztaty?
1: Tak jakbym podsumowała, kiedy rodzice widzą ogłoszenie, widzą plakat, czy otrzymują informację, że odbywają się warsztaty, no ważne jest, co na tych warsztatach będzie omawiane. Zazwyczaj jest to kilka tematów i jeżeli jakiś temat zainteresuje, czy kilka tematów zainteresuje, albo występuje już tak zwane, no nie zdążyłyśmy o tym porozmawiać, wypalenie rodzicielskie, kiedy rodzic jest po prostu już zmęczony swoim rodzicielstwem i może być, i ma prawo nim być zmęczony nawet na tyle, że właśnie czuje wypalenie i wręcz zniechęcenie do swojego dziecka, to zaczyna szukać pomocy i zaczyna się bardzo często od warsztatów, ponieważ w grupie jest łatwiej. I ja wierzę zawsze w siłę grupy, wierzę w synergię. Synergia ma zawsze największe, najlepsze efekty. I dopiero podczas tych warsztatów, ponieważ prowadzę warsztaty psychoedukacyjne, a zatem uruchamiam pewien proces, jestem czujna też na to, z czym grupa przychodzi i co się w grupie zadziewa, a zawsze jest to inna rzecz, co innego wybrzmiewa, to pierwsze wsparcie, które rodzice dostają, dostają od siebie nawzajem. I to wsparcie najciekawsze i najcudowniejsze, które słyszę na warsztatach, to jest: to nie tylko u mnie tak źle. To nie tylko ja mam tak źle. Jak dobrze, że innych też to dotyczy. I to nie jest oczywiście przeciwko komukolwiek i że ma być źle, tylko to jest wynik przeciążenia. Że rodzic tak bardzo chce być doskonały, że zapomina, że po prostu jest. I samo jest mu wystarcza. I sam autorytet wystarcza. I ja stawiam sobie często za cel odgruzowanie tej bardzo łatwej prawdy, że po prostu jest rodzicem swojego dziecka w zupełności wystarcza. I to jest najlepsze narzędzie, z jakiego można korzystać, reszta to tylko podpowiedź. A dopiero w trakcie tego procesu, który się dzieje podczas warsztatów, rzeczywiście są odczytane te trudności, które rodzic faktycznie ma. I dopiero potem ewentualne spotkania indywidualne przynoszą ten efekt, który powinien być osiągnięty, czyli żeby rodzic zobaczył, każdy ma rozwiązanie w sobie. Każdy z nas wie najlepiej, jak dokonać, jakie decyzje należy podjąć i jak dokonać zmiany. Ja jestem tylko od tego, żeby zadać tak pytania, żeby dobrze poszukać, gdzie ta odpowiedź leży.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Raz jeszcze Sylwia Huszowska.
1: Dziękuję.
0: A dla Państwa dobrego wieczoru. Kłaniam się pięknie.

0: zegary w całej Polsce odliczają już ostatnie sekundy, które dzielą nas od 22 w Radiopole. Jak zawsze o pełnej to czas na najświeższą porcję informacji z kraju, świata i regionu. W regionie sprawdzono ponad 70 miejsc zbiorowej ochrony. Nie wszystkie nadają się do użytku.
1: Takiego schronu z prawdziwego zdarzenia nie mamy. Myślimy o tym.
0: Amerykańscy żołnierze wrócili na Litwę. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Straż Pożarna i Nadzór Budowlany sprawdziły 76 obiektów, które potencjalnie mogłyby pełnić funkcję miejsc zbiorowej ochrony. Część z nich nie spełniła wymaganych kryteriów, dlatego ostatecznie zakwalifikowano 51 obiektów. Lista obiektów zbiorowej ochrony jest niejawna, mówi rzecznik opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kapitan Łukasz Nowak.
3: Te obiekty pojawią się w aplikacji gdziesieukryć.pl, kiedy zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych. Chodzi tylko o to, żeby nasi wrogowie nie wiedzieli, gdzie są te najbardziej wartościowe miejsca.
0: W Opolu wyselekcjonowano około 240 miejsc, które mogą posłużyć jako punkty schronienia, dodaje sekretarz Opolskiego Urzędu Miasta Grzegorz Marcjasz.
1: Nie mylimy tego oczywiście ze schronami, bo to są punkty schronień, czyli różne wnęki, piwnice, które mogą być teraz dostosowane już, parkingi podziemne. Takiego schronu z prawdziwego zdarzenia nie mamy. Myślimy o tym wspólnie z wszystkimi tutaj naszymi służbami, gdzie w Opolu mogłyby powstać takie miejsca i myślę, że będziemy to zgłaszali w kolejnym programie Ochrony Ludności Obrony Cywilnej.
0: A przypomnijmy, że do końca roku wszystkie punkty schronienia mają zostać specjalnie oznakowane. Tymczasem na plaży w Karwi odnaleziono obiekty przypominające drona. Komenda Powiatowa Policji w Pucku została powiadomiona o znalezisku po 18:00. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Na Litwę przybyli pierwsi amerykańscy żołnierze. Wojska USA ponownie będą tam stacjonować rotacyjnie, a poszczególne kontyngenty mają się zmieniać co kilka miesięcy. Więcej na ten temat wie Kamil Zalewski.
4: Informacje przekazał w serwisie X prezydent Gitanas Nausieda. Świetna wiadomość. Pierwsi żołnierze amerykańskiej rotacji wylądowali na litewskiej ziemi. Razem jesteśmy silniejsi, czytamy w jego wpisie. Wojska USA od kilku lat stacjonowały na Litwie rotacyjnie. Latem w związku z przeglądem obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie w kraju pozostało około 100 amerykańskich żołnierzy. We wrześniu litewskie władze przekazały, że na Litwę wrócą 2 bataliony, czyli łącznie ponad 1000 wojskowych. W ubiegłym tygodniu prezydent Donald Trump powiedział też, że Stany Zjednoczone rozważą możliwość utworzenia na Litwie stałej bazy wojskowej. Wilno jest gotowe pokryć koszty jej funkcjonowania, jeżeli Waszyngton podejmie taką decyzję.
0: A dziś przypada Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. Rejestracja potencjalnych dawców zajmuje zaledwie kilka minut. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani skomplikowanych przygotowań. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych może być szansą na życie dla pacjentów z poważnymi chorobami. Kluczowe jest znalezienie osoby o odpowiednich cechach zgodności tkankowej. To nie zawsze udaje się nawet wśród najbliższych krewnych, mówi ordynator oddziału hematologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dr Dariusz Woszczyk.
5: Najłatwiej znaleźć dawcę wśród członków rodziny. Niestety to się udaje nawet w niecałych 50% przypadków. Pozostali pacjenci, którzy mają wskazania do przeszczepu allogenicznego, muszą liczyć na to, że znajdą swojego bliźniaka genetycznego gdzieś wśród właśnie tych osób, które wcześniej wyraziły zgodę na dawstwo szpiku.
0: Zgłosić może się osoba spełniająca określone kryteria. Pierwszy krok można wykonać bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić bezpłatny pakiet rejestracyjny i pobrać wymaz, podkreśla Zuzanna Szantar z Fundacji DKMS.
6: Jest to wymaz z pałeczek, które pocieramy sobie po wewnętrznej stronie policzka. Są to 3 pałeczki, które następnie muszą 2 minuty schnąć.
0: W regionie zarejestrowało się już ponad 46 tysięcy potencjalnych dawców, ponad 300 osób oddało szpik. I jeszcze Czechy, tamtejsi posłowie poparli w pierwszym czytaniu nadzwyczajne opodatkowanie rafinerii. Nowa danina obejmie w praktyce wyłącznie Orlen, który jest jedynym producentem paliw w Czechach. Podatek ma obowiązywać w tym i przyszłym roku, wyniesie połowę wzrostu marży rafineryjnej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pozyskane w ten sposób pieniądze mają zrekompensować działania podejmowane w celu obniżenia cen paliw na stacjach.
2: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl
0: 4 po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
7: Вітаю перед мікрофоном Олександра Піаста. Підсумок подій вівторка, 13 жовтня, до вашої уваги. Росія атакувала Україну понад сотнею засобів повітряного нападу сьогодні вночі. У Харкові внаслідок вчорашнього удару по житловому будинку загинули 4 людей. Ще 41 людина отримала поранення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія також випустила 5 балістичних ракет по цивільній інфраструктурі Києва. Президент наголосив, що Україна протягом 2 діб утримувалась від ударів по російській енергетиці після оголошення так званого енергетичного перемир'я. Однак Росія продовжила атаки. Під ударами опинилися 19 регіонів України. Щонайменше 20 людей поранені внаслідок російської атаки на Рівне. Російський безпілотник влучив у будівлю навчального закладу у центрі міста сьогодні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще троє у стані середньої тяжкості. Від удару пошкоджено другий поверх навчального корпусу, університету та частину фасаду. На місці спалахнула пожежа. Росія атакувала 2 цивільні судна в Чорному морі поблизу узбережжя Болгарії. Одне із суден затонуло. На борту судна «Челсі-3», яке ходить під прапором Мальти та належить українським власникам, перебували 15 членів екіпажу – 7 українців і 8 громадян Азербайджану. Усіх евакуювали, 5 моряків отримали легкі травми. З другого судна врятували одного члена екіпажу. Подальша доля інших людей наразі невідома. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив Росію в нехтуванні життями цивільних і безпекою судноплавства та закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Москву. Україна вперше застосувала проти Росії власну балістичну ракету FP-7. Про це повідомила керівниця компанії Firepoint Ірина Терех. За її словами, ракета має дальність до 300 кілометрів. Наразі фахівці працюють над її вдосконаленням і розробляють версію з більшою дальністю польоту, яку планують представити ще цього року. Водночас у компанії не уточнили, по якій саме цілі на території Росії було запущено ракету. І до локальних новин. Учні, вчителі та мешканці Ополя виступили проти насильства і мови ненависті у школах. Перед будівлею 3-го загальноосвітнього ліцею міста сьогодні під час довгої перерви вони утворили символічний ланцюг солідарності, щоб висловити протести проти трагічних подій останніх днів у польських школах. До акції долучилась молодь з інших навчальних закладів. Організатори наголошують, школа має бути безпечним місцем, а молоді люди повинні знати, що вони не залишаються наодинці зі своїми проблемами. І цією інформацією завершуємо наш випуск. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.
2: Погода.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy od zachodu regionu stopniowo wzrastające do dużego i całkowitego, z tych chmur nad ranem może spaść deszcz. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie do około 6 na zachodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Początkowo też możliwe przelotne opady. Na termometrach zobaczymy do 15 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Natury.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepcy Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął Kamil Młodzianowski z brzegu. To doświadczony grzybiarz. Cześć, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Kamil oczywiście przybył do studia Radio Opole z wielkim koszem wypełnionym grzybami, bo o grzybach rzecz jasna dzisiaj będziemy rozmawiać. Kamilu drogi, co ty tam w koszu masz?
2: No, różne różności można powiedzieć, bo oprócz takich typowych rurkowych, czyli gąbkowych, że tak powiem, muszę tak mówić, bo generalnie grzyby, te, które mają gąbkę, tak naprawdę mają rurkę. No nie każdy o tym wie, ale już tu nie będziemy tak mocno w to się zagłębiać. Możemy nazywać gąbką, czyli ich tutaj mamy, mamy i borowika, mamy koźlarze. Koźlarze mamy dwa rodzaje, różnobarwny i koźlarz babka. Mamy tutaj maślaka, maślaka żółtego, maślaka zwyczajnego i maślaka szarego, zwanego też lepkim. Mamy jeszcze opieńkę ciemną.
1: Już się pojawiła w lasach opieńka,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, już się pojawiła, tak. No, z jednej strony cieszy, zwłaszcza grzybiarzy, którzy już gustują w opieńce, a z drugiej strony smuci, bo jest to pasożyt, nie?
1: Więc... Tak jest. I też świadczy o tym, że drzewo zamiera.
2: Świadczy o tym, że drzewo zamiera, więc to jest takie trochę dobre i trochę złe, nie? Ale... Mhm. No cieszmy się, że te grzyby...
1: Ale mamy. Marynowana opieńka to jest jakaś poezja.
2: No dokładnie. I to i tym się cieszmy i zbierajmy. Natomiast oprócz tych, że tak powiem, gąbkowych, mamy też z blaszką, czyli mamy na przykład mleczaja rydza, czyli lepszy rydz jak nic.
1: Mm-hmm.
2: No, a jak nic, a ja jak nic właśnie uwielbiam rydzę na masełku po prostu. Kto jadł, ten wie. Więc mamy w tej chwili końcówkę, można powiedzieć, bo są już takie duże okazy, więc nowe nie wychodzą, ale jest końcówka tego wysypu, więc one tam się też w tym koszu znalazły. Mamy jeszcze muchomora czerwieniejącego i teraz w tej chwili...
1: To się je?
2: To się je, dokładnie. To jest grzyb jadalny, smaczny i ceniony. Mało kto wie, bo no, nie ma też kultury jedzenia muchomora w Polsce, a mamy 4 rodzaje muchomorów, które można łatwo znaleźć, określić. To nie jest w ogóle trudne, żeby taki grzyb odróżnić od innego, nie? Oczywiście relacje będą mówić, że jest duże ryzyko. W internecie wpiszemy, to też napiszą, że musimy wiedzieć na 100%, ale no, ma tak, cechy osobnicze są tak specyficzne, że no, nie idzie się pomylić. Jak ktoś już, że tak powiem, jakieś tam pojęcie o grzybach ma, a my Polacy zresztą nie mamy się za takich, co mamy, nie wiadomo.
1: To nasz sport narodowy.
2: Sport narodowy, ale wiedza praktycznie żadna, mała, wąska i tu... Ale to za chwileczkę do tego dojdziemy, bo no może dokończę ten koszyk. Więc mamy też jeszcze twardzioszka czosnaczka.
1: Co to takiego?
2: No to jest taki twardzioszek grzybek, który nam rośnie w lasach głównie, znaczy to jest twardzioszek czosnkowy, przepraszam, nie czosnaczek, bo czosnaczek rośnie w wiglasych. Ten czosnkowy rośnie w lasach bukowych głównie, no takim zamierającym.
1: Ma taki czosnkowy posmak?
2: Dokładnie, czosnkowy posmak i też ma czosnkowy zapach. I to jest tak mocno wyczuwalny. Wystarczy go lekko zgnieść, już czujemy ten aromat czosnku. I mamy lejkówkę zielonawą, wcześniej zwana wonną. I ona ma znowu smak i zapach anyżu. I też jest grzybem jadalnym. Więc to jest ciekawe, a te czosnaczki jak się wysuszymy, włożymy do słoika i potem ich użyjemy, z powrotem dalej pachną czosnkiem, czyli jakby nie tracą tego swojego zapachu w ogóle. Także no to polecam. I teraz właśnie wracając do tego tematu, tego grzybobrania, że my jesteśmy takimi specjalistami, ja często spotykam w lesie ludzi, którzy do tej pory myślą, że grzyby, borowiki, podgrzybki, że one wyrastają w tym danym miejscu, więc trzeba na kolanach go wyciąć, nie można go wyrwać, bo jak go wyrwiemy, to już tam więcej nigdy nie wyrośnie. Jakby to jest wiedza, która tak naprawdę jest w 1729 roku odkryto, że te grzyby jednak nie rosną same z siebie, tylko są w jakiś sposób połączone z drzewem. Więc ile czasu? A my dalej jako Polacy, my mówię w cudzysłowie oczywiście, mamy takie mniemanie, że tego grzyba oczywiście możemy wyrwać, możemy go wyciąć, jak sobie tam kto woli. To tak jakbyśmy zrywali jabłko z drzewa, to dla drzewa żadna różnica, czy je zerwiemy, czy je obetniemy. Drzewo i tak na przyszły rok wyprowadzi owoce. Czasami jest tak, że te grzyby, które zbieramy w danym miejscu, za rok, za dwa ich nie ma. Czasami grzybnia musi po prostu odpocząć, nie? Bo jakby się zgłębić, o co chodzi też, że te grzyby nam wychodzą, te borowiki akurat w tym, a nie w innym miejscu. Często zaczęliśmy już szukać tego, naukowcy zaczęli szukać już dużo, dużo wcześniej, że jakieś powiązanie między na przykład brzozą a koźlarzem. Że pod tym brzozą ten koźlarz się pojawia. Albo borowik, nie? I teraz jak to jest, że na przykład jak zetniemy drzewo, to już tam nie pojawia, nie? No i zaczęto robić badania.
1: Zwana mikoryza, prawda?
2: Zwana mikoryza i to też ciekawe, bo też Polak w 1800 bodajże chyba 60 roku, ale tu trzeba jeszcze sprawdzić, jako pierwszy odkrył mikoryzę. i ją udokumentował, że to jest jednak symbioza, że to nie jest żaden pasożyt, tylko to jest właśnie symbioza korzenia z drzewem. No i tam już grube badania naukowe, nie? Franciszek Kamiński się nazywał, więc on nam zapoczątkował w ogóle mikoryzę, odkrył i tyle już lat wiemy o tym, że to tak właśnie wygląda. I często jest tak, że jak się zauważymy, dlaczego grzyby mamy jesienią? No wtedy, kiedy drzewo potrzebuje się wyzbyć wilgoci na zimę, to wtedy pozwala grzybowi, bo one są złączone z sobą, to jest grzybokorzeń. Korzeń i drzewa i grzybnia tworzą jeden jakby twór, który nawet DNA nie zmienia, nie? I jakby, jak drzewo musi się pozbyć wilgoci, no to po prostu zrzuca liście i daje grzybom, macie, teraz wasza kolej. I
1: ona wtedy... Jedzcie,
2: macie,
1: jedzcie,
2: bo grzyby nie są samożywne, są cudożywne, potrzebują cukru od drzewa, bo nie potrafią go same wykształcić, nie mają chlorofilu, więc jakby nie mogą brać udziału w fotosyntezie, a drzewo tak, więc podzieliły się, a drzewo bronią te grzyby przed patogenami, które mogłyby ewentualnie zaatakować, więc to jest takie fajne powiązanie, z którego jeszcze my czerpiemy korzyści, tak?
1: To jest w ogóle dla mnie niesamowite, że kiedyś człowiek wpadł na pomysł, żeby wybrać się do lasu i tam spróbować właśnie tych grzybów, które wyrastają ze ściółki.
2: No i teraz właśnie, no co ciekawe, ci wszyscy, którzy spróbowali tych trujących i bardzo silnie czy śmiertelnie trujących, no gdzieś byli
1: polegli.
2: Polegli, no, żebyśmy my dzisiaj wiedzieli, jak to jest. Chociaż odsetek tych zatruć grzybami spada. Społeczeństwo jest coraz bardziej doedukowane, już tego muchomora zielonawego. Już większość ludzi zna, my też edukujemy przy każdej możliwej okazji, bo my w ogóle prowadzimy taką grupę Grzyby Brzeg i Okolice, właśnie skupiając ludzi, którzy są pasjonatami grzybobrania. Mhm. Nasza koleżanka Sabina Dąbrowska rozpoczęła taką jakby rekrutację wśród ludzi, którzy w okolicach naszej zbierają grzyby. No i nazbierała nas tam taką piątkę, taki rdzeń, powiedzmy, że administratorów grupy, których teraz serdecznie tu pozdrawiam. Więc ten trzon nasz dba o to, żeby właśnie robić takie pokazy. My to robimy wolontariacko, tutaj nie ma jakby, nikt na tym nie chce zrobić, my po prostu chcemy edukować i wczoraj mieliśmy okazję sprzątać las w ramach właśnie piątej edycji sprzątania lasu. No i okazało się, że no bardzo fajnie nam to poszło. Dużo
1: właśnie,
2: ludzi
1: to była piąta edycja wspólnego grzybobrania i lasu sprzątania.
2: Dokładnie, dokładnie. I znowu kolejny raz mi się okazało, że ludzie dopisali. Dopisało też grzybobranie, że tak powiem, bo też ja robiłem osobiście wystawę grzybów różnych, właśnie ciekawych, takich między innymi są w koszyku, ale też innych, żeby ludzie mogli się jakby dowiedzieć, jak te grzyby inne też wyglądają, bo mamy 1400 gatunków jadalnych grzybów. Ale, no, że tak powiem, no niektóre są łatwe do, że tak powiem, rozpoznania, niektóre są dużo, dużo trudniejsze, także ale dajemy taką szansę, my wychodzimy do ludzi, więc dlatego tych odsetek, tych zatruć jest coraz mniej, bo też ludzie się coraz więcej dowiadują o grzybach właśnie, o tym też, że opieńka na przykład, mało kto wie, na surowo jest bardzo trująca, niedogotowana też, także a taki muchomor czerwieniejący, wystarczy go dobrze podać obróbce termicznej i też jest jadalny, nawet nie trzeba go obgotowywać, że tak powiem, i się już nadaje do spożycia, więc to tutaj, bo wcześniej na surowo jest trujący, nie?
1: Kamil, w ogóle jak się wejdzie na twój profil w mediach społecznościowych, to tam można złapać się za głowę, jak się zobaczy, jakie ty grzyby zbierasz, bo ty nie szukasz takich właśnie typowych, tych już dobrze znanych, ale ty szukasz takich okazów, które rzadko kto chce sobie wziąć do koszyka.
2: No tak, i właśnie, bo chcę przełamać też te właśnie stereotypy. Chcę pokazać, że wyjście na grzyby, bo też jak ludzie poznają, dzisiaj borowiec dęty widziałem, leżał po prostu wysypany pod lasem. Ktoś go, to jest grzyb pod ochroną, został pozyskany, ktoś później jakby zobaczył, że ma zupełnie inny hymenofor, czyli ten spód grzyba, że mu nie pasował do niczego i po prostu go wyrzucił, nie? Więc jakby im bardziej będziemy edukować, im bardziej ja będę ten koszyk pokazywał, im bardziej będę pokazywał te dziwne grzyby, no to tym bardziej ktoś będzie potem wiedział, że one są tak, jak było z lejkowcem. Dętym zresztą, nie?
1: No właśnie, to twój chyba ulubiony grzyb.
2: No jedno jest wysoko. Jeśli chodzi o pierogi, to jest najwyżej. No, ja sobie nie wyobrażam.
1: To jest taki czarny grzyb, prawda? On trochę wygląda, nie wiem, tak jak organy w kościele, prawda?
2: Trochę tak. Potoczne nazwy, wronie uszy, trąbki śmierci, no tak nazywają je potocznie w różnych rejonach Polski. U nas w ogóle, co jest ciekawe, na Opolszczyźnie mamy naprawdę przepiękne, cudowne, wręcz różnorodne lasy. I my tego na co dzień nie doceniamy. Ja pamiętam, kiedyś jakieś były wyjazdy w Zielonogórskie. Wszyscy jeździli, bo tam na grzyby. A mając tu pod nosem takie skarby. Mamy po prostu od starych borów po jakieś nowe lasy młodnikowe. Mamy tutaj taki przedział grzybów, że naprawdę możemy znaleźć wspaniałe grzyby, nie oddalając się tak zbytnio od swojego miejsca zamieszkania, czyli tu wokół Opola ja tu mam miejsca, ja mam w okolicach brzegu mam miejsca, gdzie nie pojadę, gdzieś te miejsca mam, więc jakby mamy bioróżnorodność, mamy tych grzybów dużo różnych, nie? I nie musimy wcale daleko jeździć, żeby tych grzybów nazbierać, a te wszystkie dziwne pokazujmy, ja bynajmniej jestem tego zdania, żeby je pokazywać, żeby też ludzie inni. I mieliśmy w zeszłym roku człowieka, który pierwszy raz zobaczył muchomora czerwieniejącego u nas na wystawie, a w tym roku mówi, że już jadł, próbował, mówi, że jest przepyszny i że po prostu będzie kontynuował, bo jest fajna sprawa, nie?
1: Ale to chyba podobnie edukujesz też z czubatką Kanią, bo cały czas mimo tego, że to jest taki dosyć popularny grzyb, to zdarzają się wpadki.
2: Zdarzają się wpadki, te wpadki na szczęście nie są aż takie porażające, jak kiedyś były, no bo często się słyszało, że ktoś pomylił muchomora zielonawego właśnie z czubajką Kanią, to w ogóle dla mnie jest absurd, bo to są dwa zupełnie inne grzyby, więc to trzeba być już skrajnie, mieć skrajną niewiedzę. Na szczęście nie mamy nic tak silnie trującego, które by mogło nas zabić, podobnego do czubajki Kani, natomiast z tymi Kaniami to też jest tak, że wszyscy, na wszystko mówią wszyscy Kania, nie? To tak jakby mówić na wszystko brunatny, na każdego podgrzybka. Mówić, kto jest brunatny, tamten brunatny, to nie, to takie, bo my się nauczyliśmy, że Kania, to jakby to nie była czubajka Kania, tylko po prostu Kania, nie? To jest Kania, to jest Kania. I się okazuje, że tych czubajek jest więcej. Te czubajki się różnie nazywają. Sutkowata, białotrzonowa, no i tak dalej, nie? Wcześniej jeszcze była gwiaździsta, teraz w tej chwili już ona podchodzi pod sutkowatą, więc już jakby tego nie zmieniają. Ale one są różne i często właśnie tu się pojawia taki problem, że ludzie nie potrafią jej rozpoznać. I jeszcze mamy czubajniki. I z tymi czubajnikami to jest tak, że tu najczęściej jak ktoś zbiera i potem wrzuca do rowu albo gdzieś tam do mnie nieraz wysyła z czubajnikami, jest tak, że one uznawane są za jedne atlasy za niejadalne, w innych, że jadalne, dobre. Niektórzy mają po nich problemy żołądkowe. Ja uważam, że jadłem sam osobiście czubajnika ponurego i nie miałem po nim żadnych objawów innych niż po Kani. Mało tego, trzeba też sobie uzmysłowić, o co chodzi z tymi wszystkimi czubajnikami i czubajkami, to jest też zależy od tego, gdzie one rosną. Często te pozyskane z łąki, na takie łące gdzieś tam przy lesie, gdzie są pestycydy, one są bardzo mocno chłoną wszystko z gleby, nie? Więc często jest tak, że ta czubajka Kania, którą znajdziemy na łące, gdzie jest uprawiana rolniczo, czy coś tam się na niej robi, czy ona ma jakąś glebę nie taką, to ona może nas podtruć. Normalnie może nas podtruć. Może nawet zapach mieć inny, nie? Bo one często pachną tak nieprzyjemnie bardzo, nie? Właśnie te złąki. Natomiast te czubajniki ponure z lasu są mniej szkodliwe, bo nie miały nawet kontaktu z jakimś tam skażeniem, nie? Więc jakby tu jest czasami, no, że to może też tak wyglądać, nie? Natomiast ogólnie czubajnika czerwieniejącego odmiany ogrodowej się jakby nie poleca, no bo jeśli on rośnie na kompoście, no to może być mocno trujący. Ale to też są objawy bardziej żołądkowe, to nie jest grzyb śmiertelnie trujący.
1: Kamil, jak długo ty dochodziłeś właśnie do tego poziomu wiedzy, który teraz prezentujesz na antenie Radia Opole, bo domyślam się, że pewnie zaczynałeś jako dziecko od takich pierwszych wyjść do lasu, a potem ta wiedza z czasem rosła.
2: Tak, dokładnie. To się cały czas, że tak powiem, ta wiedza cały czas się pogłębia i dzisiaj po konsultacji z Tomkiem Sobczakiem, bo to jest dla mnie po prostu człowiek atlas, nie byłem pewny, bo dzisiaj mi się udało trafić właśnie pochwiaka błękitnowego. To jest bardzo rzadko spotykany grzyb. W ogóle od 2009 roku dopiero jest jakby sklasyfikowany w Polsce.
1: Wow.
2: No, więc to jest po prostu szokiem, że mi się udało go dzisiaj znaleźć. Nie byłem co do niego pewny. Bo to jest takie znalezisko, jakby nie wiem, jakby no, jak ślepej kurze ziarno, jak to się mówi, nie? Bo one występują pojedynczo, bardzo rzadko. Dołączył do moich jakby już trzech pochwiaków, które znalazłem wcześniej, czyli jedwabnikowego i wielkopochwowego, więc już kolejnego właśnie trafiłem, pochwiaka. No i jestem mega szczęśliwy, bo to bardziej cieszę niż, nie wiem, niż wiaderko, kosz borowika, nie? Dosłownie, to jest taka radość, bo to jest wow, nie? I za chwilę do Tomka, Tomek mówi, tak, to jest to wow, nie? To mam potwierdzenie, nie? Od człowieka, który no, w Polsce tutaj no, ma tak dużą wiedzę ekologiczną, że no... Ja to nawet, nie wiem, się nie umywam do niego, nie? Tak jest rozwinięty w tym kierunku, nie? Więc to jest w ogóle guru, nie? Jak ktoś się zbiera grzyby i zna Tomka, no to wie, o czym ja mówię, nie?
1: Wiem, że miejscówek się nie zdradza, ale powiedziałeś, że po prostu tak spontanicznie wszedłeś sobie do lasu i nazbierałeś to przed naszą audycją.
2: Tak. Ja powiem o co chodzi, bo jakby ja wybierając las, niekoniecznie sugeruję się tym, żeby on był czysty, ładny, żeby się ładnie po nim chodziło, żeby nie było gałęzi. To nie. Ja patrzę, jaki mamy gatunek drzew, jakie w danym czasie grzyby mogą wyrosnąć pod jakimi gatunkami i wtedy wchodzę do lasu. I już z całą pewnością mogę wykluczyć, że pewne rzeczy znajdę, a pewne rzeczy nie znajdę. Nie? Oczywiście, jeśli ktoś tam był przede mną, to wiadomo, pozbierał grzyby, ja nie mam czego tam szukać, tak? Ale no mniej więcej już jestem tak obyty z lasem, a ta wiedza, jak wracając do pytania, ta wiedza skąd się brała, ja jako małe dziecko, pamiętam, wychodząc pierwszy raz tam z rodzicami do lasu, wiadomo, jak to rodzice zabierają, mówią, chodź, zobaczymy, będzie fajnie, pójdź pozbierać z nami grzyby, no to wiadomo, no to jako dziecko to ciekawe świata i w ogóle, nie? Mając, nie wiem, nam
1: zbieranie grzybów jest, uważam, bardzo przyjemne.
2: Jest i no i oczywiście pająki na twarzy to było coś, co czego się nie lubi w tym wszystkim, ale no jako dzieciak mówię, dobra, trzeba być twardym, idziemy, zbieramy. No i zacząłem zbierać, nawet nazbierałem gdzieś tam więcej niż tato, to już byłem, no i to mi się spodobało, nie? I to wywołało takie fajne emocje, takie zdrowe emocje, mówię, wow, to było fajne, nie? No ale z każdym kolejnym grzybobraniem zacząłem zadawać pytania, które były niewygodne dla taty, bo oczywiście miał wiedzę 5-6 gatunków i koniec, nie? Tato, a co to jest? Trójak. A to trójak, nie? No tak, to jest podgrzybek, a to borowik, to dlaczego to się nazywa, a ten jest niebieski, a ten jest żółty, dlaczego ten i ten, to jest trójak. No i ja wtedy, do trójaki nie ruszaj, dotykaj tego, trujące to. No i później jakby, będąc troszkę starszym, dopadłem taki mały atlasik kieszonkowy. No i tam zobaczyłem, że jest coś takiego jak purchawica olbrzymia.
1: Która jest jadalna.
2: Mówię, wow, jak ja bym chciał to znaleźć. Mówię, to znalazłem w ogóle jako dziecko, nie? Przeszedłem do domu.
1: Czasznica to się przypadkiem tak nie nazywa?
2: Tak, czasznica olbrzymia, tylko wtedy jeszcze mówię po starej nazwie, bo te nazwy się zmieniają. Oni często jakby nam fundują z podgrzybka brunatnego na podgrzyba brunatnego na przykład, nie? Parkogrzybki, to już te podgrzybek czerwonawy, teraz jest parkogrzybek, nie? Więc to te nazwy nam zmieniają. Ale mówię, tą czasznicę przyniosłem do domu, zadowolony, po prostu taki w pełen w euforii, patrzcie, znalazłem, wyjdź to, wyrzuć tu tego. Nawet nie dano mi spróbować, nie? Więc no musiałem poczekać do pewnego wieku, w którym już no, nikt nie mógł mi tego zabronić, więc jakby już wtedy wchodząc z lasu, już zacząłem szukać, z tym atlasem małym się gdzieś tam uosabiałem i później drugi atlas, jeszcze nie było internetu, to było długo, długo przed, nie? Więc jakby wszystko metodą prób i błędów. Pierwszy muchomor czerwieniejący w ogóle, którego zjadłem, byłby jako dziecko, nie? W ogóle jeszcze, nie? Bo znalazłem już wszystko, wszystkie cechy, to mówię, ale pięknie, mówię, wreszcie trafiłem na tego muchomora, którego chciałem trafić, ja go muszę spróbować, nie? No i później tam inne grzyby dochodziły do tego, wiadomo, później, że tak powiem, zostawiłem ten temat, przez dłuższy czas się tym nie zajmowałem, potem wróciłem znowu do grzybobrania, jakby tak ze zdwojoną siłą, no i po dzień dziś, no to jest taka pasja, hobby, to już jest, że tak powiem, styl życia. Grzybobranie jest taką jakby częścią, ja na grzyby chodzę cały rok w zimie, na zimowe grzyby, na uszaka bzowego właśnie, który występuje u nas, taki kuzyn grzybka mun, boczniaka ostrygowatego, którego mamy na tatce w sklepie, tego mam w lesie w zimie, no i pomienica zimowa, znana jako grzyb enoki, nie? Niektórych w sklepach można go kupić, takie białe, jest tak bardzo dużo, to jest grzyb enoki, i ja go pozyskuję właśnie w zimie jako pomienicę zimową, która występuje też u nas, nie? Więc w zimie, w styczniu z koszem grzybów i śnieg z deszczem pada.
1: Czyli ty chodzisz na grzybobranie przez cały rok?
2: Przez cały rok. No, to znaczy są momenty, których, no wiadomo, człowiek się skupia na różnych innych tam rzeczach w życiu i rodzinom i wszystkim innym, natomiast no jak mam możliwość i nie, bo to też nie chodzi o to, żeby jedno robić, a drugie zostawić, trzeba mieć taką harmonię w tym wszystkim, więc na grzyby, kiedy mogę, to idę, nie jest to też jakaś tam obsesja, ale dalej jest to duża pasja i no, potrafi to cieszyć.
1: A powiedz mi, czy istnieją takie grzyby, które wyglądają jak przybysze z innej planety?
2: Tak, istnieją. No, okratek australijski na przykład, nie? Z bardzo ciekawym grzybem, który jest w ogóle z Australii, nie? Żeby ciekawie, nie? W Australii, gdzieś tam jeszcze na innych, chyba w Afryce chyba też występuje. No, jest bardzo ciekawy próchnilec maczugowaty na przykład, który wygląda jak palce u marlaka, wystające z ziemi, dosłownie, nie? To jest takie, no... No co jeszcze? No to jest choćby lejkowiec dęty, o którym myśmy rozmawiali.
1: No właśnie, jak się zaczęła ta twoja miłość? Kiedy ona się pojawiła do tego lejkowca?
2: Pojawiła się wtedy, kiedy ja go bardzo chciałem znaleźć. I błędnie szukałem go w bukach przez jakieś 3 lata. Szukałem go w bukach i po 3 latach szukania go w momencie, kiedy on występował u nas w lasach, no był to jest duży problem, bo on jest, nie jest u nas częstym gościem i właśnie to jest to, że żeby go jego znaleźć, to trzeba się naprawdę natrudzić, to nie jest takie proste. Nie jest tak popularny i tak często występujący, jak na przykład na Podlasiu, tak? Więc przeczesując kolejny las i w pewnym momencie koleżanka mi kiedyś wysłała właśnie spod graba, że znalazła pod grabem. I mnie wtedy lśniło, że po prostu u nas prawdopodobnie ta mikoryza z grabem jest pewniejsza niż ta z bukiem i szukanie no dało mi już wtedy jakby taką 100% pewność. Wtedy uderzyłem już w te miejsca, gdzie wiedziałem, gdzie są graby szeroko rozstawione, gdzie jest piaskowa ziemia. Wszystko, co się musi być, odbyć. No i wchodzę i nagle po prostu mnie olśniło. Ja miałem 3 pełne kosze, czy nawet 4, ja tym ledwo do samochodu dotarłem. Nawet miałem czarcie koło dosłownie z lejkowca dętego. I żeby jeszcze było ciekawiej, to było dzień przed, to bo 3 lata temu było, dzień przed Wszystkimi Świętymi. Dostałem jakiegoś ataku, że ja biorę czołówkę i jadę szukać lejkowca w nocy. I po prostu w Halloween dosłownie pojechałem do lasu w nocy. To było po prostu niesamowite przeżycie, bo tam gdzieś jakieś odgłosy, jakieś sowy, gdzieś tam jakieś wilki. Wilki w cudzysłowie, no coś tam było, nie? A to może być pies z wioski niedaleko, nie? A ja gdzieś tam już, ale tak byłem wtedy nakręcony na to i po nocy zbierałem tą latarką, czołówką grzyby. Spędziłem w lesie tam z 3 godziny zbierając właśnie lejkowca i nazbierałem cały kosz w nocy, czarnego grzyba w nocy.
1: Niesamowite.
2: No, ale to było tak fajne, że jak sobie to przypomnę, to kurczę. No i nawet żeśmy raz zorganizowali takie nocne zbieranie grzybów. Oczywiście nocza już GPS-em, bo po lesie nie jesteśmy w stanie wiedzieć w ogóle nawet, gdzie jesteśmy, bo żadnych punktów orientacyjnych, nic, po prostu takie nocne zbieranie, no to wymaga już jakiegoś zabezpieczenia się bardziej, ale to było tak fajne. I pewnie w tym roku, no myślę, że na pewno się skuszę jeszcze na taką jedną akcję.
1: No właśnie już miałam pytać, czy to nie jest trochę tak jak z szukaniem igły w stogu siana, po prostu z szukaniem grzybów po nocy, bo niektórzy poddają to trochę, wiesz, w taką wątpliwość.

0: że tak powiem, nie jest jakiś bardzo strachliwy, płochliwy, i bo tam gdzieś, jak się poświeciło drogą, widać było oczy, które gdzieś tam gdzieś tam się pojawiały w tych krzakach, zwierzęta leśne, tak, które to ja do ich domu jak gdyby wszedłem, nie, więc, ale były, no i to było takie, no, fajne.
1: A czy ty się kiedyś przejechałeś na grzybach?
0: Czy mi się zdało pomylić, tak? Nie miałem takiego czegoś. Nie miałem takiego czegoś, zdarzało mi się tak, że na przykład nie byłem w stanie określić danego grzyba. Próbowałem na różne sposoby, próbowałem do jakiejś rodziny przypisać, ciężko było, no wtedy Tomek Sobczak jak zwykle. Tomaszu, pomóż, no i on czasami też nie wiedział, no ale żeśmy dawali radę jakoś tam, żeśmy próbowali to, ten, no tu bardziej w tym kierunku. Też nie zjadłbym grzyba, którego bym nie wiedział na 100%, nie? Więc jakby tu nie ma, że jakby mam tą wiedzę i wszystko to, jakbym znalazł muchomora czerwieniącego, choćby bardzo był podobny z wszystkich cech, a nie miał pierścienia prążkowanego, albo byłby on obdarty, że nie byłbym w stanie go określić, to ja bym go nie wziął. Zbyt duże ryzyko, wiadomo. Tu mówię, tutaj jakby zjedzenie trujących grzybów, no niektórych śmiertelnie, można się bardzo przejechać, no taki zasłonak rudawy, który potrafi całą wioskę zabić. Więc,
1: całą wioskę?
0: Całą wioskę dosłownie. To był taki przypadek, był gdzieś tam u nas w Polsce w ogóle, gdzie on wysypał, ludzie go zjedli i co najciekawsze, ten grzyb po prostu był bardzo, bardzo perfidny, do lat 60. uznawany za jadalny, na szczęście nie aż tak bardzo występujących, po prostu zabił całą wioskę, ludzie zjedli i dopiero po 2 tygodniach ma się objawy, które już nic nie można z tym zrobić. Jest wykończone są nerki, wykończone są organy i się umiera, nie? Więc no to było trudne, nie? Są takie grzyby, które wbrew pozorom, jakie zjemy, tak na przykład czernidłak pospolity, po zjedzeniu czernidłaka i spożyciu alkoholu, to mamy bardzo, bardzo, że tak powiem, przerąbane, bo powoduje to, że ten alkohol od nas nie potrafi wyjść, ten aldehyd od stołu, on się tam wiąże w organizmie i bardzo ciężkie zatrucia. Kiedyś niektóre kobiety właśnie chciały, żeby mąż nie pił, dawno, dawno temu, to mu podawały właśnie tego i on potem już po takiej jednej akcji, no to się można zabić nawet, nie? Więc po takiej akcji potrafili po prostu odstawić alkohol. bo się przestraszyli, że ta akcja pijacka...
1: Ale są też inne metody, także tego na pewno nie polecamy, nie rekomendujemy.
0: Oczywiście nie rekomenduję, tylko mówię o takich historycznych, że tak powiem...
1: Przypadkach,
0: które miały miejsce gdzieś tam z użyciem grzybów. Jest czernidłak kołpakowaty, który jest grzybem jadalnym, można go jeść i on jakby tu nie ma tej kopryny, która właśnie łączy się z alkoholem, można go śmiało spożywać, jest bardzo smaczny, a w Chinach jest terapia leczenia raka płuc właśnie tym grzybem.
1: A widzisz, to miałam właśnie cię pytać, bo mówi się o tym, że grzyby to generalnie żadnych wartości nie mają odżywczych, ale może są na to jakieś dowody, że grzyby jednak mogą poprawić komuś stan zdrowia.
0: No i nawet wręcz to już są poparte naukowo wieloletnimi badaniami fakty, których jakby nie możemy zaprzeczyć. Zawarte te beta-glukany właśnie, które są w grzybach, usuwające właśnie wolne rodniki, to jest po prostu taka polisacharydy różne, takie, które potrafią leczyć, cofać rozwoje raka właśnie. W niektórych na myszach było stosowane, to po prostu można o tym poczytać. Reishi właśnie, czy cordyceps, nie? Dodawane nawet takie kawy teraz sprzedają z różnymi tymi, czy czaga właśnie, która też, no to ma właściwości leczycze bardzo, bardzo, bardzo mocne i potrafi naprawdę leczyć z różnych chorób, nie? Jedzenie, spożywanie tych grzybów, w ogóle spożywanie grzybów, czy właśnie, nie niektórych, bo niektóre to oczywiście, no wiadomo, mniej, ale tych leczniczych to wręcz jest pożądane dla organizmu.
1: A jak często ty jadasz grzyby? Bo mówi się, że grzyby są takie ciężkostrawne.
0: Jak często ja zjadam grzyby? Znaczy, staram się często i do różnych potraw je dodawać, tak? Nie jadam w ilości bardzo dużej, czyli naraz to nie jest jakaś tam duża ilość. Raczej to są ilości, powiedzmy, jak lejkowca do pierogów, siedzenia sosnowego na przykład z mascarpone, z serkiem, ale to jest tam, powiedzmy, że jak go znajdę, to go przyrządzę, resztę zamrożę, czy tam w jakiś sposób przerobię. No powiedzmy, że to będzie ze 3-4 razy w tygodniu, nie? Potrafię spożyć grzyby i to nie są duże ilości, więc nie ma jakiegoś tam wpływu. Nie poczułem nigdy, że jestem jakiś przejedzony grzybami, o może tak powiedzieć, nie? Bo ja już jakby wiem, że co mogę i co, dam swój organizm też, więc to też polecam każdemu, żeby się nie rzucać jakby na ten sos w jakiejś tam nie wiadomo jakiej ilości, nie jeść go na noc, wiadomo, no bo to że grzyby mają bardzo cenne białko, zresztą białko grzybów, takiego borowika, to jest byłoby najcenniejsze, no ale jest w takiej otoczce kazeiny, która nie pod, no, to nam się ciężko trawi, dlatego stąd ten problem jest, nie? A tak to byłoby po prostu białko idealne, nie?
1: A czy ty lubisz eksperymentować z grzybami?
0: Tak, lubię. lubię eksperymentować i często właśnie

0: z jakichś słoiczków, kombinuję w różne tam jakby pasty, z żółciaka siarkowego jakieś pasztety, no po prostu no cudawianki, co tylko mogę i no tak, kulinarnie lubię, no bo też lubię gotować, więc jakby to idzie w parze. Lubię coś połączyć, coś z czymś na przykład, nie?
1: Bo niektórzy idą w takie, wiesz, utarte po prostu sposoby, albo suszenie, albo mrożenie, albo marynowanie.
0: No ja na przykład koleżanka Gosia, no poczęstowała mnie kiedyś sałatką z opieńki.
1: Sałatka z opieńki.
0: Sałatka z opieńki, no. To po prostu było, kurczę, no mega doświadczenie, nie? Jadłem różne fajne rzeczy, krokiety z opieńką na przykład, nie? Też, no to już taki jakby klasyk, nie? Ale no naprawdę, to dużo można fajnych rzeczy z grzybów zrobić. Także nie można, nie opierajmy się tylko na tym jednym jakby sposobie. No wiadomo, suszone grzyby, no to wiadomo, święta, nie możemy sobie wyobrazić inaczej, nie? Chociaż mamy klimat taki, że ja myślę, że niedługo już będziemy mogli te grzyby chyba i nawet i w okolicach świąt nazbierać, nie? Więc mówię o tych rurkowcach.
1: Ociepleniu się klimatu, tak?
0: Ocieplaniu się klimatu, no i pojawieniu się, bo ja widzę, co się dzieje, to z roku na rok coraz się dzieje. Ostatnio znalazłem żółciaka siarkowego, który już jego nie powinno być, do dwa dni temu dosłownie. Jego nie powinno być już od miesiąca.
1: A może jeszcze jest nadzieja dla rydzów?
0: Jest, myślę, że może być jeszcze wysyp. To jakby to się nie kończy, nie? Bo jakby one mają tam do października, ale mówię, przedłużamy to wszystko, ale za chwilę zaraz będzie gąska zielonka, za chwilę będzie listopadówka, nie? Czyli ten... Także grzybów będzie jeszcze, także spokojnie. Nie może nie tych takich typowo rurkowych, chociaż mogą się trafić maślaki ziarniste czy pospolite, one nawet w grudniu bez problemu są do znalezienia.
1: A czy ty trafiłeś, chyba w ubiegłym roku była taka sytuacja, że influencerzy tak chcieli bardzo mocno zabłysnąć i zbierali zamiast kurek to pieprznika, o ile się nie mylę?
0: Nie, bo kurka to właśnie pieprznik. Oni lisówkę pomarańczową zbierali.
1: Tak, dokładnie.
0: No i on smażył. Powiem tak, ja też filmik oglądałem i ja nie do końca jestem pewien, czy to na pewno był, to już było smażone mocno, więc najprawdopodobniej to było tak, że chcieli zabłysnąć, pokazali, że wzięli lisówkę. Wzięli to na 100% lisówkę, więc wiedzieli, co zbierają, a potem pokroili kurkę i rzucili kurkę i zjedli, nie?
1: Aha, też
0: więc
1: tak
0: to mówię. Ja jestem tak przekonany, że tak to właśnie wyglądało, nie? Nie byłem w stanie, no bo wiadomo, pokrojony grzyb już poddany obróbce ciężko jest go, że tak powiem, określić jego gatunek, tak? Ale wydaje mi się, że to bardziej było to, bo gdyby zjedli tą lisówkę, jednak to by się musiało skończyć zatruciem mniejszym lub większym, no myślę, że raczej nikt by nie ryzykował. To miało być kontrowersyjne i takie pewnie... I to im się udało, nie? Bo wielu ludzi właśnie uwierzyło i dzisiaj my o tym rozmawiamy, więc zasięg filmiku musiał być duży, nie?
1: Był duży, zwłaszcza, że w ogóle ten temat grzybów jest taki bardzo elektryzujący wszystkich Polaków. I powiem ci, że to rzadko się zdarza, że jest grupa grzybiarzy, którzy się wspierają, którzy się wymieniają wiedzą, bo zazwyczaj jest tak, panie, czy coś tam w lesie jest? Nie, nic nie ma, to nie idźcie. Że grzybiarz po prostu jest egoistą.
0: No niestety jest egoistą i powiem szczerze, ja nieraz widzę, jak ludzie po prostu jak z jakimiś nerwami, jakby ja wchodzę, mówię, ja wchodzę do lasów różnych, więc ja nawet nie wiem, czy jakoś wchodzę na komuś na miejscówkę, czy nie wchodzę, ale widzę takie poddenerwowanie, jakby tych, jakby nie wiem, do domu co najmniej wchodził, nie? Jak ktoś ma swoje miejsce, no to przecież to nie jest jego miejsce. Lasy są państwowe, są wszystkich, tak? Mamy to szczęście, że tych lasów możemy wchodzić, możemy pozyskiwać grzyby. W innych krajach nawet nie byłoby o tym dyskusji.
1: Tak, tak.
0: Nie można pozyskać grzyba, do widzenia, cześć. Jak idziesz do sklepu, kupujesz albo nie masz nic, nie? A u nas i tak jest tak fajnie, że i niech to jak najdłużej tak będzie, że te lasy niech będą państwowe, że możemy sobie do nich wejść, możemy sobie grzybów nazbierać, jagód i nikt nam nic nie powie. I to jest takie fajne, ale to nie bądźmy samolubami, bo tych grzybów jest tyle i przede wszystkim co najbardziej rażące może, to ci wszyscy tacy najbardziej uważający się najlepszych grzybiarzy często idą z wiadrami, z reklamówkami. Tak nie rozniesiemy zarodników. Jeśli my mamy kosze, przez te kosze ten zarodnik wyleci. I my te grzyby, no to, że my je wytniemy, wyrwiemy, to żeśmy mówili wcześniej, no to nie ma znaczenia dla grzybni, ale żeby ta nowa grzybnia mogła powstać, no to trzeba rozsiewać zarodniki. I dzięki temu, że mamy kosze, a nie właśnie
1: reklamówki.
0: To już w ogóle o reklamówkach to już nawet nie chcę mówić, bo mnie to po prostu tak drażni, bo można się zatruć borowikę. Przecież przy temperaturze powyżej 20 stopni sklejone grzyby, to się wszystko razem kisi, skleja się taką kluskę dosłownie i to wszystko, i te białko zaczyna pracować, bo te bakterie już zaczynają atakować, bo to nie ma powietrza i tam się już zadziewają procesy i potem przyjeżdża do domu, taką kluchę wyrzuci. Ja nieraz dostaję bo często ludzie wysyłają do mnie grzyby.
1: Do oceny.
0: I jak ja nieraz widzę, to po prostu się za głowę łapię, weź to wyrzuć, mówię człowieku, bo to już się nie nadaje do niczego, nie? Nie, to jest borowik, ale to wiesz, to był borowik, może zanim go do reklamówki wrzuciłeś i zanim zgnił, nie? I tak się dzieje, nie? Niestety. I ludzie jedzą, a potem, brzuch boli od grzybów. No nie, brzuch boli od tego, że nawet no normalnego koszyka nie potrafisz włożyć, nie? Już mówię, wiadra jeszcze nie są takie najgorsze, bo tam jeszcze coś oddycha, ale też są, jakby nie są polecane wiadra, nie? Ale ja widzę, jak no po prostu większość wiadra, reklamówki, albo nie jestem przygotowany, albo to, albo tamto, no kurczę, no. No i potem tak jest, jak jest, nie? Że ta zła sława idzie właśnie i te grzyby często, mówię, przyjedzie, więcej zniszczy, no. No nie ma to sensu, nie?
1: To takie zbieractwo to sobie odpuśćmy.
0: No takie zbieractwo sobie. Zainwestujmy w koszyk, w wygodne obuwie, w jakieś ubranie takie, że my będą ochronimy się przed kleszczami, bo no tutaj boleriozę złapać jest bardzo łatwo, więc nie chcemy tego. Chronimy się, ale przede wszystkim no szanujmy ten las, nie śmiećmy w tym lesie. Jak widzimy śmieci, to pozbierajmy, bo one same z tego lasu nie wyjdą. Nie?
1: A Kamil, a czy da się nawiązywać znajomości poprzez grzyby?
0: No oczywiście, że się da. I to powiem szczerze, że my już któreś tam edycję robimy właśnie tego sprzątania lasu i już przyjeżdżają ludzie na wystawę grzybów, których ja już znam. Ja dużo poznałem właśnie poprzez wystawę. Kiedyś w bibliotece robiliśmy wystawę i właśnie taka Monia przyszła i zaczęła zadawać pytania, a dzisiaj właśnie jest w trzonie naszej grupy, nie? I razem z nami, że tak powiem, zarządza naszą grupą Grzyby, Brzegi, Okolice. Więc to jest takie fajne. Przyszła tylko zobaczyć, posłuchać coś o grzybach, ale no tak chciała więcej, że no dzisiaj zbiera różne grzyby i to jest mega fajne, nie? Się tak rozkręciła. No i też nie znaliśmy się wcześniej, nie?
1: A co ty sądzisz o takim zbieraniu na rekord, żeby pokazać się, popisać się przed sąsiadami, że ja nazbierałem cały bagażnik grzybów, po czym pewnie połowę się wyrzuci, bo nie zdołają tego przerobić.
0: Znaczy powiem tak, w większości takich ludzi, których ja znam, no to właśnie, bo to jest takie, idę na grzyby, to muszę jak najwięcej i oni często nawet robaczywe, nieważne, żeby po prostu w koszyku było jak najwięcej. I potem w domu dopiero selekcja i co garść grzybów mu wyjdzie, nie? Ale tutaj trzeba pokazać, że on nazbierał borowika tego, tamtego, że on to szybko nazbierał, że on 3 godziny w lesie, on przejazdem przejeżdżał i przypadkiem zahaczył i 5 wiader, nie? Oni chodzą od rana, taka jest prawda, no bo to nie jest tak, że to tak łatwo idzie te grzyby znaleźć, nie? No przecież jak tyle ludzi chodzi na grzyby i plus jakieś tam ma swoje miejsca nawet, to i tak tam ktoś też może inny przyjść i to razy ilość ludzi, razy to wszystko, no to wychodzi nam prosty wynik, że tych grzybów nie jest tak łatwo znaleźć w tak krótkim czasie. Jeśli komuś się to udało, no to fajnie. Ja też kiedyś trafiłem na miejsce, w którym bardzo szybko jakby nazbierałem dużo podgrzybka. Dużo to był koszyk i to mi wystarczyło, bo nie jestem w stanie więcej przerobić jakby jednoosobowo, nie? Czyli jakby
1: no bo to też przywożąc takie grzyby prosto z lasu, my się od razu musimy nimi zająć, bo potem, nie wiem, te robaczki mogą się tam rozprzestrzenić.
0: To nie tyle, że mogą, tylko na pewno się rozprzestrzenią i na pewno te grzyby, znaczy trochę pleśni wystarczy w jednym miejscu i grzyb się nie nadaje, bo ta pleśń jest wszędzie po prostu, nie? To nie jest tak, że my sobie możemy takiego grzyba odciąć tam, gdzie spleśniało i się nie martwić, nie? To na pewno, nie? Część ludzi grzyby też robaczywe suszy twierdzą, że robaki powychodzą, nie? No to znam takich, nie? To było po prostu dla mnie uderzeniem, wie, ale jak? Mówię, ale te robaki tam się, że tak powiem, w cudzysłowie załatwiają, no i co, ty to jesz? To jest toksyczne, nie? Ty, wiesz co, a nie pomyślałem o tym. No tak, bo jak on zje, to on musi to też...
1: Może myślę, że to białko.
0: No może myślę, że to białko, no i niestety, no i też się można otruć, nie? Więc mówię, to co my robimy jako grupa Grzyby, Brzegi, Okolice, to jest głównie edukacyjne, w dużej mierze. My też mówimy o tym, gdzie są grzyby, w jakim miejscu, gdzie się pojawiły.
1: Czyli zdradzacie te swoje miejsca.
0: Zdradzamy na przykład, że my często bierzemy, że okolice Lubrzy, czy las w Lubrzy, nie? Czy leśna woda, czy na przykład smolarnia, czy gdzieś tam, nie? I my jakby określamy, bo chcemy, żeby ludzie wiedzieli, w którym danym, bo to też jest tak, że ja nie powiem, że lejkowiec, nie wiem, w tym i w tym miejscu szukaj, tylko powiedziałem, szukaj pod grabami i szukaj w lesie w Lubrzy.
1: Czyli przy okazji prowokujesz do tego, żeby się ludzie edukowali i rozpoznawali drzewa.
0: Dokładnie. Idźmy do lasu i szukajmy. Jeśli ktoś znajdzie, no to nawet może iść w moje miejsce, nie ma problemu, ja nie mam z tym problemu, nie? Ja bym kogoś spotkał, zresztą ja już dużo miejsc tak pokazałem swoich, że tam powiem, znajomym, którzy mówili na przykład, a bo tu tego nie ma, ja bym chciał to znaleźć. No to chodź, pojedziemy i znajdziesz, nie? Bo ja wiem gdzie, nie? Tak było z Uszakiem, zowym znajomym jakiś mówi, kurczę, ja musiał tego Uszaka chociaż raz znaleźć. Ja mówię, gdzie go szukasz? No tu w lesie, tam w lesie. Ja mówię, nie szukaj go w lesie, szukaj go nad rzeką. Jak nad rzeką? A gdzie? Ja mówię, to chodź, pojedziemy. Pokazałem mu, nie? Kurczę, tak się ucieszył, nazbierał koszyk, szczęśliwy taki, nie? Też leczniczy, zdrowy grzyb, nie? Więc to jest takie fajne, nie?
1: Za chwilę rozpoczną się przymrozki. Czy takiego przymrożonego nieco grzyba też możemy zebrać?
0: No i tu właśnie już jakby nie powinniśmy już zamrożonych grzybów jakby rozmrażać i ponownie ich, że tak powiem, używać
1: do celów
0: tych. No nie, już późno to już sobie podarujmy. Też nie wiemy, jak im się bardziej zimniej robi, to ta grzybnia też zaczyna zatrzymywać jakby te wchłanianie tych składników i te grzyby czasami nawet nie wiemy, ale one już, że tak powiem, nie są tej wartości odżywczej co wcześniej. Nie? Więc jakby już późne przymrozki odpuszczamy, nie bierzmy, bo, no bo po co pochorować, nie? Mhm.
1: A jakie ty masz jeszcze swoje marzenia? Co byś chciał jeszcze w lesie znaleźć? No bo już wiemy dzisiaj o tym pochwiaku, tak?
0: Tak, tak. Był pochwiak, tego się nie spodziewałem. No nie był może on na szczycie moich marzeń. No są rzeczy, ale to, bo ja wiem o tym, że może kiedyś, no do trufle chciałbym znaleźć na przykład letnią. Nie udało mi się, no też u nas
1: nie ma... A jest szansa w naszych lasach?
0: Nie ma szansy. Musiałbym, powiedzmy, Jura Krakowsko-Częstochowska, tam te wapienne klimaty. Wiem, że można bez psa. No, można, no muszę tam kiedyś pojechać i popróbować swoich sił.
1: Jak tego szukać? Może coś nam podpowiesz?
0: Lasy bukowe głównie, właśnie w glebach wapiennych, takie dość stare i tam szukać takich czarnych wybrzuszeń, czasami je po prostu widać, bo one nie tylko są w ziemi, też są na zewnątrz. Nie? Już, ja mam znajomych, którzy je, że tak powiem, pozyskują i się tym bardzo cieszą. Nie? No, ale to mówię, to musiałoby się jakby, to musiał być cały
1: czyli
0: wyjazd.
1: Czyli ty im podpowiadasz, jak znaleźć lejkowca, a oni tobie jak znaleźć trufle.
0: Oni mi jak znaleźć trufle, ale to oprócz, mówię, tego moim marzeniem jest muchomor cesarski, który nie występuje u nas, no ale to jest moim marzeniem, żeby go znaleźć, nie? Mhm. Czy gąska sosnowa?
1: Do którego kraju byś się musiał udać?
0: Francja, myślę, że na pewno, nie? Czy właśnie gąska sosnowa, nie? To jest coś, no, najdroższy grzyb, nie? Tam w Chinach, czy tam, nie, w Chinach, czy w Japonii chyba. Udaje się go w prezencie ślubnym nawet, nie?
1: To
0: jest, no, on jest dość ciekawy. Wodnicha marcowa też by mnie interesowała, nie? No, mówię, no w tym kierunku bardziej, nie? Ale to, mówię, to są tak, no i bo oczywiście borowik szatański, nie? To by mnie interesowało bardzo, bo nie widziałem go nigdy na żywo, nie miałem okazji z nim obcować, z tym szatanem, nie? A chciałbym go zobaczyć, no też ciężko, bo no, w Polsce nie jest aż tak bardzo popularny i też góry kaczawskie gdzieś tamtędy może...
1: Niektórzy mylą tego ceglastoporego właśnie z borowikiem szatańskim, no, ale to, jest trochę
0: no,
1: różnic.
0: To są dwa zupełnie inne grzyby. To tutaj pomylić, mówię, to nawet kolor, no, ceglastopory ma brązowy kapelusz, prawda? Trzon ma taki też taki nakrapiany troszeczkę, nie? On nie ma tam siatki na trzonie, ma tak jakby nakrapiania, no i, no, i zupełnie inny kolor, nie? No, to nie można jakby, bo tamten jest całkowicie jasny, taki biały wręcz kapelusz, więc tu już na start mamy i dwa inne grzyby, nie? Często szatanem nazywaną są właśnie goryczak żółciowy, nie? Tak nazywany jest szatanem, błędnie zresztą, bo borowik szatański, często słyszę, o to szatany są, to trzeba wyrzucić, bo to jest trujące. On jest po prostu niejadalny, nie? Goryczak żółciowy jest po prostu niejadalny, jak ktoś toleruje gorzki smak, no to zje go normalnie i nie ma problemu. No i po prostu on, bo nie ma żadnych substancji toksycznych, po prostu jest gorzki. I tyle, nie?
1: Kamil, gdybym mogła cię poprosić na koniec, żebyś właśnie nam doradził, jak się przygotować do grzybów, do grzybobrania, bo ty tak pięknie o tym opowiadasz, że wydaje mi się, że oprócz tego kosza, który z pewnością powinniśmy mieć, to my też musimy się nieco właśnie edukacyjnie przygotować.
0: Znaczy ja przede wszystkim polecam dołączyć do naszej grupy. To jest na pewno Grzyby Brzegi Okolice na Facebooku poszukać. Napisać zaproszenie, my przyjmiemy oczywiście, bo jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej edukować. No i już wchodząc tam, można sobie wejść w różne posty i zobaczyć, co w ogóle się dzieje w lesie, gdzie uderzyć, gdzie jest bardziej, gdzie jest mniej, nie? Bo ta grupa właśnie po to jest, nie? I już mamy jakby start, nie? Czyli wiemy, że przecież jeśli ktoś napisał, że w Lubrzy trzy osoby napisały, że nie ma nic, no to nie jedźmy do Lubrzy, bo się, jakby, że tak powiem, możemy zawieść, tak? Ale jedźmy w inne miejsce. Ktoś napisał na przykład, że na Smolarni, czy gdzieś tam jest już...
1: Coś się pojawiło.
0: Coś się pojawiło, są borowiki, są podgrzybki i można tam jechać i wtedy jedziemy, nie? Więc to jest na tej zasadzie, nie? Że przygotować się, jeśli chcemy naprawdę jechać na grzyby, no to przede wszystkim, no strój, to wiadomo, to żeśmy rozmawiali, nożyk odpowiedni, taki do grzybów. Są takie nożyki nawet ze szczoteczkami, że można sobie oczyścić grzyby od razu, nie? Żeby nie te, no i obcinać te trzony jednak, nie składać razem z ziemią, bo potem ciężko to jest oczyścić. Ludzie często rzucają taką wyrwą, rzucą i potem nieraz ja do jakby do oceny mam grzyby i ja tak patrzę, mówię, kurczę, jak ty to wyczyścisz, nie? No ja to umyję, no i no, nasiąkną wodą te grzyby, już nie tracą ten aromat, tracą ten smak, nie? Więc to też jest tak, że ta obróbka musi mieć jakiś sens, nie? Więc jakby im czystsze grzyby do koszyka włożymy, tym lepiej, nie? Tym lepiej dla nas, nie? Że potem mam mniej roboty w domu, a to jest i tak spędzamy czas w lesie, więc oddychamy świeżym powietrzem, jesteśmy na powietrzu, palimy kalorie i to bardzo dużo spacerem po lesie, bo on nie jest takim prostym spacerem, to jest spacer z utrudnieniami, że tak powiem.
1: Tu trzeba przykucnąć, tu się trzeba schylić, to gdzieś przejść pod gałęzią.
0: Dokładnie, więc to jest takie fajne, nie? I mówię, i cieszmy się tym, że mamy te lasy, wychodźmy na te grzyby jak najczęściej, nawet na spacer, zwykły spacer potrafi w takim lesie, mało tego, w Japonii jest przypisywany po prostu na receptę, spacer w lesie, po prostu to jest jako część terapii, leczenia różnych zmęczenia chronicznego i tak dalej, właśnie przez taki spacer w lesie. Więc ja tu też wszystkim chciałbym taką receptę wypisać.
1: No to w takim razie mamy receptę, więc trzeba tylko wziąć koszyk w dłoń, przygotować się do tego losu, poczytać trochę o drzewach i o glebach i wtedy myślę, że sukces murowany. Kamil Młodzianowski, grzybierz z brzegu, był naszym gościem. Dziękuję Ci pięknie za to spotkanie.
0: Ja dziękuję i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dobranoc.
1: A za uwagę dziękuję też Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.
2: Szepty natury.

0: I tak właśnie gramy we wtorkową noc. Jest 13 października, imieniny obchodzą Edward i Teofil. Dziś przypada także Dzień Ratownictwa Medycznego. Czas na ostatnie dziś wiadomości. Śledczy sprawdzą, czy szefostwo resortu rolnictwa wiedziało o możliwych problemach Michała Kołodziejczaka.
1: Sprawa będzie wyjaśniana przez organa ścigania.
0: Policja zatrzymała nożownika z Podkarpacia. W tym serwisie powiemy też o tajemniczych malowidłach w Głuchołazach.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 23 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy jednak od Podkarpacia. 52-letni mężczyzna, trzymając nóż w ręku, groził portierowi w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Napastnik został zatrzymany przez policję, a portierowi nic się nie stało. Agresor trafił do policyjnej izby zatrzymań. Był on wcześniej znany mundurowym.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Kolejne doniesienia na temat byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Do kanału Zero zgłosiły się dwie kobiety. Jedna utrzymuje, że polityk zażywał w jej obecności substancje odurzające. Druga twierdzi, że upokarzał ludzi w miejscu pracy. Pojawiają się też informacje, jakoby w resorcie wiedziano o praktykach Michała Kołodziejczaka. Pytany o te doniesienia rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że jeśli kierownictwo resortu wiedziało o zachowaniach Kołodziejczaka i nie reagowało, to jest to zły sygnał. Dodał, że ze strony Koalicji Obywatelskiej natychmiast wdrożono wszystkie procedury wobec polityka.
1: Pan poseł Michał Kołodziejczak został zawieszony w trybie natychmiastowym w klubie Koalicji Obywatelskiej i prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie. Sprawa będzie wyjaśniana przez organa ścigania i tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Jeżeli ktoś wiedział o nieprawidłowościach i tego nie zgłaszał, no to znaczy, że też popełnił co najmniej błąd.
0: Były wiceminister oraz reprezentujący go detektyw Krzysztof Rutkowski zaprzeczają doniesieniom na temat niewłaściwych zachowań polityka.
2: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
0: Nie będzie już utrudnień związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej na drodze krajowej nr 46 w kierunku Grodźca. Prace w tym miejscu trwały od wiosny, przypomina Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
3: Wykonawca finalizuje pracę, co umożliwiło udostępnienie kierowcom lotu do ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. Poza budową ścieżki pieszo-rowerowej na skrzyżowaniu drogi krajowej z ulicą Częstochowską, a także w miejscowości Grodziec zbudowaliśmy przejścia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerów.
0: A całość kosztowała ponad 9 milionów złotych.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: Malowidła ścienne w sieni Głuchołaskiej kamienicy przy Alei Jana Pawła II, które odsłoniła ostatnia powódź, odzyskują dawny blask. Wcześniej skrywała je warstwa naniesionej współcześnie farby. Na ukończeniu są prace renowacyjne. Konserwatorzy zabytków stwierdzili, że nie są to freski, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
4: Ku zaskoczeniu wszystkich, w tym właśnie tych konserwatorów zabytków, to nie są freski, tylko malowidła olejne, tym bardziej rzadkie, tym bardziej cenne. Wygląda na to, że mamy w Głuchołazach jedno z cenniejszych zabytków tego typu. Do końca historycy sztuki, konserwatorzy nie są zgodni, co te malowidła przedstawiają. Na pewno jest to jakiś orszak królewski.
0: Największą trudnością jest zastosowana technika olejna. Nietypowa jak na podłoże tynku, mówi konserwator dzieł sztuki Renata Szelwach.
5: Niemniej jednak zdecydowaliśmy się na retusze tą samą olejną techniką. Zbliżamy się do końca, zwłaszcza, że chcemy uniknąć niższych temperatur, które by utrudniły pracę. Trudno mówić o jakimkolwiek standardzie, bo faktycznie tego typu malowidła na taką skalę to raczej rzadkość. Możliwe, że przedstawiają jakąś historyczną paradę w jakimś konkretnym miejscu.
0: Na te prace Głuchołaska wspólnota mieszkaniowa pozyskała 380 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury. Renowację wsparło też finansowo niemieckie miasto, partnerskie Niederolm oraz Stowarzyszenie Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 3 stopnie. Do takich wartości spadnie temperatura dzisiejszej nocy na Opolszczyźnie. Do tego spodziewamy się opadów deszczu, głównie nad ranem. Padać może także jutro w ciągu dnia. Do 15 stopni prognozują nam na środę synoptycy IMGW, a kolejne dni również z podobnymi temperaturami. I tak będzie co najmniej do końca tygodnia. No tylko pamiętajmy o tym, żeby w nocy się ciepło ubierać. Mimo to ja bardzo gorąco się z Wami żegnam. Mimo tych dziwnych wartości, których spodziewamy się w nocy. Niskich wartości oczywiście. I do usłyszenia już wkrótce.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.
6: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Paweł Oliwa. a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Album Muzyka Źródeł, wolumen 18, Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce, część druga, to wyjątkowe wydawnictwo Polskiego Radia, które dokumentuje muzyczny folklor grup mieszkających w Polsce, w tym rosyjskich staroobrzędowców z Suwalszczyzny. W tradycji staroobrzędowców śpiew sakralny wykonywany jest wyłącznie w molennach, czyli w domach modlitwy i nie podlega rejestracji świeckiej. Dlatego nagrania na płycie skupiają się na ich repertuarze świeckim, na który ogromny wpływ miały tradycje sąsiednie, między innymi białoruskie. Wykonawcą tych utworów jest znany zespół folklorystyczny Riabina.

Gdy w 2012 roku Adam Struck, znany dotychczas głównie wąskiemu gronu badaczy i miłośników muzyki tradycyjnej, sakralnej i kurpiowskiej, wydał swój debiutancki album Adieu, dla wielu słuchaczy było to zaskoczenie. Zamiast surowych pieśni in crudo, artysta zaproponował płytę niezwykle melodyjną, a jednocześnie radykalnie odmienną od głównego nurtu polskiego popu. Adieu to muzyczny i literacki traktat o tęsknocie, podany w formie, którą sam artysta określa mianem miejskiego folku z silnymi wpływami Bliskiego Wschodu. Kluczem do zrozumienia fenomenu tej płyty jest jej niesłychany eklektyzm. Adam Struck z właściwą sobie swobodą miesza estetyki. W warstwie brzmieniowej słyszymy echa przedwojennego warszawskiego podwórka, dawnego tanga argentyńskiego oraz melodii bałkańskich i romskich. Rytmy te zostają jednak przefiltrowane przez specyficzną, bliskowschodnią melodykę. Skale orientalne, tak naturalne dla głosu Adama Struga, nadają piosenkom takim jak Manele czy Chodźmy Chłopcze magnetyczny, hipnotyzujący i lekko transowy charakter. Ta transowość sprawia, że muzyka z Adieu trafia w gusta zarówno inteligenckiej publiczności, jak i bywalców podrzędnych praskich dancingów.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zientarska. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Sylwią Choszowską, edukatorką rodzicielską, parentingową, certyfikowaną edukatorką pozytywnej dyscypliny, konsultantką i mediatorką rodzinną. Będziemy dyskutować o tym, jak dzisiaj wychowywać młodych ludzi, czego rodzice mogą się dowiedzieć, nauczyć, jakiego wsparcia potrzebują i z czym przychodzą. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To może zacznijmy od tego, kim jest edukatorka rodzicielska, parentingowa, czym się zajmuje?
1: Jeżeli w pracy, to zajmuje się słuchaniem rodziców. Najważniejsze jest, żeby usłyszeć, z czym rodzic przychodzi i czego tak naprawdę potrzebuje, gdzie jest potrzeba, bo czasami problem, który przychodzi do, na przykład do gabinetu na konsultację, na indywidualną rozmowę, niekoniecznie jest tym rzeczywistym problemem, z którym będziemy pracować.
0: Czyli przede wszystkim słuchanie, ale też stworzenie chyba takiego miejsca, takiej przestrzeni, gdzie ten problem może zostać nazwany, albo jakiś rodzaj niepokoju, albo pewne wątpliwości, bo to chyba też jest ważne, żeby spotkać się i podyskutować o swoich na przykład emocjach bardzo trudnych, rodzicielskich.
1: A to przede wszystkim. To nas właśnie najbardziej informuje o życiu, nasze emocje. Informują nas o tym, co się dzieje, jak to przeżywamy, a zagrzewają do działania. Natomiast, pani redaktor, najtrudniejszą informacją jest ta, że żadne dziecko nie rodzi się z instrukcją. I choćbyśmy nie wiem, jak chcieli, to nikt tej instrukcji nam do dziecka nie da. Możemy mieć swoje wyobrażenia, możemy mieć swoje doświadczenia jako dzieci, możemy mieć swoje zdanie poprzez obserwacje postępowania z dziećmi. Natomiast kiedy stajemy przed daną sytuacją, najtrudniej jest podjąć decyzję, co mam teraz zrobić właśnie w zderzeniu ze swoimi emocjami i z emocjami, które są po stronie dziecka.
0: Ale chyba też trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim ja chcę być rodzicem.
1: To jest właściwie kluczowe pytanie. Czy chcę mieć dziecko? Czy chcę być rodzicem? Czy mam dziecko, czy jestem mamą? Czy mam dziecko, czy jestem tatą? I odwrócenie tego, bo wbrew pozorom to nie jest to samo, nie jest to jednoznaczne, i odwrócenie tego zagadnienia daje pierwszą świadomość do tego pytania, jaką chcę być mamą, jakim chcę być tatą, jakim chcę być opiekunem. Nie zawsze to musi być rodzic. I tutaj ta rola, ona rzeczywiście będzie wymagała stałego kształcenia. Moim zdaniem tak naprawdę dzień matki czy dzień taty to jest właśnie dzień narodzin dziecka. Nawet jeżeli byłoby to szóste dziecko, to właśnie stałam się mamą szóstego dziecka. I za każdym razem będzie inaczej. I te narodziny rodzą i rodzica, i dziecko. I o ile dziecko idzie w bardzo atawistyczny sposób, bardzo taki, no można powiedzieć, pierwotny w życie, o tyle rodzic staje często przed dylematami. Wiąże się to też na pewno z tym, że bardzo dużo jest dzisiaj informacji na temat tego i pomysłów na temat tego, jak dzieci wychowywać, jak zadbać o swój czas, jak zadbać o rozwój dziecka. No wiąże się to z takim kompleksowym objęciem, bo i szczepienie, i karmienie, i czy dziecko ma albo nie ma alergii, jakie przedszkole wybrać, jakie zajęcia dodatkowe, jaki lubi kolor, na co zwracać uwagę. I taki rodzic staje się stuprocentowym, można powiedzieć, czytnikiem swojego dziecka i niekoniecznie dba o relacje. A to jest najistotniejsze tak naprawdę w każdej komunikacji, w każdej przestrzeni międzyludzkiej, zadbanie o relacje. Gdy tymczasem szukamy sobie jakiegoś punktu odniesienia, nazywania wielu rzeczy, bo nawet jeśli chodzi o taki podział formalny typów rodzicielskich, tam też właśnie, no użyłam nawet tego słowa, tam też jest informacja o tym, jaki jest styl wychowania. Czy on jest bardzo autorytatywny, czy jest liberalny, czy jest relacyjny. To oczywiście pomaga później w takim, na pewno w nauce pomaga, w takim przyłożeniu pewnych potem już narzędzi do korzystania, ale nie jest czymś, czym należy się etykietować.
0: Bardzo często rodzice mówią, ja chcę, żeby moje dziecko było takie i takie. Ale kiedy odwróci się to pytanie, jakim ja chcę być rodzicem, to ta dynamika się zmienia.
1: Możemy popatrzeć, myślę, jak na ogród i ogrodnika. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ogrodnik w prezencie otrzymuje pięknie zapakowane nasionko i bardzo się cieszy. Dostaje też obietnicę, że z tego nasionka wyrośnie ciesząca go roślina. Więc zasadza, pielęgnuje, nawozi, podlewa i rzeczywiście już jest pierwszy kiełek, potem wychodzi jakaś łodyżka, z niej rozwijają się listki, ale zdecydowana większość roślinek, czy też na przykład już kwiatów, będzie wyglądała bardzo podobnie. I jeszcze nie wiemy, co z tego będzie. Pielęgnacji ta roślina wymaga już, od razu, od pierwszego momentu. I jeden rodzic dostanie pokrzywę, drugi rodzic dostanie kaktusa, trzeci róże, czwarty skrzydłokwiat. I każda z tych roślin będzie potrzebowała zupełnie innego zaopiekowania. Jedna roślina będzie potrzebowała więcej światła, druga mniej wody, trzecia będzie potrzebowała odpowiedniej temperatury, każda będzie inna. Nie powinno być zadane pytanie, jakim chcę być rodzicem, tylko jakiego rodzica potrzebuje moje dziecko. A zatem przyglądamy się temu, co się dzieje po tej drugiej stronie, jakie tam są potrzeby. I nie uda się tego żadnemu rodzicowi zrobić, jeśli nie będzie rozumiał swoich potrzeb. Bo jeśli będzie taki rodzic szukał informacji w internecie, w mediach społecznościowych, na grupach tematycznych, w książkach parentingowych, będzie szukał różnego rodzaju rozwiązań, czy jakiegoś stylu wychowania, to zawsze będzie to czyjeś. To nigdy nie będzie o jego dziecku. Dlatego, że jego dziecko będzie potrzebowało przede wszystkim rodzica, który go słucha, który przy nich jest, bo obecność jest tym, co tworzy więź i relacje. I przecież rodzicem, mówi się, jesteśmy na całe życie, ale wychowującym rodzicem nie. I też na tą rolę należy, uważam, spojrzeć, że stajemy się rodzicami, które każdego dnia mają inne wyzwania. I będą dzieci, które będą niosły bardzo duże wyzwania i będą takie dzieci, które, jak to rodzice mi często w gabinecie czy podczas warsztatów określają, będą to dzieci łatwe. Bardzo nie lubię tego określenia, bo dziecko, które nie przywiązuje dużej roli do tego, żeby pozyskiwać uwagę rodzica, może być dzieckiem, które bardzo jej potrzebuje, ale nie umie o nią poprosić, ani o nią zabiegać. I tutaj są bardzo różne kwestie. Na przykład, kiedy w domu pojawia się dziecko niepełnosprawne. Bardzo często trudna jest sytuacja dziecka, które nie boryka się z niepełnosprawnością. Dużo rozumie, musi dużo szybciej dojrzeć i bardzo, bardzo dużą wtedy przejmuje też rolę opiekuńczą. Zaburza się jego system, jego taki okres rozwojowy dojrzewania. Bardzo często jest to taki moment, kiedy zamyka się dziecko w dorosłym, rozsądnym człowieku. I jeżeli na przykład przydarza się to, powiedzmy, jest dziewczynka, która ma 8 lat i rodzi się u niej braciszek, który wymaga szczególnego zaopiekowania i ta 8-latka zostaje zamknięta na całe życie, dopóki tego nie odkryje. I potem spotykamy dorosłą kobietę, która ma lat 30 kilka i bardzo dziwnie się zachowuje. Na przykład mówi dziecięcym głosem. Na przykład kiedy prosi, to prosi tak, jakby dziecko upraszało mamę o zmianę zdania. Na przykład ma kłopoty, spóźnia się, ma kłopoty z dotrzymywaniem słowa i oczekiwania społeczne są w stosunku do dorosłej osoby, a tak naprawdę cały czas dobija się w niej ta zamknięta 8-latka, która nie mogła się dalej rozwinąć, bo nie miała do tego przestrzeni, bo musiała zrozumieć problem, który przyszedł do rodziny. I rodzice, którzy będą świadomi nie tego, że jest taki mechanizm, ale będą świadomi tego, że należy spojrzeć na to, czego to moje dziecko potrzebuje i jak umie to pokazać i powiedzieć, to będą właśnie ci rodzice, którzy będą potrafili poprowadzić do dorosłości swoje dziecko.
0: Nie jest to wszystko takie proste.
1: No nie jest.
0: No tak jak teraz to słyszymy, ale z jakimi problemami, sytuacjami przychodzą rodzice? Bo wyobrażam sobie, że te osoby, które widzą jakieś takie w sobie problemy czy przestrzenie do rozwiązania, udają się do terapeuty i pracują też na swoim procesie, no bo cokolwiek w życiu robimy, pracujemy sobą, naszymi zasobami, naszymi potrzebami, tymi, które są realizowane i tymi, których sobie do końca nie uświadamiamy. A do edukatorki parentingowej przychodzą z czym? Dziecko nie chodzi do szkoły i nie wiem, jak sobie poradzić. Na przykład, czy to jest jeszcze coś innego?
1: Czyli na przykład, kiedy dziecko odmawia pójścia do szkoły.
0: No na przykład.
1: Rzeczywiście na początku swojej działalności byłam nastawiona na rozwiązywanie wspólnych problemów z rodzicami. Bardzo szybko się z tego wyleczyłam, ponieważ opór, jaki stawia dziecko, jest również informacją, jest komunikatem. W ogóle nie jest problemem tak naprawdę, które zgłasza dziecko. Problem będzie w czymś innym. Problem będzie w informacji, zauważ mnie, zobacz, kim jestem. Problem może być na przykład we wstydzie. Wstyd nie lubi towarzystwa. I wstydem się bardzo rzadko dzielimy. My dorośli, a dziecko tym bardziej. Ponieważ dziecko nauczy się najpiękniejszą w ogóle formą przekazywania informacji dziecku o świecie i uczenia dziecko świata i bycia w świecie jest modelowanie. I dziecko to bardzo chwyta, bo ono przygląda się nam sposobem naszej reakcji. I jeżeli widzi, że my sobie nie radzimy albo nie pokazujemy, jak radzimy sobie z daną emocją, to dziecko po prostu tego nie wie. I będzie szukało swoich sposobów na to, żeby mu pomóc. I tak jak tutaj przywołałam już wcześniej wstyd, to jest najczęstsza przyczyna, kiedy dziecko odmawia pójścia do szkoły. A zatem, kiedy rodzic przychodzi z takim pytaniem, co zrobić, żeby dziecko do szkoły zmotywować, to najpierw szukam, co za tym stoi. Czyli który element przeszkadza dziecku w pójściu do szkoły. Pierwszą z rzeczy, i ona jest najczęściej, jeżeli tak spojrzeć procentowo, jest to właśnie jakiś zaistniały wstyd. Może być w szkole, może być w rodzinie. Dziecko może się na przykład czuć zawstydzone, że nie ma takich sukcesów jak brat czy siostra. Może to być kwestia tego, że jest porównywane do kogoś. Może to być jakieś wydarzenie, które się zdarzyło w klasie. Może to być zawstydzenie niestety ze strony dorosłego w szkole. Bardzo różna przyczyna. Może przyczyną być na przykład bardzo duże napięcie emocjonalne. Dzieci chłoną przede wszystkim emocje i to jest znane na pewno każdemu, kiedy jedna z najbardziej niewłaściwych rzeczy, którą możemy dziecku zaoferować, to przepytywanie go zaraz po spotkaniu, na przykład już w drodze ze szkoły do domu w samochodzie. Jak było w szkole? Co jadłeś na obiad? Co dostałeś z matematyki? Oddałeś pracę? Co pani powiedziała? Dziecko mówi, dobrze, nie wiem, nie pamiętam, jutro się dowiem. Zdawkowo nam odpowiada, nie prowadzi rozmowy. A potem przychodzi wieczór, jest godzina 21:30. Bardzo chcielibyśmy mieć czas dla siebie. Dziecko nagle ma nam tak dużo do powiedzenia. I nie tylko, że na jutro kasztany na plastykę, ale też ma do opowiedzenia, co powiedział kolega czy koleżanka, co go zaciekawiło na jakiejś lekcji. Rodzice są zniechęceni, znużeni, zmęczeni, ale jest to proces rozwojowy, ponieważ dziecko jest przepełnione emocjami, jest naładowane emocjami i ono przetwarza. Kiedy spotyka rodzica, czuje bardzo dużą ulgę, bo teraz już jest taka zmiana frontu, już nie będzie takich bodźców, głównie emocjonalnych, otrzymywało. Wobec tego może się rozluźnić. I pytania, które rodzic stawia, chcąc pokazać, że jest ciekawym życia dziecka, a może i zaspokoić swoją faktyczną ciekawość, jest bardzo inwazyjne i może budzić napięcie, zniechęcenie. Bardzo często rodzice mówią, on nic nie mówi, on nie ma nic do powiedzenia, bo on nie ma w tej chwili jeszcze przetworzonych informacji. I to napięcie, które ma dziecko, którego nie jest w stanie przetworzyć, a często też chciałoby pewne rzeczy zrozumieć. Opowiadając jakieś rzeczy, jesteśmy sobie w stanie w głowie ułożyć, ale też dostając informację zwrotną, jak rodzic widzi daną sytuację, też jesteśmy sobie w stanie ułożyć na przykład siebie do danej sytuacji. Kiedy to zanika, dziecko może mieć opór do pójścia do szkoły, ponieważ jest mu tego za dużo. Za bardzo musi sobie sam radzić i nie po każde takie mechanizmy chce sięgać. Nie każde mechanizmy służą, nie każde są sprawdzone. I wiele, wiele innych przyczyn. Dlatego kiedy rodzic przychodzi na przykład z problemem, dziecko nie chce iść czy wstawać do szkoły, no to jedna z pierwszych rzeczy, jak wygląda relacja. Relacja, relacja, relacja.
0: No właśnie, bo czasami można pojechać na rowerze, na jakąś przejażdżkę i te rozmowy mimochodem się pojawiają. Że w szkole się pojawiło to i to, bo no można prowokować te pytania, takie po prostu bardzo ogólne.
1: To jest najlepszy sposób rozmawiania. Właśnie kiedy to wychodzi w sposób spontaniczny, w sposób nieplanowany, a przede wszystkim nieprzepytywanie. To dziecko jest tak dużo przepytywane w szkole, że wystarczy mu już naprawdę tych quizów, tych testów, tych egzaminów.
0: Ale żyjemy w takim pośpiechu, że czasami tak zadaniowo chce się podejść, prawda? Wypytać, czy wszystko dobrze, pomóc od razu, załatwić sprawy i dalej być w różnych czynnościach.
1: Właśnie załatwić sprawę. I rodzic, który chce być dobrym rodzicem, oczywiście chce, wkładam w cudzysłów, chce załatwić, teraz już o moim dziecku wiem, nikt mi nie zarzuci, że nic o moim dziecku nie wiem, wobec tego mogę przejść dalej do swoich rzeczy. No, jest ich na pewno bardzo dużo. Natomiast dziecko nie jest załatwione, znowu wkładam to w cudzysłów. Ono się absolutnie ani nie czuje wysłuchane, ani nie widzi ciekawości siebie, ani tym bardziej nie ma informacji o tym, co zrobić z tym, co się wydarzyło przez cały dzień w szkole. Bo tam się wydarzyło bardzo dużo rzeczy. Tam były relacje, tam były powodzenia, sukcesy, niepowodzenia, tam były być może konflikty, tam było jakieś ciekawe spostrzeżenie, tam było jakieś doświadczenie, które umknęło, zostało wyparte, ale może warto je przetrzymać, bo ktoś na przykład podglądał w toalecie i naruszył czyjąś intymność. To jest naprawdę bardzo duży zespół różnego rodzaju nagromadzonych emocji, które wsadzić należy w różne miejsce i przepytywanie rodzica. I no już teraz wszystko wiem, bo zadałem najważniejsze pytania. Zamyka dzielenie się dziecka tym, co przeżywa. A zatem może wrócimy do jednego z pierwszych pytań. Jeżeli rodzic faktycznie chce być rodzicem dla swojego dziecka, to po prostu pozwoli dziecku mówić. Nie będzie dedykował i układał tematu, tylko będzie dziecka słuchał. I druga bardzo ważna rzecz, która dziecko na pewno otworzy, bo oczywiście to nie powinien być też czas, który zabiera czas rodzicowi. To jest kolejna rzecz, o którą rodzic powinien zadbać. Czas dla siebie. Dobrze, gdyby to miało swój porządek, czyli gdyby dziecko wiedziało, gdzie są te granice czasu rodziców dla siebie, bo i tak najważniejsza w rodzinie jest relacja mąż-żona, dopiero potem rodzice-dzieci, czy też dzieci-rodzice. Natomiast warto też opowiedzieć o swoim dniu i podzielić się swoim dniem. Nie problemem, nie robić oczywiście z dziecka doradcy, ale jeżeli będzie chciało, to jak najbardziej wysłuchać. Natomiast żeby to była wymiana, żeby to była rozmowa, czyli nie tylko wypytujemy dziecko, ale opowiadamy też o sobie. Co mnie dzisiaj zaciekawiło, od kogo dostałem ciekawy telefon, czy może jakiegoś śmiesznego mema, czy co się udało bądź nie udało załatwić, żeby to była wymiana. I wtedy ta rozmowa będzie informowaniem siebie, uczeniem siebie, a przede wszystkim rozwinie więź.
0: Czyli tworzenie takiej wspólnej przestrzeni, może przez wspólne aktywności, wspólne spędzenie czasu i duża uważność na to, co mówi ta młoda osoba.
1: Żeby być tu, gdzie jestem. Ta uważność. Czyli jeżeli w tej chwili spędzamy czas wspólnie, to bez telefonu, bez przeszkadzaczy. Jeżeli idziemy z psem do weterynarza, jesteśmy zaaferowani tym, z czym idziemy, bo to nie jest powiedzmy wizyta kontrolna, to skupiamy się na tej rozmowie i nie wyciągamy innych rzeczy, nie układamy sobie czegoś chaotycznie. Natomiast tak, ma pani redaktor rację, że tu jak najbardziej trzeba pójść w stronę obecności w tym miejscu, gdzie jesteśmy. I chciałabym jeszcze o tym czasie powiedzieć, bo jak w każdym miejscu może też być tutaj za dużo czegoś. Jest taka grupa rodziców, która nazywana jest rodzice helikoptery, gdzie za bardzo się nad tymi swoimi dziećmi, za bardzo rozkładają te śmigła, za bardzo rozciągają parasole, za bardzo chcieliby dzieci uchronić albo dzieciom włożyć wiele rzeczy. I ten wspólnie spędzony czas, co po niektórzy rodzice traktują na przykład jako włożenie na zajęcia dodatkowe. Przecież poświęcam dziecku czas. To nie jest poświęcony dziecku czas. Dziecku poświęcony czas jest wtedy, kiedy rozmawia się co w nim i co o nim. O czym on marzy, czego on się boi, czego chciałoby spróbować. Bo potem dziecko zaczyna być tylko informatorem. I to można bardzo dobrze zobaczyć rozwojowo. Mama dwulatka dużo do niego mówi. Dziecko się uczy w ten sposób mowy, bo dziecko cały czas jest przy niej, bo to łatwiej też utrzymać jakby dziecko w ryzach, żeby nie zrobiło jakiejś niebezpiecznej rzeczy. Potem rzeczywiście rodzice są ciekawi dzieci, które są w przedszkolu, żeby to dziecko opowiedziało, żeby się dzieliło swoimi rzeczami. No i dziecko po dziecinnemu opowiada różne rzeczy, których się słucha albo nie. To też bardzo różnie wygląda. Jeżeli się słucha, bardzo często rodzice reagując i widząc, że dziecko się zainteresowało malowaniem albo tańcem, albo dużo jest oczywiście zajęć rozwojowych w przedszkolu, więc dziecko opowiadając o jakichś zajęciach inspiruje rodzica, żeby zająć mu też czas również po przedszkolu, czy żeby zrobić to w zajęciach dodatkowych. I to dziecko zaczyna być tak naprawdę sprzedawane innym opiekunom. Kształtuje się to dziecko niekoniecznie według tego, co go interesuje, ale może to o tym systemie rozwojowym za chwilkę. Natomiast rodzic czuje, że on dziecko zaopiekowuje. Potem słuchając różnych wykładów, różnych podcastów, zaczyna stosować różne metody komunikacji, inspiracji, takiego bodźcowania dzieci. I tak naprawdę dziecko zaczyna tworzyć. Dziecko zaczyna być takim człowiekiem, który stara się ucieszyć swoich rodziców, spełnić ich oczekiwania. Przestaje wiedzieć, kim jest. Przestaje być sobą. I zaczyna traktować siebie jako osobę, która jest wtedy, kiedy coś robi, kiedy coś osiąga, kiedy coś potrafi, kiedy działa. Takie dziecko przestaje wiedzieć, że jest ważne również wtedy, kiedy się nudzi i macha nogą. Przestaje widzieć swoją wartość, kiedy nikt go o nic nie pyta, kiedy nikt nie rozmawia. A przecież nuda jest najbardziej kreatywna. I ostatnio dotarłam do badań, które zostały opublikowane w zeszłym roku, że nuda jest antydepresyjna. A zatem polecam również dorosłym, żeby nie tylko zająć się twórczością i realizowaniem różnych zadań, ale pozwolić sobie właśnie na to, że nie wiem, co mam robić, nie wiem, w którą stronę mam pójść, nie wiem, na co mam ochotę, nie wiem, czy mam ochotę się napić, czy nie napić, nie włączam telewizora, podcastu, muzyki, mam 15 minut nudy, to się da zaplanować i to jest bardzo ciekawe. I pozwolić też na te rzeczy dziecku. Natomiast, no tak, tutaj troszeczkę za bardzo poszłam, ale chciałabym wrócić do tej nadopiekuńczości rodziców. Rozkładanie za dużego parasola nad dziećmi zabiera im poczucie ważności i zabiera im poczucie wartości i zabiera im poczucie sensu.
0: I sprawczości.
1: Właśnie, przede wszystkim sprawczości. Dlatego, że takie dziecko zawsze będzie szło po zdanie kogoś o sobie, po pomysł czyjś na siebie i będzie uciekało od siebie. I to są osoby, które zaczną się zamykać emocjonalnie, będą szły tylko w stronę emocji, których rodzice nie pozwalają przeżywać. To jest kolejna rzecz właśnie takich rodziców nadopiekuńczych. Chronimy dzieci, czy też chronią dzieci przed przeżywaniem trudnych emocji. Bo nie ma emocji dobrych ani złych. Są przyjemne, są nieprzyjemne, trudniejsze, milsze, są takie, których nie zauważamy i takie, których byśmy nie chcieli. Ale każdy do nas przychodzą, z każdych się składamy i warto, żeby każdy umieć przeżywać. A chronienie dziećmi przed przeżywaniem smutku, rozczarowania, złości, żalu, niepewności, mówienie nic się nie stało, daj spokój, nie przejmuj się, nie płacz już. Hamowanie przeżywania tych emocji będzie nosiło na sobie przede wszystkim znamie nieumiejętności ich przeżywania. I jeżeli dziecko nie nauczy się przeżywać takich emocji, będziesz dążyło tylko do przyjemności, będzie tak zwanym kalekom emocjonalnym. Bardzo rzadko używane słowo. Ale to jest chodzenie na jedną nogę tak naprawdę. Czyli nie złapie balansu, nie złapie pomysłu na siebie i te rzeczy będzie zaspokajało, no niestety, różnymi używkami albo uzależnieniami behawioralnymi. I stąd mamy szukanie wyrzutu dopaminy w scrollowaniu, stąd mamy uzależnienia później od pornografii, szukanie środków psychoaktywnych, uzależnienie dzisiaj bardzo popularne od drugiej osoby. Bo tak dużo mówi się o narcystycznych osobowościach, bardzo krzywdzi się wielu ludzi, nazywając je narcyzami, przyklejając im taką łatkę, ponieważ wiąże się to z oczekiwaniami, jakie się kieruje do relacji. Relacja ma mi dać poczucie spełnienia i dobra, bo tak mi dawał rodzic. Nie potrafię sobie poradzić z odrzuceniem, nie potrafię sobie poradzić ze złością, nie potrafię sobie poradzić z rozczarowaniem, a zatem nie potrafię sobie poradzić z relacją, ale winę kieruję na drugą osobę, bo nigdy nie musiałem być za to odpowiedzialny. I zaczyna się tylko i wyłącznie od tego, że rodzic ma pomysł na to, jak rozwinąć dziecko. Na jakie zajęcia dodatkowe to dziecko zapisać, czy też jaką kolejną, czy instrument, czy zabawkę, czy jakieś kolejne akcesorium do domu przynieść. Gdy tymczasem dziecko będzie się w tym rozwijało, mogę jeszcze dokończyć ten wątek, prawda? Będzie się w tym rozwijało, że będzie mówiło rodzicu, na co ma ochotę. I nagle przyjdzie pomysł bębny. No i już rodzice widzą perkusję i słyszą ten hałas. Można pozwolić, nie trzeba od razu zestawu kupować, ponieważ dziecko po miesiącu przejdzie. Będzie miał pomysł na to, że teraz będzie rzucać oszczepem. I na pewno można znaleźć sekcję, znaleźć miejsce, gdzie dziecko będzie mogło tym oszczepem porzucać, bo po miesiącu się mu znudzi. I nie trzeba od razu zapisywać dziecko na skrzypce do szkoły muzycznej, tylko dlatego, że 3 razy brzmknęło i dobrze umiało schwycić smyczek i stwierdziło, że nie boi się tej rany na policzku, gdzie się skrzypce przykłada. No na szczęście w szkołach muzycznych można skrzypce wypożyczać. Bo potem dziecko będzie miało pomysł na to, że ono będzie jednak w drewnie robiło, bo ono chce odnawiać stare meble. I znajdzie się na pewno w domu, w piwnicy, na strychu sąsiada taka rzecz, którą dziecko będzie mogło spróbować. I można dziecku stworzyć warunki, żeby na tę chwilę próbowało tych umiejętności, ponieważ do 15 roku życia łączą się bardzo intensywnie synapsy w mózgu i warto, żeby dziecko każdy rodzaj umiejętności rozwijało. Natomiast wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, języki obce, czy szkoły tańca powinny iść jednak według tego, jak dziecko będzie chciało rozwijać te swoje umiejętności. Nie to, co będzie chciało poznać. I to jest ważne, żeby umieć zobaczyć. W czym dziecko, do czego będzie miało dryg? W czym będzie dobre? Jedno będzie dobre w szachach, a drugie w piłkę. I warto dać każdą rzecz spróbowania, żeby synapsy się rozwinęły, bo to ułatwi później wybór ścieżki zawodowej. Natomiast nie zmuszać dzieci do regularnych, intensywnych zajęć, dlatego że nam się wydaje, że na przykład dziecko dobrze siedzi w siodle albo ma dużo wdzięków w ciele i będzie tańczyć. To musi być jednak decyzja dziecka i ono będzie umiało to pokazać, jeżeli będzie otwartość na słuchanie. Bo wiele dzieci zgadza się dlatego, że rodzice tak prowadzą rozmowę. I tutaj się właśnie zaczyna to, co zamyka w dziecku jego rozwój i kontakt ze sobą.
0: Mi często powtarzają rodzice, no tak, no ale co zrobić, kiedy widzę, że ma talent, chodzi na zajęcia plastyczne, muzyczne i nagle chce z tego rezygnować. Czy pozwolić zrezygnować, czy jednak motywować, żeby chodziło dalej? To są też takie trudne rzeczy.
1: Dokładnie tak jak ze schodzeniem ze szkołą. Wcale nie chodzi o chodzenie na zajęcia. Tak naprawdę ta motywacja pójścia na te zajęcia jest w zupełnie innym miejscu. Leży w innym miejscu. Pozwolę sobie podać przykład. Przykład jednej z rodzin, gdzie bardzo częsta sytuacja. Córka nie chciała chodzić do szkoły muzycznej na zajęcia z pianina. Pozostałe zajęcia były wspaniałe. Czyli była to rytmika i był to śpiew. I te rzeczy chciała kształcić. Na pianino nie, w domu nie. Nie chciała ćwiczyć, nie chciała brać udziału w koncertach. Powiedziała, że nie podejdzie do egzaminu. Chodziła, dlatego że prosili ją o to rodzice. I pani, która instruktorka, z którą pracowała, powiedziała, że są coraz mniejsze efekty, że widać, że jest coraz mniej pracy, że nie ma ćwiczeń w domu. Więc rodzice zaczęli pilnować ćwiczeń w domu, bo ma talent, bo ma dryg, bo już umiała jazzować, chociaż to dopiero 8 lat, a zatem widać było, że rzeczywiście przyszło z nią coś więcej niż tylko umiejętność czytania nut poznania instrumentu. Natomiast rozmowa, która została przeprowadzona, dotyczyła relacji pani z dzieckiem. I tutaj był tak naprawdę problem. Nie sama nauka gry na pianinie. I znalazło się rozwiązanie. Zrezygnowała z klasy fortepianu i rodzice postanowili opłacać prywatne lekcje. Okazało się, że prywatne lekcje doprowadziły do tego, że chciała jeszcze sięgnąć i po gitarę, i po flet, a zatem bardzo chciała poznać różne instrumenty i chciała grać, i chce grać, i bardzo chce rozwijać ten talent. Natomiast nie utworzyła się dobra relacja między nauczycielem i uczniem. I po 2 latach zaczęto dziecko diagnozować w stronę spektrum autyzmu. Bo też oczywiście nie każde dziecko należy zaraz rozpieścić brakiem obowiązku i tutaj należy to dobrze i umiejętnie odczytać. Czy jest to chwilowy kaprys, chęć zwrócenia uwagi, czy rzeczywiście jest coś pomiędzy chodzeniem na zajęcia, a motywacją dziecka, bo tutaj jeszcze może być bardzo duża przestrzeń. A zatem ta trudność u dziewczynki, czyli to, że otrzymała tę diagnozę spektrum autyzmu, było tą trudnością, że nie potrafiły się domówić z panią. Jeżeli dziecko nie ma takich trudności, to należy też uczyć wytrwałości, ale to też można oczywiście rozpoznać.
0: Bardzo to wszystko jest interesujące. W ogóle myślę, że to jest niesamowita przygoda być rodzicem, ale też siebie rozwijać i nazywać i widzieć świadomie te bardzo różne procesy, które zachodzą w relacji. Myślę, że też po to przychodzą rodzice, żeby być coraz bardziej świadomymi, bo wiadomo, że to jest praca na całe życie. Nie ma prostych, łatwych rozwiązań. Można tę świadomość pogłębiać. Z jakimi jeszcze innymi tematami, problemami dzisiaj przychodzą rodzice do edukatorki rodzicielskiej, czy na przykład
1: obowiązki, sprzątanie, nie chce się uczyć, tylko telefon i telefon.
0: No właśnie, chciałam zapytać o telefony komórkowe, ponieważ bardzo często rodzice powtarzają, kiedy się z nimi spotykam, także na różnych warsztatach, mają problem, co zrobić z telefonem komórkowym i mówią tak, Jak zakaże całkowicie, no to będzie dziecko mi mówić, ale Józio, Henio, Marysia w klasie, oni mogą korzystać. Dlaczego ja mam być gorszy? Oni grają w gry. Ja też chcę z nimi się łączyć i grać w gry. I rodzice bardzo często są w takim rozkroku, nie wiedzą co robić. Także i dane statystyczne mówią, że o ile mamy to zjawisko rodziców helikopterów, którzy nadmiernie kontrolują dzieci albo wyręczają, to w ogóle nie ma kontroli w sieci. I tutaj także mamy bardzo duży problem.
1: To chyba musimy kolejną audycję umówić, pani redaktor. Zagadnienie jest bardzo szerokie. To może od początku. Telefon dzieciom dają rodzice. I zawsze jest to decyzja rodziców. Nawet gdyby dziecko otrzymało, no chyba będziemy mówić o smartfonach czy też iPhone'ach, bo to jest najpopularniejsze, to sprzęt, który dziecko jest obdarowane. Nawet jeżeli dziecko otrzyma od babci, od chrzestnego, od przyjaciela rodziny, to i tak rodzice decydują, czy będzie teraz z tego sprzętu korzystało. I jest to konsekwencja. I już powiem dlaczego. Ale najpierw anegdota z warsztatów, które prowadziłam w ostatni poniedziałek. Jedna z mam podzieliła się takim spostrzeżeniem, że ma dziecko 10 i 18-letnie. I na przestrzeni 8 lat bardzo dużo się zmieniło. Kiedy chodziła na bilanse roczne ze swoim starszym dzieckiem, to dziecko miało 4, 5, 6 lat, to chodziła z książeczką. I dziecko, czekając w poczekalni z mamą na wizytę w gabinecie, albo coś kolorowało, albo mama czytała książeczkę. Minęło 8 lat i okazuje się, że teraz dzieci przychodzą do poczekalni lekarskiej z tabletem. No przecież nie ma napisanej instrukcji i od dzisiaj nie przychodzimy z książeczkami. Dzisiaj jest informacja, którą niosą ze sobą rodzice. Czyli jest to zbyt wcześnie dzieci mają dostęp do sprzętu elektronicznego. Myślę, że nadal jeszcze tak jest, kiedy jest pierwszy dzień dzieci w przedszkolu, jest dzień adaptacyjny, rodzice mogą

dzieciom, jak korzystać z toalety. Pokazujemy dzieciom, jak należy się myć, jak umyć zęby. Pokazujemy dzieciom oprawę stołu, jak należy nakryć, pozbierać ze stołu. Uczymy dzieci, jak należy jeść, jak należy sznurować buciki. Nie uczymy dzieci, jak należy korzystać z sieci. To jest taka przestrzeń, od której właściwie nie wiadomo, komu to zostawiamy. Znaczy wiadomo, komu to zostawiamy. Nie ma wprowadzania dzieci w sieć. Od razu jest do niej dostęp. Gra, nie chciałabym robić takiej może kryptoreklamy, ale są gry, które są dostosowane już do takiego wieku poniżej 10 roku życia, z której dzieci mogą korzystać za zgodą i pozwoleniem rodziców. Gra jest w sieci i jest to bardzo dobry sposób na połączenie się i wyłowienie, na przykład dla osób, które chcą poznać małe dziewczynki, małych chłopców, po to, żeby je skrzywdzić. I te dorosłe osoby wiedzą, w jaki sposób to zrobić, ponieważ można tam czatować. I gra sama w sobie przestaje być atrakcyjna. Ona jest wymówką dla rodzica, ponieważ najbardziej dziecko ciągnie takie zaplecze emocjonalne. Czyli to, co ta osoba w sieci da. Ona się mną interesuje, ona mnie o wiele rzeczy pyta, ona jest moim powiernikiem, ona się dzieli ze mną tajemnicami, więc zasada wzajemności, ja się dzielę swoimi. Jest bardzo dużo informacji wyciąganych od dzieci. Pod płaszczykiem niewinnej gry. Właśnie dlatego, że nie towarzyszy temu rodzic. Na korzystanie ze sprzętów elektronicznych powinny być żelazne zasady dla każdego domownika. Przede wszystkim, pomimo tego, że są to sprzęty przenośne, powinny w domu być traktowane, jakby to były telefon na kabel. Czyli jest jedno miejsce, gdzie jest umieszczany sprzęt całej rodziny. Powinien być wyznaczony czas na korzystanie, nie tylko ograniczany. Ja osobiście jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju blokad rodzicielskich. Uważam, że dziecko powinno dostać smartfona wtedy, kiedy potrafi kontrolować swój czas i podejmować decyzje, znając ich konsekwencje. I jeżeli dziecko to umie to w wieku około 12-13 lat, powinno potrafić już te rzeczy. Wtedy może dostać do korzystania smartfon, czy iPhone, czy tablet, czy w ogóle dostęp do komunikowania się w sieci. Pozostałe rzeczy, jak należy z sieci korzystać, wszystko powinno być wspólnie z rodzicem. Mało tego. Rodzice też powinni mieć przejrzysty dostęp do swoich rzeczy w sieci. Zarówno do historii, jak i do czatów. Oczywiście, że nie ze wszystkimi. Tak jak i w partnerstwie, ochronie powinny podlegać tylko relacje przyjacielskie. Bo to jest rzeczywiście rzecz, która jest intymna i dotyczy zupełnie innych osób. Natomiast wszystko inne powinno być przejrzyste. Ale to, no tak jak już powiedziałam, to jest takie zagadnienie bardzo, bardzo szerokie. Natomiast faktycznie jest z tym bardzo dużo problemu. Bardzo dużo słyszę i w czasie grup wsparcia staram się co jakiś czas wracać tematem właśnie do ekranów, tak to w skrócie nazywam. Są w tej chwili już różne szkoły korzystania z ekranów. Szkoły mówię, czyli już opracowane na podstawie różnych badań systemy i takie pomocowe jakby wskazówki dla rodziców, jak dzieciom pozwolić korzystać ze smartfonów. No ale odpowiedź jest tak naprawdę jedna, rozsądnie. I pytanie pierwsze, co dziecko widzi u nas? Bo ono w dalszym ciągu uczy się przez modelowanie. Czego ono tak naprawdę szuka w sieci? Dlaczego to jest interesujące? A to, co pani redaktor powiedziała o tym, dlaczego ja nie mogę, skoro kolega może. Kolejny przykład z warsztatów podam. Jeden z ojców zgadzał się na to, aby jego 8-letni syn grał w grę, która była przeznaczona dla dzieci, znaczy dla osób od 12 roku życia wzwyż, ponieważ grali w to koledzy i on nie może się z kolegami porozumieć, a ten ojciec nie chce, żeby on odstawał. Wobec tego może godzinę dziennie łączyć się w sieci i grać. No i zamieńmy teraz ten telefon na przykład na heroinę. No wszyscy koledzy biorą. Wszystkim kolegom rodzice na to pozwalają. Dlaczego mam nie dać heroiny swojemu dziecku? Jeszcze mu podam ładnie. Oczywiście, że ono będzie mogło brać tylko raz w tygodniu. No ale czy ja mogę mu odmówić? On później nie będzie wiedział, o czym rozmawiać, jakie mają wspaniałe samopoczucie jego koledzy po przyjmowaniu heroiny. I może się to wydawać może zbyt przesadnym porównaniem, ale jest naprawdę, jeśli chodzi o działanie somatyczne, o tym, co się dzieje w mózgu i których obszarów to dotyka, to korzystanie, granie w gry komputerowe, korzystanie czy scrollowanie nawet portali społecznościowych uruchamia dokładnie te same obszary w mózgu, które uruchamia przyjęcie heroiny. A zatem jeżeli jest coś zakazane i dostosowane do określonego wieku, to znaczy, że moje dziecko jeszcze do tego nie urosło. Nie dajemy 3-miesięcznemu dziecku

0: sekreta schabowego, ponieważ jego organizm nie potrafi tego przetrawić, jego dziąsełka nie mają jeszcze zębów i zrobimy mu bardzo dużą krzywdę, nie odżywimy. I tak samo tutaj.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To na pewno nie nasze pierwsze i ostatnie spotkanie, bo tych tematów i wątków jest bardzo dużo, chociażby jak korzystać z technologii, w jaki sposób wprowadzać dyscyplinę, jak stawiać granice, to bardzo ważne kwestie. To może jeszcze tylko tak na koniec zapytam, czy jest coraz więcej rodziców, którzy się zgłaszają po poradę, po spotkanie, po jakiś może też trening, warsztaty?
0: Tak jakbym podsumowała, kiedy rodzice widzą ogłoszenie, widzą plakat, czy otrzymują informację, że odbywają się warsztaty, no ważne jest, co na tych warsztatach będzie omawiane. Zazwyczaj jest to kilka tematów i jeżeli jakiś temat zainteresuje, czy kilka tematów zainteresuje, albo występuje już tak zwane, no nie zdążyłyśmy o tym porozmawiać, wypalenie rodzicielskie, kiedy rodzic jest po prostu już zmęczony swoim rodzicielstwem i może być, i ma prawo nim być zmęczony nawet na tyle, że właśnie czuje wypalenie i wręcz zniechęcenie do swojego dziecka, to zaczyna szukać pomocy i zaczyna się bardzo często od warsztatów, ponieważ w grupie jest łatwiej. I ja wierzę zawsze w siłę grupy, wierzę w synergię. Synergia ma zawsze największe, najlepsze efekty. I dopiero podczas tych warsztatów, ponieważ prowadzę warsztaty psychoedukacyjne, a zatem uruchamiam pewien proces, jestem czujna też na to, z czym grupa przychodzi i co się w grupie zadziewa, a zawsze jest to inna rzecz, co innego wybrzmiewa, to pierwsze wsparcie, które rodzice dostają, dostają od siebie nawzajem. I to wsparcie najciekawsze i najcudowniejsze, które słyszę na warsztatach, to jest: to nie tylko u mnie tak źle. To nie tylko ja mam tak źle. Jak dobrze, że innych też to dotyczy. I to nie jest oczywiście przeciwko komukolwiek i że ma być źle, tylko to jest wynik przeciążenia. Że rodzic tak bardzo chce być doskonały, że zapomina, że po prostu jest. I samo jest mu wystarcza. I sam autorytet wystarcza. I ja stawiam sobie często za cel odgruzowanie tej bardzo łatwej prawdy, że po prostu jest rodzicem swojego dziecka w zupełności wystarcza. I to jest najlepsze narzędzie, z jakiego można korzystać, reszta to tylko podpowiedź. A dopiero w trakcie tego procesu, który się dzieje podczas warsztatów, rzeczywiście są odczytane te trudności, które rodzic faktycznie ma. I dopiero potem ewentualne spotkania indywidualne przynoszą ten efekt, który powinien być osiągnięty, czyli żeby rodzic zobaczył, każdy ma rozwiązanie w sobie. Każdy z nas wie najlepiej, jak dokonać, jakie decyzje należy podjąć i jak dokonać zmiany. Ja jestem tylko od tego, żeby zadać tak pytania, żeby dobrze poszukać, gdzie ta odpowiedź leży.
1: Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze, Sylwia Huszowska.
0: Dziękuję.
1: A dla Państwa dobrego wieczoru. Kłaniam się pięknie.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Szepty natury.
1: Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął Kamil Młodzianowski z brzegu. To doświadczony grzybiarz. Cześć, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu.
1: Kamil oczywiście przybył do studia Radio Opole z wielkim koszem wypełnionym grzybami, bo o grzybach rzecz jasna dzisiaj będziemy rozmawiać. Kamilu drogi, co ty tam w koszu masz?
2: No, różne różności można powiedzieć, bo oprócz takich typowych rurkowych, czyli gąbkowych, że tak powiem, muszę tak mówić, bo generalnie grzyby, te, które mają gąbkę, tak naprawdę mają rurkę. No nie każdy o tym wie, ale już tu nie będziemy tak mocno w to się zagłębiać. Możemy nazywać gąbką, czyli ich tutaj mamy, mamy i borowika, mamy koźlarze. Koźlarze mamy dwa rodzaje, różnobarwny i koźlarz babka. Mamy tutaj maślaka, maślaka żółtego, maślaka zwyczajnego i maślaka szarego, zwanego też lepkim. Mamy jeszcze opieńkę, opieńkę ciemną.
1: Już się pojawiła w lasach opieńka,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, już się pojawiła, tak, tak, tak. No, z jednej strony cieszy, zwłaszcza grzybiarzy, którzy już gustują w opieńce, a z drugiej strony smuci, bo jest to pasożyt. Nie?
1: Więc tak jest. I też świadczy o tym, że drzewo zamiera.
2: Świadczy o tym, że drzewo zamiera, więc to jest takie trochę dobre i trochę złe, nie? Ale no cieszmy się, że te grzyby...
1: Ale marynowana opieńka to jest jakaś poezja.
2: No dokładnie, dokładnie. I to i tym się cieszmy i zbierajmy. Natomiast oprócz tych, że tak powiem, gąbkowych, mamy też z blaszką, czyli mamy na przykład mleczaja rydza, czyli lepszy rydz jak nic.
1: Mm-hmm. No,
2: a jak nic właśnie uwielbiam rydzę na masełku po prostu. Kto jadł, ten wie. Więc mamy w tej chwili końcówkę, można powiedzieć, bo są już takie duże okazy, więc nowe nie wychodzą, ale jest końcówka tego wysypu, więc one tam się też w tym koszu znalazły. Mamy jeszcze muchomora czerwieniejącego i teraz w tej chwili...
1: To się je?
2: To się je, dokładnie. To jest grzyb jadalny, smaczny i ceniony. Mało kto wie, bo no, nie ma też kultury jedzenia muchomora w Polsce, a mamy 4 rodzaje muchomorów, które można łatwo znaleźć, określić. To nie jest w ogóle trudne, żeby taki grzyb odróżnić od innego, nie? Oczywiście rolesy będą mówić, że jest duże ryzyko. W internecie wpiszemy to też, napiszą, że musimy wiedzieć na 100%, ale no, ma tak, cechy osobnicze są tak specyficzne, że no, nie idzie się pomylić. Jak ktoś już, że tak powiem, jakieś tam pojęcie o grzybach ma, a my Polacy zresztą nie mamy się za takich, co mamy, nie wiadomo.
1: To nasz sport narodowy.
2: Sport narodowy, ale wiedza praktycznie żadna, mała, wąska i tu... Ale to za chwileczkę do tego dojdziemy, bo no może dokończę ten koszyk. Więc mamy też jeszcze twardzioszka czosnaczka.
1: Co to takiego?
2: No to jest taki twardzioszek grzybek, który nam rośnie w lasach głównie, znaczy to jest twardzioszek czosnkowy, przepraszam, nie czosnaczek, bo czosnaczek rośnie w wiglasych. Ten czosnkowy rośnie w lasach bukowych głównie, no takim zamierającym.
1: Ma taki czosnkowy posmak?
2: Dokładnie, czosnkowy posmak i też ma czosnkowy zapach. I to jest tak mocno wyczuwalny. Wystarczy go lekko zgnieść, już czujemy ten aromat czosnku i mamy lejkówkę zielonawą, wcześniej zwana wonną i ona ma znowu smak i zapach anyżu. Też jest grzybem jadalnym, więc to jest ciekawe. Te czosnaczki, jak się wysuszymy, włożymy do słoika i potem ich użyjemy, z powrotem dalej pachną czosnkiem, czyli jakby nie tracą tego swojego zapachu w ogóle. Także no to polecam. I teraz właśnie wracając do tego tematu, tego grzybobrania, że my jesteśmy takimi specjalistami, ja często spotykam w lesie ludzi, którzy do tej pory myślą, że grzyby, borowiki, podgrzybki, że one wyrastają w tym danym miejscu, więc trzeba na kolanach go wyciąć, nie można go wyrwać, bo jak go wyrwiemy, to już tam więcej nigdy nie wyrośnie. Jakby to jest wiedza, która tak naprawdę jest w 1729 roku odkryto, że te grzyby jednak nie rosną same z siebie, tylko są w jakiś sposób połączone z drzewem. Więc ile czasu? A my dalej jako Polacy, my mówię w cudzysłowie oczywiście, mamy takie mniemanie, że tego grzyba oczywiście możemy wyrwać, możemy go wyciąć, jak sobie tam kto woli. To tak jakbyśmy zrywali jabłko z drzewa, to dla drzewa żadna różnica, czy je zerwiemy, czy je obetniemy. Drzewo i tak na przyszły rok wyprowadzi owoce. Czasami jest tak, że te grzyby, które zbieramy w danym miejscu, za rok, za dwa ich nie ma. Czasami grzyb nie musi po prostu odpocząć, nie? Bo jakby się zgłębić, o co chodzi też, że te grzyby nam wychodzą, te borowiki akurat w tym, a nie w innym miejscu. Często zaczęliśmy już szukać tego, naukowcy zaczęli szukać już dużo, dużo wcześniej, że jakieś powiązanie między na przykład brzozą a koźlarzem. Że pod, tymi pod tym brzozą ten koźlarz się pojawia. Albo borowik, nie? I teraz jak to jest, że na przykład jak zetniemy drzewo, to już tam nie pojawia, nie? No i zaczęto robić badania
1: zwana
2: różne.
1: Zwana mikoryza, prawda?
2: Zwana mikoryza i to też ciekawe, bo też Polak w 1860 roku, ale tu trzeba jeszcze sprawdzić, jako pierwszy odkrył mikoryzę. I on udokumentował, że to jest jednak symbioza, że to nie jest żaden pasożyt, tylko to jest właśnie symbioza korzenia z drzewem. No i tam już grube badania naukowe, nie? Franciszek Kamiński się nazywał, więc on nam zapoczątkował w ogóle mikoryzę, odkrył i tyle już lat wiemy o tym, że to tak właśnie wygląda. I często jest tak, że jak się zauważymy, dlaczego grzyby mamy jesienią? No wtedy, kiedy drzewo potrzebuje się wyzbyć wilgoci na zimę, to wtedy pozwala grzybowi, bo one są złączone z sobą. To jest grzybokorzeń. Korzeń i drzewa i grzybnia tworzą jeden jakby twór, który nawet DNA nie zmienia, nie? I jakby, jak drzewo musi się pozbyć wilgoci, no to po prostu zrzuca liście i daje grzybom, macie, teraz wasza kolej. I
1: ona
2: wtedy...
1: Macie, jedzcie.
2: Macie, bierzcie, bo grzyby nie są samożywne, są cudożywne, potrzebują cukru od drzewa, bo nie potrafią go same wykształcić, nie mają chlorofilu, więc jakby nie mogą brać udziału w fotosyntezie, a drzewo tak, więc podzieliły się, a drzewo bronią te grzyby przed patogenami, które mogłyby ewentualnie zaatakować, więc to jest takie fajne powiązanie, z którego jeszcze my czerpiemy korzyści, tak?
1: To jest w ogóle dla mnie niesamowite, że kiedyś człowiek wpadł na pomysł, żeby wybrać się do lasu i tam spróbować właśnie tych grzybów, które wyrastają ze ściółki.
2: No i teraz właśnie, no, co ciekawe, ci wszyscy, którzy spróbowali tych trujących i bardzo silnie czy śmiertelnie trujących, no gdzieś byli
1: polegli.
2: Polegli, no, żebyśmy my dzisiaj wiedzieli, jak to jest. Chociaż odsetek tych zatruć grzybami spada. Społeczeństwo jest coraz bardziej doedukowane, już tego muchomora zielonawego. Już większość ludzi zna, my też edukujemy przy każdej możliwej okazji, bo my w ogóle prowadzimy taką grupę Grzyby Brzeg i Okolice, właśnie skupiając ludzi, którzy są pasjonatami grzybobrania. Mhm. Nasza koleżanka Sabina Dąbrowska rozpoczęła taką jakby rekrutację wśród ludzi, którzy w okolicach naszej zbierają grzyby. No i nazbierała nas tam taką piątkę, taki rdzeń, powiedzmy, że administratorów grupy, których teraz serdecznie tu pozdrawiam. Więc ten trzon nasz dba o to, żeby właśnie robić takie pokazy. My to robimy wolontariacko, tutaj nie ma jakby, nikt na tym nie chce zrobić, my po prostu chcemy edukować i wczoraj mieliśmy okazję sprzątać las w ramach właśnie piątej edycji sprzątania lasu. No i okazało się, że no bardzo fajnie nam to poszło. Dużo
1: ludzi
2: przyszło.
1: To była piąta edycja wspólnego grzybobrania i lasu sprzątania.
2: Dokładnie, dokładnie. I znowu kolejny raz mi się okazało, że ludzie dopisali. Dopisało też grzybobranie, że tak powiem, bo też robiłem osobiście wystawę grzybów różnych, właśnie ciekawych, takich, między innymi są w koszyku, ale też innych, żeby ludzie mogli się jakby dowiedzieć, jak te grzyby inne też wyglądają, bo mamy 1400 gatunków jadalnych grzybów. Ale, no, że tak powiem, no niektóre są łatwe do, że tak powiem, rozpoznania, niektóre są dużo, dużo trudniejsze, także ale dajemy taką szansę, my chodzimy, wychodzimy do ludzi, więc dlatego tych odsetek, tych zatruć jest coraz mniej, bo też ludzie się coraz więcej dowiadują o grzybach właśnie, o tym też, że opieńka na przykład, mało kto wie, na surowo jest bardzo trująca, niedogotowana też, także a taki muchomor czerwieniejący, wystarczy go dobrze podać obróbce termicznej i też jest jadalny, nawet nie trzeba go obgotowywać, że tak powiem, i się już nadaje do spożycia, więc to tutaj, bo wcześniej na surowo jest trujący, nie?
1: Kamil, w ogóle jak się wejdzie na twój profil w mediach społecznościowych, to tam można złapać się za głowę, jak się zobaczy, jakie ty grzyby zbierasz, bo ty nie szukasz takich właśnie typowych, tych już dobrze znanych, ale ty szukasz takich okazów, które rzadko kto chce sobie wziąć do koszyka.
2: No tak, i właśnie, bo chcę przełamać też te właśnie stereotypy. Chcę pokazać, że wyjście na grzyby, bo też jak ludzie poznają, dzisiaj borowiec zdęty widziałem, leżał po prostu wysypany pod lasem. Ktoś go z grzybodochroną został pozyskany, ktoś później jakby zobaczył, że ma zupełnie inny hymenofor, czyli ten spód grzyba, że mu nie pasował do niczego i po prostu go wyrzucił, nie? Więc jakby im bardziej będziemy edukować, im bardziej ja będę ten koszyk pokazywał, im bardziej będę pokazywał te dziwne grzyby, no to tym bardziej ktoś będzie potem wiedział, że one są tak, jak było z lejkowcem dętym, zresztą, nie?
1: No właśnie, to twój chyba ulubiony grzyb.
2: No jedno jest wysoko. Jeśli chodzi o pierogi, to jest najwyżej. No, ja sobie nie wyobrażam.
1: To jest taki czarny grzyb, prawda? On trochę wygląda, nie wiem, tak jak organy w kościele, prawda?
2: Trochę tak. Potoczne nazwy, wronie uszy, trąbki śmierci, no tak nazywają je potocznie w różnych rejonach Polski. U nas w ogóle, co jest ciekawe, na Opolszczyźnie mamy naprawdę przepiękne, cudowne, wręcz różnorodne lasy. I my tego na co dzień nie doceniamy. Ja pamiętam kiedyś jakieś były wyjazdy w Zielonogórskie. Wszyscy jeździli, bo tam na grzyby. A mając tu pod nosem takie skarby. Mamy po prostu od starych borów po jakieś nowe lasy młodnikowe. Mamy tutaj taki przedział grzybów, że naprawdę możemy znaleźć wspaniałe grzyby, nie oddalając się tak zbytnio od swojego miejsca zamieszkania, czyli tu wokół Opola ja tu mam miejsca, ja mam w okolicach brzegu mam miejsca, gdzie nie pojadę, gdzieś te miejsca mam, więc jakby mamy bioróżnorodność, mamy tych grzybów dużo różnych, nie? I nie musimy wcale daleko jeździć, żeby tych grzybów nazbierać, a te wszystkie dziwne pokazujmy, ja bynajmniej jestem tego zdania, żeby je pokazywać, żeby też ludzie inni. I mieliśmy w zeszłym roku człowieka, który pierwszy raz zobaczył muchomora czerwieniejącego u nas na wystawie, a w tym roku mówi, że już jadł, próbował, mówi, że jest przepyszny i że po prostu będzie kontynuował, bo jest fajna sprawa, nie?
1: Ale to chyba podobnie edukujesz też z czubotką kanią, bo cały czas mimo tego, że to jest taki dosyć popularny grzyb, to zdarzają się wpadki.
2: Zdarzają się wpadki, te wpadki na szczęście nie są aż takie porażające, jak kiedyś były, no bo często się słyszało, że ktoś pomylił muchomora zielonawego właśnie z czubajką kanią, to w ogóle dla mnie jest absurd, bo to są dwa zupełnie inne grzyby, więc to trzeba być już mieć skrajną niewiedzę. Na szczęście nie mamy nic tak silnie trującego, które by mogło nas zabić, podobnego do czubajki kani, natomiast z tymi kaniami to też jest tak, że wszyscy, na wszystko mówią wszyscy kania, nie? To tak jakby mówić na wszystko brunatny, na każdego podgrzybka. Mówić, to jest brunatny, tamte brunatny, to nie, to takie, bo my się nauczyliśmy, że kania to jakby to nie była czubajka kania, tylko po prostu kania, nie? To jest kania, to jest kania. I się okazuje, że tych czubajek jest więcej. Te czubajki się różnie nazywają. Słodkowata, białotrzonowa, no i tak dalej, nie? Wcześniej jeszcze była gwiaździsta, teraz w tej chwili już ona podchodzi pod słodkowatą, więc już jakby tego nie zmieniają. Ale one są różne i często właśnie tu się pojawia taki problem, że ludzie nie potrafią jej rozpoznać. I jeszcze mamy czubajniki. I z tymi czubajnikami to jest tak, że tu najczęściej jak ktoś zbiera i potem wyrzuca do rowu albo gdzieś tam do mnie nieraz wysyła z czubajnikami, jest tak, że one uznawane są za jedne atlasy za niejadalne, w innych, że jadalne dobre. Niektórzy mają po nich problemy żołądkowe. Ja uważam, że jadłem sam osobiście czubajnika ponurego i nie miałem po nim żadnych objawów innych niż po kani. Mało tego, trzeba też sobie uzmysłowić, o co chodzi z tymi czubajnikami i czubajkami, to jest też zależy od tego, gdzie one rosną. Często te pozyskane z łąki, na takie łące gdzieś tam przy lesie, gdzie są pestycydy, one są bardzo mocno chłoną wszystko z gleby, nie? Więc często jest tak, że ta czubajka kania, którą znajdziemy na łące, gdzie jest uprawiana rolniczo, czy coś tam się na niej robi, czy ona ma jakąś glebę nie taką, to ona może nas podtruć. Normalnie może nas podtruć. Może nawet zapach mieć inny, nie? Bo one często pachną tak nieprzyjemnie bardzo, nie? Właśnie te złąki. Natomiast te czubajniki ponure z lasu są mniej szkodliwe, bo nie miały nawet kontaktu z jakimś tam skażeniem, nie? Więc jakby tu jest czasami, no, że to może też tak wyglądać, nie? Natomiast ogólnie czubajnika czerwieniejącego odmiany ogrodowej się jakby nie poleca, no bo jeśli on rośnie na kompoście, no to może być mocno trujący. Ale to też są objawy bardziej żołądkowe, to nie jest grzyb śmiertelnie trujący.
1: Kamil, jak długo ty dochodziłeś właśnie do tego poziomu wiedzy, który teraz prezentujesz na antenie Radia Opole, bo domyślam się, że pewnie zaczynałeś jako dziecko od takich pierwszych wyjść do lasu, a potem ta wiedza z czasem rosła.
2: Tak, dokładnie. To się cały czas, że tak powiem, ta wiedza cały czas się pogłębia i dzisiaj po konsultacji z Tomkiem Sobczakiem, bo to jest dla mnie po prostu człowiek atlas, nie byłem pewny, bo dzisiaj mi się udało trafić właśnie pochwiaka błękitnowego. To jest bardzo rzadko spotykany grzyb. W ogóle od 2009 roku dopiero jest jakby sklasyfikowany w Polsce.
1: Wow.
2: No, więc to jest po prostu szokiem, że mi się udało go dzisiaj znaleźć. Nie byłem co do niego pewny, bo to jest takie znalezisko, jakby nie wiem, jakby no, jak ślepej kusze ziarno, jak to się mówi, nie? Bo one występują pojedynczo, bardzo rzadko. Dołączył do moich jakby już trzech pochwiaków, które znalazłem wcześniej, czyli jedwabnikowego i wielkopochwowego, więc już kolejnego właśnie trafiłem, pochwiaka. No i jestem mega szczęśliwy, bo to bardziej cieszy niż, nie wiem, niż wiaderko, czy wiaderko, kosz borowika, nie? Dosłownie, to jest taka radość, bo to jest wow, nie? I za chwilę do Tomek mówi, tak, to jest to wow, nie? To mam potwierdzenie, nie? Od człowieka, który no, w Polsce tutaj no, ma tak dużą wiedzę ekologiczną, że no ja to nawet, nie wiem, się nie umywam do niego, nie? Tak jest rozwinięty w tym kierunku, nie? Więc to jest w ogóle guru, nie? Mhm. Jak ktoś się zbiera grzyby i zna Tomka, no to wie, o czym ja mówię, nie?
1: Wiem, że miejscówek się nie zdradza, ale powiedziałeś, że po prostu tak spontanicznie wszedłeś sobie do lasu i nazbierałeś to przed naszą audycją.
2: Tak. Ja powiem o co chodzi, bo jakby ja wybierając las niekoniecznie sugeruję się tym, żeby on był czysty, ładny, żeby się ładnie po nim chodziło, żeby nie było gałęzi. To nie. Ja patrzę, jaki mamy gatunek drzew, jakie w danym czasie grzyby mogą wyrosnąć pod jakimi gatunkami i wtedy wchodzę do lasu. I już z całą pewnością mogę wykluczyć, że pewne rzeczy znajdę, a pewne rzeczy nie znajdę. Nie, oczywiście, jeśli ktoś tam był przede mną, to wiadomo, pozbierał grzyby, ja nie mam czego tam szukać, tak? Ale no mniej więcej już jestem tak obyty z lasem, a ta wiedza, jak wracając do pytania, ta wiedza skąd się brała, ja jako małe dziecko, pamiętam, wychodząc pierwszy raz tam z rodzicami do lasu, wiadomo, jak to rodzice zabierają, mówią, chodź, zobaczymy, będzie fajnie, pójdź, pozbierasz z nami grzyby, no to wiadomo, no to jako dziecko to ciekawe świata i w ogóle, nie? Mając, nie wiem, nam
1: wszystko. Zbieranie grzybów jest, uważam, bardzo przyjemne.
2: Jest i oczywiście pająki na twarzy to było coś, co, czego się nie lubi w tym wszystkim, ale no jako dzieciak mówię, dobra, trzeba być twardym, idziemy, zbieramy. No i zacząłem zbierać, nawet nazbierałem gdzieś tam więcej niż tato, to już byłem, no i to mi się spodobało, nie? I to wywołało takie fajne emocje, takie zdrowe emocje, mówię, wow, to było fajne, nie? No ale z każdym kolejnym grzybobraniem zacząłem zadawać pytania, które były niewygodne dla taty, bo on oczywiście miał wiedzę 5-6 gatunków i koniec, nie? Tato, a co to jest? Trójak, nie? No to jak to jest pod grzybek, a to borowik, to dlaczego to się nazywa, a ten jest niebieski, a ten jest żółty, dlaczego ten i ten, to jest trójak. No i ja wtedy do trójaki nie ruszaj, dotykaj tego, trujące to. No i później jakby będąc troszkę starszym, dopadłem taki mały atlasik kieszonkowy. No i tam zobaczyłem, że jest coś takiego jak purchawica olbrzymia.
1: Która jest jadalna.
2: Mówię, wow, jak ja bym chciał to znaleźć. Gdyby to znalazłem w ogóle jako dziecko, nie? Przeszedłem do domu.
1: Czasznica to się przypadkiem tak nie nazywa?
2: Tak, czasznica olbrzymia, tylko wtedy jeszcze mówię po starej nazwie, bo te nazwy się zmieniają, oni często jakby nam fundują z podgrzybka brunatnego na podgrzyba brunatnego na przykład, nie? Parkogrzybki, to już te podgrzybek czerwonawy, teraz jest parkogrzybek, nie? Więc to te nazwy nam zmieniają, ale mówię, tą czasznicę przyniosłem do domu, zadowolony, po prostu taki w pełen w euforii, patrzcie, znalazłem, wyjdź to, wyrzuć tu tego. Nawet nie dano mi spróbować, nie? Więc no musiałem poczekać do pewnego wieku, w którym już no, nikt nie mógł mi tego zabronić, więc jakby już wtedy wchodząc z lasu, już zacząłem szukać, z tym atlasem małym się gdzieś tam uosabiałem i później drugi atlas, jeszcze nie było internetu, to było długo, długo przed, nie? Więc jakby wszystko metodą prób i błędów. Pierwszy muchomor czerwieniejący w ogóle, którego zjadłem, byłby jako dziecko, nie? W ogóle jeszcze, nie? Bo znalazłem już wszystko, wszystkie cechy, to mówię, ale pięknie, mówię, wreszcie trafiłem na tego muchomora, którego chciałem trafić, ja go muszę spróbować, nie? No i później tam inne grzyby dochodziły do tego, wiadomo, później, że tak powiem, zostawiłem ten temat, przez dłuższy czas się tym nie zajmowałem, potem wróciłem znowu do tego grzybobrania, jakby tak ze zdwojoną siłą, no i po dzień dziś, no to jest taka pasja, hobby, to już jest, że tak powiem, styl życia. Mhm. Grzybobranie jest taką jakby częścią, ja na grzyby chodzę cały rok w zimie, na zimowe grzyby, na uszaka bzowego właśnie, który występuje u nas, taki kuzyn grzybka mun, boczniaka ostrygowatego, którego mamy na tatce w sklepie, tego mam w lesie w zimie, no i płomienica zimowa, znana jako grzyb enoki, nie? Niektórych w sklepach można go kupić, takie białe, jest tak bardzo dużo, to jest grzyb enoki, i ja go pozyskuję właśnie w zimie jako płomienicę zimową, która występuje też u nas, nie? Więc w zimie, w styczniu z koszem grzybów idę, śnieg z deszczem pada.
1: Czyli ty chodzisz na grzybobranie przez cały rok?
2: Przez cały rok. No, znaczy są momenty, których, no wiadomo, człowiek się skupia na różnych innych tam rzeczach w życiu i rodziną i wszystkim innym. Natomiast, no jak mam możliwość i nie, bo to też nie chodzi o to, żeby z jedno robić, a drugie zostawić. Trzeba mieć taką harmonię w tym wszystkim, więc na grzyby, kiedy mogę, to idę. Nie jest to też jakaś tam obsesja, ale dalej jest to duża pasja i no, potrafi to cieszyć.
1: A powiedz mi, czy istnieją takie grzyby, które wyglądają jak przybysze z innej planety?
2: Tak, istnieją. No, okratek australijski na przykład, nie? Z bardzo ciekawym grzybem, który jest w ogóle z Australii, nie? Żeby ciekawie, nie? W Australii, gdzieś tam jeszcze na innych, chyba w Afryce chyba też występuje. No, jest bardzo ciekawy próchnilec maczugowaty na przykład, który wygląda jak palce u marlaka, wystające z ziemi, dosłownie, nie? To jest takie, no... No co jeszcze? No to jest choćby lejkowiec dęty, o którym myśmy rozmawiali.
1: No właśnie, jak się zaczęła ta twoja miłość? Kiedy ona się pojawiła do tego lejkowca?
2: Pojawiła się wtedy, kiedy ja go bardzo chciałem znaleźć. I błędnie szukałem go w bukach. No, przez jakieś 3 lata Szukałem go w bukach i po 3 latach szukania go w momencie, kiedy on występował u nas w lasach, no było to duży problem, bo on jest, nie jest u nas częstym gościem i właśnie to jest to, że żeby go jego znaleźć, to trzeba się naprawdę natrudzić, to nie jest takie proste. Nie jest tak popularny i tak często występujący, jak na przykład na Podlasiu, tak? Więc przeczesując kolejny las i w pewnym momencie koleżanka mi kiedyś wysłała właśnie spod graba, że znalazła pod grabem. I mnie wtedy lśniło, że po prostu u nas prawdopodobnie ta mikoryza z grabem jest pewniejsza niż ta z bukiem. I szukanie, no, dało mi już wtedy jakby taką 100% pewność. Wtedy uderzyłem już w te miejsca, gdzie wiedziałem, gdzie są graby, szeroko rozstawione, gdzie jest piaskowa ziemia. Wszystko to, co się musi być, odbyć. No i wchodzę i nagle po prostu mnie lśniło. Ja miałem 3 pełne kosze, czy nawet 4, ja tym ledwo do samochodu dotarłem. Nawet miałem czarcie koło dosłownie z lejkowca dętego. I żeby jeszcze było ciekawiej, to było dzień przed, to było 3 lata temu, było dzień przed Wszystkimi Świętymi. Dostałem jakiegoś ataku, że ja biorę czołówkę i jadę szukać lejkowca w nocy. I po prostu w Halloween dosłownie pojechałem do lasu w nocy. To było po prostu niesamowite przeżycie, bo tam gdzieś jakieś odgłosy, jakieś sowy, gdzieś tam jakieś wilki. Wilki w cudzysłowie, no coś tam było, nie? A to może być pies z wioski niedaleko, nie? A ja gdzieś tam już, ale tak byłem wtedy nakręcony na to i po nocy zbierałem tą latarką, czołówką grzyby. Spędziłem w lesie tam z 3 godziny zbierając właśnie lejkowca i nazbierałem cały kosz w nocy, czarnego grzyba w nocy.
1: Niesamowite.
2: No, ale to było tak fajne, że jak sobie to przypomnę, to kurczę. No i nawet żeśmy raz organizowali takie nocne zbieranie grzybów, oczywiście nocza już GPS-em, bo po polesie nie jesteśmy w stanie wiedzieć w ogóle nawet, gdzie jesteśmy, bo żadnych punktów orientacyjnych, nic, po prostu takie nocne zbieranie, no to wymaga już jakiegoś zabezpieczenia się bardziej, ale to było tak fajne. I pewnie w tym roku, no myślę, że na pewno się skuszę jeszcze na taką jedną akcję.
1: No właśnie już miałam pytać, czy to nie jest trochę tak jak z szukaniem igły w stogu siana, po prostu z szukaniem grzybów po nocy, bo niektórzy poddają to trochę, wiesz, w taką wątpliwość, że to chyba jakiś żart.
2: No, a zwłaszcza czarnych grzybów, nie? Które w ogóle są ten, nie, powiem dlaczego łatwiej, znaczy w pewnym momencie też myślałem, że to może być w ogóle głupi pomysł i co ja chcę tam w ogóle zrobić, ale stwierdziłem po jakichś tam kilku, że tak powiem, metrach, że ja skupiam wzrok tylko na tym, gdzie światło świeci, więc nic mi nie zabiera mojego, więc ja jestem bardziej skupiony na ziemi, na tym, co jest przede mną, niż w ciągu dnia, gdzie, a tam się rozejrzę, tutaj wzrok jest jakby w jednym miejscu skupiony, tam gdzie jest światło latarki, więc okazało się, że to wręcz było zbawienne, bo łatwiej mi było te grzyby zbierać, nie? Ale to jest fajne przecież, to ktoś musi tylko, oczywiście ktoś, kto ma, że tak powiem, nie jest jakiś bardzo strachliwy, płochliwy i bo tam gdzieś, jak się poświeciło latarką, widać było oczy, które gdzieś tam... Gdzieś tam się pojawiały w tych krzakach zwierzęta leśne, tak, które to ja do ich domu jak gdyby wszedłem, nie? Więc, ale były, no i to było takie, no, fajne.
1: A czy ty się kiedyś przejechałeś na grzybach?
2: Czy mi się zdało pomylić, tak? Nie miałem takiego czegoś. Nie miałem takiego czegoś, zdarzało mi się tak, że na przykład nie byłem w stanie określić danego grzyba. Próbowałem na różne sposoby, próbowałem do jakiejś rodziny przypisać, ciężko było, no wtedy Tomek Sobczak, jak zwykle, Tomaszu pomóż, no i on czasami też nie wiedział, no ale żeśmy dawali radę jakoś tam, żeśmy próbowali to, ten, no tu bardziej w tym kierunku, też nie zjadłbym grzyba, którego bym nie wiedział na 100%, nie? Więc jakby tu nie ma, że jakby mam tą wiedzę i wszystko to, jakbym znalazł muchomora czerwieniącego, choćby bardzo był podobny z wszystkich cech, a nie miał pierścienia prążkowanego, albo byłby on obdarty, że nie byłbym w stanie go określić, to bym go nie wziął. Zbyt duże ryzyko, wiadomo. Tu mówię, tutaj jakby zjedzenie trujących grzybów, no niektórych śmiertelnie, można się bardzo przejechać. No, taki zasłonak rudawy, który potrafi całą wioskę zabić. Więc,
1: całą wioskę?
2: Całą wioskę dosłownie. To był taki przypadek, był gdzieś tam u nas w Polsce w ogóle, gdzie on wysypał, ludzie go zjedli i co najciekawsze, ten grzyb po prostu był bardzo, bardzo perfidny, do lat 60. uznawany za jadalny. Na szczęście nie aż tak bardzo występujących. Po prostu zabił całą wioskę, ludzie zjedli i dopiero po 2 tygodniach ma się objawy, które już nic nie można z tym zrobić. Jest wykończone są nerki, wykończone są organy i się umiera, nie? Więc no to było trudne, nie? Są takie grzyby, które wbrew pozorom, jakie zjemy, tak na przykład czernidłak pospolity, po zjedzeniu czernidłaka i spożyciu alkoholu, to mamy bardzo, bardzo, że tak powiem, przerąbane, bo powoduje to, że ten alkohol, on nie potrafi wyjść, ten aldehyd, to z tobą się tam wiąże w organizmie i bardzo ciężkie zatrucia Kiedyś niektóre kobiety właśnie chciały, żeby mąż nie pił, dawno, dawno temu, to mu podawały właśnie tego i on potem już po takiej jednej akcji, no to się można zabić nawet, nie? Więc po takiej akcji potrafili po prostu odstawić alkohol. bo się przestraszyli, że ta akcja pijacka...
1: Są też inne metody, także tego na pewno nie polecamy, nie rekomendujemy.
2: Oczywiście nie rekomenduję, tylko mówię o takich historycznych, że tak powiem...
1: Przypadkach,
2: które miały miejsce gdzieś tam z użyciem grzybów. Jest czernidłak kołpakowaty, który jest grzybem jadalnym, można go jeść i on jakby tu nie ma tej kopryny, która właśnie łączy się z alkoholem, można go śmiało spożywać, jest bardzo smaczny, a w Chinach jest terapia leczenia raka płuc właśnie tym grzybem.
1: A widzisz, to miałam właśnie cię pytać, bo mówi się o tym, że grzyby to generalnie żadnych wartości nie mają odżywczych, ale może są na to jakieś dowody, że grzyby jednak mogą poprawić komuś stan zdrowia.
2: No i nawet wręcz to już są poparte naukowo wieloletnimi badaniami fakty, których jakby nie możemy zaprzeczyć. Zawarte te beta-glukany właśnie, które są w grzybach usuwające właśnie wolne rodniki, to jest po prostu taka polisacharydy różne, takie, które potrafią leczyć, cofać rozwoje raka właśnie. W niektórych na myszach było stosowane, to po prostu można o tym poczytać. Reishi właśnie, czy kordyceps, nie? Dodawane nawet takie kawy teraz sprzedają z różnymi tymi, czy czaga właśnie, która też, no to ma właściwości leczyć to bardzo, bardzo, bardzo mocne i potrafi naprawdę leczyć z różnych chorób, nie? Jedzenie, spożywanie tych grzybów, w ogóle spożywanie grzybów, czy właśnie, nie niektórych, bo niektóre to oczywiście, no wiadomo, mniej, ale tych leczniczych to wręcz jest pożądane dla organizmu.
1: A jak często ty jadasz grzyby? Bo mówi się, że grzyby są takie ciężkostrawne.
2: Jak często ja zjadam grzyby? Znaczy, staram się często i do różnych potraw je dodawać, tak? Nie jadam w ilości bardzo dużej, czyli naraz to nie jest jakaś tam duża ilość. Raczej to są ilości, powiedzmy, jak lejkowca do pierogów, siedzenia sosnowego na przykład z mascarpone, z serkiem, ale to jest tam powiedzmy, że jak go znajdę, to go przyrządzę, resztę zamrożę, czy tam w jakiś sposób przerobię. No powiedzmy, że to będzie ze 3-4 razy w tygodniu, nie? Potrafię spożyć grzyby i to nie są duże ilości, więc nie ma jakiegoś tam wpływu. Nie poczułem nigdy, że jestem jakiś przejedzony grzybami, o może tak powiedzieć, nie? Bo ja już jakby wiem, że co mogę i dam swój organizm też, więc to też polecam każdemu, żeby się nie rzucać jakby na ten sos w jakiejś tam niewiadomej jakiej ilości, nie jeść go na noc, wiadomo, no bo to że grzyby mają bardzo cenne białko, zresztą białko grzybów, takiego borowika, to jest, byłoby najcenniejsze, no ale jest w takiej otoczce kazeiny, która nie, no to nam się ciężko trawi, dlatego stąd ten problem jest, nie? A tak to byłoby po prostu białko idealne, nie?
1: A czy ty lubisz eksperymentować z grzybami?
2: Tak, lubię. Lubię eksperymentować i często właśnie z jakichś słoiczków kombinuję w różne tam jakby pasty z żółciaka siarkowego, jakieś pasztety, no po prostu no cudawianki, co tylko mogę i no tak, kulinarnie lubię, no bo też lubię gotować, więc jakby to idzie w parze. Lubię coś połączyć, coś z czymś na przykład, nie?
1: Bo niektórzy idą w takie, wiesz, utarte po prostu sposoby, albo suszenie, albo mrożenie, albo marynowanie.
2: No ja na przykład koleżanka Gosia, no poczęstowałem je kiedyś sałatką z opieńki.
1: Sałatka z opieńki.
2: Sałatka z opieńki, no. To po prostu było, kurczę, no mega doświadczenie, nie? Jadłem różne fajne rzeczy, krokiety z opieńką na przykład, nie? Też, no to już taki jakby klasyk, nie? Ale no naprawdę, to dużo można fajnych rzeczy z grzybów zrobić. Także nie można, nie opierajmy się tylko na tym jednym jakby sposobie. No wiadomo, suszone grzyby, no to wiadomo, święta, nie możemy sobie wyobrazić inaczej, nie? Chociaż mamy klimat taki, że ja myślę, że niedługo już będziemy mogli te grzyby chyba i nawet i w okolicach świąt nazbierać, nie? Więc mówię o tych rurkowcach.
1: Ociepleniu się,
2: nie?
1: Klimatu, tak?
2: Ociepleniu się klimatu, no i pojawieniu się, bo ja widzę, co się dzieje, to z roku na rok coraz jedzie, to ostatnio zarazem żółciaka siarkowego, który już jego nie powinno być, do 2 dni temu dosłownie. Jego nie powinno być już od miesiąca.
1: A może jeszcze jest nadzieja dla rydzów?
2: Jest, myślę, że może być jeszcze wysyp. To jakby to się nie kończy, nie? Bo jakby one mają tam do października, ale mówię, przedłużamy to wszystko, ale za chwilę zaraz będzie gąska zielonka, za chwilę będzie listopadówka, nie? Czyli ten... Także grzybów będzie jeszcze, także spokojnie. Nie może nie tych takich typowo rurkowych, chociaż mogą się trafić maślaki ziarniste czy pospolite, one nawet w grudniu bez problemu są do znalezienia.
1: A czy ty trafiłeś, chyba w ubiegłym roku była taka sytuacja, że influencerzy tak chcieli zaczęli bardzo mocno zabłysnąć i zbierali zamiast kurek to pieprznika, o ile się nie mylę?
2: Nie, bo kurka to właśnie pieprznik. Oni lisówkę pomarańczową zbierali.
1: Tak, dokładnie.
2: No i ją smażyli. Powiem tak, ja też filmik oglądałem i ja nie do końca jestem pewien, czy to na pewno był, to już było smażone mocno, więc najprawdopodobniej to było tak, że chcieli zabłysnąć, pokazali, że wzięli lisówkę. Wzięli to na 100% lisówkę, więc wiedzieli, co zbierają, a potem pokroili kurkę i rzucili kurkę i zjedli, nie?
1: Aha, też
2: więc
1: tak
2: to mówię. Ja jestem tak przekonany, że tak to właśnie wyglądało, nie? Nie byłem w stanie, no bo wiadomo, pokrojony grzyb już poddany obróbce ciężko jest go, że tak powiem, określić jego gatunek, tak? Ale wydaje mi się, że to bardziej było to, bo gdyby zjedli tą lisówkę, jednak to by się musiało skończyć zatruciem mniejszym lub większym, no myślę, że raczej nikt by nie ryzykował. To miało być kontrowersyjne i takie pewnie... I to im się udało, nie? Bo wielu ludzi właśnie uwierzyło i dzisiaj my o tym rozmawiamy, więc zasięg filmiku musiał być duży, nie?
1: Był duży, zwłaszcza, że w ogóle ten temat grzybów jest taki bardzo elektryzujący wszystkich Polaków. I powiem ci, że to rzadko się zdarza, że jest grupa grzybiarzy, którzy się wspierają, którzy się wymieniają wiedzą, bo zazwyczaj jest tak, panie, czy coś tam w lesie jest? Nie, nic nie ma, to nie idźcie. Że grzybiarz po prostu jest egoistą.
2: No niestety jest egoistą i powiem szczerze, ja nieraz widzę, jak ludzie po prostu jak z jakimiś nerwami, jak ja wchodzę do lasów różnych, więc ja nawet nie wiem, czy ja kogoś wchodzę na komuś na miejscówkę, czy nie wchodzę, ale widzę takie poddenerwowanie, jakby tych, jakby nie wiem, do domu co najmniej wchodził, nie? Jak ktoś ma swoje miejsce, no to przecież to nie jest jego miejsce. Lasy są państwowe, są wszystkich, tak? Mamy to szczęście, że tych lasów możemy wchodzić, możemy pozyskiwać grzyby. W innych krajach nawet nie byłoby o tym dyskusji.
1: Tak.
2: Nie można pozyskać grzyba, do widzenia, cześć. Jak idziesz do sklepu, kupujesz, albo nie masz nic, nie? A u nas i tak jest tak fajnie, że i niech to jak najdłużej tak będzie, że te lasy niech będą państwowe, że możemy sobie do nich wejść, możemy sobie grzybów nazbierać, jagód i nikt nam nic nie powie. I to jest takie fajne, ale to nie bądźmy samolubami, bo tych grzybów jest tyle i przede wszystkim co najbardziej rażące może, to ci wszyscy tacy najbardziej uważający się najlepszych grzybiarzy często idą z wiadrami, z reklamówkami. Tak nie rozniesiemy zarodników. Jeśli my mamy kosze, przez te kosze ten zarodnik wyleci. I my te grzyby, no to, że my je wytniemy, wyrwiemy, to żeśmy mówili wcześniej, to nie ma znaczenia dla grzybni, ale żeby ta nowa grzybnia mogła powstać, no to trzeba rozsiewać zarodniki. I dzięki temu, że mamy kosze, a nie właśnie
1: reklamówki,
2: to już w ogóle o reklamówkę to już nawet nie chcę mówić, bo mnie to po prostu tak drażni, bo można się zatruć borowikę. Przecież przy temperaturze powyżej 20 stopni sklejone grzyby, to się wszystko razem kisi, skleja się taką kluskę dosłownie i to wszystko, i te białko zaczyna pracować, bo te bakterie już zaczynają atakować, bo to nie ma powietrza i tam się już zadziewają procesy. Potem przyjeżdża do domu, taką kluchę wyrzuci. Ja nieraz dostaję bo często ludzie wysyłają do mnie grzyby.
1: Do oceny.
2: I jak ja nieraz widzę, to po prostu się za głowę łapię, weź to wyrzuć, mówię człowieku, bo to już się nie nadaje do niczego, nie? Nie, to jest borowik, ja mówię, ale to wiesz, to był borowik, może zanim go do reklamówki wrzuciłeś i zanim zgnił, nie? I tak się dzieje, nie? Niestety. I ludzie jedzą, a potem, brzuch boli, bo od grzybów. No nie, brzuch boli od tego, że nawet no normalnego koszyka nie potrafisz włożyć, nie? Już mówię, wiadra jeszcze nie są takie najgorsze, bo tam jeszcze coś oddycha, ale też są ci, jakby nie są polecane wiadra, nie? Ale ja widzę, jak no po prostu większość wiadra, reklamówki, albo nie jestem przygotowany, albo to, albo tamto, no kurczę, no. No i potem tak jest, jak jest, nie? Że ta zła sława idzie właśnie i te grzyby często, mówię, przyjedzie, więcej zniszczy, no nie ma to sensu, nie?
1: To takie zbieractwo to sobie odpuśćmy.
2: No takie zbieractwo sobie. Zainwestujmy w koszyk, w wygodne obuwie, w jakieś ubranie takie, że my będą ochronimy się przed kleszczami, bo no tutaj boleriozę złapać jest bardzo łatwo, więc nie chcemy tego. Chronimy się, ale przede wszystkim no szanujmy ten las, nie śmiećmy w tym lesie. Jak widzimy śmieci, to pozbierajmy, bo one same z tego lasu nie wyjdą. Nie?
1: A Kamil, a czy da się nawiązywać znajomości poprzez grzyby?
2: No oczywiście, że się da. I to powiem szczerze, że my już któreś tam edycję robimy właśnie tego sprzątania lasu i już przyjeżdżają ludzie na wystawę grzybów, których ja już znam. Ja dużo poznałem właśnie poprzez wystawę. Kiedyś w bibliotece robiliśmy wystawę i właśnie taka Monia przyszła i zaczęła zadawać pytania, a dzisiaj właśnie jest w trzonie naszej grupy, nie? I razem z nami, że tak powiem, zarządza naszą grupą Grzyby, Brzegi i Okolice. Więc to jest takie fajne. Przyszła tylko zobaczyć, posłuchać coś o grzybach, ale no tak chciała więcej, że no dzisiaj zbiera różne grzyby i to jest mega fajne, nie? się tak rozkręciła. No i też nie znaliśmy się wcześniej. Nie?
1: A co ty sądzisz o takim zbieraniu na rekord, żeby pokazać się, popisać się przed sąsiadami, że ja nazbierałem cały bagażnik grzybów, po czym pewnie połowę się wyrzuci, bo nie zdążą, nie zdołają tego przerobić.
2: Znaczy powiem tak, w większości takich ludzi, których ja znam, no to właśnie, bo to jest takie, idę na grzyby, to muszę jak najwięcej i oni często nawet robaczywe, nieważne, żeby po prostu w koszyku było jak najwięcej. I potem w domu dopiero selekcja i co garść grzybów mu wyjdzie, nie? Ale tutaj trzeba pokazać, że on nazbierał borowika, tego, tamtego, że on to szybko nazbierał, że on 3 godziny w lesie, on przejazdem przejeżdżał i przypadkiem zahaczył i 5 wiader, nie? Oni chodzą od rana, taka jest prawda, no bo to nie jest tak, że to tak łatwo idzie te grzyby znaleźć, nie? No przecież jak tyle ludzi chodzi na grzyby i plus jakieś tam ma swoje miejsca nawet, to i tak tam ktoś też może inny przyjść i to razy ilość ludzi, razy to wszystko, no to wychodzi nam prosty wynik, że tych grzybów nie jest tak łatwo znaleźć w tak krótkim czasie. Jeśli komuś się to udało, no to fajnie, ja też kiedyś trafiłem na miejsce, w którym bardzo szybko jakby nazbierałem dużo podgrzybka. Dużo to był koszyk i to mi wystarczyło, bo nie jestem w stanie więcej przerobić jakby jednoosobowo, nie? Czyli jakby
1: no bo to też przywożąc takie grzyby prosto z lasu, my się od razu musimy nimi zająć, bo potem, nie wiem, te robaczki mogą się tam rozprzestrzenić.
2: To nie, że mogą, tylko na pewno się rozprzestrzenią i na pewno te grzyby, znaczy trochę pleśni wystarczy w jednym miejscu i grzyb się nie nadaje, bo ta pleśń jest wszędzie po prostu, nie? To nie jest tak, że my sobie możemy takiego grzyba odciąć tam, gdzie jest pleśniało i się nie martwić, nie? To na pewno, nie? Część ludzi grzyby też robaczywe suszy, twierdzą, że robaki powychodzą, nie? No to znam takich, nie? Co było po prostu dla mnie uderzeniem, mówię, ale jak? Mówię, ale te robaki tam się, że tak powiem, cudzysłowie załatwiają, no i co, ty to jesz? To jest toksyczne, nie? Ty, wiesz co, a nie pomyślałem o tym. No tak, bo jak on zje, to on musi to też...
1: Może myślał, że to białko.
2: No, może myślał, że to białko, no i niestety, no i też się można otruć, nie? Więc mówię, to co my robimy jako grupa Grzyby Brzegi Okolice, to jest głównie edukacyjne, w dużej mierze. My też mówimy o tym, gdzie są grzyby, w jakim miejscu, gdzie
1: czyli
2: się pojawiły.
1: Zdradzacie te swoje miejsca.
2: Zdradzamy na przykład, że my często bierzemy, że okolice Lubrzy, czy las w Lubrzy, nie? Czy leśna woda, czy na przykład smolarnia, czy gdzieś tam, nie? I my jakby określamy, bo chcemy, żeby ludzie wiedzieli, w którym danym, bo to też jest tak, że ja nie powiem, że Lejkowiec, nie wiem,

0: szczęśliwy taki, nie? Też leczniczy zdrowy grzyb, nie? Więc to jest takie fajne, nie?
1: Za chwilę rozpoczną się przymrozki. Czy takiego przymrożonego nieco grzyba też możemy zebrać?
0: No i tu właśnie już jakby nie powinniśmy już zamrożonych grzybów jakby rozmrażać i ponownie ich, że tak powiem, używać
1: do celów ich,
0: no do celów tych, no nie wiesz, już późno to już sobie podarujmy. Też nie wiemy, jak im się bardziej zimniej robi, to ta grzybnia też zaczyna zatrzymywać jakby te wchłanianie tych składników i te grzyby czasami nawet nie wiemy, ale one już, że tak powiem, nie są tej wartości odżywczej co wcześniej, nie? Więc jakby już późne przymrozki odpuszczamy, nie bierzmy, bo po co pochorować, nie? Mhm.
1: A jakie ty masz jeszcze swoje marzenia? Co byś chciał jeszcze w lesie znaleźć? No bo już wiemy dzisiaj o tym pochwiaku, tak?
0: Tak, tak. Był pochwiak, tego się nie spodziewałem. No nie był może on na szczycie moich marzeń. No są rzeczy, ale to, bo ja wiem o tym, że może kiedyś, no trufle chciałbym znaleźć na przykład letnią. Nie udało mi się, no też u nas
1: A
0: nie
1: jest
0: ma...
1: szansa w naszych lasach?
0: Nie, nie ma szansy. Musiałbym, powiedzmy, Jura Krakowsko-Częstochowska, tam te wapienne klimaty. Wiem, że można bez psa. No, muszę tam kiedyś pojechać i popróbować swoich sił.
1: A jak tego szukać? Może coś nam podpowiesz?
0: Lasy bukowe głównie, właśnie w glebach wapiennych, takie dość stare i tam szukać takich czarnych wybrzuszeń, czasami je po prostu widać, bo one nie tylko są w ziemi, też są na zewnątrz. Nie? Już ja mam znajomych, którzy je, że tak powiem, pozyskują i się tym bardzo cieszą. Nie? No, ale to mówię, to musiałoby się jakby, to musiał być cały
1: czyli
0: wyjazd.
1: Czyli ty im podpowiadasz, jak znaleźć lejkowca, a oni tobie, jak znaleźć trufle.
0: Oni mi, jak znaleźć trufle, ale to oprócz, mówię, tego moim marzeniem jest muchomor cesarski, który nie występuje u nas, no ale to jest moim marzeniem, żeby go znaleźć, nie? Mhm. Czy gąska sosnowa?
1: Do którego kraju byś się musiał udać?
0: Francja, myślę, że na pewno, nie? Czy właśnie gąska sosnowa, nie? To jest coś, no, najdroższy grzyb, nie? Tam w Chinach, czy tam, nie, w Chinach, czy w Japonii chyba. Daje się go w prezencie ślubnym nawet, nie?
1: To
0: jest, no, on jest dość ciekawy. Wodnicha marcowa też by mnie interesowała, nie? No, mówię, no w tym kierunku bardziej, nie? Ale to mówię, to są tak, no i bo oczywiście borowik szatański, nie? To by mnie interesowało bardzo, bo nie widziałem go nigdy na żywo, nie miałem okazji z nim obcować, z tym szatanem, nie? A chciałbym go zobaczyć, no też ciężko, bo no, w Polsce nie jest aż tak bardzo popularny i też góry kaczawskie gdzieś tamtędy może...
1: Niektórzy mylą tego cegla stoporego właśnie z borowikiem szatańskim, no, ale to, jest trochę no, różnic.
0: To są dwa zupełnie inne grzyby, to tutaj pomylić, mówię, to nawet kolor, no, cegla stopory ma brązowy kapelusz, prawda, trzon ma taki też takim nakrapiany troszeczkę, nie, on nie ma tam siatki na trzonie, ma tylko tak jakby nakrapiania, no i zupełnie inny kolor, nie, no to nie można jakby, bo tamten jest całkowicie jasny, taki biały wręcz kapelusz, więc tu już na start mamy dwa inne grzyby, nie? Często szatanem nazywaną są właśnie goryczak żółciowy, nie? Mhm. Tak nazywany jest szatanem, błędnie zresztą, bo borowik szatański, ja często słyszę, o to szatany są, to trzeba wyrzucić, bo to jest trujące. On jest po prostu niejadalny, nie? Goryczak żółciowy jest po prostu niejadalny, jak ktoś toleruje gorzki smak, no to zje go normalnie i nie ma problemu. No i po prostu on, bo nie ma żadnych substancji toksycznych, po prostu jest gorzki. I tyle, nie?
1: Kamil, gdybym mogła cię poprosić na koniec, żebyś właśnie nam doradził, jak się przygotować do grzybów, do grzybobrania, bo ty tak pięknie o tym opowiadasz, że wydaje mi się, że oprócz tego kosza, który z pewnością powinniśmy mieć, to my też musimy się nieco właśnie edukacyjnie przygotować.
0: Znaczy ja przede wszystkim polecam dołączyć do naszej grupy. To jest na pewno Grzyby Brzegi Okolice, na Facebooku poszukać. Napisać zaproszenie, my przyjmiemy oczywiście, bo jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej edukować. No i już wchodząc tam, można sobie wejść w różne posty i zobaczyć, co w ogóle się dzieje w lesie, gdzie uderzyć, gdzie jest bardziej, gdzie jest mniej, nie? Bo ta grupa właśnie po to jest, nie? I już mamy jakby start, nie? Czyli wiemy, że przecież jeśli ktoś napisał, że w Lubrzy trzy osoby napisały, że nie ma nic, no to nie jedźmy do Lubrzy, bo się jakby, że tak powiem, możemy zawieść, tak? Ale jedźmy w inne miejsce. Ktoś napisał na przykład, że na Smolarni, czy gdzieś tam jest już...
1: Coś się pojawiło.
0: Coś się pojawiło, są borowiki, są podgrzybki i można tam jechać i wtedy jedziemy, nie? Więc to jest na tej zasadzie, nie? Że przygotować się, jeśli chcemy naprawdę jechać na grzyby, no to przede wszystkim, no strój, to wiadomo, to żeśmy rozmawiali, nożyk odpowiedni taki do grzybów. Są takie nożyki nawet ze szczoteczkami, że można sobie oczyścić grzyby od razu, nie? Żeby nie te, no i obcinać te trzony jednak, nie składać razem z ziemią, bo potem ciężko to jest oczyścić. Ludzie często wrzucają taką wyrwą, wrzucą i potem nieraz ja jakby do oceny mam grzyby i ja tak patrzę, mówię, kurczę, jak ty to wyczyścisz, nie? No ja to umyję, no i no, nasiąkną wodą, tak żeby już nie tracą ten aromat, tracą ten smak.

0: Nie? Więc to też jest tak, że ta obróbka musi mieć jakiś sens, nie? Więc jakby im czystsze grzyby do koszyka włożymy, tym lepiej, nie? Tym lepiej dla nas, nie? Że po co mam mniej roboty w domu, a to jest i tak spędzamy czas w lesie, więc oddychamy świeżym powietrzem, jesteśmy na powietrzu, palimy kalorie i to bardzo dużo spacerem po lesie, bo on nie jest takim prostym spacerem, to jest spacer z utrudnieniami, że tak powiem.
1: Tak, tu trzeba przykucnąć, tu się trzeba schylić, to gdzieś przejść pod gałęzią.
0: Dokładnie, więc to jest takie fajne, nie? I mówię, i cieszmy się tym, że mamy te lasy, wychodźmy na te grzyby jak najczęściej, nawet na spacer. Zwykły spacer potrafi w takim lesie, mało tego, w Japonii jest przypisywany po prostu na receptę. Spacer w lesie. Po prostu to jest jako część terapii, leczenia różnych zmęczenia chronicznego i tak dalej właśnie przez taki spacer w lesie. Więc ja tu też wszystkim chciałbym taką receptę wypisać.
1: No to w takim razie mamy receptę, więc trzeba tylko wziąć koszyk w dłoń, przygotować się do tego losu, poczytać trochę o drzewach i o glebach i wtedy myślę, że sukces murowany. Kamil Młodzianowski, grzybierz z brzegu, był naszym gościem. Dziękuję Ci pięknie za to spotkanie.
0: Ja dziękuję i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dobranoc.
1: A za uwagę dziękuję też Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Sara i nowy singiel na początek audiokracji. Gorąco Państwa zachęcamy, żeby z nami zostać. Przy mikrofonie Tomek Wojtyłko. Program realizuje Dariusz Kuzera.